0: więcej zwalczyć, inne mniej. Natomiast te niskie temperatury niestety nie sprzyjają takiej, no, obumieraniu tych bakterii. Mamy wręcz takie bakterie, jak Listeria monocytogenes, która się dobrze rozwija w takich niskich temperaturach. Tworzy filmy, które są bardzo trudne do usunięcia.
1: A na jakich produktach ona lubi bytować?
0: Zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Ona może świetnie rozwijać się nawet na oblodzonych ściankach naszego zamrażalnika i jest dosyć trudna do usunięcia, a zagraża właściwie to najbardziej niemowlętom, kobietom w ciąży. I tutaj właśnie, no, szczególne znaczenie ma taka zwykła higiena przechowywania czy też produkcji.
1: Na szczęście wysoka temperatura, obróbka termiczna ją zabija.
0: Tak, 65 stopni Listeria monocytogenes obumiera.
1: Jakie nieoczywiste produkty powinny trafić do lodówki? Na przykład jak jest z jajkami? No, producenci i w sklepach jajka są przechowywane na półkach, nie w lodówkach. Jak jest z tymi jajkami? To może zacznijmy od tego.
0: Z jajkami jest tak, że jeśli producent zaleca przechowywanie w takich warunkach temperatury otoczenia, to należy i również w domu w takich warunkach przechowywać. Natomiast jeśli po przyjściu do domu ktoś wpadłby na pomysł, żeby te jajka umyć, no to już powinien przechowywać w lodówce. I nie można też w zasadzie co do jajek robić takiego manewru, że raz trzymamy w lodówce, a raz poza lodówką, ponieważ przy takich różnicach temperatur na zewnątrz skorupki wydziela się woda, a ta woda powoduje nam, że jajko traci tą swoją naturalną barierę. Ponieważ każde jajko ma taką naturalną barierę, ponieważ zanieczyszczenie jajek jest tylko zewnętrzne. I podczas obróbki tych jajek dochodzi do tego przeniesienia mikroorganizmów do wnętrza, do tej zawartości właściwej, którą spożywamy.
1: Kiedy rozbijamy.
0: Tak, natomiast usunięcie tej zewnętrznej warstwy poprzez właśnie zawilgocenie, no, powodować może, że te pory w skorupce są bardziej dostępne dla mikroorganizmów. Więc jajka przechowujemy w takiej temperaturze, że jak deklaruje producent na opakowaniu, z reguły producent deklaruje w warunkach otoczenia.
1: W warunkach otoczenia, ale nie umyte.
0: Nie umyte.
1: Amerykanie, zdaje się, że tak.
0: Tak, Amerykanie mają nieco myją. inaczej niż my tutaj w Europie.
1: Że oni myją te jajka, ale wtedy takie jajko...
0: Wtedy do lodówki.
1: Wtedy do lodówki. To jakie jeszcze takie inne produkty nieoczywiste powinny trafić do lodówki? Na przykład słyszałam, że błędem jest przechowywanie pomidorów w lodówce, bo one wtedy tracą swoją wartość odżywczą.
0: Tak, to ze względu na tą taką specyfikę gatunkową, tak? Pomidory lepiej przechowują się na zewnątrz. Niektóre warzywa liściaste lubią taką bardzo obniżoną temperaturę, koło 2 stopni. Inne korzeniowe mogą w tych 10 stopniach swobodnie przebywać. No tutaj też ma duże znaczenie wilgotność, tak? Żeby nie doszło do tego obsuszania i utraty tych najcenniejszych składników, witamin i składników mineralnych. No właściwie to jest główne źródło, tak? Warzywa i owoce. Stąd tak rozsądnie, ale też takie tradycyjne podejście, tak? Trzymamy to po prostu w takich warunkach chłodniczych, bez przesady w jedną ani w drugą stronę, jeśli chodzi o warzywa i owoce.
1: Z tymi owocami też. A banany można na przykład w lodówce? Czy tak niekoniecznie? Chyba raczej na zewnątrz.
0: Banany czernieją w lodówce ze względu na skraplanie się tej wody. No i one są już po prostu nieatrakcyjne tak organoleptycznie. Zdecydowanie lepiej przechowują się na zewnątrz.
1: A jak na przykład przechowywać takie oczywiste produkty w lodówce? Mięso. No kupujemy mięso zazwyczaj w jakiejś folii. Wyciągamy z tej folii mięso.
0: No w zasadzie są różne podejścia do tego. Możemy zostawić to w tej folii i włożyć do pojemnika. Możemy wyjąć z tej folii, również przełożyć do zamykanego pojemnika. Dobrze by było jednak używać zamykanego pojemnika do przechowywania mięsa, no bo niestety w domach nie mamy takich olbrzymich lodówek, żeby wydzielić specjalne strefy, czy to do mięsa, czy do drobiu, czy do ryb. Tak, z reguły jest to na jednej półce, więc dobrze by było po prostu w pojemnikach zamykanych.
1: Mhm. Wracając jeszcze do owoców i warzyw, to teraz chciałam zapytać o to mycie, tak jak w przypadku jajek. Czy te owoce, warzywa od razu myć po przyjściu ze sklepu, czy jednak trzymać to tak sauté?
0: Z reguły powinno się po prostu umyć, tak? Mamy mnóstwo zanieczyszczeń, jeśli kupujemy bezpośrednio od producenta, ale i w sklepie owoce i warzywa są również przecież traktowane i środkami ochrony roślin, i jest kurz, i jest dostęp do mikroorganizmów, a jak już wchodzimy do czystej lodówki i wnosimy te produkty, no to powinny one również być czyste, bo zasadniczo jaki jest cel utrzymywania czystości w lodówce, jeśli wprowadzimy tam po prostu brudny produkt.
1: No właśnie, bo tak też znalazłam takie informacje, ale dlatego o to dokładnie pytam, że może niekoniecznie...
0: Ta praktyka domowa jest pewnie różna i tradycja na pewno jest różna, tak? Natomiast no, właściwie powinno się po prostu umyć takie produkty przed włożeniem do lodówki.
1: Ze mną w studiu Katarzyna Kazek, kierownik oddziału higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu Katarzyna Kazek, kierownik oddziału higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu. No i przyglądamy się naszym produktom. Dbamy o to, żeby one zachowały i świeżość, i żeby było przede wszystkim dla nas zdrowe i bezpieczne pod tym względem. A ja chciałam zapytać, a jak jest z tym czytaniem terminów przydatności? Bo to może nam sprawiać kłopot. Jakby pani nam to mogła wytłumaczyć. Przed, do...
2: Mamy takie dwa określenia. Data minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia. Data minimalnej trwałości odnosi się do produktów, które mają takie dłuższe, powiedzmy, te terminy określone, i one są mikrobiologicznie trwałe. Są to wszystkie suche produkty, takie jak, nie wiem, makarony, kasze, ryż. I tutaj nie musimy się za bardzo obawiać tego bezpieczeństwa ze względu na niską dostępność wody, tak? A właściwie to ta dostępność wody jest kluczowa dla rozwoju bakterii, więc takie produkty mikrobiologicznie trwałe, gdzie już z zasady swojej nie musimy się spodziewać tam jakichś wielkich zanieczyszczeń. Są one też po obróbce termicznej, pasteryzowane produkty UHT w słoikach, w puszkach, mają właśnie tą datę minimalnej trwałości. No i a produkty nietrwałe mikrobiologicznie mają taki termin przydatności do spożycia, określony już konkretnym dniem, i po upływie tego terminu nie należy spożywać. Z reguły są to jogurty, przetwory takie, powiedzmy nabiał, do których producent nie użył specjalnych konserwantów, czy też nie użył takiego procesu, który miałby na celu jak gdyby wyeliminowanie bakterii, tak? Czy obróbka cieplna. Więc wszystkie surowe, mikrobiologicznie nietrwałe rzeczy mają właśnie ten termin.
1: A jak czytać to na przykład termin ważności do? Który produkt, jaki opis pozwala nam na zjedzenie tego produktu nawet dzień po tej dacie podanej na opakowaniu?
2: Jeśli jest data minimalnej trwałości, to po tej dacie z reguły wtedy nie mamy określonego dnia, tylko miesiąc. I tu już nam daje producent taki manewr, że to jest na pewno jeszcze dosyć trwałe mikrobiologicznie. Natomiast jeśli mamy już dzień, miesiąc i rok, no to zwłaszcza w takim okresie letnim, to nie warto po prostu nie zachowywać tego terminu.
1: Czy zawsze możemy rozpoznać produkt, mówię o produktach świeżych, który nie nadaje się do spożycia? No, nie mówię o takich oczywistych sygnałach, jakaś śliskość, tak, zapach. Czy może być tak, że ten produkt wygląda na zdrowy, na dobry, a taki nie jest? No, bakterie nie pachną.
2: Nie pachną i ich nie widzimy. I tutaj jest jakby największe niebezpieczeństwo. Zanim dojdzie już do takiego oczywistego zepsucia, zanim te bakterie zaczną wytwarzać toksyny, uruchomią się enzymy rozkładające składniki odżywcze, to człowiek nie jest w stanie uchwycić tego zanieczyszczenia. Więc tutaj dobrze jest za każdym razem przyjrzeć się, czy opakowanie nie jest zniszczone, nie są puszki gdzieś tam uszkodzone, rozerwane, i czy właściwie jest on już przechowywany w sklepie. Tutaj ważne jest, że jeśli widzimy na etykiecie, że przechowywać w warunkach chłodniczych, nie wiem, od 2 do 5 stopni, to bierzemy to z lady chłodniczej, a nie z jakiegoś innego miejsca w sklepie. Bo taki produkt na pewno prędzej czy później może ulec zepsuciu, jeśli już na etapie dystrybucji jest źle przechowywany. I tutaj ważne jest zwracanie nawet uwagi tym dystrybutorom czy tam sprzedawcom, że jednak źle umieścili ten produkt, że to jest niewłaściwe i taki produkt mógł ulec zepsuciu.
1: I też musimy zachowywać takie zasady higieny podczas przygotowywania posiłków, prawda? Tak jak mięsa surowego nie trzymamy z produktami gotowymi do spożycia, to tak samo, kiedy przygotowujemy posiłek, to zwracamy też na to uwagę, żeby nie kroić i warzyw, i mięsa surowego. To jest dokładnie taki truizm, ale może warto przypomnieć, nie kroić na jednej desce.
2: Tak, no nie kroimy sałatki i mięsa na kotlety na tej samej samej desce. Najlepiej się zaopatrzyć w różne deski różnego koloru, wtedy łatwiej nabrać takich dobrych praktyk, tak? Że powiedzmy czerwoną mamy do mięsa, a zieloną mamy do szczypiorku. I to są takie podstawowe rzeczy, które łatwo eliminują jakieś takie błędy w postępowaniu. No nie płuczemy mięsa zaraz przed przygotowywaniem na przykład sałaty.
1: A no właśnie, czy płukać tego kurczaka, czy nie?
2: No naukowcy mówią, że nie płukać, tak?
1: Nie zjemy go na surowo.
2: Nie zjemy go na surowo, zostanie on na pewno poddany obróbce termicznej.
1: Ale niektórzy lubią.
2: Trudno jest zabronić konsumentowi umycia kurczaka, jak widzi tam jeszcze jakieś pozostałości takie fizyczne do usunięcia.
1: Tylko
2: warto zlew umyć. Porządnie gorącą wodą, wyparzyć te deseczki, te noże, porządnie umyć ręce z użyciem mydła i zachować po prostu taki zdrowy rozsądek, tak? Że jeśli rzeczywiście bardzo pragniemy umyć kurczaka, to go po prostu umyjemy, ale zachowamy też tą higienę wokół tego miejsca obróbki.
1: I też taka kolejna ważna zasada. Nie spożywamy produktów, które wcześniej uległy rozmrożeniu, potem ponownemu zamrożeniu i rozmrożeniu. Produkt może być zamrożony tylko raz.
2: Zdecydowanie tylko raz. I jeśli widzimy jakieś wycieki, jakieś takie symptomy mogące świadczyć o tym, że on uległ wcześniej rozmrożeniu, to zdecydowanie odstępujemy od spożycia, zwłaszcza produktów zwierzęcych, ale lodów, mięsa, właściwie czegokolwiek. Jeśli mamy wątpliwości, czy ten produkt był wcześniej zamrożony, to lepiej zrezygnować z takiego spożycia.
1: Gdzie można znaleźć informacje na temat takiego bezpieczeństwa żywności? U Was na stronie gdzieś są takie zasady, złote zasady bezpieczeństwa żywnościowego podane, że każdy może sobie tam Kowalska zajrzeć i przeczytać?
2: Tak, każda stacja sanitarna epidemiologiczna prowadzi swoją stronę. Też główny inspektor sanitarny cały czas publikuje takie najnowsze wytyczne, czy też takie wskazówki dla takich zwykłych obywateli dostępne, więc można śmiało się z tym zapoznawać. Również strona Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności no, obfituje w te informacje. Mamy też stronę internetową Instytutu Żywności i Żywienia, gdzie dostępne jest całe mnóstwo infografik w takim przystępnym języku napisane. Są te informacje do wykorzystania takiego bezpośredniego. No ale najlepszym takim źródłem informacji o produkcie, który spotykamy w sklepie, jest jego etykieta.
1: No i czasami zdarza się też, media potem informują konsumentów, że dany produkt został wycofany ze względu na zakażenie jakąś tam bakterią. To znaczy, że jest to wychwytywane. Mimo tej całej masy produktów.
2: Tak. Działamy tutaj w urzędowej kontroli żywności według procedur takich jednolitych dla całego kraju, opartych na prawodawstwie unijnym i naszych polskich przepisach. I prowadzimy też szereg badań żywności. Kilkadziesiąt kierunków badań, tysiące próbek pobranych w ciągu roku i też właśnie w kierunku mikrobiologicznych sprawdzanych. A jeśli trafimy na taki produkt niespełniający wymagań przepisów prawa żywnościowego, to wycofujemy jako inspekcja sanitarna, ale również i producenci we własnym zakresie mogą podjąć takie działania i wyprzedzić te działania organów państwowych i samemu wycofać taki produkt z obrotu. Służy nam do tego taki skuteczny system RASF, system ostrzegania o niebezpiecznej żywności i paszach. System nam pozwala na takim bardzo szybkim wycofaniu z każdego miejsca dystrybucji, zarówno na terenie kraju, jak i Europy. Komunikujemy się z państwami, z członkami Unii Europejskiej za pomocą właśnie tego systemu. Zbieramy szybciutko dane o dystrybucji i podejmujemy działania, a jeśli producenci sami zdecydują się na takie wycofanie, to monitorujemy ten proces wycofania, aby był on skuteczny. Jeśli jest duże ryzyko związane z tymi przekroczeniami, które wykryjemy, to główny inspektor sanitarny publikuje właśnie takie ostrzeżenie publiczne. Te ostrzeżenia publiczne są w mediach szeroko rozpowszechnione, zwłaszcza jak ryzyko jest duże, tak, jak jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne, czy też jakieś wysokie zanieczyszczenie chemiczne. To na stronach głównego inspektora, ale także każdej stacji wojewódzkiej publikowane są te ostrzeżenia. Do publicznej wiadomości mamy wskazany numer partii, nazwę, też zdjęcia, tak żeby konsumenci mogli zweryfikować u siebie na półce, czy taki produkt nie znalazł się przypadkiem w ich kuchni.
1: I konsumenci tutaj muszą mieć na uwadze to, że zarówno producent może tutaj w procesie jakiś błąd nastąpić, coś się mogło wydarzyć, ale my też czasami jako konsumenci przez złe przechowywanie żywności odpowiadamy za to, że produkt doprowadził do zatrucia pokarmowego, niebezpiecznego dla naszego zdrowia. Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. Katarzyna Kazek, kierująca oddziałem higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu, była moim i Państwa gościem. Dziękuję. Jeszcze raz. Pięknie. Taki gorący czas macie, prawda? Dużo kontroli.
2: Tak, teraz mamy taki wzmożony okres kontroli w gastronomii.
1: Dużo, dużo pracy, a to sezon urlopowy. Łatwo nie jest. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Dziś w audycji to wszystko. Polecamy się za tydzień. W każdą sobotę między 13 a 15 spotykamy się w audycji ze Zdrowiem Ci do Twarzy. Dziś to wszystko. Życzę przyjemnego weekendu, dużo zdrowia. Do usłyszenia. Marzena Śmierciak.

Zamek w Mosznej zachwyca nie tylko architekturą i olśniewającymi komnatami, lecz i okalającym go parkiem. W magazynie Obierze Świat kolejna relacja Łukasza Kosińskiego, wiceprezesa zarządu Moszna Zamek. Za chwilę udamy się do jednego z najbardziej romantycznych zakątków parku, czyli Wyspy Miłości.

przy Wyspie Miłości często ludzie pytają, dlaczego jest nazywana Wyspą Miłości. Przekazy takie słowne traktują o tym, że tutaj na zamku pracowała guwernantka, która pochodziła bezpośrednio z Anglii. Jej takim życzeniem było, że w momencie, kiedy zakończy swój żywot, chciałaby wrócić i być pochowana na swoich rodzimych wyspach. Niestety w tamtych czasach też było problematyczne, żeby przewozić ciało i tak dalej, ale hrabia, szanując poniekąd wolę guwernantki, to miał ją właśnie pochować bezpośrednio tutaj na tej wyspie, żeby uszanować jej wolę. I najprawdopodobniej tutaj tak gdzieś do lat 70. faktycznie ciało spoczywało bezpośrednio na tej wyspie. Wiemy, że zostało ponoć przeniesione do nekropolii rodziny von Tille-Winklerów właśnie w latach 70. i tam jest najprawdopodobniej złożone. Nie mamy na to żadnych dokumentów, wiemy to tylko z przekazów słownych. Trochę to powielamy, staramy się nie potwierdzać, nie negować, no ale wydaje mi się, że zawsze w takich przekazach ludowych, jeżeli tak można powiedzieć, źdźbło prawdy na pewno się znajduje. Myślimy, że tutaj również taka historia mogła się wydarzyć.

0: Teraz będziemy przechodzić przez taki właśnie piękny mostek, który daje też takie poczucie wejścia na coś większego. Jest to taki półkolisty mostek drewniany, który wymaga też trochę takiego wysiłku, żeby wejść. Oczywiście w okresie takim zimowym może nie do końca jest też taki bezpieczny. I tutaj też widzimy, już się zaczyna też taka powoli historia, jak to tak często bywa, że chłódki się właśnie wiesza. U nas również już się taka historia, że tak powiem, zaczyna tutaj pojawiać i są różne kłódeczki. Mamy tutaj na przykład Elizę i Daniela, Adama, Weronikę, więc no ludzie tutaj zaczynają te kłódeczki wieszać, dopóki nie ma też ich tak zbyt wiele i nie dociążają za bardzo konstrukcji mostu, no to zostawiamy je, żeby jednak też uszanować taki trend. Ludzie chcą zakotwiczyć dziś swoją miłość właśnie na tym moście, żeby to było wszystko
1: albo może wyznali połączone. Sobie
0: albo też może wyznali sobie też miłość tutaj.
1: Albo to miejsce jest takie urocze i takie tajemnicze, że właśnie wyznali w tym miejscu miłość.
0: Tak, no mury zamkowe, czy tutaj drzewa parkowe były świadkiem już niejednych zaręczyn, niejednych łez radości, wzruszenia, więc na pewno można powiedzieć, że tutaj są takimi niemymi świadkami wielu takich ciekawych zdarzeń, które na pewno też tutaj miały miejsce.

0: na Wyspie Miłości. Widzę tu kapliczkę.
1: Jest kapliczka, jest tutaj też taka tablica informacyjna. Udało nam się, jak żeśmy ją ściągali w celu poprawienia i zakonserwowania, no to się okazało, że w jednym z elementów jest podpis wykonany przez Joachima Niedzielę we wrześniu 1939 roku w pierwszym miesiącu wojny w Polsce. Więc myślimy, że zawieszone w celach prośby ochronnych, zgodnie z wierzeniami, uszanowaliśmy tych do dnia dzisiejszego. Taka mała kapliczka, jeżeli tak można powiedzieć, znajduje się też tutaj na tej Wyspie Miłości. A przez to, że ta Wyspa Miłości też była ulubionym miejscem nazwanej Matki Ewy, czyli siostry hrabiego Franca Huberta von Thiele-Winklera, która założyła w Bytomiu ostoję pokoju. To było takie miejsce, gdzie bezdomne dzieci były przyjmowane właśnie przez nią bezpośrednio, która do dziś działa i funkcjonuje, taka ostoja pokoju, gdzie osoby z jakimiś problemami, którzy no nie do końca może się w życiu poukładało tak, jak powinno być, mogą znaleźć właśnie takie wytchnienie i spokój. To jest też takie dziedzictwo rodziny von Thiele-Winklerów, no bo właśnie jedna z nich stwierdziła, że ona nie chce być tym przedsiębiorcą, oddała się takiemu ascetycznemu życiu i poświęciła się tym najuboższym, wykorzystując poniekąd trochę właśnie no, majątek rodzinny do tego, aby pomóc tym osobom, które potrzebowały tej pomocy. Przy Wyspie Miłości można właśnie sobie też wypocząć, pokontemplować, o jak to tak się teraz też fajnie mówi, takiej ciszy, wiadomo, jak jest weekend, ładna pogoda, no to trochę może ciężej o ten taki spokój tutaj bezpośrednio nawet w tych alejach parkowych, ale mimo wszystko myślę, że tu każdy sobie swój jakiś zakątek i zaułek jest w stanie znaleźć i odpocząć trochę od tego pośpiechu, który teraz chyba w każdym nam się tak w życiu pojawił, że każdy gdzieś biegnie, a tutaj właśnie jest takie miejsce, kiedy można się na chwilę zatrzymać i zapomnieć o tym pędzie.

0: parku można zapomnieć na chwilę o płynącym czasie i spędzić dobre kilka godzin nawet, ale no następuje taki moment, kiedy chce się wyjść albo już trzeba wyjść z tego parku, no i udawać się w kierunku właśnie zamku pałacu, no ale to nie jest koniec przygody z naturą, którą tutaj możemy doświadczyć, dlatego że no jak już też wspominałem, znajduje się tutaj piękna oranżeria, tak zwany ogród zimowy, w którym przez 365 dni w roku jest zielono i ciepło. W tym roku również nam się tak pojawiło, bo to co mniej więcej 2-3 lata kwitnie bananowiec u nas. Bananowiec jest w sumie z rodziny trawiastych, jeżeli tak można powiedzieć, więc jak on urośnie, rośnie do góry i nagle na czubku pojawiają się pierwsze owoce banana. Jeżeli je się, można je ściąć. Oczywiście tutaj nie ma idealnych warunków do takiego rozszerzenia tej hodowli, ale no po tym jak już te owoce opadną, czy tudzież my je zetniemy, to ta łodyga, jeżeli tak można powiedzieć, tego bananowca zaczyna usychać, ją trzeba podciąć i w tym miejscu po jakimś czasie pojawiają się nowe pędy, z nich właśnie wyrasta kolejny taki bananowiec, i który też daje owoce, więc z tego co nam się tak udało kiedyś ustalić, to jesteśmy jedynym miejscem w województwie opolskim, którym rosną bezpośrednio banany, które można podziwiać. No i poniekąd, no wiemy, że śmiałkowie niektórzy gdzieś tam próbowali je ścinać, ale wysoko się znajdują. Ale ta oranżeria to nie tylko właśnie ten bananowiec, który tam się pojawia i kwitnie, to jest bardziej jako ciekawostka. Ale możemy też podziwiać w oranżerii rośliny, które mają już też przeszło albo około 100 lat, które zostały posadzone przez rodzinę von Thiele-Winkler. Można też podziwiać pięknego fikusa, którego w domu tak często gdzieś, jeżeli jest taki mały, doniczkowy kwiat, roślina, to u nas on już wygląda praktycznie jak drzewo. Ogólnie z tego, co udało mi się gdzieś tam odszukać, fikusy przede wszystkim rosną w Indiach i tam są właśnie wielkości takich drzew, tak jak u nas są znajome, więc tutaj właśnie bezpośrednio w zamku też możemy podziwiać pięknego fikusa, który daje cień na inne roślinności, na agawę, na juki, które tutaj się znajdują. I też przede wszystkim mamy też taką malutką fontannę z naszymi dwoma złotymi rybkami, które pływają, oczywiście bez ich łapania. Można wziąć i gdzieś na pewno podpłyną.
1: Mają imiona się, może?
0: Nie chciały się przedstawiać, ale mówimy, że zawsze można sobie pomarzyć życzenie jakieś, a nuż się spełni. Tylko jeszcze raz powtarzamy, bez ich łowienia, bo już zdarzyło się tak, że no, czasami nam znikają te rybki. Nie wiem czemu, dlaczego, ale no, gdzieś na pewno znajdują, mam nadzieję, że lepszy dom, jeżeli komuś tak bardzo były potrzebne.
1: To ja może wyjawię swoje życzenie. Rybko, rybko, obym jak najszybciej mogła wrócić tutaj do Mocznej i tak dobrze odpocząć.
0: Myślę, że życzenie jest do spełnienia. Jest mało dni w roku, kiedy faktycznie nas nie można odwiedzać. To często wynika z jakichś prac, które też musimy przeprowadzić i ze względów bezpieczeństwa. Tak to te 365 dni w roku, czyli też tyle, ile tutaj jest pomieszczeń, to my też jesteśmy otwarci praktycznie 24 godziny na dobę z tego powodu, że też mamy możliwość przenocowania w tych naszych zamkowych murach, więc recepcja działa cały czas, więc 365 dni w roku, 24 godziny na dobę można przyjechać i zobaczyć, co u nas słychać.
1: I w pokoju z czarną łazienką również?
0: Również jest, znajduje się, jest to nasz tak zwany czarny apartament. W sumie jego nazwa raczej powinna nosić cesarski apartament. Z tego powodu, że właśnie ta część została wybudowana po to, że tutaj przyjeżdżał na polowanie cesarz Wilhelm II.
1: I on i właśnie do Żyrowej również, tak, gdzie posadził, okazały tak dom.
0: A tutaj no się okazało, że no hrabia wybudował dla niego jedno skrzydło pałacu i dzięki temu no już mamy te trzy skrzydła. No
1: i czarną łazienkę.
0: Tak, i czarny apartament, który tak teraz się nazywa, no to była właśnie sypialnia cesarza. I do dziś znajduje się tam wanna, w której również się kąpał cesarz Wilhelm II, więc zawsze można powiedzieć, że taki cesarski pobyt, może nie wchodząc za bardzo w szczegóły, ale można się wykąpać w tym samym miejscu, gdzie kiedyś historycznie kąpał się sam cesarz.
1: A gdzie jadł obiad?
0: Tutaj przez oranżerię, jeżeli się popatrzymy, no to widzimy piękną salę restauracyjną i to również była sala jadalniana za czasów hrabiego i tutaj były spożywane posiłki, ale wiemy też z przekazów takich, że no po polowaniach, które się tutaj odbywały, no to często też były takie biesiady myśliwskie. I wtedy były dwie wersje. Sala, która do dziś funkcjonuje jako sala myśliwska, Tam najprawdopodobniej też się odbywały jakiegoś rodzaju biesiady i znajdował się kiedyś właśnie w parku jeszcze dom myśliwski. Niestety był z drewna. Podczas jednej z takich biesiad gdzieś się zapruszył ogień i cała ta chata spłonęła. Niestety nie zachowała się do dziś.

0: nawiedzeni oranżerii, jeżeli wyjdziemy, po prawej stronie naszym oczom ukaże się staw Kalusznik, który tutaj też historycznie znajdował się już za czasów hrabiego. Wiemy, że obok znajdowała się przepompownia, budynek pozostał do dzisiaj, ale już nie pełni funkcji przepompowywania wody do tej wieży ciśnień. Natomiast z tego, co można wziąć dzisiaj sobie zobaczyć i pooglądać, to udało nam się skonstruować piękne pomosty, gdzie można wejść, tylko trzeba na pewno zachowywać ostrożność, z tego powodu, że ten staw jest w niektórych miejscach też bardzo głęboki. On kilka lat temu był w pełni odmulony, udało się wywieźć całe te takie naleciałości
1: historyczne. Był zaniedbany, pamiętam.
0: Tak, no bo on był czyszczony historycznie, wiemy, gdzieś po II wojnie światowej, z tego powodu, że szukano tam jakichś skarbów, no bo liczyli na to, że rodzina Tille Winklerów, opuszczając ten obiekt w 45, miała ponoć powrzucać jakieś kosztowności bezpośrednio do tego stawu. I wiemy, że w latach 50. woda z niego też została spuszczona, częściowo został też odmulony.
1: A skarby?
0: Nic nie wiemy na ten temat. Myślę, że ci, co znaleźli, to cicho siedzą.
1: I mówili,
0: że nic nie było. My też tak zawsze opowiadamy, więc rozumiemy ich wszystkich. Ale no gdzieś mniej więcej po przeszło 50, prawie 60 latach myśmy również poddali takiej rekultywacji, dzięki czemu też wybudowaliśmy też nowe pomosty, które sobie nawet poleżeć. Wiele ludzi przywozi swoje kocyki, położy się i się relaksuje tą przyrodą, która tutaj otacza. Więc no i też trochę napawać się tą ciszą czy też szumem wody. Staw ten jest wykorzystywany również przez Związek Wędkarski, gdzie odbywają się też często jakieś zawody wędkarskie, więc ludzie przyjeżdżają, łowią ryby, bo tutaj też można spotkać różne...
1: Ale trzeba chyba mieć kartę.
0: Trzeba mieć kartę, dlatego mówię to wszystko Związek Wędkarski. My daliśmy im poniekąd w opiekę tak jakby ten staw. To są osoby, które się na tym znają, wiedzą co, jak wszystko trzeba robić. Oni też dbają o to, podcinają odpowiednie trzciny, które się też pojawiają, ale mamy też inne takie zwierzątka, jeżeli można powiedzieć, bo jest masa kaczek, które z rana, jeżeli się przyjeżdża, my przynajmniej pracownicy, no to możemy ich spostrzec, jak przechadzają się wokół stawu, gdzieś szukają jakiegoś tam schronienia, pokarmu. I również, chociaż teraz ostatnimi czasy gdzieś zniknęły, jeszcze też rodzina łabędzi tutaj zawsze była i się też pojawiała, więc mieliśmy też królewskie ptaki, łabędzie tutaj również też można zobaczyć i spotkać, ale przede wszystkim też zaciszne miejsce, znajdują się ławeczki, też można usiąść, zrelaksować się i poczuć się. Trochę można powiedzieć, że takie przejście od parku, być nad wodą, zobaczyć banany, brzmi trochę jak taka bajkowa i mało prawdopodobna historia, a ona się dzieje tutaj właśnie bezpośrednio w zamkowych moszeńskich murach.

naprawdę moim zdaniem warto tutaj przyjechać. Nie jest to tylko historia, nie są to tylko mury, ale jest to też przede wszystkim przyroda, miejsce możliwe, gdzie można wypocząć, złapać oddech od takiego codziennego pędu. No i przy okazji też trochę takiej kryptoreklamy, jeżeli można powiedzieć, dobrze zjeść, dobrze się wyspać i miło spędzić czas.

parku okalającym zamek w Mosznej oprowadza Łukasz Kosiński. Nasz wirtualny spacer został udokumentowany zdjęciami, które wraz z dźwiękowym zapisem prezentujemy na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Obierze Świat. Życząc udanego weekendu, nisko się Państwu kłaniam. Barbara Tyslik, do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Medialny Tygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Czy to koniec ery anonimowych deepfake'ów? Unia Europejska zaostrza przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Od jutra w Unii zaczynają obowiązywać kolejne przepisy wynikające z unijnego rozporządzenia AI Act. Ich celem jest zwiększenie przejrzystości w korzystaniu ze sztucznej inteligencji oraz ograniczenie ryzyka dezinformacji. Jedną z najważniejszych zmian jest obowiązek oznaczania deepfake'ów i wybranych treści wygenerowanych lub zmodyfikowanych przez sztuczną inteligencję. Nowe regulacje mają sprawić, że odbiorca będzie mógł łatwiej rozpoznać, czy ogląda autentyczne zdjęcie, nagranie lub film, czy też materiał, który został stworzony albo istotnie zmieniony przy użyciu sztucznej inteligencji. Dotyczy to przede wszystkim realistycznych materiałów przedstawiających osoby wypowiadające słowa, których nigdy nie powiedziały lub wykonujące czynności, których w rzeczywistości nie było. Rozwój technologii generatywnej osiągnął poziom, na którym przeciętny odbiorca coraz częściej nie jest w stanie samodzielnie odróżnić prawdziwego materiału od fałszywego. Oznaczanie treści ma więc zwiększyć transparentność i ograniczyć możliwość wykorzystywania deepfake'ów do manipulowania opinią publiczną, oszustw czy naruszania reputacji konkretnych osób. Zmiany dotyczą również systemów konwersacyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Chatboty będą musiały jasno informować użytkowników, że prowadzą rozmowę z systemem AI, a nie z człowiekiem. Celem jest zapewnienie większej przejrzystości i budowanie świadomego korzystania z nowych technologii. Eksperci podkreślają jednak, że same przepisy nie rozwiążą problemu dezinformacji. Kluczowe pozostaje skuteczne egzekwowanie nowych obowiązków, rozwój technologii wykrywających materiały syntetyczne oraz edukacja cyfrowa użytkowników. Twórcy nieuczciwych treści z pewnością będą szukać sposobów na obchodzenie nowych regulacji, dlatego walka z manipulacją informacyjną będzie wymagała zarówno odpowiednich narzędzi technologicznych, jak i większej świadomości społecznej. Dodajmy, że AI Act jest pierwszym na świecie tak kompleksowym aktem prawnym regulującym wykorzystanie sztucznej inteligencji. Państwowy Instytut Badawczy NASK zwraca uwagę na dezinformację w sieci związaną z upadkiem rakiety na Lubelszczyźnie. Chodzi o oskarżanie w tej sprawie ukraińskich władz i sianie w ten sposób podziałów. Małgorzata Szumna z Zespołu Analizy Trendów Narracyjnych i Fact-Checkingów NASK mówi, że w internecie pojawia się narracja, która o zdarzenie na Lubelszczyźnie obwinia ukraińskiego prezydenta. Policja zatrzymała mężczyznę, który nawoływał do

0: zamordowania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Śledczy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i policjanci z Nowego Sącza zatrzymali 40-latka, który na oficjalnym profilu premiera Donalda Tuska w mediach społecznościowych komentował film z rozmów szefa polskiego rządu z prezydentem Ukrainy w Lublinie. Mężczyzna w komentarzu zachęcał polskie władze do zabicia prezydenta Zełenskiego, mówi Mateusz Lenartowicz z małopolskiej policji.
1: 40-latek został zatrzymany. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni zabójstwa oraz do znieważenia prezydenta Ukrainy.
0: 40-latkowi grozi kara do 3 lat więzienia. Postępowanie nadzoruje prokuratura rejonowa w Muszynie. Komisja Europejska wstępnie uznała, że TikTok nie zapewnia nieletnim wymaganej ochrony prywatności i bezpieczeństwa. Bruksela zarzuca platformie, że konta oraz publikowane na nich materiały są zbyt łatwo dostępne dla obcych osób. Nieletni użytkownicy TikToka mogą ustawić swoje konto jako publiczne. Wówczas zamieszczone przez nich filmy może obejrzeć każdy, nawet osoba, która nie ma konta na platformie. Materiały publikowane przez użytkowników w wieku 16 i 17 lat mogą być także polecane innym osobom w zakładce dla Ciebie. Zdaniem komisji zwiększa to ryzyko niechcianych kontaktów, cyberprzemocy i zachowań o charakterze przestępczym. Bruksela zwraca również uwagę, że treści opublikowane przez dzieci mogą pozostać w internecie na zawsze i mieć wpływ na ich dorosłe życie. Pojawienie się sztucznej inteligencji zmienia sposób konsumowania informacji. Coraz częściej analitycy pytają więc, czy media stoją u progu największej zmiany od czasów internetu. Jeszcze kilka lat temu droga do informacji była prosta. Użytkownik wpisywał pytanie w wyszukiwarkę, wybierał jeden z linków i trafiał na stronę internetową. Dziś ten model zaczyna się zmieniać. Coraz więcej osób pyta o wiadomości, porady czy wyjaśnienia, chatboty oparte na sztucznej inteligencji, które zamiast listy odsyłaczy od razu przedstawiają gotową odpowiedź. Dla odbiorców to ogromna wygoda, oszczędność czasu i możliwość prowadzenia naturalnej rozmowy z systemem. Dla mediów oznacza to jednak poważne wyzwanie. Jeśli użytkownik otrzymuje odpowiedź bez konieczności odwiedzania portalu, maleje liczba wejść na strony internetowe, a to właśnie ruch generowany przez wyszukiwarki przez lata był jednym z najważniejszych źródeł czytelników i przychodów z reklam. Zmienia się również rola dziennikarza. Z najnowszego raportu Reuters Institute wynika, że coraz większego znaczenia nabierają więc materiały autorskie, reportaże, wywiady, analizy, komentarze i lokalne informacje, których nie da się wygenerować bez pracy człowieka. Wartością staje się więc nie tylko sama informacja, ale także jej kontekst, wiarygodność i doświadczenie autora. Wydawcy szukają nowych sposobów dotarcia do odbiorców, rozwijają newslettery, podcasty, materiały wideo, budują społeczności wokół swoich marek i inwestują w subskrypcje. Coraz częściej wykorzystują także samą sztuczną inteligencję do wspomagania pracy redakcji, od transkrypcji rozmów po analizę danych i przygotowywanie wstępnych wersji tekstów. Zdaniem ekspertów nie oznacza to końca tradycyjnego dziennikarstwa. Paradoksalnie w świecie pełnym automatycznie generowanych treści może wzrosnąć znaczenie sprawdzonych marek medialnych.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Dorostachoń. Dzień dobry. Zaczynamy Agroradio. Zgodnie z zapowiedzią odwiedzimy Łosiów, gdzie zorganizowano szkolenie dla początkujących pszczelarzy. Będziemy pytać o to, jak zadbać o rodziny pszczele, od ilu rodzin zacząć i przede wszystkim z jakimi chorobami zmagają się hodowcy pszczół. Ale jak słyszymy, przydomowe pasieki cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Z Łosiowa przeniesiemy się do Prudnika. Będziemy rozmawiać z paniami z kół gospodyń wiejskich, które, no nie muszę nikogo przekonywać, specjalizują się przecież w przygotowywaniu przeróżnych przysmaków, a tym razem pytać je będziemy o sposoby na kiszenie ogórków. Będziemy też pytać, czy w ich domach królują małosolne, czy właśnie kiszone. Zajrzymy również do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Będziemy sprawdzać trwające nabory, informować o terminach i o jakie dodatkowe pieniądze mogą ubiegać się opolscy rolnicy. Od kilku dni trwają wysokie temperatury, dlatego też Straż Pożarna apeluje o ostrożność w czasie żniw. Niestety do dwóch dużych pożarów pól uprawnych doszło w tym tygodniu w naszym regionie i o tym też będziemy mówić. Tradycyjnie nie zabraknie także przeglądu najważniejszych wydarzeń z kraju i z zagranicy dotyczących agroświata. To wszystko i wiele innych ważnych ciekawostek rolniczych będzie można wysłuchać przez najbliższą godzinę.

0: Coraz więcej osób interesuje się założeniem przydomowej pasieki. W ośrodku doradztwa rolniczego w Łosiowie chętni, którzy dopiero zaczynają przygodę z pszczelarstwem, mogli wziąć udział w specjalnym szkoleniu dla początkujących. Oprócz wykładów, które dotyczyły tego, jak zakładać pasieki, dbać o pszczoły i wybrać sprzęt, uczestnicy mogli wziąć udział w zajęciach praktycznych przy ulach.
1: Grupę można podzielić. Są osoby, które całkowicie nie mają pojęcia, jak zacząć pszczelarstwo. Są ludzie, którzy mają swoje pasieki, a mają jakieś problemy, bądź borykają się z problemami w swoich pasiekach i potrzebują jakiegoś wsparcia, więc grupa jest tak naprawdę mieszana, ale no najważniejsze jest to, żeby ludzie pytali i próbowali rozwiać swoje wątpliwości odnośnie problemów, które mają na swoich pasiekach, bądź żeby unikać tych problemów w przyszłości. Nazywam się Michał Kruszyński, jestem specjalistą w dziedzinie pszczelarstwa.
2: A zauważa pan taki trend, że przybywa właśnie nowych adeptów tej sztuki pszczelarstwa?
1: Uważam, że trend jest taki z jakichś tam względów gospodarczych, że każdy wie, jak wygląda aktualnie rolnictwo, to tendencja jest taka, że pasiek amatorski w tym momencie przybywa, takich ludzi, którzy chcieli mieć przydomową pasiekę, parę uli, a dosyć mocno się ogranicza rozwój, bądź likwidują się duże pasieki towarowe, bo są po prostu mniej opłacalne i są jakby dużo, jest wiele innych źródeł dochodu, żeby jednak te pasieki, żeby ci ludzie zarabiali niż na pasiekach towarowych. Chcę też zauważyć, zresztą to widać po ogłoszeniach, jak ja zaczynałem pszczelarstwo paręnaście lat temu, to jak chciało się rozwinąć pasiekę, to duży był problem z zakupem na przykład rodzin na wiosnę, czy z zakupem uli używanych. Na tą chwilę praktycznie nie ma limitu. Jakby się chciało poszukać ogłoszeń, to ludzie sprzedają całe pasieki, całe gospodarstwa pasieczne, łącznie ze sprzętem, ze stroną swoją internetową, z całym rynkiem klientów, powiedzmy.
2: To proszę powiedzieć, z tego fachu da się nauczyć, czy trzeba jednak w sobie mieć to coś, tą miłość do pszczół, zainteresowanie, żeby dobrze taką pasiekę poprowadzić?
1: Na pewno trzeba coś w sobie mieć, aczkolwiek ciężko stwierdzić, czy ma się jakąś miłość i pasję do tego, póki się nie zacznie, więc tak naprawdę uważam, że warto, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek predyspozycje, że chciałby się tym zająć, to może nie od razu zakładać swoją pasiekę, ale spotkać się z kimś, kto ma pasiekę, popracować parę razy, poczuć tego świata. Jeżeli faktycznie zrozumie ten klimat i poczuje tą ciągutkę do tej pasji, no to wtedy zacząć rozmyślać o założeniu własnej pasieki. Zwłaszcza, że to jest dosyć trudne i skomplikowane i niestety tutaj nie można się nakładać na to, że to jest tylko pozyskiwanie produktów pszczeli, tylko niestety u nas głównym celem musi być dobro pszczół i po to, żeby te pszczoły były zdrowe, dobrze się rozwijały, a tak jakby powiedzmy efektem ubocznym dbania o to dobro pszczół jest te pożytki wszystkie i wszystkie dodatki do pasieki typu miód, pyłek pszczeli i produkty pszczele.
2: O ilu rodzinach pszczelich mówimy w przypadku takiej amatorskiej, przydomowej pasieki?
1: Ja myślę, że taka przydomowa pasieka na potrzeby powiedzmy własne, jakichś tam lokalnych sąsiadów, kolegów, no to jest taka pasieka między 3 a 10 rodzin. To jest taka pasieka, w której myślę, że można się odnaleźć. Nie jest tej pracy już tak bardzo dużo. Jest to taka pasieka stricte amatorska i na takie własne potrzeby i mówię lokalne, jakieś tam po sąsiedzku.
3: My już myślimy od jakiegoś czasu o tym, żeby zakupić kilka uli i żeby po prostu mieć swoją własną pasiekę, swój własny ul. Nasza wiedza jest bardziej skupiona jako konsumenci miodu, a nie jako ewentualni producenci.
2: Czy państwo już macie swoją pasiekę, czy dopiero myślicie o założeniu?
4: Myślimy, że założy pasiekę. Jest to ciekawe zajęcie.
2: Tak pomysł przyszedł po prostu, zobaczyliście informacje o szkoleniu, czy może są jakieś tradycje w rodzinie?
4: Tradycje głównie. I też na wiosce.
5: Dostaliśmy bardzo dużo różnych informacji od podstawy, z czym to się wiąże, prawda, pszczelarstwo, ale także o chorobach, jakie wybrać na przykład ule, a także o różnych zagrożeniach.
1: Główne zagrożenie to jest problem z warozą plus wszystkie pochodne pochodzące od warozy, czyli wirus deformowanych skrzydeł, nosemozy, to są główne takie choroby, które nam osłabiają te pasieki, osłabiają te pszczoły. Ewentualnie są tam ogniska pojedyncze zgnilca, ale na tą chwilę cały świat walczy z tym zgnilcem i on po prostu będzie. Musimy się nauczyć z nim żyć, musimy wprowadzać asekurację, dbać o tą czystość w tej pasiece i niestety tego nie unikniemy. Musimy po prostu się nauczyć gospodarować w takich warunkach, jakich mamy i przeciwdziałać tym wszystkim chorobom.
3: Oprócz teorii musi być też praktyka, dlatego też chcemy, żeby ci początkujący się nie zrazili na dzień dobry, tylko rzeczywiście tego bakcyla połknęli. Genowefa Prorok, dyrektor Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.
6: Książka książką, a kontakt tak żywym człowiekiem, który potrafi opowiedzieć o pewnych rzeczach, uporządkować je w jakiś inny sposób albo inaczej spojrzeć, no to bardzo pomaga. Eugeniusz Dymek, pszczelarz, początkujący.
2: Ile rodzin pszczelich u pana jest?
6: 3. Trudności są stale, bo to nie jest tak, że rok w rok jest tak samo, no. Tego doświadczenia mam stosunkowo mało, ale książki te, które czytam, były napisane mnóstwo lat temu, więc klimat się zmienił, pożytki się zmieniły, warunki gospodarowania się zmieniły, bo nie ma miec, nie ma przy drogach chwastów, tego wszystkiego, więc to wszystko się zmienia.
1: Nie poruszamy przede wszystkim dobór sprzętu, jaki na początek sobie kupić, jaki typ ula wybrać, czego nie robić, jakich błędów nie popełniać przy tym zakupie. Drugie, krótko próbuję mówić, główne zagadnienia prowadzenia pasieki w czasie roku, ale duży nacisk nakładamy na tutaj zwalczanie chorób i na same przygotowanie pszczół do zimowli, bo jednak zimowla jest głównym problemem pasiek, które powodują, że rodziny nie przezimowują i ludzie się poddają, są zrezygnowani, nie chcą tych pasiek po prostu prowadzić.
6: To znaczy powiem, że ja to traktuję jako hobby połączone z prozdrowotnymi zajęciami, o tak bym powiedział. Więcej ruchu, więcej świeżego powietrza, nie siedzenie przed telewizorem, więc bardzo fajne zajęcie.
0: A ja tylko dodam, że warsztaty są organizowane w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i są dofinansowane przez Unię Europejską.

0: W związku z tym, że zmagamy się z wysokimi temperaturami, a trwają żniwa, Straż Pożarna apeluje o ostrożność. Temperatury wskazujące ponad 30 stopni Celsjusza, niska wilgotność oraz intensywna eksploatacja maszyn rolniczych znacząco zwiększają ryzyko pożarów. Przy niesprzyjających warunkach pogodowych wystarczy chwila nieuwagi, aby doszło do pożaru zboża, ścierniska lub lasu, mówi kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
1: Apelujemy do rolników, mieszkańców oraz wszystkich osób przebywających na terenach wiejskich i leśnych o zachowanie szczególnej ostrożności. Trwające żniwa to czas intensywnej pracy, ale także okres, w którym zagrożenie pożarowe jest wyjątkowo wysokie. O czym warto pamiętać? Sprawdź stan techniczny maszyn. Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że kombajn, ciągnik i pozostały sprzęt są sprawne. Każdy pojazd pracujący w polu powinien być wyposażony w sprawną gaśnicę oraz podstawowe narzędzia do gaszenia ognia.
0: Straż Pożarna przypomina również, że podczas prac żniwnych warto mieć w pobliżu ciągnik z pługiem, który w razie pożaru pozwoli szybko ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Służby apelują także o niepalenie papierosów w pobliżu upraw, stert słomy i lasów. Przypominają również, że używanie otwartego ognia na polach oraz w odległości mniejszej niż 100 metrów od granicy lasu jest zabronione. Podobnie jak wypalanie słomy i pozostałości roślinnych. A dowodem tego, dlaczego trzeba uważać, są dwa duże pożary pól uprawnych, z którymi walczyli druhowie z powiatu kluczborskiego w czwartek 30 lipca. Zgłoszono pożar 20 hektarów ścierniska w Krzywiczynach oraz maszyny pracującej na polu.
2: Po dojeździe na miejsce 14 zastępów potwierdzono treść zgłoszenia, a jednocześnie poinformowano, że spaleniu uległa presa, która pracowała na polu. Dzięki zaangażowaniu strażaków większych strat nie odnotowano. Z kolei krótko przed godziną 15 w miejscowości Kluczbork spaleniu uległo 1 hektar ścierniska. W działaniach zaangażowanych było 10 zastępów Państwowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
0: A to mówił kapitan Karol Grzyb, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Kluczborku. Cały czas zwracają się z apelem do rolników.
2: Apelujemy, żeby wszystkie znamiona pożarów bardzo szybko zgłaszać do Państwowej Straży Pożarnej, tak żebyśmy mogli szybko zareagować, a jednocześnie dbać o swoje bezpieczeństwo, zabierać telefon i sprawdzać stan maszyn pracujących na polu.

0: zgodnie z zapowiedzią będzie teraz o ogórkach. Swoich zwolenników mają oczywiście te tradycyjne kiszone, ale nie brakuje fanów ogórków małosolnych. Można powiedzieć, że sezon na ogórki trwa w pełni. Spiżarnie zapełniają się słoikami przetworów, a o sprawdzone rodzinne receptury nie mogliśmy pytać nikogo innego jak panie z kół gospodyń wiejskich, a okazją do tego było wydarzenie organizowane w Prudniku, o którym wspominaliśmy w ubiegłym tygodniu. Tam panie prezentowały swoje kulinarne zdolności, dzieliły się przepisami na kurczaka mielonego, czyli kurczaka zagrodowego, a tym razem dzielą się z nami tajnikami tych najlepszych ogórków.
1: U pani w domu królują te małosolne czy konserwowe?
2: Małosolne raczej.
1: Dlaczego?
2: No bo są najlepsze moim zdaniem.
3: Oczywiście, cały czas pracujemy z ogórkami, nawet jako koło kisimy te ogórki, bo później też jest jako ogórek z chlebek ze smalcem.
4: Małosolne, one do pasztetu bardzo pasują.
1: Jaki jest przepis na takie najlepsze małosolne, żeby nam wyszły?
4: Po prostu ja wiem, no może kilogram ogórków do słoików, to zależy, no ile tam wyjdzie, z dwa słoiki na pewno wyjdzie z kilograma ogórków. Ja po prostu dodaję jeszcze koper, dodaję czosnek, czasami liść z porzeczki albo z wiśni, bo taki smak poddaje, szan wtedy daje taką twardość. I po prostu na litr wody, taką kopiatą łyżkę soli. Ta woda nawet mogłaby być taka lekko ciepła, idealnie się sól rozmoczy. No i po prostu zalewamy to. Maria Murawska, KGW Ścinawa Mała. Można te ogórki jeszcze nakłuć widelcem i wtedy szybko do środka wejdzie ta woda i będą tak bardzo szybko, nawet po dwóch dniach można już je jeść. Można nawet końcówki z przodu, z góry, z dołu ogórka ściąć, ale pamiętam, moja mama zawsze nakuwała widelcem ogórki, takie na szybko.
5: Patrycja Rezewska, jestem wiceprzewodniczącą koła gospodyń Nasze Mieszkowice.
1: To wy jesteście fanami tych małosolnych, konserwowych, czy w ogóle jeszcze innych?
5: My jesteśmy fankami ogórków w każdej postaci, także czy małosolne, czy bardziej na słodko, myślę, że u nas to tutaj nie ma zasady na to.
1: A ty tutaj w garze to widzę koper, czosnek, coś jeszcze?
5: Tak, koper, czosnek, woda solona i chrzan. Tak, to są małosolne ogórki robione specjalnie na tą okazję.
6: Moje nazwisko Joanna Widera. Jesteśmy kołem gospodyń z Preczowa, to jest województwo śląskie, gmina Psary. Najczęściej kisimy, no i ewentualnie jakieś pikle się robi jeszcze z tych drobniejszych ogóreczków. W jaki sposób kisimy? No to albo w słoikach dużych, albo w mniejszych słoikach, to w zależności tam od potrzeby. Ogórki, no wiadomo, świeżo zbierane, zawsze je myjemy, namaczamy troszeczkę, żeby jeszcze w wodzie poleżały. Następnie dajemy przyprawy jak koper świeży, liść laurowy, liść porzeczki czarnej, liść wiśni, ziele angielskie, gorczyca i na litr wody łyżka soli. Dobrej soli.
1: No właśnie, jakaś konkretna?
6: Tak, kamienna.
7: Kinga Kretek, KGW Syrynia. Typowo śląski, czyli musi być zawsze chrzan, musi być dużo czosnku, koper, oczywiście jakaś tam gorczyca, no i reszta przypraw takich podstawowych, czyli liść laurowy i ziele angielskie.
8: Ja jestem Beata Sikora z KGW Buków.
1: No to u pani w domu, jakie ogórki się robi?
8: No małosolne są najlepsze, te pierwsze, no ale kiszone są, to pierwsza klasa, to zawsze stawiamy na kiszone ogórki, bo one są najlepsze, najzdrowsze, samo zdrowie. No i tego robimy bardzo dużo, tych przetworów z ogórków. Sałatki też robimy z ogórków, zbieramy naszych ogródków. One muszą być twardy ogórek, fajny ogórek, najlepszy taki jaśniejszy, tak u mnie w domu się robi. I najlepszy jest taki na drugi dzień, on jest taki jeszcze nie do końca przekiszony i wtedy jest najchrupiący, idealnie do schrupania, do zjedzenia.
0: A kto jeszcze nie spróbował swoich sił w ogórkach małosolnych czy kiszonych, ma jeszcze trochę czasu. Sezon ogórkowy trwa zwykle do końca sierpnia.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy. Polska chce zwiększenia eksportu produktów rolno-spożywczych na Filipiny. Temu poświęcona jest wizyta ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego w Manili.
1: Polska chce zwiększenia eksportu na Filipiny drobiu, a także otwarcia rynku na polskie jabłka i produkty jajeczne. Polscy producenci żywności biorą udział w targach World Food Expo. Minister rolnictwa Stefan Krajewski na Filipinach prowadzi rozmowy, które mają ułatwić wejście na filipiński rynek polskim produktom rolno-spożywczym. W 2025 roku wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego na Filipiny przekroczyła 81 milionów euro i była o ponad 21% wyższa niż rok wcześniej. Największy udział w eksporcie mają produkty mleczarskie oraz mięso drobiowe. Szczególnie szybko rośnie sprzedaż drobiu. W ubiegłym roku jej wartość zwiększyła się o około 72%, jak podaje Ministerstwo Rolnictwa. Polska umacnia swoją pozycję na rynkach Azji Południowo-Wschodniej. Po raz pierwszy na targach World Food Expo mamy stoisko narodowe, na którym swoją ofertę prezentuje 11 polskich firm. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
0: Z Filipin przenosimy się teraz do Europy. Łotewskie władze rozpoczęły wykup gruntów od niektórych rolników mieszkających przy granicy z Białorusią. Tereny mają zostać przeznaczone pod budowę infrastruktury granicznej. Dodajmy, że wiosną kilka dronów naruszyło przestrzeń powietrzną Łotwy. Dwa z nich spadły na teren nieczynnych baz paliwowych w Rzeżycy. I zmieniamy temat. Po wprowadzeniu umowy Mercosur wzrósł eksport polskiej żywności do Ameryki Południowej, natomiast zmalał import, pisze Rzeczpospolita. Według cytowanych przez gazetę danych Ministerstwa Rolnictwa w maju tego roku wartość eksportu zwiększyła się z blisko 4,5 miliona do blisko 6 milionów euro, natomiast import spadł do poziomu około 141 milionów euro, czyli o ponad 13%. Cytowani przez gazetę eksperci zwracają uwagę, że są to dane zebrane zaledwie po jednym miesiącu obowiązywania umowy, więc należy zachować ostrożność z wyciąganiem wniosków długoterminowych. Z kolei Węgry zmagają się z kolejnymi problemami spowodowanymi suszą. W związku z niskim stanem wody w Dunaju zmniejszono moc jedynej elektrowni jądrowej w tym kraju, a koryto rzeki staje się coraz węższe. Rekordowo niski poziom Dunaju na Węgrzech przyniósł niezwykły widok. Między Budapesztem a Vácem, leżącym 30 km na północ, można przejechać rowerem przez fragment wyschniętego koryta rzeki. Zrobił to szef węgierskiego klubu kolarskiego Gabor Kurti i zrelacjonował w portalu społecznościowym. Zjawisko jest kolejnym symbolem pogłębiającej się suszy na Węgrzech. Według najnowszych danych 89% terytorium Węgier jest objęte umiarkowaną suszą, a w wielu regionach występuje susza silna lub wyjątkowa. Niedobór opadów odbija się także na rolnictwie, poziomie rzek oraz zasobach wód powierzchniowych. Niski stan Dunaju ma także wpływ na energetykę. Elektrownia jądrowa PAKS była zmuszona ograniczyć moc jednego z bloków, ponieważ zbyt niski poziom rzeki i wysoka temperatura wody utrudniają chłodzenie reaktorów oraz ograniczają możliwość odprowadzania podgrzanej wody zgodnie z normami środowiskowymi. I zmieniamy temat. Kierowcy maszyn budowlanych i rolniczych muszą czyścić nawierzchnię dróg, jeżeli z pojazdów spadło błoto. Przypominają o tym policjanci. Jak mówi podkomisarz Karolina Wojciekan z łomżyńskiej policji, jest to bardzo istotne, zwłaszcza teraz, kiedy trwają prace polowe.
2: Apelujemy do kierowców tych maszyn i innych pojazdów o wzajemny szacunek i ostrożność. Operatorzy maszyn rolniczych muszą pamiętać o podstawowych zasadach. Do głównych należy widoczność, bezpieczny gabaryt, ale także czysta jazda. Porządek na drodze to kluczowy element bezpieczeństwa. Błoto, glina czy kamienie pozostawione na asfalcie przez koła ciągników czy innych maszyn drastycznie zmniejszają przyczepność i stanowią duże zagrożenie dla innych uczestników.
0: Mokre błoto na asfalcie może dać taki sam efekt jak warstwa lodu, a to jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla jadących motocyklami czy skuterami.
2: Grudy zaschniętego piachu czy kamienie mogą być śmiertelnym zagrożeniem dla jednośladów. Należy pamiętać, że za zanieczyszczenie drogi publicznej grozi mandat karny, a za naprawę szkód czy sprzątanie finansowo odpowiada osoba, która zanieczyściła tą drogę. Dlatego pamiętajmy, aby przed wyjazdem na drogę publiczną oczyścić maszynę.
0: Za zanieczyszczenie nawierzchni można dostać mandat do 1500 zł. Jeżeli w wyniku tego zanieczyszczenia dojdzie do wypadku, może to być nawet do 8 lat więzienia. I na koniec jeszcze wracamy do wspomnianego w ubiegłym tygodniu tematu dotyczącego założeń projektu ustawy Lex Rolnik. Przypomnijmy, ma ona skończyć kłopoty rolników z nowymi mieszkańcami wsi, którzy skarżą się na uciążliwe hałasy czy zapachy związane z produkcją rolną. Celem rządowego projektu ustawy jest ochrona rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Moja rodzina prowadzi działalność w Dysie od ponad 60 lat. Niestety spotykamy się z dużą krytyką ze strony nowych mieszkańców, mówi Łukasz Urbaś, właściciel fermy drobiarskiej w podlubelskim Dysie.
3: Gminy wydają pozwolenia na budowę domów przy samych kurnikach. Ludziom to w ogóle nie przeszkadza podczas uzyskiwania tych zgód i budowania się, a następnie jak już tam mieszkają, to zaczynają się niepotrzebne konflikty. Mamy bardzo duże problemy z sąsiadami nowonapływowymi.
0: Zgodnie z założeniami projektu ustawy zwanej potocznie Lex Rolnik, obowiązkowe będzie złożenie oświadczenia przy kupie działki lub domu na obszarach wiejskich, w których kupujący potwierdzi, że wie, jakie mogą się z tym wiązać uciążliwości, dodaje poseł PSL i były wójt gminy Biłgoraj Wiesław Różyński.
4: Będzie zapis notarialny, że jeśli ktoś będzie nabywał ziemię w sąsiedztwie, będzie musiał złożyć oświadczenie, że nie będzie rościł właśnie z tego tytułu produkcji rolniczej żadnych pretensji. Kolejnym ważnym czynnikiem jest chronienie prawne przy inwestycjach, przy rozbudowie gospodarstw rolnych.
0: Przypomnijmy, projekt ustawy Lex Rolnik ma jesienią trafić do Sejmu. Niskie ceny skupu wiśni niepokoją ministra rolnictwa, który zamierza zainteresować tematem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski powiedział, że trzeba sprawdzić, czy na rynku nie dochodzi do zmowy cenowej lub wykorzystania przewagi konkurencyjnej.
5: Zwłaszcza, że wiemy, że jest to krótki okres, to owoce, które szybko się psują, nie da ich się mocno długo przetrzymywać, przechowywać, nawet jeśli się spełni te warunki odpowiednie do przechowywania. I tą sytuację bezwzględnie będę starał się sprawdzić, żeby pomóc naszym sadownikom.

koniec jeszcze kilka ważnych informacji prosto z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 3 sierpnia rusza nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Taki wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT. Jeśli rolnik hoduje bydło, świnie, owce, kozy lub konie, powinien pamiętać o zaświadczeniu o liczbie DJP. Jest ono wymagane przy składaniu wniosku. A nabór będzie trwać do 31 sierpnia. Z kolei pszczelarze, którzy ubiegają się o pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół, mają ostatnie 2 dni na złożenie wniosku w ramach interwencji 165. Dokumenty należy dostarczyć poprzez PUE ARIMR. Jak przypomina agencja, kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy dla sektora pszczelarskiego jest planowany jesienią. I jeszcze jedna ważna informacja w związku ze zmianą rozporządzenia podpisanego przez ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Termin składania wniosków o zwrot części kosztów zakupu materiału siewnego został wydłużony do 14 sierpnia. Wsparcie obejmuje zakup konwencjonalnego lub ekologicznego materiału siewnego, ziarna zbóż, nasion roślin strączkowych oraz bulw ziemniaków i jest realizowane w ramach pomocy de minimis. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika. Osoby potrzebujące pomocy przy ich wypełnieniu mogą skorzystać ze wsparcia pracowników biur powiatowych agencji. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, słyszymy się w każdą sobotę po godzinie 6. Warto jeszcze z nami zostać. Lada moment wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy program Co w trawie piszczy. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. A dzisiaj ponownie wybierzemy się do lasu i to w podwójnym towarzystwie. I co ciekawe, to będzie taka podróż bardzo zaskakująca, bo między innymi z panem Jackiem Dzierżanowskim porozmawiamy o nocnych podróżach po lesie. Co w nich jest takiego szczególnego? Jak bezpiecznie do tego podejść? To będzie część naszej rozmowy, ale również pan Jacek będzie opowiadał o wszystkich dobrodziejstwach, którymi obdarza nas natura w okolicach Borów Niemodlińskich, właśnie na terenach Nadleśnictwa Tłowice, ale nie tylko, bo to człowiek wielu pasji. Będziemy też rozmawiać o dźwiękach leśnych, więc drodzy Państwo, zapraszam Was bardzo serdecznie na to spotkanie, a w drugiej godzinie naszego programu będziemy oczywiście kontynuować podróż leśną, ale pojawi się też człowiek, który już w tym programie wystąpił, Miro z lasa, ale będziemy Państwa zaskakiwać, bo to wszystko będzie powiązane właśnie z wakacjami, z podróżami i o tym, że czasami warto wyjść ze swojej strefy komfortu, żeby doświadczyć czegoś innego, a natura może nam w tym pomóc. Zostańcie z Radiem Opole.

0: W naszym programie przyrodniczym podróżujemy po lasach. Rozmawialiśmy o szlaku barwnych krzyży kolorowych. Rozmawialiśmy o tej naturze, którą możemy spotkać właśnie, ale na tym przełomie wiosny i lata też ta natura nas obdarza różnymi widokami. Możemy też zbierać różne rzeczy, chociaż nie tak jak na jesień.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Początek wiosny mamy niezwykle urokliwy. Mamy wspaniały rezerwat Kokorycz i lasy leśnictwa Głębocko, w okolicach miejscowości Głębocko. Wspaniały rezerwat i wspaniałe lasy gospodarcze, które otaczają ten rezerwat. Co tam jest takiego ciekawego? Ano przebiśniegi. Jedno z największych skupisk przebiśniega na Opolszczyźnie. W okresie wiosennym czasami wydaje się, że śnieg spadł, a to po prostu jest całe poszycie lasu, cała ściółka w bieli od kwiatów przebiśniegu. Niesamowity widok, warto tam się wybrać na wiosnę. W tej chwili oczywiście przebiśniegi już przekwitły, natomiast zaczyna kokorycz kwitnąć, pojawia się czosnek niedźwiedzi, więc same doznania zapachowe w tej chwili są niesamowite. Oczywiście w rezerwacie musimy zachować pewne zasady, tak, czyli nie wolno nam zejść z drogi, która biegnie przez ten rezerwat. Ta droga jest udostępniona do ruchu, więc można po tej drodze spokojnie chodzić. Natomiast nie wolno nam schodzić z tej drogi, nie wolno nic zrywać, nic zbierać. Natomiast przechodząc przez rezerwat wchodzimy do lasu gospodarczego. Tam można oczywiście sobie już zejść z tej drogi, można bliżej podejść do roślin, poobserwować, powąchać i jak najbardziej porobić zdjęcia. Dużej różnicy nie ma między rezerwatem a lasem gospodarczym, jeżeli chodzi o runo leśne. Atrakcyjność jest praktycznie taka sama. Można w tej chwili, jak wspomniałem, czosnek niedźwiedzi, gdyby popadało, pięknie pachnie. Wejdziemy do lasu, poczujemy czosnek, tak jakby nas ktoś obok czosnek rozgniótł. Niesamowity zapach. Taki czosnek niedźwiedzi można już kupić nawet z sadzonki w sklepach ogrodniczych. Można go sobie w ogródku posadzić. On wymaga gleby ciężkiej, wilgotnej, trochę zacienionej. I można mieć własną wspaniałą przyprawę do wszystkiego tak naprawdę. Można sałatkę z tego zrobić, można przyprawić mięso.
0: No tak, bo rozumiem, bo pan mówi o tym, bo przecież ten czosnek niedźwiedzi, no nie możemy go absolutnie przecież zbierać w lesie, to
1: jest
0: o to chodzi.
1: Jest rośliną chronioną, tak, jest pod
0: ochroną. I mamy alternatywę.
1: Mamy alternatywę, jest, pojawia się już, jak wspomniałem, w sklepach ogrodniczych, można taką sadzonkę kupić. Na Święcie Kwiatów chociażby widziałem w Otmuchowie takie sadzonki, więc jak najbardziej skorzystać i mamy troszkę namiastkę tego lasu u siebie w ogródku.
0: Do naszej rozmowy wrócimy, no coś czuję, że w tym czasie letnim chyba też możemy skorzystać z różnych właśnie takich pomysłów, jak ten czosnek niedźwiedzi.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: W naszym programie przyrodniczym przed chwilą rozmawialiśmy o czosnku niedźwiedzim. Mnie osobiście ten temat dosyć mocno interesuje, dlatego że często się słyszy, że ktoś tam zbiera ten czosnek niedźwiedzi, że no nie wolno, ale że można robić syropy. Panie Jacku, a pan poza anteną się pochwalił, że pan nawet robił sałatkę. To taki prosty przepis.
2: To jest tak ze szczypiorkiem, tak? Jako można powiedzieć, trochę przyprawa, trochę urozmaicenie, więc podobne zastosowanie. Można do białego sera dodać. Przecież dodawany czosnek niedźwiedzi jest do wędlin. Zastosowanie ma bardzo szerokie. Nadaje taki aromat, taki lekko czosnkowy właśnie. Także to nie jest typowy czosnek, ale aromat właśnie taki czosnkowy jest jak najbardziej.
1: A kiedy chcemy poczuć ten aromat czosnku w lesie, to konkretnie gdzie właśnie w Borach Niemodlińskich możemy się wybrać? Pan już o tym mówił, ale ja chciałabym podkreślić to miejsce, jaka pora roku jest odpowiednia właśnie na takie poczucie takiego zjawiska.
2: To są generalnie lasy łęgowe, żyzne lasy wzdłuż rzeki Nysa Kłodzka. Więc to są miejscowości Kopice, miejscowości Głębocko, w kierunku na Michałów, ewentualnie z Głębocka Żelazna jeszcze w kierunku na Grodków. Tak, czyli te lasy takie bardzo żyzne przy rzece, nawadniane przez rzekę, nawożone przez rzekę w dawnych czasach, to są miejsca, gdzie ten czosnek spotkamy, nadaje.
1: Co możemy jeszcze spotkać, zaobserwować w tym lesie, tym naszym tułowickim? Ja mówię Tułowice, bo nadleśnictwo Tułowice, ale to trzeba bardzo szeroko myśleć o tym lesie, o Borach Niemodlińskich. Czyli to jest Niemodlin, Tułowice, Szydłów?
2: Kopice Grodków.
1: A, Kopice Grodków.
2: Mhm. My jesteśmy w kierunku północnym, trochę rozciągnięci, a z Zagrodków do miejscowości Gnojna mniej więcej sięgamy. Od północy graniczymy z nadleśnictwem Brzeg, od zachodu mamy nadleśnictwo Prudnik, od południa nadleśnictwo Pruszków, a od wschodu mamy nadleśnictwo Opole.
1: Do naszej rozmowy w programie Co w trawie piszczy wrócimy, zostańcie z

0: W naszym programie Co w trawie piszczy dziś naszym gościem jest Jacek Dzierżanowski z Nadleśnictwa Tułowice. Panie Jacku, czy pan też wybiera się czasami i korzysta pan z takich kąpieli leśnych?
1: Trzeba odpocząć. Las daje to wytchnienie, tą chwilę takiego relaksu. Niektórzy mówią resetu i tak dalej. Ja bardzo też lubię nocne jakieś wędrówki po lesie, więc w ciągu dnia raczej rzadko mnie można spotkać, natomiast wieczorem w nocy czasami tak. Inne zmysły działają, bo nie ma wzroku, tak? Jest bardzo ograniczony wtedy. Uwielbiam chodzić bez latarki. Gdy zgasimy światło, no wzrok się przyzwyczai do... Nie jest tak ciemno. Jeszcze jeżeli mamy kawałek księżyca na niebie, wszystko widać. Trzeba po prostu tylko troszkę wyjść ze swojej strefy komfortu, jak się to mówi, zaufać trochę swoim instynktom, swoim zmysłom. Da się naprawdę i to jest wielka frajda tak pójść. Działa wtedy bardzo dobry zmysł słuchu. Zupełnie inaczej niż w ciągu dnia. Mamy zupełnie inne dźwięki. Te szelesty trawy, podmuchy wiatru, nocne zwierzęta. To wszystko słychać wtedy i naprawdę jest to zupełnie inne doznanie, inne wrażenie. Co zrobić, żeby było bezpiecznie? Po pierwsze poinformować kogoś, gdzie się idzie, w jakim celu się idzie, mniej więcej gdzie się będzie przebywać. To nie chodzi o jakąś inwigilację, to właśnie chodzi o bezpieczeństwo. Czyli można wziąć oczywiście telefon komórkowy, można udostępnić swoją lokalizację pod warunkiem, że jest zasięg telefonu komórkowego. A są na szczęście takie miejsca jeszcze w Borach Niemodlińskich, gdzie tego zasięgu nie ma. Dobra aplikacja ewentualnie nawigacyjna, chociażby bank danych o lasach, nasza leśna aplikacja, która w najbliższych tygodniach przejdzie zresztą dużą metamorfozę, dużą zmianę, będzie zupełnie nowa szata graficzna, nowe funkcjonalności, więc warto też tą aplikację pobrać. Są inne nawigacje czy aplikacje nawigacyjne i warto z tych aplikacji skorzystać. Oczywiście nie jest to tak, że będę wszedł wpatrzony w ekran, ale też wiele osób korzysta z zegarków nawigacyjnych, z funkcją nawigacji, więc kwestia wgrania sobie wcześniej mapy do zegarka i można w komfortowych warunkach podróżować. Nie trzeba iść indywidualnie, można pójść z osobą najbliższą, nie wiem, z mężem, z żoną, z bratem, siostrą, przyjacielem, przyjaciółką i naprawdę zaczerpnąć czegoś innego, spróbować czegoś innego niż mamy na co dzień. Krótkie noce leśne, krótkie noce letnie. No nie ma tej takiej całkowitej ciemności. To jest dobra pora na to, żeby spróbować nocnego marszu przez las.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Wakacje w pełni, a zatem warto może nocą wybrać się do lasu. O tym przed chwilą rozmawialiśmy z panem Jackiem Dzierżanowskim z Nadleśnictwa Tułowica. A na przykład tam w okolicach Zawadzkiego, to z jakich leśnych atrakcji możemy skorzystać właśnie w tym okresie letnim?
2: Tam myślę największą atrakcją jest rzeka Małopanew. W tej chwili bardzo intensywnie użytkowana turystycznie, chociażby przez spływy, bardzo popularne spływy kajakowe. Troszkę inny charakter lasów tam jest, tak? Tam jest bardziej zwarty kompleks leśny. Nadleśnictwo powierzchniowo jest bardzo niewielkie, z najdalszych punktów odległość jest stosunkowo nieduża, dużo mniejsza niż na przykład w Tułowicach. Nie ma tego rozdrobnienia kompleksów leśnych, czyli jest ten obszar bardzo zwarty. Natomiast ten las cały czas się zmienia i bardzo ciekawe, specyficzne, z dużą ilością zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych, naprawdę terenów bardzo ciekawych, zarówno pod względem turystycznym, jak i jak najbardziej przyrodniczym.
1: A kiedy wrócimy do Nadleśnictwa Tułowice, to jakie atrakcje turystyczne teraz z wakacje na nas tam czekają?
2: Warto wybrać się też w miejsce dość nieoczywiste, to jest rezerwa Złote Bagna w okolicach miejscowości Szydłów. Miejsce zarówno bardzo ciekawe pod względem przyrodniczym, ale i historycznym. To jest rezerwat na obejmujący torfowisko, prawie 40 hektarów torfowiska. Bardzo dobry dojazd, chociażby z Opola, tak pociągiem do miejscowości Szydłów można dotrzeć.
1: I co, najlepiej pociągiem? I wtedy wysiadamy na stacji?
2: Wysiadamy na stacji i do rezerwatu mamy kilkaset metrów, tak naprawdę. Wystarczy zejść do końca miejscowości, wzdłuż torów, na końcu miejscowości skręcamy w pierwszą drogę leśną w prawo.
1: Ja z Komprachcic też w sumie mogę wsiąść.
2: Do rezerwatu, dawną drogą, która była wykorzystywana do dojazdu chociażby do bunkra obserwacyjnego. To torfowisko najpierw było użytkowane pod względem przemysłowym, był wydobywany torf. Następnie przed II wojną światową i w czasie II wojny światowej pełniło rolę poligonu strzeleckiego dla myśliwców, samolotów myśliwskich stacjonujących chociażby na lotniskach w Polskiej Nowej Wsi i w Starym Grodkowie. Są pozostałości po tym, tak, czyli chociażby wspomniany bunkier obserwacyjny. W tym bunkrze znajdowała się załoga, która obserwowała efekty strzelań. To jak strzelania idą, były zrzucane tam też pociski w formie takich bomb betonowych. Chodziło o trafienie generalnie w cel. Jest też miejsce, w którym rozbił się jeden z myśliwców. Został to upamiętnione, to miejsce, przez jednego z pasjonatów historii miejscowego, pana Mirka, którego serdecznie pozdrawiam, z miejscowości Szydłów. Jest to upamiętnione tablicą, można tam podejść, zobaczyć to miejsce. Jest tak zwana kapliczka lotników właśnie w tym miejscu tej katastrofy samolotu. Także miejsce niezwykle ciekawe pod względem przyrodniczym. Torfowce, gatunki chronione, chociażby wełnianka wełnista, wspaniale wyglądająca jesienią w kolorze takim zielono-złotym. Stąd między innymi nazwa Złote Bagna. Torfowiska, które mają swoją specyfikę, tak? Wielki rezerwuar wody dla okolicznych terenów. Tam też jako nadleśnictwo kilka lat temu wykonaliśmy zastawki, oczywiście w porozumieniu z odpowiednimi instytucjami, celem zmagazynowania tej wody w lesie. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć też taką dzikość natury, ale wykorzystywaną przez człowieka w pewnych okresach do różnych celów, to warto też to miejsce zwiedzić. Stawy niemodlińskie, które mamy. Tak, też atrakcja nieoczywista, bo ktoś powie, co jest atrakcyjnego w stawie. Warto pójść tam o wschodzie słońca, o którym weźmy kiedyś wspominali, posłuchać tego śpiewu ptaków. Zwłaszcza wiosną, kiedy na tych stawach stacjonuje ptactwo przelatujące z południa Europy na północ. Niezliczone rzesze żurawi, gęsi. Poranny klęgot żurawi to jest... No aż ciarki pochodzą po plecach, jeśli się tego słucha. Potrafi tego być kilkaset osobników na stawie. No niesamowite doznania wizualne, ale i słuchowe.

0: Przed momentem rozmawialiśmy w naszym programie Co w trawie piszczy o dzikości natury, ale jak korzystać z tej natury i jednocześnie też właśnie uszanować jej dzikość.
1: Nie starajmy się wejść w każde możliwe miejsce. To nie jest tak, że jeżeli gdzieś można wejść, to znaczy, że wolno tam wejść. Można w sensie dostępności tego terenu. Uszanujmy miejsca takie jak trzcinowiska, jakieś duże połacie trzciny, zabagnione tereny. Są to często ostoje zwierzyny. Tak, ona potrzebuje tego spokoju. Na naszym profilu facebookowym Nadleśnictwa my często publikujemy filmy nagrane chociażby z dronów, które posiadamy. Można zaobserwować tą zwierzynę, jak ona się zachowuje w naturalnym środowisku, nie niepokojona przez człowieka. Bo oczywiście nagrywamy to z odpowiedniej wysokości, tak żeby ta zwierzyna się nie poszyła. Więc możemy zaobserwować, jak to wygląda w tym trzcinowisku. Nie musimy tam wchodzić. Tak? Tereny bagienne generalnie podlegają ochronie w tej chwili. Tak? My nawet jako leśnicy rzadko tam zaglądamy. Oczywiście trzeba kontrolę przeprowadzić i jakąś tam wizję, ale generalnie też staramy się nie ingerować w to środowisko aż tak mocno. Więc szanujmy tą przyrodę w maksymalnym stopniu. Korzystajmy z dróg publicznych, dróg naszych leśnych, ogólnodostępnych, tak, do ruchu pieszego, rowerowego. Korzystajmy ze ścieżek wyznaczonych, jakichś szlaków pieszych, szlaków turystycznych, rowerowych. Ale tak jak wspomniałem, nie starajmy się wejść w każde jedno możliwe miejsce. W zasadzie każde zwierzę, które spotkamy, ma coś ciekawego w sobie. Tak? Jeżeli uda nam się podejść takie zwierzę i go nie spłuszymy, to możemy zobaczyć rzeczy, których możemy nie mieć pojęcia, których byśmy nie widzieli wcześniej. To jest kwestia sposobu chociażby odbywania toalety przez te zwierzęta, tak? One też się muszą wyczyścić, muszą się uczesać chociażby, jak my to czasami mówimy. Ta pielęgnacja codzienna też jest dla zwierząt ważna i gdy one są niepłoszone, to naprawdę ciekawych rzeczy można zaobserwować. To też polecam nasz profil facebookowy, gdzie publikujemy filmiki chociażby z naszych fotopułapek. Możemy zaobserwować ich naturalne reakcje, tak? Ich naturalny sposób bycia. Możemy zaobserwować, jak młode jest karmione przez dorosłe osobniki, jak wygląda toaleta codzienna, jak wygląda sen tych zwierząt chociażby, co nie często się udaje znaleźć. Ciekawe na przykład zaobserwowaliśmy ostatnio dziki, które spały. Dziki bardzo są towarzyskie, tak? One zawsze są w większych grupach, w watahach, zwłaszcza samice prowadzą całe przedszkola, tak? Czyli kilka samic potrafi się połączyć, te młode biegają, tak jak w przedszkolu. Gdy śpią, one się wszystkie przytulają do siebie. Śpią w jednej grupie, dużej grupie. Jelenie śpią z kolei zupełnie w osobno. Niby są razem jako chmara, ale każdy kładzie się w swoim miejscu, oddalone czasami po kilka metrów. Sen też trwa równie u różnych zwierząt. Jeżeli chodzi o czas, jelenie śpią stosunkowo krótko, chociaż wymagają dużo leżenia ze względu na to, że jeleń jest przeżuwaczem, czyli musi przeżuć pokarm, który pobrały. Dziki z kolei śpią stosunkowo długo i mocno. To jest sen naprawdę mocny. Temu dzikowi w czasie snu niewiele przeszkadza. To już. Zdawa się, że potrafimy jako leśnicy, czasami myśliwi też mają to, podejść do dzika śpiącego i tak naprawdę być tuż obok niego i dzik o tym nie wie. Tak, sen mają mocny.

0: naszych Borach Niemodlińskich, blisko Opola, gdzie możemy jeszcze podejść i po prostu czerpać z tej natury? Ja za każdym razem, kiedy rozmawiam o tych lasach, to mi jest głupio, bo ja mieszkam tak blisko, a tak mało wiem i wciąż mało czerpię. Oczywiście, żeby do Lipna pojechać, to musiałam zagrać koncert właśnie w lesie.
1: Nagrywać nie nagrywałem jeszcze, jeżeli chodzi o dźwięki. Bardziej gdzieś tam filmy, tak, to się zdawa, natomiast dźwięków, no nie mam jeszcze takiego sprzętu.
0: A, no właśnie, to musimy się razem wybrać i będziemy z tym mikrofonem w tej trawie siedzieć. Ja kiedyś nagrywałam taki program, no rzeczywiście, ale to było takie, i mieliśmy takie specjalne mikrofony, ale to było gdzieś pod Wrocławiem.
1: Atrakcją, o ile to można tak powiedzieć, mógłby być wilk, tak? Wilków mamy coraz więcej na naszym terenie.
0: Ale jak to, w Borach Niemodlińskich są wilki?
1: Są. Nie ukrywajmy, no jest Bory Niemodlińskie jako zwarty kompleks leśny są doskonałą ostoją dla wilka, tak?
0: Dlaczego?
1: Tych wilków notujemy coraz więcej. Wilk wymaga generalnie dużego obszaru leśnego. On zajmuje dość duże terytorium jako para, tak? Bądź jako wataha wilków, czyli tam grupa tych wilków. Generalnie terytorium ich to jest teren leśny. Tak, one tam rozmnożają się w norach, czyli muszą mieć zapewniony spokój. I jeżeli ten wilk występuje na naszym terenie, a także inne chronione gatunki, chociażby puchacz, który się ostatnio pokazał, czyli nasza największa sowa krajowa, została potwierdzona akurat w nadleśnictwie Tułowice, to znaczy, że ten las jest w bardzo dobrej kondycji, tak? I to środowisko jako takie jest w bardzo dobrej kondycji, że to, co robimy jako leśnicy, to nas utwierdza obecność tych gatunków w tym, że wykonujemy dobrą pracę, tak? Czyli ta przebudowa drzewostanu, która następuje, a jednocześnie wykorzystanie gospodarcze lasu nie wpływa negatywnie na bioróżnorodność, a wręcz przeciwnie, bioróżnorodność nam się cały czas zwiększa w lesie.
0: I to też powoduje, że ta natura, to powietrze jest lepsze, tak, bardziej zdrowe?
1: Sam las to powoduje, tak, czyli jakby las ma tą funkcję oczyszczania powietrza, chociażby przez wychwytywanie pyłu zawieszonego. Tak, drzewa mają tą naturalną tendencję do wychwytywania tego pyłu, do wyciszania, tak, bo las tłumi hałas generalnie, stąd tak dużo nasadzeń wzdłuż dróg.
0: I znowu te dźwięki.
1: I znowu te dźwięki, tak.
0: No. A właśnie, ja czasami się tak martwię właśnie tymi drzewami, a to chodzi o wyciszenie, no taka naturalna bariera. Nigdy jakoś tak nad tym się tak mocno nie zastanawiałam, tylko budziły czasami te drzewa we mnie niepokój, a przecież no tak, to jest takie naturalne.
1: Wiadomo, że drzewa też cierpią z tytułu szkód, powiedzmy, od przemysłowych bądź jakikolwiek tam wpływu antropogenicznych. To było zauważalne w latach 70., 80., gdzie drzewostany jodłowe się praktycznie wycofywały z terytorium swojego zasięgu. Było to związane z bardzo dużą emisją przemysłową. Natomiast te gatunki w tej chwili są przez leśników wprowadzane na nowo na ich siedliska, chociażby jodła, która zwiększa swój zasięg. Gatunek bardzo wdzięczny, ale też i trudny do prowadzenia. Gatunek bardzo podlegający dużej presji ze strony chociażby zwierząt leśnych, chociażby jelenia, tak, którego mamy coraz więcej na swoim terenie. Natomiast wprowadzamy te gatunki, żeby tą bioróżnorodność zwiększyć.
0: A czy autostrada, którą słyszymy, często też ona jest blisko, czy ona też ma duży wpływ na tą czystość w lesie, to znaczy no, na powietrze takie leśne?
1: Wpływ ma na czystość, jeżeli chodzi o dźwięki.
0: Aha.
1: Bo tutaj no, nie da się ukryć, każda droga, zwłaszcza te szybszego ruchu, wpływa negatywnie na okolice, jeżeli chodzi o poziom emitowanego hałasu. Natomiast dla zwierząt jako takich,
0: no właśnie,
1: negatywny wpływ jest taki, że zakłóca naturalne szlaki migracyjne. Zwłaszcza ma to znaczenie dla ssaków typu jeleń, sarna. Dzik sobie z tym radzi, drapieżniki typu wilk, lis sobie doskonale z tym radzą. Nie jest to duże utrudnienie. Natomiast dużym utrudnieniem jest to dla jeleni. Dla jeleni, dla saren, generalnie dla jeleniowatych. Wiąże się to z tym, że drapieżniki potrafią wykorzystać każdą lukę, czyli na przykład jakiś przepust, chociażby melioracyjny, wiadukt. Te zwierzęta są odważniejsze, że tak powiem, i potrafią sobie z tego skorzystać. Natomiast duże, kopytne, jeleniowate boją się. Tak, one się boją wejść w zamkniętą przestrzeń. A taka przestrzeń jest niestety, przejścia dla zwierzyny chociażby, są zamkniętą przestrzenią, bo są bariery energochłonne, czy dźwiękochłonne, i jeleń takiej przestrzeni zamkniętej unika. Natomiast jeleń jako taki nie boi się autostrady. On się nie boi ruchu samochodowego.
0: Nie boi się.
1: Kierowcy wiedzą. Bardzo często niestety obserwujemy, że jeleń wręcz na dzienną ostoję obiera miejsca tuż przy ogrodzeniu autostrady. Dlaczego? Nie wiadomo. Natomiast on się tam czuje bezpiecznie i przy samych ogrodzeniach autostrady, powiedzmy na odległość jednego oddziału leśnego, bardzo często tego jelenia możemy spotkać. Jemu hałas nie przeszkadza jako taki. Nie przeszkadza mu to ewentualne zanieczyszczenie powietrza, tak, spalinami i tak dalej. Natomiast on się czuje stosunkowo bezpiecznie w tym miejscu. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Ale zakłóca mu to oczywiście szlaki migracyjne.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Czy wy jako leśnicy możecie pomagać zwierzętom jakoś nadzorować albo nakierowywać, tworzyć te nowe szlaki migracyjne? Są jakieś takie sposoby, właśnie zwłaszcza kiedy wdziera się nagle ta infrastruktura taka miejska, która ona się mocno wdziera do takiej przestrzeni, czy leśnej, czy takiej, gdzie te zwierzęta sobie naturalnie żyły?
2: Mamy niewielki wpływ na to. My oczywiście możemy opiniować i opiniujemy, jeżeli mamy taką możliwość. Natomiast nic więcej zrobić nie możemy, tak? Czyli nie mamy jakiegoś realnego wpływu na...
1: Ale na przykład, że jakieś obsadzenia konkretną roślinnością, albo chodzi mi o to, czy możemy w jakoś tak w naturalny sposób zachęcać może zwierzęta, żeby przemieszczały się właśnie tędy, jakieś zapachy.
2: Zwierzęta mają swój instynkt.
1: My możemy
2: robić pewne rzeczy, tak? Czyli nasadzać gatunki takie biosenotyczne, co robimy zresztą w lasach, typu jakieś dzikie drzewa owocowe, gatunki liściaste, takie typowo do zgryzienia.
1: Czyli jednak robicie.
2: Taką stołówkę, że tak powiem. Natomiast nie jest to jakby ukierunkowanie tej zwierzyny, bo nie wpłyniemy na zmianę szlaków migracyjnych. Natomiast możemy spowodować, że ta zwierzyna będzie miała większą atrakcyjność żerów w lesie, czyli mniej na przykład może wychodzić na pola, może mniej iść w kierunku osad ludzkich, aczkolwiek chyba ten wpływ mamy minimalny w tym momencie.
1: Ale macie oznaczone tak bardzo stabilnie te szlaki migracyjne, wiecie już dokładnie przy dzisiejszej technologii, nawet dronów, jesteście w stanie jakby te szlaki oznaczyć? Czy już coraz bardziej?
2: Nie robiliśmy tego do tej pory, to wiemy bardziej z doświadczenia. Jakby wiemy, gdzie może być ostoja zwierzyny, gdzie ta ostoja jest, tak? Bo ten jeleń lubi w danym miejscu przebywać, ale to są jakby nasze obserwacje całoroczne, tak? My wiemy, że ten jeleń migruje też w zależności od pory roku. Wiosną on jest w innym miejscu, latem on będzie w innym miejscu i jesienią, gdy przychodzi okres godowy, on potrafi wyemigrować nawet na kilkadziesiąt kilometrów od miejsca, gdzie przebywał latem, czy zimą na przykład. Tak. My to widzimy zwłaszcza, jeżeli chodzi o jelenie, zwłaszcza to u jeleni widać, tak? Bo sarna jest stacjonarnym gatunkiem. Ona ma swoje terytorium i tego terytorium generalnie nie opuszcza. Natomiast dla jelenia przejście kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów to nie jest większy problem. Tak samo wilki, tak? Dla nich przejście 20-30 kilometrów w ciągu nocy to nie jest problem.
1: A wiemy na przykład, ile jest wilków?
2: Nie.
1: Nie wiemy, tak. A mniej więcej?
2: Nie została przeprowadzona inwentaryzacja wilka, nie jest prowadzona inwentaryzacja wilka, więc trudno tą liczbę podać. Przybliżone dane też nie są precyzyjne, bo wilk ma bardzo duże terytorium, w związku z tym to by trzeba było jednak fachowców zatrudnić, osoby, naukowców, którzy zajmują się wilkiem, a takie osoby są w Polsce, które by musiały tak metodę opracować inwentaryzacji i taką inwentaryzację prowadzić.

0: Panie Jacku, wykorzystam pana doświadczenie jako leśnika, bo w międzyczasie dowiedziałam się, że ten zawód, który pan uprawia, to jest chyba za mało, bo to trzeba mieć taką pasję. U pana to okazało się właśnie w naszej rozmowie, że to jest trochę z pokolenia na pokolenie, że rodzinnie po prostu macie taką pasję z dziada, pradziada do tego lasu, do tej opieki nad naturą. Czy w waszej rodzinie krążą jakieś takie historie, legendy, takie związane z naturą, które sobie opowiadacie, albo ostrzegacie się, albo też co było takim powodem, że właśnie jednak pan zdecydował się, tak jak dziadek, żyć z tą naturą w zgodzie i jakby no, po prostu poświęcić jej swoje życie?
1: Natomiast jeżeli chodzi o wiedzę, o pasję, tak, no zaraził mnie tym mój tato. Chociaż sam leśnikiem nie jest, natomiast jest myśliwym. Zaraził mnie tym dziadek, tak, czyli tato mojego taty, który zawsze zabierał nas do lasu. Niesamowite opowieści, też potrafił opowiadać o tym lesie.
0: No ale jakie niesamowite opowieści właśnie?
1: Nas jako dzieci karmił.
0: Rozumiem.
1: Tak? No dziadek niestety zmarł, gdy ja miałem 10 lat, więc dla mnie dość wcześnie. Natomiast pamiętam te opowieści, gdy on nas zabierał. To jest tak jak bajka o Jasiu i Małgosi, tak? Wypowci do lasu i tak dalej. Dziadek
0: tak
1: opowiadając
0: było.
1: Bajki zawsze nas jako swoje wnuki wcielał w rolę w tej bajce.
0: Wow.
1: Więc myśmy nie byli tylko słuchaczami, myśmy byli wręcz, siedząc na fotelu,
0: bohaterami.
1: Na łóżku, byliśmy bohaterami, byliśmy zanurzeni w tą opowieść, tak? Myśmy nie wychodzili z domu, a podróżowaliśmy po lesie.
0: Ojejku.
1: Tak samo jako młody chłopak pojechałem na wakacje z rodzicami do mojego wujka, który był leśniczym w Lasach Pilskich, dość daleko stąd, ale też niesamowite lasy, zupełnie równe od naszych. On z kolei pracował w leśniczówce do najbliższej osady leśnej, do najbliższego domu, miał kilka kilometrów.
0: To jest taki prawdziwy leśniczy jak z bajki.
1: I to było dla mnie właśnie to wymarzone miejsce do życia, gdzie widzi się tylko i wyłącznie naokoło siebie naturę. No latem tam było jakieś, wiadomo, miejsce biwakowania dla harcerzy. Gdzieś tam turyści się czasami przewinęli. Ale ten las, no ja z wujkiem jeździłem tam po tym lesie, zabierał mnie na szczęście do pracy, miałem tą okazję.
0: Pan musiał robić jako taki chłopiec?
1: Nic, ja chłonąłem ten las po prostu. To mi wystarczyło, że ja byłem w lesie. Jechaliśmy z tatą, z wujkiem, czy tam tutaj na miejscu z tatą, często na polowania jeździłem. Zarówno tato, dziadek, wujek, wujkowie, wszyscy, tak, którzy są myśliwymi, nauczyli mnie szacunku do tej natury. To nie jest tak, że myśliwy jedzie do lasu i tylko strzela. To nie jest tak. My jedziemy odpocząć do tego lasu.
0: To jest cała kultura, nie? Cała kultura,
1: pasja,
0: styl bycia, pasja.
1: Tak,
0: to jest właśnie piękne.
1: To jest po prostu, no to trudno określić, tak? No, ja tym żyję i dla mnie to jest moja pasja.
0: Panie Jacku, bardzo dziękuję za to nasze spotkanie i za te piękne opowieści, zwłaszcza o tym nocnym podróżowaniu po lesie. Może kiedyś się skuszę, chociaż znając mnie, no to nie wiem. Pan Jacek Dzierżanowski dzisiaj z Nadleśnictwa Tułowice był gościem naszego programu, ale absolutnie, drodzy słuchacze, to nie koniec naszej audycji, bo za moment pojawi się w studiu Radia Opole kolejny gość, który absolutnie nocnych podróży po lesie się nie boi, a tylko może nam podpowiedzieć kolejne wskazówki, jak właśnie po takim lesie można się poruszać. Zostańcie z nami, a już za moment Miro z lasa z nami.

0: tak jak obiecywałam, już z nami jest Miro z Lasa.
1: Nawet ostatnio było tak, że chyba w tym albo w ubiegłym roku, tak? Czy kilka lat temu najlepszą zabawką, plebiscyt najlepszej zabawki na świecie wygrał patyk, tak?
0: Także, aha, to nawet naprawdę, nie słyszałam o tym. O, no pewnie, to super.
1: Pewnie osoby z młodszego pokolenia, starszego pokolenia też pamiętają, tak, że po prostu patyki to było coś takiego, no najlepsza zabawka. Teraz też jest, tylko że trzeba im na to pozwolić. No tutaj tak do rodziców, pozwólcie bawić się dzieciom patykami, kamieniami, oczywiście no, z kamieniem
0: niby
1: trzeba
0: niby takie
1: uważać,
0: proste, ale trudne. Dlaczego trzeba uważać z kamieniami?
1: No tak, no bo dzieci ostre mogą rzucić tak gdzieś, także to wiadomo, trzeba mieć uważność jak z wszystkim, ale no nie ma też co zabraniać, bo one w ten sposób się bardzo rozwijają i tego potrzebują. Podczas warsztatów nieraz były sytuacje, że się dziecko zacięło, tak? Dlatego podstawa to jest, są plasterki, oczywiście najlepiej w minionki albo z psim patrolem, tak?
0: Mm-hmm, no tak, widzę, że tu pan jest obeznany.
1: Tak, tak.
0: W branży
1: albo
0: dziecięcej.
1: Z Minecraftem, tak? Także, ale generalnie to chodzi tak naprawdę o uspokojenie ich emocji, to zaopiekowanie emocjonalne dziecka, tak? Jakby ta rana to jest tak naprawdę często tylko no, taki trigger, tak? U dziecka. Mm-hmm. Ale to jakby możemy pozwolić dziecku dojrzeć do tego, że to jak się skaleczy, to nie trzeba panikować, tak? To nasze nastawienie tak naprawdę dorosłych robi robotę. I od nas zależy, czy dziecko w przyszłości będzie panikować, czy będzie opanowane. Znaczy w dużej mierze, tak? No bo są jakieś tam skrajne przypadki, gdzie jest inaczej, ale generalnie to, no, to skaleczenie to jest takie no, normalna rzecz i nie powinniśmy też tego... Ostatnio znajomy właśnie ma też córkę w harcerstwie. No i gdzieś tam na grupie rodziców była afera, bo dziewczynka wróciła zadrapana. I ona, ta jedna z kobiet, tak, rodzic tej dziewczynki, napisał, że ranna wróciła, nie? Mhm. I że co oni tam robią. A oni się po prostu gdzieś tam bawili i no jak to w szamotaninie gdzieś tam nawet nie wchodzili w jakieś krzaki czy coś takiego, z tego co pamiętam, tylko po prostu gdzieś tam się porysowała, bo się gdzieś tam przepychały te dzieci. No i żeby zwracać uwagę, bo jak to dziecko ranne wróciło. No i właśnie rodzice się oburzyli, powiedzieli, no jak to, no harcerstwo właśnie na tym polega, tak, że ćwiczy się hart ducha poprzez stawianie w sytuacjach takich niekomfortowych. No i no, na tym to polega, tak. Więc jak od małego będziemy ćwiczyć dzieci, że tak powiem, przyzwyczajać się do tego dyskomfortu. Oczywiście to musi być na ich skalę, tak. Nie tak, zostawimy dziecka w lesie na 3 dni i mówić, no teraz przetrwaj, tak? To nie Sparta, ale generalnie, no i w ogóle tak też, bo też może ten wątek gdzieś pominaliśmy, a propos wchodzenia do lasu, jak ktoś chce zacząć przygodę z survivalem, bushcraftem, outdoorem, to jak zwał, bo to po prostu trzeba wyjść do lasu.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Jeszcze chciałam zapytać o te obozy dziecięce, bo teraz mamy wakacje i to jest też taki moment, gdzie rodzice często właśnie wysyłają najmłodszych na takie obozy. Często nasza wizja takiego obozu być może nie pokrywa się z tym, jak wygląda rzeczywistość. Jak wyglądają takie obozy survivalowe? Jaki wiek jest odpowiedni, żeby wysłać takie dziecko w pana ocenie?
2: Generalnie, na przykład ja biorę dzieciaki od 8 roku życia, ale zdarzało się, że miałem 7-latków.
1: Czyli od 8, czyli dzieci szkolne.
2: Tak, raczej tak. Chociaż to też zależy od mentalnego nastawienia tego dziecka i od rodziców, tak? No bo jak są rodzice, którzy są osadzeni w outdoorze, gdzieś tam dużo chodzą po górach, no to czasami nawet 7-latek lepiej w cudzysłowie ogarnia niż taki 11-latek, który jest typowym mieszczuchem i siedział całe życie przed komputerem i nie ma możliwości zmierzyć się z tym dyskomfortem. Także myślę, że tu głównie od... Musimy znać nasze dziecko i wiedzieć, czy ono jest po prostu gotowe na takie rzeczy.
1: A co może czekać obozowicza? Co czeka takiego obozowicza? Jakie zadanie na przykład? Okay.
2: A czy może jeszcze dokończę wątek, bo generalnie jest tak, że zdarzyło się też tak, że bo jeździłem też przez wiele lat z taką firmą, a też jako wychowawca, to bo oni są jeden z większych takich organizatorów obozów, czy byli w tym roku, na przykład nie robili obozu. W każdym razie było tak, że dzieciaki były tam wepchnięte trochę, w cudzysłowie, przez rodziców. No w zasadzie rodzice sobie lecieli na all inclusive, tak, a dzieciaki zostawiali na obozie. No i te dzieciaki niekoniecznie chciały być na tym obozie. Ale jak jest dobra atmosfera w grupie, plus wychowawca jest też takim empatycznym i fajnym gościem, to...
1: Jak pan Miro.
2: To dzieciaki potrafią zmienić nastawienie i bywało tak, bo my robimy na przykład kręgi. To jest dla mnie taka bardzo istotna rzecz na obozach.
1: Właśnie czytałam o tym na pana stronie. Także, o tych kręgach warto pamiętać.
2: Tak, że pod koniec dnia, no nie zawsze się to udaje pod koniec każdego dnia, ale staramy się zrobić taki krąg, gdzie podsumowujemy, co się zdarzyło, tak? Mhm. Na przykład, że zupa była zasłona na stołówce. Nie no, śmieję się.
1: Ale czasami, też trzeba umieć ale też, mówić.
2: Na przykład, tak, ale albo o sytuacjach jakichś konfliktowych. No i też pytam ich, co wam się podobało, co wam się nie podobało. Na przykład oni mówią, nie podobało mi się, że chłopacy mówią coś tam, prawda? Jakieś teksty, nie wiem, takie szowinistyczne do dziewczyn. No to wtedy jest taka szansa na wypowiedź i chłopaki mogą się z tym skonfrontować, czasami przeprosić.
1: Ale trzeba mieć odwagę też publiczną dzisiaj w dobie też takich różnych komentarzy, żeby się wypowiedzieć, prawda? Publicznie jednak.
2: Znaczy ja zawsze się staram budować w swojej grupie taką atmosferę właśnie zaufania, no bo też tak jak właśnie znowu Krisek mówi, gdzieś tam w swoich tekstach, że przetrwamy razem, tak? Czyli kluczem do przetrwania jest współpraca. Więc jak będziemy współpracować w grupie,

0: ognia jest taką rzeczą. Bardzo dzieci to jest hipnotyzujące dla nich. Myślę, że dlatego, że po prostu rodzice często nie pozwalają dzieciom do kontaktu z ogniem, czy nawet rozpalenia głupiego grilla, za przeproszeniem. Dajmy dzieciom to robić, bo one czują wtedy sprawstwo, one muszą czuć się potrzebne, nie? No to w ogóle tak jak człowiek się czuje potrzebny, to od razu jego poczucie własnej wartości idzie w górę. I te dzieci czują się taką naprawdę satysfakcję, że same stworzyły ogień, tak? Ja zawsze ogień porównuję do dziecka, do noworodka. Także jak rozpalam ogień, i tak to tłumaczę dzieciom, że rozpalanie ognia jest jak właśnie małe dziecko, jak noworodek. Bo jak dziecko, jak pojawi się płomień, to trzeba go karmić na początku małymi igiełkami, jakąś, nie wiem, korą brzozy, cienkimi jakimiś takimi materiałami, które bardzo łatwo łapią ten płomień. I tak samo jak noworodek. Jak noworodkowi damy, zawsze to im powtarzam, jak damy mu łódko z kurczaka noworodkowi, to go nie zje, prawda? Bo nie ma ząbków. I tak samo jest z tym ogniem, że on ten ogień potrzebuje się rozwinąć. Kiedy się rozwinie, to dajemy mu kolejne, na przykład takie patyczki grubości palca, tak? A potem dodajemy dopiero grubsze. I tak samo jest z dzieckiem, tak? Czy z bobaskiem, tak? Żeby samo jadło. To też potrzebuje, potem je, tak, takie dziecko, potem jak jest starsze, to je jakieś papki, musy i tak dalej, a dopiero jak się wykształcą ząbki, to je jakieś twardsze rzeczy, pokarmy. I ja taką analogię na przykład stosuję i dzieciaki bardzo to łapią.
1: A jakie jeszcze takie ulubione zadanie?
0: Jeszcze inne to struganie w drewnie. Bardzo lubią.
1: A co najszybciej wystrugać można? Łyżkę? Nie.
0: Łyżkę to trudniej, bo do łyżki trzeba mieć albo specjalny nóż łyżkowy, albo po prostu metodą tarcia zrobić to zagłębienie, tą komorę zupną, jak to się
1: tak.
0: Jest takie pojęcie, chyba z wojska. Czy to, co w łyżce do nabierania, czy tam czara zupna, to jest trudniejsze do wystrugania, a tak to dzieciaki bardzo często lubią na przykład nóż sobie wystrugać, tak? Drewniany nóż, bo ja też mam takie pokazowe noże, jak pokazuję, mam warsztat bezpiecznej pracy nożem, to daję im drewniane noże. Takie wystrugałem kiedyś kilka takich drewnianych noży i im się to podoba.
1: A co to znaczy jest bezpieczny warsztat?
0: Bezpieczny nóż.
1: Bezpieczny nóż.
0: Tak, taki drewniany, tak, że on jest z drewna, ale ćwiczymy na nim chwyty, tak? Oraz to, jak chwycić ten nóż, bo ja też to dzieciakom pokazuję, tak?
1: Dzieciaki się uczą chwytać i o czym trzeba pamiętać?
0: No, żeby od siebie pracować przede wszystkim i ja stosuję też taką technikę kolana, łokcie, tak? Czyli jak pracujemy nożem, to żeby mieć łokcie, przynajmniej na kolanach, z tego względu, że nawet jak się ten nóż nam wyśliźnie, to nie trafi w nas. Kolejna sprawa to ostrzem nigdy nie do siebie, nie? To okej, tacy bardziej zaawansowani snycerze, tak? Tak się to nazywa, snycerstwo, czyli właśnie taka praca w drewnie, ale narzędziami ręcznymi, to stosują techniki takie, że w swoim kierunku też się prowadzi to ostrze, ale to są osoby, które są z doświadczeniem, tak? Ale generalnie początkującym się raczej pokazuje techniki od siebie.
1: A z przedszkolakami też pan już stosuje taką naukę? Nie, to
0: z przedszkolakami to zależy. Tymi starszymi owszem, bo jak one mają motorykę małą, dobrze rozwiniętą, to tak, to one są w stanie dobrze chwycić ten nóż. Natomiast młodszym dzieciom raczej nie. Ale w ogóle, jak chcecie małe dziecko nauczyć obsługi noża, to zacznijcie od tego, żeby po prostu z wami ziemniaki obierało, albo jabłko obrało. To są naprawdę proste rzeczy, a na co dzień można, tak? Ja mam takiego kumpla też, Mariana, z Warszawy on jest i też jest świetnym instruktorem i on tak właśnie tłumaczy. U niego pierwsze zajęcia to jest obieranie jabłka. Dzieciaki mają takie, co? Jabłko mam obrać? No tak, zacznij od tego, tak? Od podstaw. Żeby też takiej pokory nauczyć te dzieciaki, nie?

0: Czy zauważył pan teraz w obecnym czasie, kiedy to takie zagrożenie wojną jest bardzo bliskie, czy ten survival i te techniki, one są bardziej popularne?
1: Tak, zdecydowanie.
0: Czym to się objawia?
1: Ja pamiętam, jak zaczynałem się bawić w cudzysłowie survival, to generalnie to było trochę takie dosyć elitarna pasja, tak mało osób się tym zajmowało. Potem to hasło zaczęło, no, też dzięki temu Minecraftowi, tak, co jest, bo tam jest tryb survival, tryb przetrwania, no i też to myślę poniekąd też. Ja myślę, że to jest jeden z czynników, który spopularyzował to hasło, ale dwa to faktycznie te ostatnie zagrożenia, to że ludzie zauważyli, że te ramy bezpieczeństwa, które oferował nam system, państwo, jednak no niekoniecznie, że tu jak samemu się nie zbuduje jakiejś, albo się nie zabezpieczy, nie przygotuje na trudną sytuację, to nikt nam nie pomoże. Generalnie dojrzałe społeczeństwo to jest takie, które potrafi polegać same na sobie, a nie które będzie polegać na służbach. Nie ma co polegać na służbach w sytuacjach kryzysowych, bo oni są zajęci, oni mają dużo ważniejsze zadania, tak? Wojsko, policja, straż, czy tam, no straż miejska też czasami. Generalnie w sytuacjach kryzysowych oni będą mieli poważne zadania, a nie tam przyjeżdżać, bo komuś, nie wiem, ma prądu zabrakło i on nie ma jak odpalić tableta, tak? Więc zresztą mamy teraz dużo fajnych patentów. Można kupić sobie bank energii na przykład. Można sobie magazynować wodę w butelkach choćby. Idziesz do Biedronki czy do innego marketu, kupujesz sterylnie, dobrze zapakowaną wodę, która jest zdatna do picia. Chowamy ją sobie do piwnicy czy do komórki, no wiadomo, w takim chłodnym, zacienionym miejscu i warto mieć jakikolwiek zapas, a ludzie teraz o tym nie myślą. Przecież pamiętam,
0: kiedyś zapasy to było po prostu naturalne.
1: To było coś normalnego, nie? Dlatego się mówi, że najlepszymi prepersami są tak naprawdę nasze babcie. Znaczy zależy z jakiego pokolenia, tak? Bo nie każdy, tak? Ale generalnie właśnie wekowanie, jakby suszenie, robienie przetworów. Teraz to jest tylko, ogranicza się często tylko do pasji, do hobby, a kiedyś to było normą i kiedyś tak trzeba było robić.
0: Tak, i rzeczywiście to obcowanie jest taką żywnością, która była dostosowana do takiego naturalnego trybu, do pór roku. Każda pora roku niosła jakieś produkty, które po prostu mogły przetrwać przez cały rok.
1: Tak, tak.
0: No i teraz też gdzieś ostatnio znalazłam taką informację, że my po prostu nie jesteśmy przygotowani do takich podstawowych, nawet czasami zapominamy o podstawowej wiedzy, że pewne produkty, niepotrzebna nam jest lodówka, a mogą przetrwać.
1: Tak,
0: musimy mieć specjalne pomieszczenia, przyciemnione, sól, no to są takie podstawy.
1: Tak, tak. Ja generalnie tutaj takich, ja też o tym pisałem artykuł na moim blogu właśnie, taki podstawowy właśnie, żeby zapoznać ludzi z podstawowymi zasadami. To było jakby moja odpowiedź na ten poradnik bezpieczeństwa, który przyszedł ostatnio. Dużo ludzi to zignorowało i jakby nawet obśmiewało ten projekt, ale generalnie super. Ja się cieszę, że nasze państwo w końcu coś z tym robi, bo generalnie w cudzysłowie no za komuny pod cenzgenem było dużo lepiej. No niestety, te państwa socjalistyczne dużo bardziej o to dbały, żeby obywatele byli bardziej tacy przygotowani, społeczni.
0: Świadomi.
1: A teraz każdy sobie rzepkę skrobie i no znowu, to jest ta filozofia, przetrwamy razem. Jak każdy będzie przygotowany, to nie będzie obciążał systemu, bo będzie sam sobie jednostką, która jest samowystarczalna i wtedy możemy się skupić na przykład na, przykładowo jak mamy jakieś zagrożenie, no tak jak była powódź, tak? Tak sami mamy zabezpieczony dom, majątek, to jesteśmy w stanie działać społecznie, tak? I pomagać innym ludziom. Ale jak my mamy zaniedbane, to my musimy się skupić na ratowaniu siebie. Więc jak, no moim zdaniem taka odpowiedzialność społeczna, czyli jak jestem odpowiedzialnym obywatelem, to po prostu w ogóle odpowiedzialnym człowiekiem, to nie będę liczył na służby, tylko na siebie. I właśnie są proste rozwiązania, typu właśnie trzymanie jakichś zapasów wody, trzymanie zapasów żywności, którą wiemy, że lubimy, wiemy, że zjadamy. Na przykład ja uwielbiam pomidory, na przykład i passaty pomidorowe i tego kupuję zawsze więcej. Jest promocja, to ja tym bardziej wezmę na przykład całą zgrzewkę, tak, a nie tam dwie sztuki. Ryż, kasza, tak? No to są takie rzeczy, które się praktycznie nie psują. No trzeba na mole uważać, więc warto gdzieś tam te pułapki na mole zastosować przy okazji. To są takie małe rzeczy. Nie trzeba od razu budować bunkra i przeciwatomowego schronu, ale takie proste rzeczy, bo tak jak COVID pokazał, tak, że generalnie sklepy
0: zamknięte. Proste rzeczy nas też złamały.
1: Tak, no wody nie było, tak, w sklepach nie było papieru toaletowego, jakichś takich, wystarczyło po prostu przy zakupach, zawsze kupmy więcej tych zapasów, które wiemy, że zjemy. Bo nie ma co, wiadomo, nie ma co kupować rzeczy, których nie zjadamy, albo które się szybko psują, nie? Też taką super rzeczą moim zdaniem są jajka, tak? Długo mogą stać naprawdę w chłodnym miejscu, nawet nie ma co patrzeć na ten termin ważności, bo one i tak dłużej postoją, będą do spożycia, a są super pod względem jakby makroelementów, tak?

0: W naszym programie Co w trawie piszczy to już wszystko. Ja Państwu pięknie dziękuję. Mam nadzieję, że kogoś z Państwa zainspirowałam do leśnych, wakacyjnych podróży, nawet tych nocą. No, kto jest odważny i słuchał uważnie Pana Jacka, to myślę, że warto się wybrać dla takich doznań, o których właśnie opowiadał Pan Jacek Dzierżanowski. Drodzy słuchacze, życzę Wam wszystkiego dobrego. Sprzed mikrofonu kłania się Żaneta Plotnik-Krumpiec. Do usłyszenia.
1: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?

0: powtórkowe pasmo Radia Opole. Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.
1: Dzień dobry, w programie Sami rządzą kłania się Państwu Joanna Matlak. Ze mną w studiu gość Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu. Witam serdecznie.
2: Witam panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
1: Sporo tematów mamy dzisiaj do omówienia, a zaczęłabym od takiego chyba palącego, chociaż nie wiem jak jest w Ujeździe, ale palącego dla gmin w ogóle w Polsce, bo chodzi o uchwalenie planów ogólnych. Portal Money.pl ustalił, że ponad 80% gmin w Polsce dalej tych planów nie ma. Termin mija z końcem sierpnia, czasu jest już w sumie niewiele. Pytanie, jak jest w Ujeździe? Zdążycie?
2: Zdążyliśmy, bo my już w czerwcu tak uchwaliliśmy uchwałę związaną z planem ogólnym. W naszym przypadku to akurat było o tyle łatwa sprawa, że cała gmina była pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Mieliśmy studium w miarę aktualne. Gdzieś ten kompromis społeczno-gospodarczy został osiągnięty. Mamy tereny, które się fajnie rozwijają gospodarczo, mamy tereny, które fajnie się rozwijają pod względem domów jednorodzinnych. Te kwestie rekreacyjno-sportowe też są uporządkowane i tak naprawdę u nas plan ogólny to było w 80% studium. Parę kompromisów musieliśmy zawrzeć. Plan został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich radnych, bardzo szeroko skonsultowany, wszystko oczywiście zgodnie z przepisami. Złożyliśmy już wniosek do odpowiedniego ministerstwa, żeby odzyskać środki, które ponieśliśmy, które były konieczne do realizacji planu ogólnego. Także my już mamy to za sobą, chociaż rozmawiam z samorządowcami i widzę, że to jest duży problem.
1: No 80%, bardzo duża skala.
2: My akurat współpracujemy już od wielu lat z bardzo dobrym planistą, który nam realizuje te chyba najważniejsze uchwały, które jako gmina podejmujemy, czyli to, jak będziemy żyć, kto będzie w naszym sąsiedztwie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Mieliśmy bardzo słabe doświadczenia z różnymi planistami, którzy nie wywiązywali się z terminów. No i też część gmin nie ma studiów, nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, także znalezienie nowego kompromisu w danej miejscowości, gdzie ma się rolnik rozwijać, a gdzie ma być boisko sportowe. No w dzisiejszych czasach ludzi dużo rzeczy denerwuje i nie zazdroszę tym wodarzom.
1: Ale były takie konflikty właśnie w Ujeździe, że tutaj niekoniecznie mieszkańcy by widzieli?
2: Były, oczywiście były. No, nie wiem, dostaliśmy wniosek z kościoła, żeby zrobić strefę bulwarową przy kościele, a w końcu wnioski, że tam ma powstać osiedle domów jednorodzinnych. Mhm. Kto ma rację? Ci ma rację. Albo rolnik, który chce się rozwijać, ma rację, że chce się rozwijać, a sąsiad powiedział, że on nie chce mieć widoku na stadlinie koni na przykład. Mhm. Nie? I ci mają rację. Także tutaj parę tych kompromisów musieliśmy zawrzeć. Zostało to zaakceptowane. Zaakceptowane może bez zrozumienia z niektórych stron, ale tak to już wygląda.
1: Ale coś trzeba było postanowić. Czyli tak, w czerwcu już uchwaliliście plan ogólny,
2: ostatni,
1: bo ten w ogóle pierwotny termin
2: czerwca,
1: był w czerwcu. Czyli jeszcze z tym pierwotnym terminem się zdążyliście, wywiązaliście.
2: Tak, ogarnęliśmy to wszystko bezproblemowo.
1: Mm-hmm. No właśnie, ale ten problem jest dosyć duży. 80% gmin aż jeszcze tego planu nie ma. No i też z tego, co czytam w prasie, swego czasu, nawet pewnie też do tej pory to trwa, że jest duży szturm na urzędy, żeby otrzymać jeszcze WZ-ki na tych starych zasadach. U was też tak było?
2: U nas raczej nie, tak jak mówię, mamy ciągłość raczej tutaj. My mamy obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są cały czas aktem prawa miejscowego, dopóty nie będą zmienione. My tutaj akurat zmieniamy nasze plany, mamy takie trzy główne czynniki zmiany planu. To, co jest najważniejsze, zmieniamy te najstarsze miejscowe plany do najnowszych. Mamy około 15 planów, mamy 10 miejscowości. Na strefie aktywności gospodarczej jest parę planów. W Ujeździe są chyba dwa plany, czy trzy plany. Także gdzieś tam mamy to poukładane, że od tych najstarszych miejscowości, nie wiem, które na przykład były w 2005 roku, plany zmiany, teraz je aktualizujemy. Drugi czynnik to jest taki czynnik publiczny. Teraz chcemy budować przedszkole. Zmienialiśmy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego punktowo pod przedszkole. Mhm. Przejęliśmy tam wtedy też działkę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czy na przykład strażnicę, remizę, którą będziemy budować też w Zimnej Wódce, też punktowo zmienialiśmy plan. I trzeci aspekt to jest względy biznesowe. Często jak negocjujemy z przedsiębiorcą, który chce się u nas lokalizować i potrzebuje stricte wytycznych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, no to też jesteśmy otwarci, ale wtedy mamy ten aspekt, że na przykład w ramach negocjacji udaje nam się ściągać jakiegoś inwestora, który na przykład plan nas kosztuje 20 tysięcy złotych, a on płaci 1 000 000 złotych podatku rocznie, czyli za tydzień nam się ten plan zwraca. Także tutaj mamy ten...
1: Czyli jakby w zamian za pewne udogodnienia tak. On też musi swoje wyłożyć, że tak,
2: tak
1: powiem.
2: Tak, tak, no to jest normalne, nie? To tak, no, tak mówię, że to są te trzy jakby miejsca, w których zmieniamy miejscowe plany. I mamy to fajnie przetrenowane i z radnymi, i z mieszkańcami. Każdy wie, jakie są warunki gry. Tak jak też powiedziałem, to jest kluczowe. Mamy sprawnego planisty, z którym współpracujemy, który też jakby czuje ten feeling gminy Ujazd, te potrzeby, które są. No i powiem szczerze, że akurat w aspekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd mamy fajnie to poukładane.
1: No to właśnie się zastanawiam, co będzie z tymi gminami, bo być może problem też jest tego typu, że brakuje dobrych planistów.
2: Oczywiście, no tak, to jest deficytowy...
1: Jeszcze dodam, jest ryzyko, że jak się nie uchwali tych, znaczy ta reforma planistyczna to jest jedno z kamieni milowych tak, właśnie w Krajowym Planie tak. Odbudowy.
2: Ja powiem tak, że to jest i dobrze, i niedobrze, bo na przykład my sąsiadujemy z gminą, nie się może wymieniać konkretnie, która nie ma w ogóle planów zagospodarowania przestrzennego i tam o wszystkim decyduje burmistrz. Bo są dwie ścieżki tak naprawdę, tak jak ta kawa i woda, nie? Że można albo mieć miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i powiedzmy jakiś kompromis dokumentem stworzony, którego się wszyscy trzymamy, albo tego nie ma i dajemy decyzyjność burmistrzowi, który na podstawie WZ-ek, tak jak pani wspomniała, daje warunki zabudowy. Może się na coś zgodzić, może się na coś nie zgodzić. Tu jest...
1: Jest ryzyko takim widzimisię burmistrza
2: tak,
1: trochę.
2: To jest oczywiście, że tak. I nie wiem, burmistrz ma powie, że jest, nie wiem, biometanownia na przykład, która niekoniecznie jest mile widziana społecznie, ale zgodzi się na to, ma do tego prawo i tak dalej. Plany zagospodarowania przestrzennego to jest pewien kompromis. One są bardzo szeroko konsultowane. My na przykład do planu ogólnego mieliśmy 600 różnych wniosków z terenu gminy Ujazd, także też staraliśmy się pozytywnie na nie odpowiedzieć. Nie zawsze można było, ale jest to dokument jawny, skonsultowany, etc. A WZ-ki to jest pewna decyzyjność po stronie wodarza.
1: Trochę no decyzja polityczna.
2: Tak, polityczna.
1: Tak.
2: I właśnie te kamienie milowe w gminie akurat były słuszne, żeby cała Polska była pokryta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, żeby nie ostawiać tak dużej władzy w rękach jednej osoby.
1: No to ciekawa jestem, co będzie dalej. Co z Balcarzowicami? Bo wiem, że w maju wydarzyła się tam rzecz niezbyt dobra, katastrofa wręcz. Czy dzisiaj można już powiedzieć, że straty są oszacowane na jakąś konkretną kwotę?
2: Tak, my, no jesteśmy 2 miesiące i 2 dni po przejściu trąby powierzchniowej w Balcarzowicach. Teraz jakby ktoś ze słuchaczy tam przejeżdżał przez tą miejscowość, to widać fajnie uporządkowany teren. Rzeczywiście tutaj przy ogromnym zaangażowaniu mieszkańców Balcarzowic, lokalnych przedsiębiorców udało się te śmieci potornadowe, o ile taka nazwa istnieje, pousuwać, uporządkować miejscowość. Trwają teraz prace związane z odbudową zniszczeń, które są. Administracyjnie została wypłacona pierwsza pomoc doraźna do poszkodowanych. Ubezpieczalnie wypłaciły swoje środki. Niekiedy tam też jest zaskarżanie decyzji przez poszkodowanych ubezpieczalni. I teraz zostały wypłacone środki rządowe na odbudowę. To jest około 450 tysięcy złotych. Te środki oczywiście były na podstawie prac Komisji Gminnej i Operatu Szacunkowego Rzeczoznawcy. To jest taka pewna, dosyć skomplikowana procedura, z którą też część mieszkańców się na przykład, czy poszkodowanych się nie zgadza, bo na przykład nie dostali żadnego wsparcia rządowego, bo według kryteriów nie przysługuje
1: im
2: to. Nie załapują się to. I też wiemy, że będą pewne odwołania. To odwołania tak naprawdę wydarzyły się w ostatnich 2 tygodniach, także to jest stosunkowo świeża sprawa. No i to, co jest najważniejsze, to jakby suma strat nie jest równa w płatach z ubezpieczalni i wsparciu rządowym. Czyli tutaj te straty często są większe niż to pomoc, która się otrzymało z tych 2 różnych źródeł. Dlatego otwieramy kolejne źródła. Już teraz, pojutrze, w poniedziałek, będziemy mieli sesję nadzwyczajną we Ujeździe, gdzie będziemy wpłacać kolejne ponad 300 tysięcy złotych wsparcia od samorządów, które otrzymaliśmy. Wiele samorządów wpłacało nam pieniądze jako gminie i my jako gmina wpłacamy teraz poszkodowanym. Cały czas też...
1: Czyli z tych różnych samorządów zebraliście tak, 300 tysięcy?
2: Tak, około 300 tysięcy złotych, tam jest chyba 305 czy 310 tysięcy złotych. Część samorządów będzie chciało w sierpniu już podejmować takie uchwały, wsparcie, tak naprawdę. To jest normalna procedura, my też jako gmina Ujazd jak była powódź, to do gminy Głogówek wpłaciliśmy 50 tysięcy złotych parę lat wcześniej, do gminy Bierawa, jak to był pożar domu wielorodzinnego. Także też widać tą solidarność jakby samorządów i to rzeczywiście serce rośnie, jak samorządowcy mi dzwonili, że nie zostawimy was samych, wesprzemy was. Także to jest
1: świetna
2: sprawa. I tutaj na pewno jeszcze będzie nieraz okazja, żeby im podziękować, jak już suma summarum będziemy wiedzieć wszystkich samorządach, bo tak jak powiedziałem, część samorządów w sierpniu będzie chciała wpłacać środki, na przykład gmina Szczelce Opolskie. Także tutaj to się dzieje i
1: czy
2: te pieniądze...
1: To jest taka pierwsza transza?
2: Tak, to jest taka pierwsza transza, i która, tak jak mówię, że już w przyszłym tygodniu wpadnie na konta poszkodowanych. Cały czas też trwa zbiórka w fundacji z gminy Ujazd, Fundacji Anioły Świata, gdzie też lokalni przedsiębiorcy wpłacają, różne firmy z naszej strefy aktywności gospodarczej, pieniądze też na odbudowę tych zniszczeń. Ta odbudowa trwa, tam firmy budowlane pracują bardzo intensywnie i mam nadzieję, że do jesieni uda się wszystko odbudować, ale na pewno też będzie wymagać naszego zaangażowania i przede wszystkim finansów.
1: Mm-hmm. To dopytam jeszcze o te 300 tysięcy od samorządów. Jest już jakby rozpoznane, do jakich rodzin trafią te pieniądze?
2: Tak. Tutaj akurat Pałpą gminna komisja została związana paręnaście godzin po przejściu trąby powietrznej. W gminnej komisji są i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, które w tym aspekcie, można powiedzieć, takim emocjonalnym bardziej do tego podchodzą. Są też pragmatycy, budowlańcy, którzy oglądają ilość zniszczeń, etc. Mamy operaty szacunkowe, rzeczoznawcy neutralnego, który przyjechał z zewnątrz, sprawdził to bez jakby emocji, chłodnym okiem, jak rzeczywiście te straty wyglądają, jaka jest ilość tych strat. Pani o to na początku zapytała, no to jest gdzieś, myślimy, około 6 milionów złotych suma summarum tych strat, które są. W tych stratach też liczymy mienie publiczne, które jest, bo mamy też zniszczony budynek, w którym mieści się przedszkole, świetlica, plac zabaw, wiata rekreacyjna, droga, która też prowadzi do tych zniszczonych terenów, została bardzo mocno naczarpnięta, bo tam często drzewa z korzeniami zostały wyrwane i też naruszyły jakby konstrukcję drogi. Także to jest bardzo złożony temat, ale tak jak mówię, dla nas priorytetem jest odbudowa mienia prywatnego i tak jak mówię, teraz te pieniądze spływają i będą spływać jeszcze w najbliższym czasie. Teraz jestem tutaj w bardzo dobrym kontakcie z zarówno wcześniej z Urzędem Wojewódzkim, z panią wojewodą, z pracownikami merytorycznymi, jeśli chodzi o kwestie poukładania tego, po my co prawda mamy doświadczenie w przejściu trąby powierzchni, po 18 lat temu przeszła trąba powierzchni też między innymi przez Balcerzowice, ale dużo pracowników jest teraz innych, nowych. Są też inne warunki gry, bo wtedy, czy jak była na przykład powódź w 2024 roku, to były specustawy, te inne warunki gry. My teraz gramy na podstawie trzech różnych ustaw i to jest dosyć skomplikowany temat. Całe szczęście. Nie co roku, co jakiś czas nie mamy tego typu nieprzyjemności, żeby się tym zajmować i dlatego też te kwestie merytoryczne, to było ogromne wsparcie Urzędu Wojewódzkiego, ale też Urząd Marszałkowski, pan marszałek, z którym jestem też w ciągłym kontakcie z członkami Zarządu Województwa Opolskiego, zadeklarował też wsparcie w sierpniu czy we wrześniu do poszkodowanych czy na odbudowę mienia publicznego. Także tutaj cały czas pracujemy nad tym, ale...
1: Trochę pan burmistrz odpowiada na moje następne pytanie, bo chciałam dopytać o takie, powiedzmy, trochę osobiste odczucia po tym wszystkim, bo jest pan młodym samorządowcem, no 18 lat
2: młodym
1: temu...
2: doświadczonym po 8 lat.
1: Tak. No ale umówmy się, tak, no nie jest to coś, co zdarza się codziennie, prawda? Bo zazwyczaj burmistrz, no to co, drogi, szkoły, jakieś inwestycje i tak dalej. A tutaj mamy do czynienia jednak z katastrofą, z jakąś taką klęską, czymś niespodziewanym, nagłym. No i co, wszystkie ręce na pokład, ale tutaj trzeba zachować trochę zimną krew i no, zakasać rękawy i pomagać ludziom.
2: Tak, ja powiem szczerze, że to było takie najtrudniejsze wyzwanie, które przede mną stanęło i staje jeszcze cały czas jako samorządowiec. To, co staram się robić, to koordynować całość tych akcji, zarówno pomocowych, wsparcia, organizacji, etc. Tutaj my jesteśmy małą społecznością, ja sam pochodzę 2 kilometry od tego zdarzenia z Nogowszczyzn, Także tutaj tych ludzi znam osobiście całe życie, nie? Także też jakby te zaangażowanie takie emocjonalne było bardzo duże, ale musiałem to trochę oddzielić i jakby skupić się na tym, żeby to dobrze poukładać. Mam...
1: No i doświadczenie sprzed 18 lat jakieś jest, ale nie jako burmistrz.
2: Tak, nie jako burmistrz. No, też u nas w Ośrodku Pomocy Społecznej już teraz jest też nowa kadra, nie? To było 18 lat temu, to tak jak mówię, trochę inne warunki też wtedy gry, bo wtedy pan premier zadeklarował pełne wsparcie dla wszystkich, nie? Tutaj jednak tego pełnego wsparcia nie ma, bo takie są przepisy prawa, że po prostu te pieniądze rządowe nie wystarczą na całość odbudowy, nie? Tutaj są bardzo złożony temat i ja nawet jak rozmawiam na różnych platformach samorządowych, to mówię samorządowcom, jak będą mieli tego typu nieprzyjemności, to służę im pomocą, bo ja już teraz wiem, jakie błędy popełniłem, jak można to lepiej zorganizować, ale nawet jak rozmawialiśmy z urzędem wojewódzkim...
1: Czy się sprawnie poruszać tam przy takiej tak, czy innej urzędem ustawie, tak?
2: Początkowo na przykład nie wiedzieliśmy, czy na przykład zwoływać komisję szacującą, czy tylko rzeczoznawcy. Później jak komisja ustaliliśmy wspólnie, rozmawiając z pracownikami merytorycznymi Urzędu Wojewódzkiego, ustaliliśmy, że robimy komisję szacującą straty. Później się okazało po tygodniu czy po dwóch, że i tak musi być rzeczoznawca jeszcze. Ale tak mówię, że to jest tak specyficzny temat, że zazwyczaj jak są tego typu tragedie, tak jak na przykład powódź, to była specustawa. To był jeden dokument, który bardzo ułatwił ścieżki dojścia do pewnej rzeczy. A my teraz funkcjonujemy na uchwalonych przepisach w różnych ministerstwach i musimy to jakoś połączyć. To jest doświadczenie takie, że bo żaden samorząd tego nie przechodził w ostatnich latach, bo tak jak mówię, jak były tragedie, to były specustawy. Ale tutaj też byliśmy w kontakcie też z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, z ministrami różnymi, tak jak mówię, że tutaj też ogromne wsparcie Urzędu Wojewódzkiego. Staramy się też nie robić jakichś błędów, bo też mamy takie doświadczenie niestety sprzed 18 lat, że później po tego typu incydentach przychodzą różne kontrole na trzy litery, różne instytucje i też jakby tutaj
1: to, co pan mówi, jest bardzo cenne, nie? Też dla tych potencjalnych samorządowców, tak. Prawda? Jeszcze przecież myślimy trochę o dwukadencyjności, więc sporo tych samorządowców nam się wymieni.
2: Oczywiście.
1: Wejdą nowe twarze, nowa świeża krew i to właśnie zawsze jest to pytanie, prawda? O doświadczenie, o jakąś taką zaradność, też podejmowanie trudnych decyzji w sytuacjach nagłych.
2: Tak, my tutaj jakby ustaliliśmy parę takich rzeczy. No wiadomo, na początku to była akcja, reakcja. Jak się to stało w sobotę, my akurat mieliśmy targi panińskie, to też opowiadałem tutaj w tym studniu parę dni po tym zdarzeniu, to były takie duże emocje, nie? Jak ja słyszałem, że trąba powietrzna przeszła, myślałem, że to tak ktoś sobie żarty ze mnie robił, nie? Bo trąba powietrzna, no w ostatnich, nie wiem, 10 latach ile było trąb powietrznych? No parę może, nie wiem, jedna, dwie, może gdzieś tam w lasach i tak dalej, a tu na mieniu prywatnym było to i w miejscowości, która nomen też 18 lat temu przeszła trąbę powietrzną. Także najpierw staraliśmy się to jakoś skoordynować, uporządkować, dobrze przydzielić poszczególne zadania. I teraz tak jak mówię, że no, po dwóch miesiącach Balcerzowice wyglądają bardzo dobrze jak na ten czas. Naprawdę tutaj, ale tak jak mówię, to się nie stało same, nie? Bo tutaj zaangażowanie prywatnych mieszkańców, prywatnych przedsiębiorców, które naprawdę z serca dziękuję, bo tam zostało wywiezionych prawie 1000 ton odpadów, nie? To jest utylizacja tego wszystkiego, to są też koszty bardzo duże, tak. Które jako gmina ponosimy też przy wsparciu Urzędu Wojewódzkiego. Także tutaj też ta koordynacja cała, to na pewno było takie wydarzenie, że nie wiem, może jakieś książkę o tym napiszę, albo w jakimś takim dłuższym wywiadzie, bo tutaj tak. byśmy ten cały wywiad mogli...
1: Jakiś poradnik, no ale może coś tego typu, jak działać, jak
2: ja myślę,
1: to
2: że może jak już, bo ja też powiedziałem...
1: W branży samorządowej, tak. Że się tak wyrażę, może być cenne.
2: Ja powiedziałem to moim współpracownikom i też wszystkim służbom i Straży Pożarnej, Policji, Urzędowi Wojewódzkiemu, że jak już odbudujemy Balcerzowice, zrobimy jakąś może konferencję, żeby to podsumować pewne rzeczy, żeby to też jakby zapisać te nasze przemyślenia. Wiadomo, jak się robiło coś w emocjach, no, czegoś, co nie było doświadczenia,
1: tak.
2: To można było jakieś błędy zrobić. Nie?
1: I teraz to wszystko
2: jak właśnie poprawić te błędy. Także tutaj na pewno to jest bardzo trudne doświadczenie. Ale tak mówię, że przy wsparciu wielu dobrych serc samorządowców, instytucji Caritas, który się włączył, myślę, że też warto podkreślić, że przez półtorej miesiąca tam było codziennie catering, kwestie wyżywienia dla poszkodowanych. Tam było 12 rodzin poszkodowanych i te 12 rodzin przez półtorej miesiąca codziennie dostawało wyżywienie. I to była oddolna inicjatywa różnych kół gospodyń wiejskich, Caritas, różnych instytucji, restauracji, którzy pani sołtys prowadzili kolejkę tak naprawdę, że my na przykład chcemy zupę przywieźć, to możecie zupę przywieźć pojutrze na przykład, nie? I to naprawdę pani sołtys też tutaj Klaudia Gemza, ona wykonała niezwykłą pracę, taką koordynacji na miejscu tego, nie? Ona tam sama poszkodowana też pomagała innym, sama nie? I tutaj, nie wiem, przywozili taczki, przywozili, nie wiem, łopaty, ona to koordynowała, kto się dostał, kto nie dostał i naprawdę to było tak uporządkowane i bez takich dobrych ludzi to by się na pewno nie udało, nie?
1: Hubert Ibrom, burmistrz Ujazdu, jest gościem Radia Opole. To skoro już tak trochę o tych sołtysach i sołectwach, zerknęłam sobie w media społecznościowe i okazuje się, że w funduszach sołeckich można wzrosty odnotować i to takie, myślę, nawet solidne, tam do 15%, 16% nawet. Skąd taka potrzeba, aby dofinansować sołectwa?
2: To właśnie, to jest fajnie w samorządzie, że te jakby poprawiają się na jakiejś płaszczyźnie, poprawia się na wielu płaszczyznach. My postawiliśmy od początku, jak jestem burmistrzem, na to, żebyśmy jako gmina byli jak najbogatszą gminą, żebyśmy mieli jak największe dochody, z których możemy realizować nasze plany i marzenia. Ostatnio pojawił się ranking czasopisma Wspólnota, który...
1: Chciałam powiedzieć, że jesteście tak, przecież tak, już którym, na podium.
2: W którym skoczyliśmy trochę nawet ku naszemu zaskoczeniu na trzecie miejsce w województwie opolskim, jeśli chodzi o najbogatsze samorządy. Opole na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Kogolin i na trzecim miejscu my. Wyprzedziliśmy Skarbimierz. Dwa lata temu wyprzedziliśmy naszych sąsiadów z Kędzierzyna Koźla. Tak liczyliśmy, że Skarbimierz uda nam się dogonić do końca kadencji, także miło się zaskoczyliśmy, ale to pokazuje też naszą skuteczność, jeśli chodzi o przede wszystkim rozwój strefy aktywności gospodarczej w gminie Ujazd, która nieskromnie powiem, chyba się najlepiej rozwija w całym województwie opolskim. W ostatnich 8 latach 20 nowych firm się pojawiło, milionowe podatki, które płacą te firmy, przekładają się na to, że jesteśmy jako gmina coraz to bogaci. Mhm. Teraz już trzeci najbogatsi.
1: Przez to można się podzielić.
2: Tak, i przez to można się też podzielić. Nie? Bardzo dużo inwestujemy, jesteśmy jednym z liderów w województwie opolskim, które najwięcej przeznacza na inwestycje. A Fundusz Sołecki jest tak naprawdę trochę takim obrazem zamożności gminy, bo Fundusz Sołecki dzisiaj liczy tak dochody własne gminy podzielić na liczbę mieszkańców. Czyli im więcej mamy dochodów, tym większy jest Fundusz Sołecki. Oczywiście teraz ten fundusz jest rekordowy. Te największe miejscowości jak Jaryszów mają ponad 80 tysięcy złotych, co naprawdę duże pieniądze, które już można fajne projekty realizować. Mamy jeszcze świetne NGO-sy, które też pozyskują różne dofinansowania. No i to na czym mi zawsze też zależało, że oprócz tego wzrostu dochodowości gminem, żeby jak najwięcej pieniędzy było jak najniżej wydawanych, bo tak naprawdę po pierwsze mieszkańcy sami najlepiej wiedzą, czy na przykład remontować tą drogę, czy tu, nie wiem, odmalować świetlicę, czy
1: zakupić
2: bramki.
1: I co najpierw, prawda?
2: Co najpierw, co jest priorytetem i dlatego te zebrania w sprawie funduszu sołeckiego są tak ważne. I jak ma się więcej pieniędzy, to można więcej zrobić. Ale też, co jest ważne, że fundusz sołecki są najlepiej wydane pieniądze, bo na przykład w funduszu sołeckim można zakupić farbę i samemu coś pomalować. Jakbyśmy jako gmina chcieli to robić, to my musimy usługę i to wtedy kosztuje 2 czy 3 razy drożej, nie? Także my jesteśmy
1: targi
2: więcej w stanie
1: jeszcze,
2: zrobić,
1: pewnie.
2: Tak, przetargi, nie wiem, zapytania ofertowe i tak dalej, i tak dalej. I tutaj rzeczywiście te pieniądze z funduszu sołeckiego są najlepiej wydane środkami. My też bardzo mocno wspieramy NGO-sy, JZS-y, OSP, Koła Mniejszości Niemieckiej, inne organizacje, które działają na terenie gminy Ujazd. Także tutaj te pieniądze, im niżej wydajemy, to są lepszymi pieniędzmi, które wydaliśmy.
1: No i ten sołecki aspekt widać też w budżecie obywatelskim, bo tam też i poniżej 500 mieszkańców jest pula 10 tysięcy, zdaje się,
2: tak.
1: I powyżej 500 15 tysięcy.
2: Tak, i to jest kolejny nasz pomysł, który wdrożyliśmy chyba 2 lata temu, czyli Ujazdowski Budżet Obywatelski UBO, gdzie dedykujemy pieniądze do miasta Ujazd, które jest miastem i nie ma funduszu sołeckiego. Tam jest 100 tysięcy złotych. W tamtym roku przeznaczyliśmy 25 tysięcy złotych na zadania, na jedno zadanie w danej miejscowości, ale widzieliśmy ogromne zaangażowanie wspomnianych wcześniej Balcerzowic, to jest miejscowość, ma 200 osób, która walczyła jak równy z równym z Jaryszowem, który ma 800 mieszkańców. Mm. Powiedzieliśmy, że to nie jest fair i trzeba zrobić jedną pulę dla małych sołec, chyba do 400 czy do 500 mieszkańców i drugą pulę do dużych sołec. I wczoraj akurat był ostatni dzień zgłoszeń zadań do UBO. Widzę, że jest więcej zadań niż w tamtym roku, co mnie cieszy, czyli jest większe zaangażowanie mieszkańców. My nawet w tamtym roku zrobiliśmy taki manewr, że te wspomniane zadanie z Balcerzowic, który miał super oddźwięk społeczny, my i tak zrealizowaliśmy ze pieniędzy własnych, także to był taki, taka nagroda dla tych mieszkańców, że przegrali z tym dużym, no bo ja też jestem piłkarzem i też staram się rywalizować. Niektórzy się wychodzi na boisko, nie wiem, jakbyśmy jako Błękitni Aryszów zagrali z Odrą Opole, to pewnie byśmy przegrali, nie, ale trzeba walczyć. I Balcerzowice...
1: Za samą walkę.
2: Tak, i za samą walkę nagrodziliśmy ich. Teraz w przyszłym tygodniu będzie malowana ta ich świetlica i na pewno się z tego ucieszą. Nie? Także im więcej dajemy władzy na dole, tym jest lepiej. Ja ogólnie jestem za tym, żeby nie centralizować, ale raczej być bardziej takim patriotem lokalnym.
1: A wiadomo, ile tych wniosków złożono?
2: To jest kilkanaście wniosków. Mhm. I na ujazd, tam chyba na ujazd jest około do 10 wniosków i na miejscowości jest też około może 8-7.
1: Czyli teraz ocena formalna, teraz,
2: tak, ocena formalna
1: i 24 ogłoszenie, tak? Wyników.
2: Tak, ogłoszenie dopuszczonych
1: w ogóle
2: do najpierw ogłoszenie do głosowania, bo teraz będzie głosowanie.
1: Właśnie, tak. Jeszcze tak, tym ważne.
2: Teraz jest ocena formalna, bo oczywiście część wniosków, nie wiem, jeśli ktoś chce zrobić przejście dla pieszych na drodze powiatowej, to nie jest zadanie własne gminy. Ja, znaczy na przykład w tamtym roku odrzuciliśmy jakieś latarnie, które na przykład w lesie miały być ustawione na panele solarne, które też nie miały racji bytu tak naprawdę. Także teraz jest ocena formalna. No i zachęcam później do głosowania.
1: Mhm. Panie burmistrzu, jak wypadł nabór na mieszkania w SIM-ach?
2: I to jest też chyba takie nasze wąskie gardło, czy brakujący trochę element naszych puzli, czyli budowa mieszkań. My jako gmina tym się szczycimy. Od paru lat mamy wzrost demografii, co jest ewenementem w skali województwa polskiego. Jest chyba 5 takich gmin, które mają wzrost liczby mieszkańców każdego roku. U nas to było spowodowane w tym, że uruchomialiśmy bardzo dużo, otwieraliśmy bardzo duże tereny pod budowę domów jednorodzinnych, ale poprzez rozwój strefy aktywności gospodarczej, gdzie pracuje już teraz 4000 osób, a my jesteśmy gminą, co ma 6000 mieszkańców, czyli u nas to bezrobocie jest, się tak śmieję, że z imienia i nazwiska wszystkich bezrobotnych znamy, bo to jest tam 60 parę osób bezrobotnych, brakowało nam mieszkań. I ja już pamiętam, z innymi samorządowcami w 2020 roku byliśmy na spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu, Samorządu, gdzie debatowaliśmy, że warto uruchomić tereny rządowe na budowę mieszkań Udało się to zrobić. W 2021 roku powstał SIM, też nas, SIM-o Polskie Południe, czyli Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. I dopiero teraz tak naprawdę zostały uruchomione jedne ze trzech kluczowych czynników finansowania tego, bo to tak jak te trzy rzeczy, czyli telefon to jest dofinansowanie bezwrotne z BGK, tu jest kredyt preferencyjny SBC i wkład mieszkańców. Ogłosiliśmy nabór, my chcemy wybudować od razu całość, 3 bloki, 108 mieszkań.
1: 108 mieszkań chyba.
2: Tak, w pierwszym naborze wymagana ilość, czyli 50%, 54 wnioski się pojawiły, a to jest o tyle ważne, że w tym kredycie SBC, żeby dostać ten kredyt, trzeba mieć co najmniej połowę chętnych na mieszkania, czyli my to spełniliśmy, udało się to zrobić, u nas zainteresowanie było dużo większe na przykład niż w Kędzierzynie-Koźlu, z którym też rozmawiam na ten temat. Także widzimy, że jesteśmy atrakcyjną gminą do życia poprzez pracę, żłobki, przedszkola, etc., tą infrastrukturę. Kredyt jeszcze nie mogę powiedzieć, ale myślę, że będzie dobrze, że ten kredyt otrzymamy. To dofinansowanie z BGK już otrzymaliśmy. Partycypacja mieszkańców jest. Czyli myślę, że będziemy mogli niedługo rozpisać przetarg na budowę tych trzech bloków. To jest no, też przedsięwzięcie duże. 80 parę milionów złotych. No i tak, żeby jeszcze może w tym roku wbić pierwszą opatę i żeby
1: i
2: to wybudować. Tak. Bo to będzie taki game changer, jeśli chodzi o gminę Ujazd. I na pewno to się przyczyni do znacznego rozwoju gminy, którą i tak staramy się cały czas rozwijać.
1: A ten przetarg w sierpniu, we wrześniu, jak celujecie?
2: Zobaczymy, raczej we wrześniu najwcześniej. Bo to jeszcze trzeba poukładać pewne rzeczy, podpisywać. To jest też dosyć skomplikowany temat, bo tak jak mówię, są trzy źródła finansowania. Jest BGK, jest kredyt i jest partycypacja mieszkańców, tak, którzy tam 10 czy 15% wartości
1: to
2: mieszkania.
1: Tego, co patrzyłam. Tak, i to jest ulica Chrobrego. A gdzie jeszcze mogłyby się pojawić jakieś miejsca? Nawet nie w ramach SIM-ów tylko.
2: Powiem tak, że to jest też... kiedyś na to narzekałem,
1: czy te
2: że...
1: te SIM-y tak już wyczerpią trochę te
2: zapotrzebowanie? Nie, myślę, że mimo wszystko nie. SIM-y to będzie game changer, ale w ostatnim czasie zaczęli się u nas pojawiać deweloperzy. Kiedyś mówiłem, że takie małe gminy omijają. Teraz mamy takich dwóch deweloperów, którzy jeden w Zimnej Wódce, drugi w Siernowicach, zakupili prywatne grunty i tam według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego postawili albo szeregówki, albo jakieś jakieś bloki podmieszkania. Także to się dzieje. Nie? Mhm. Także zobaczę, jaka będzie chłonność, jak zrealizujemy ten pierwszy projekt SIM-ów. U nas tak naprawdę na tej działce na ulicy Chrobrego, to jest też fajna lokalizacja, bo to jest 200 metrów od Swawięci, że jest tam jest przystanek czerwonego autobusu z Kędzierzyna Koźla, także też ta symbioza, która między Ujazd Kędzierzyn Koźla jakby się jeszcze połączy mocniej. Tam jest 5-hektarowa działka, a my teraz zagospodarujemy 2,5 hektara, czyli tak naprawdę my jeszcze możemy to podwoić.
1: Czyli jeszcze
2: podwoić
1: druga połowa
2: nawet
1: zostanie.
2: Ale to już jest na pewno melodia, już chyba nie do mnie, bo jest dwukadencyjny, także kolejny burmistrz będzie musiał
1: będziemy
2: też
1: pytać kolejnego
2: popracować.
1: Tak. A proszę powiedzieć, co u śląskich samorządowców słychać? Macie wakacje, czy jakoś tak siły zbieracie na wrzesień, bo ambicje też są?
2: Tak, część
1: różne,
2: ma wakacje,
1: różniste
2: osób. Ja też miałem wakacje. Spotykamy się sukcesywnie na platformie, która nas tak naprawdę połączyła, czyli Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, to jest NGOs, który łączy samorządowców już od lat 90. I na podstawie tak naprawdę Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego i pewnych rozmów z mniejszością niemiecką powstał produkt polityczny, jakim jest Śląscy Samorządowcy, który ten produkt nie funkcjonuje teraz, bo tak naprawdę ten produkt my go związaliśmy przed wyborami samorządowymi. Już zadeklarowaliśmy, że przed wyborami parlamentarnymi też będziemy go powoływać do życia, uruchamiać, tak żeby wystartować i żeby może coś ciekawego zrobić w województwie opolskim. My teraz jesteśmy na etapie pewnych rozmów, negocjacji, zwarcia szeregów może trochę. Wydaje mi się, że jako Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe, jako Śląscy Samorządowcy zrobiliśmy bardzo dobry wynik we wyborach do Sejmiku Województwa Opolskiego, tam około 55 tysięcy głosów zebraliśmy w Województwie Opolskim, to było 15%. Jakby udało się połowę tego zrobić, to jest szansa wywalczenia mandatu posła. To by był trochę, to by była trochę nietypowa sprawa chyba w skali całego państwa polskiego, bo żyjemy w dużym duopolu takiej polaryzacji sceny politycznej, jest powiedzmy KO z partiami rządzącymi oraz PiS teraz już rozczłonkowany i tak dalej. Tak. Także mamy albo prawicę, albo lewicę. No i zdecydowana większość osób głosuje albo na jedną z tych dwóch opcji. A my z racji też tego zakorzenienia, że u nas mniejszość niemiecka miała posła przez praktycznie większość kadencji oprócz tej. To jest pierwsza kadencja, gdzie nie ma tego przedstawiciela mniejszości niemieckiej. Może uda się też ten wakat zapewnić.
1: Ale to tak w waszym środowisku dało wam trochę do myślenia, że może trzeba coś zmienić, że no właśnie, bo poseł był długo, tak? No był praktycznie zawsze. Tak, można by powiedzieć, że takie miejsce trochę zarezerwowane, no ale okazało się, że tutaj polityka zrobiła swoje i ta polaryzacja. I co wtedy tak pomyśleliście, że musimy coś zmienić, żeby jednak być aktywnymi na tej scenie politycznej już?
2: Ja powiem ze swojej perspektywy, nie, że tutaj mniejszość niemiecka zrobiła świetną robotę, bo wiadomo, że my jakby w województwie opolskim wydaje mi się, to jest nasz ogromny plus, że tutaj, tak jak na przykład Ujazd, nie? Ujazd przed wojną miał 2000 mieszkańców, jak front przyszedł 400 ludzi, powiedzmy tych autochtonów, którzy byli Niemcami w większości, bo według spisu powszechnego to byli Niemcy. Tych Niemców we Ujeździe teraz zostało może 10 rodzin. Wiadomo, od wojny ludzie się pożenili. Mój poprzednik przyszedł z Wielkopolski tutaj do PGR-u pracować. Ludzie z całej Polski przyjeżdżali tutaj do nas pracować na kopalniach, na grubach. U nas są Polacy, Polacy, Ślązacy, Ślązacy, jeszcze Niemcy, nie? I jakby ten multikulti w województwie opolskim zawsze było, co było pokazane fajne w wyborach od 90 roku parlamentarnych, że zawsze ta mniejszość niemiecka to nie było jakieś tam, nie wiem, że marginalna rzecz, bo kilkadziesiąt, często procent osób głosowało na mniejszość niemiecka i miało tego swojego posła. Ale wiadomo, że czasy się zmieniają i jakby nie wiem, czy to dobrze, czy nie, dobrze idziemy bardziej ku takiemu państwu unitarnemu bardziej, jednorodnemu. Ja jestem raczej za tym, żeby pokazywać te nasze oddolne rzeczy, które się dzieją, tą naszą kulturę, która jest w danych miejscowościach, też śląską gotkę i tak dalej. I dlatego tutaj to wyszło jakoś tak samemu, że te starsze pokolenie, które często, tak jak moje babcie, na przykład mój dziadek, oni się urodzili w Niemczech jeszcze, nie powstam, w latach 30. chodzili do niemieckich szkół. Oni tego nie wybierali. Była taka geopolityka i tak wyszło. Oni, ma babcia miała demencję, to tam w wieku 90 lat zapomniała, jak się po polsku czy po śląsku i po niemiecku mówiła i mówił, jakby się tłumaczył, jak lekarz przechodził z niemieckiego na polski. I oni jakby czuli bardziej tą, ten szyld, mniejszość niemiecka. A my, powiedzmy, ci ludzie urodzeni, tak jak ja w 91 roku, już w Polsce suwerennej, moi koledzy urodzeni w latach 80, jakby jest ten związek, ale nie aż taki silny z mniejszością niemiecką.
1: No właśnie, to jest też pytanie o przyszłość, czy wśród młodych działaczy, bo przecież mniejszość niemiecka no ma swoje organizacje, prawda, STSKN na przykład i tak dalej, więc pytanie o tę kontynuację tradycji. Widzicie to jako duże wyzwanie?
2: Ja powiem tak, że tutaj wydaje mi się, ten podział jest teraz taki dosyć fajny, że te kwestie społeczno-kulturalne zajmuje się nimi mniejszość niemiecka. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsko-Polskim TSKN i koła mniejszości niemieckich, które też na przykład w gminie Ujazd, które też wspieramy, potem różne ciekawe projekty organizują. Ale te kwestie polityczne, jeśli chcemy, nie wiem jak jest w innych województwach, tego nigdy nie sprawdzałem tak dokładnie, ale w województwie opolskim jednak na te 70 paru wójtów, burmistrzów jest znaczący odsetek takich bezpartyjnych. Bo nawet jakby tak wymienić teraz, ile jest takich burmistrzów, wójtów z KO, z PiSu, to ich jest może, nie wiem, 10, 15, nie wiem, 20, muszę to sprawdzić, ale to nawet, jak słuchacie nas, skąd jest...
1: Ale znamy Opolszczyznę, znamy burmistrzów, to można śmiało wskazać.
2: Tutaj nawet prezydent Opola jest bezpartyjny, nie? Formalnie. I jakby ta bezpartyjność u nas jest dosyć... trendy.
1: Może częściej spotykana niż w innych województwach. Tak, można taką tezę zaryzykować, powiedzmy.
2: Wydaje mi się, że tak, bo nawet patrząc na województwo śląskie na przykład, z którym graniczymy bezpośrednio, tam wiadomo jest duże natężenie dużych miast. I tam,
1: a w dużych miastach każdy też prezydent, kto rządzi tam, swoimi jakimiś prawami.
2: Nawet pani prezydent Katarzyna Budka z Gliwic, żona od Borysa Budki jest z Platformy Obywatelskiej. Nie? Także tam jest jakby, te barwy partyjne są bardziej jakby może też w tożsamości niż u nas, nie? U nas jednak ta bezpartyjność, a często ta bezpartyjność była związana z tym, że był jakiś samorządowiec, który na przykład był w danej miejscowości, czuł się, nie wiem, Ślązakiem, Niemcem, mieszkańcem województwa opolskiego, który zna tą specyfikę naszego województwa. Tak. I dlatego ten ruch, który wyjścia, że jesteśmy śląskimi samorządowcami, to było na to, żeby przyciągnąć też różne osoby, które działają.
1: I niekoniecznie są zapatrzone w politykę.
2: Nie są koniecznie zapatrzone w politykę, nie? No i teraz chcemy jakby trochę na bazie się tego naszego doświadczenia, naszego rozeznania w województwie opolskim, tej specyfiki województwa opolskiego, spróbować zgarnąć mandat posła w tym dosyć jednorodnym Sejmie, bo ten Sejm jakby rzeczywiście będzie jaka polaryzacja, będzie jakieś łączenie się różnych środowisk, no to możliwe, że będą, nie wiem, dwie czy trzy partie polityczne, czy z dwóch czy trzech komitetów będą startować posłowie. No i to by był ewenement, żeby był rzeczywiście jakiś polityk, jakiś poseł, który jest nie powiązany bezpośrednio z tymi dużymi ugrupowaniami partyjnymi. To jest bardzo trudne przedsięwzięcie.
1: Tylko ma też silny ten korzeń regionalny. Ma ten silny. Ja mówię,
2: że wydaje mi się, że jakby tak bardziej filozoficznie ja to patrzę, że można, tak jak w tej gminie Ujazd wspomniany, ja mogę zarządzać, nie robiąc z funduszu sojuszkiego budżetu obywatelskiego, mogę samemu decydować, tak jak te wózeckie też nawet wspomniane, że to ma być tu zrobione, to ma być tu, a na to dajemy, na tą drogę pieniędzy, a na to nie dajemy. Mi zależy na tym, żeby oddolnie to, te inicjatywy wywodziły. I tutaj tak samo jest zarządzanie państwem. Można państwem zarządzać centralnie z Warszawy, nie? Ale wydaje mi się, że lepiej dać większą jakby możliwość funkcjonowania na dole samorządom, nie? I tutaj ja jestem bardziej regionalistą niż centrystą, nie wiem, można tak jakby tutaj to nazwać. Pewne decyzje, wiadomo, powinny być podejmowane na skali państwa, nie wiem, wojsko, policja, utrzymanie jakby jakieś tych krytycznych rzeczy,
1: strategiczne.
2: Nie wiem, pewne też inwestycje powinny być podejmowane odgórnie, nie wiem. Ja na przykład jestem zwolennikiem, żeby była elektrownia atomowa, ale niech nie będzie w gminie Ujazd, ale w Opolu na przykład niech będzie, albo tam w gminie Leśnica, nie? I to powinny, takie decyzje powinny państwo ustalić, czy nie wiem, reguły funkcjonowania szkół, jeśli na przykład my jako gminę powinniśmy szkoły utrzymywać, a do nich teraz, nie wiem, otrzymujemy 50% subwencji, 50% dopłacamy często, to ale też na przykład, żeby może w tych CIT-ach trochę więcej nam dać niż te kilka czy kilkanaście procent, które teraz mamy, nie? I to chodzi o to, żeby poukładać tak państwo, żeby nam się dobrze żyło. Tylko, że tak jak mówię, że część na pewno osób będzie takiej, że oni nie chcą o nich decydować, niech ktoś inny decyduje i tyle. Wydaje mi się, że im więcej jakby tutaj swobody dajemy i decyzyjności na dole, tym jest lepiej. Ale też nie jestem politologiem i nie jestem w stanie tego sprawdzić. Myślę, że tutaj też o tym będą może wybory w przyszłym roku, przynajmniej w województwie opolskim, nie? Bo czy albo postawimy na tych dużych graczy, którzy wiadomo, to są posłowie stron, nie? Z tymi posłami też mam świetny kontakt bieżący, ale jakby nie było, jak się startuje z jakiegoś ugrupowania, to na końcu ta decyzyjność też jest trochę oddana do tego ugrupowania. Jeśli jest dyscyplina na przykład w głosowaniu na tak czy na nie, no to trzeba tak głosować, tak jak wódz, czy tam partia każe. A tutaj jednak jakby był ten poseł z śląskich samorządowców, czyli poseł z mniejszości niemieckiej, to on jednak odpowiada przed swoimi mieszkańcami. Tu nie ma centrali jakiejś, która każe mu tak czy tak głosować. On głosuje tak, jak najlepiej jest w stanie sobie określić daną sytuację, nie? I o tym będziemy na pewno mocno rozmawiać w kolejnych kilkunastu miesiącach, bo za 15 miesięcy będą chyba wybory parlamentarne. I zobaczymy, nie?
1: Tak. Te kolejne miesiące dużo, myślę, nam pokażą. Panie burmistrzu, pięknie dziękuję za rozmowę i oczywiście naszym słuchaczom dziękujemy, że nas słuchali i bądźcie oczywiście z Radiem Opole. Hubert Ibrom, burmistrz Jazdu, był dzisiaj z nami. Dziękuję.
2: Pozdrawiam wszystkich, życzę dobrego weekendu i wakacji.
1: I wakacyjnie, tak jest. Dziękujemy.
2: Przed wyjazdem.
0: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę 2 sierpnia. Imieniny obchodzą Karina, Piotr i Gustaw. Dziś m.in. Światowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów. Jest 6, czas na pierwsze dziś wiadomości, a w nich cała Polska oddała hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego.
1: Naprawdę jestem wdzięczny, że nareszcie Powstanie Warszawskie i powstańcy są docenieni.
0: Polscy strażacy są już w Hiszpanii, a Donald Trump odwołał zapowiadany atak na Iran.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, dzień dobry. To była spokojna noc na Opolszczyźnie, od tego zaczynamy. Mimo zapowiadanych ulew i silnego wiatru, strażacy z naszego regionu nie odnotowali poważnych interwencji związanych z usuwaniem skutków nawałnic. Od południa do północy wyjeżdżano 22 razy, głównie do połamanych gałęzi. Ostatnią interwencję związaną z warunkami atmosferycznymi odnotowano o 22:24. W nocy służby nie były też wzywane do usuwania skutków poważniejszych zdarzeń na drogach.
2: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radio Opole.
0: Były modlitwa, kwiaty i znicze. Nie brakowało także wspomnień oraz wzruszeń. O 17:00 w godzinę W zawyły syreny alarmowe, a stolica na chwilę się zatrzymała. W obchodach 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego wzięły udział najważniejsze osoby w państwie i mieszkańcy miasta. Na miejscu była z mikrofonem Klaudia Wróblewska.
3: Dźwięk syren alarmowych słychać było w całej Warszawie i wielu innych miastach Polski.
4: Powstanie Warszawskie to walka i cierpienie niewinnych ofiar.
3: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Dla mieszkańców stolicy wydarzenia sprzed ponad 80 lat są cenną lekcją patriotyzmu.
5: Lekcja płynąca w ogóle z Powstania Warszawskiego jest taka, żeby kochać swój kraj, kochać ludzi.
6: Wszystkiego najlepszego możemy się tylko od powstańców warszawskich nauczyć.
3: Wiele emocji podczas wczorajszych uroczystości towarzyszyło powstańcom. Wzruszenia nie ukrywał Jan Witkowski, pseudonim Jaś.
1: Naprawdę jestem wdzięczny, że nareszcie Powstanie Warszawskie i powstańcy są docenieni.
0: Uroczystości zorganizowano także w naszym regionie, między innymi przed pomnikiem Armii Krajowej w Opolu. W tym wydarzeniu wzięła udział 101-letnia dziś Helena Kamerska, pseudonim Halina. W czasie powstania pełniła rolę sanitariuszki.
7: Ja wszystkie historie pamiętam od początku do końca, a dla mnie to wszystkie były bardzo ważne i bardzo trudne. Raczej był niepokój, zdenerwowanie, bo jak nie było ciężkich walk, to bombardowali nas. Obawa przed tym, że zginiesz w piwnicy, prawda, w domu, więc nie było takich łatwych dni.
0: A przypomnijmy, podczas Powstania Warszawskiego zginęło około 18 000 powstańców, a 25 000 uczestników zostało rannych. Niemcy zabili też około 180 000 cywilnych mieszkańców Warszawy.
2: Nowy dzień, nowe wiadomości.
0: Donald Trump odwołuje atak na Iran. Prezydent USA poinformował, że Ameryka była gotowa na bezprecedensowe działania militarne, ale Iran i inne kraje regionu poprosiły o ich zaniechanie. Więcej na ten temat wie Jan Pachlowski.
8: Jeszcze w piątek kilka źródeł przekazało CBS News, że USA i Izrael przygotowują się do przeprowadzenia jednej z najsilniejszych dotąd kampanii bombardowań wymierzonej w irańską infrastrukturę energetyczną. Teraz Donald Trump poinformował, że uzgodniono warunki porozumienia, które obejmowałoby natychmiastowe i całkowite otwarcie ciśniny Ormus oraz wyeliminowanie zagrożenia nuklearnego ze strony Iranu. USA są w pełnej gotowości bojowej do uderzenia na Islamską Republikę Iranu, dysponując siłą i potęgą militarną, jakiej nie widziano od czasów II wojny światowej, napisał Donald Trump na platformie True Social. Mimo to Iran oraz inne kraje Bliskiego Wschodu zwróciły się do nas z prośbą o wstrzymanie się z atakiem, wskazując, że uzgodniono już warunki porozumienia. Do pracy wszyscy, załatwimy to, podkreślił prezydent. Stwierdził on, że podjął decyzję, mając na uwadze przyszłe dobro świata.
0: I jeszcze za granicę, polscy strażacy pomagają Hiszpanom w gaszeniu pożarów. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec zapewnił, że ratownicy z Polski będą również szkolić strażaków z innych krajów.
9: Dowódca grupy, który był już w Hiszpanii wcześniej, rozpoznał teren, poznał osoby funkcyjne, które będą realizowały tą współpracę z naszymi ratownikami, dysponowały ich do poszczególnych pożarów, do poszczególnych działań, bo wiemy doskonale, że mamy kilka bardzo dużych pożarów, o wiele dużo mniejszych, więc na pewno polscy strażacy będą mieli pełne ręce pracy.
0: Specjaliści od gaszenia pożarów lasów z modułu Grand Forest Firefighting będą działać w 3 35-osobowych zmianach. W akcji bierze udział 105 strażaków z 7 województw.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A dzisiaj w naszym regionie odpoczywamy od ekstremalnych zjawisk pogodowych. Ciepło, ale nie upalnie. 25 do 27 stopni, tyle nam prognozują synoptycy IMGW. Padać też może, ale jedynie przelotnie. Do tego zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr także słaby.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
10: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
11: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
12: Wszyscy się na ciebie skarżą.
13: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
11: Zejdź mi z oczu.
13: Co za idiot.
14: Nie chcę cię tu widzieć.
12: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
15: Co z tobą jest nie tak?
13: Jesteś nikim.
3: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc.
16: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
17: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
18: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
2: Reklama społeczna. Your heart is-

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Witam Państwa serdecznie w 18. niedzielę zwykłą. Słuchają Państwo Radia Opole. Kłania się Roman Juranek. Andrea Bocelli wystąpił w Castel Gandolfo. Dzisiaj w programie wspomnimy także siostry nazaretanki, które dobrowolnie oddały życie za 120 mieszkańców Nowogródka oraz rocznicę śmierci kardynała Franciszka Macharskiego. Będzie również zaproszenie biskupa Andrzeja Czai do wzięcia udziału w 51. pielgrzymce opolskiej oraz wiele innych ciekawych informacji ze świata, kraju i diecezji. A wcześniej zapraszam do wysłuchania ojca Tomasza Marciszkiewicza, misjonarza ze Zgromadzenia Słowa Bożego z Rybnika, z tamtejszej parafii Królowej Apostołów.
0: Słowo na niedzielę.
2: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpili do niego uczniowie i rzekli: miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom. Niech idą do wsi i zakupią sobie żywności. Lecz Jezus im odpowiedział: nie potrzebują odchodzić, wy dajcie im jeść. Odpowiedzieli mu: nie mamy tu nic prócz 5 chlebów i 2 ryb. On rzekł: przynieście mi je tutaj. Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom. Jedli wszyscy do syta, a z tego co pozostało, zebrano 12 pełnych koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci. Dzisiejsza Ewangelia rozpoczyna się od pewnej zagadkowej wzmianki. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie osobno. Śmierć jego kuzyna, bo nie zapominajmy o pokrewieństwie między Jezusem a Janem Chrzcicielem, sprawiła, że Chrystus zapragnął samotności. Tak się zastanawiam, czy nie chodzi tu o żałobę po śmierci kogoś bliskiego. Wszyscy mamy do niej, do tej żałoby prawo. By odejście kogoś, kto był dla nas ważny, w jakiś sposób uczcić, przeżyć. Może to być wyraz głębokiego szacunku Syna Bożego do człowieka, który zapowiadał jego przyjście. Pan Jezus oddala się na pustkowie. Chce być sam, chce otoczyć Jana Chrzciciela modlitwą, być może go powspominać. Zawiesza swoją działalność i misję, aby oddać hołd zmarłemu męczennikowi Janowi Chrzcicielowi. Zachowanie Jezusa może być dziś dla nas przykładem tego, jak radzić sobie w ciężkich chwilach, kiedy dociera do nas jakaś zła nowina. Coś takiego, co może podciąć nam skrzydła, zdołować, zasmucić czy przerazić. Chrystus właśnie w takim momencie idzie na pustkowie, aby rozmawiać z Ojcem, czyli mówiąc wprost, idzie, aby się modlić. To nie pierwszy raz, kiedy widzimy Pana Jezusa, który odłącza się od ludzi, aby być sam w celu osobistej modlitwy. Przed rozpoczęciem publicznej działalności Jezus idzie na 40 dni na pustynię. Przed wyborem uczniów idzie, aby się pomodlić. Przed męką oddala się od uczniów w Ogrodzie Oliwnym i tam modli się gorliwie. To był stały zwyczaj naszego Pana, aby w decydujących, istotnych momentach życia znaleźć czas na modlitwę w samotności. Tu można zadać sobie pytanie o nasze podejście do modlitwy. Czy pamiętam o tym, że modlitwa to istotny punkt mojego planu dnia? Czy rozpoczynam i kończę dzień rozmawiając z Panem Bogiem? Czy staram się o stworzenie dobrych warunków do modlitwy, dbając o ciszę, miejsce i skupienie, wyłączając czy wyciszając telefon czy telewizor? Czy przed ważnym wydarzeniem mojego życia modliłem się na osobności? Jako katolicy możemy wzywać Ducha Świętego przed podróżą, przed egzaminem, przed ważną rozmową, przed wizytą u lekarza, przed rozpoczęciem pracy, przed spowiedzią, prosząc o jak najlepsze przeżycie tego sakramentu i przy wielu innych wydarzeniach dla nas ważnych. Nie bójmy się tych chwil sam na sam z Panem Bogiem. Nie lękajmy się ciszy, bo to właśnie jest przestrzeń spotkania Boga i człowieka. W ciszy usłyszymy delikatny głos Boga, tak trudno słyszalny w ciągłym hałasie, w którym na co dzień żyjemy. W dalszej części dzisiejszej Ewangelii czytamy o cudownym wydarzeniu, jakim było rozmnożenie 5 chlebów i 2 ryb i nakarmienie nimi 1000 słuchaczy. Samych mężczyzn było 5000, dodajmy do tego kobiety i dzieci. To może być nawet 15 albo i więcej tysięcy osób. A cud zaczął się od tej drobnej ofiary, którą ktoś oddał Panu Jezusowi. Jakaś osoba w tym tłumie przyznała się, że ma trochę jedzenia. Nie zatrzymała tego dla siebie, nie zjadła po kryjomu, ale pokazała to Jezusowi. Umiejętność dzielenia stała się źródłem cudu rozmnożenia. Ta Ewangelia w piękny sposób pokazuje, że u początku wielu nadzwyczajnych wydarzeń jest ta ważna cecha, jaką jest dzielenie się tym, co do mnie należy. Jakie to ważne, aby uczeń Jezusa umiał się dzielić, choćby swoimi talentami i zdolnościami, albo czasem, który można poświęcić na rozmowę czy spotkanie z drugim człowiekiem. Jeśli ciebie stać, to i dobrami materialnymi, z potrzebującymi chleba czy ubrań. Człowiek, który potrafi się dzielić, staje się podobny do tej anonimowej osoby, która znalazła w sobie siłę, aby w krytycznym momencie na pustkowiu przyznać się, że coś posiada. Dla Pana Jezusa to wystarczyło. Każdy z nas może doświadczyć ogromnej radości, która idzie za pomaganiem, za dzieleniem się różnymi dobrami z ludźmi głodnymi nie tylko chleba, ale przede wszystkim złaknionymi dobra i życzliwości. Przeciwieństwem tego, czego uczy nas dziś Słowo Boże, jest egoizm, skąpstwo i chciwość. Brak otwartości na ludzi potrzebujących. Zamknięcie się tylko na własne potrzeby, tak aby mnie było dobrze. Ale pamiętajmy, co powiedział Chrystus w swoim kazaniu na górze. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
1: Mówił ojciec Tomasz Marciszkiewicz, misjonarz ze Zgromadzenia Słowa Bożego w Rybniku. Śpiewak Andrea Bocelli wystąpił w letniej siedzibie papieży w Castel Gandolfo podczas modlitwy z Leonem XIV. Środowy koncert odbył się w ramach spotkania Pieśń Pokoju. Śpiewakowi towarzyszył chór liczący 164 osoby. W jego składzie znalazły się dzieci oraz młodzi ludzie pochodzący z miejsc dotkniętych kryzysami Jerozolimy, Ugandy, Haiti i Włoch. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów 800. rocznicy urodzin świętego Franciszka z Asyżu. Papież przewodniczył rozważaniom oraz modlitwie o pokój. Występ i modlitwa z papieżem zakończyła trwające 10 dni spotkanie młodzieży i ich wychowawców. Pozostajemy w Rzymie. Zapraszam do wysłuchania serwisu Vatican News. Prezentuje Krzysztof Brąk.
3: Papież prosi o modlitwę w intencji ewangelizacji miast. To temat jego intencji na sierpień. Sam powierza Bogu sprawę ewangelizacji miast w przygotowanym z tej okazji filmie. Uczyń nas Twoimi świadkami, misjonarzami odważnymi i twórczymi, którzy życiem głoszą Twoją miłość, zdolną przezwyciężać pośpiech, hałas i anonimowość, mówi Ojciec Święty.
4: Lord Jesus, Good Shepherd.
3: Panie Jezu, dobry pasterzu, Ty przemierzasz nasze ulice i place, wchodzisz do wspaniałych gmachów i najskromniejszych dzielnic i w ciszy towarzyszysz milionom ludzi, którzy pośród hałasu i pośpiechu szukają sensu. Ty znasz, Panie, serce miasta, jego światła i cienie, jego zgiełk i samotność. Wiemy, że miasta są powołane, aby być miejscami wolności i możliwości, lecz mogą także przemieniać się w przestrzenie anonimowości i odosobnienia. Dlatego dziś prosimy Cię o nowe spojrzenie, zdolne odkrywać w życiu miejskim żyzną glebę dla głoszenia Twojej Ewangelii. Obdarz nas wiarą twórczą i głęboką, która nie zatrzymuje się na słowach, lecz wciela się w proste i bliskie gesty. Dodajmy, że obecnie niemal 45% ludności świata mieszka na obszarach miejskich. Wielkie miasta są więc największymi terenami misyjnymi naszych czasów. Leon XIV ogłosił nową ustawę zasadniczą dla Państwa Watykańskiego. Zastępuje ona konstytucję przygotowaną zaledwie 3 lata temu przez papieża Franciszka.
5: Jak wyjaśniono na wstępie, opracowanie nowej ustawy zasadniczej wynikało z potrzeby uwzględnienia nowych wymogów związanych z zarządzaniem oraz z niektórych istotnych zmian prawnych. Potwierdza m.in., że na czele papieskiej komisji państwa watykańskiego nie musi stać kardynał. Watykańska konstytucja doprecyzowuje uprawnienia poszczególnych organów władzy. Potwierdza konstytucyjny charakter państwa watykańskiego. Ustawa zasadnicza pozostaje fundamentem i punktem odniesienia dla wszystkich innych aktów prawnych, potwierdzając wyjątkowość i autonomię watykańskiego porządku prawnego.
3: Konstytucja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Administracja Dóbr Stolicy Apostolskiej APSA opublikowała raport za ubiegły rok. Kapitał własny wzrósł o niemal 90 milionów euro, lecz zysk operacyjny zmalał blisko trzykrotnie, z 62 do 22 milionów.
5: Prezes APSY arcybiskup Giordano Piccinotti wyjaśnił, że mniejsze zyski to wynik reorganizacji watykańskiego portfela finansowego. Dodał, że celem tej instytucji nie jest generowanie zysku operacyjnego, ale raczej zachowanie i konsolidacja aktywów.
3: Arcybiskup Piccinotti przypomniał, że rok 2025 był rokiem szczególnym, ponieważ zmarł Franciszek i został wybrany nowy papież. Administracja zagwarantowała w tych warunkach pełną ciągłość i stabilność. Dyrektorzy 150 katolickich ośrodków medycznych we Francji wystosowali dramatyczny apel o uszanowanie ich specyficznej misji względem chorych, niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku. Pozwólcie nam nadal łagodzić cierpienia bez zadawania śmierci, piszą w opublikowanej odezwie. Podkreślają, że zmuszanie ich do przeprowadzania eutanazji godzi w sumienia i narusza zaufanie, którym obdarzyli ich pacjenci.
6: Przyjęta 15 lipca ustawa o końcu życia zmusza wszystkie placówki służby zdrowia, by na ich terenie przeprowadzano wspomagane samobójstwo i eutanazję. Taki przymus wyklucza dobrowolną zgodę i stanowi pogwałcenie sumienia. Sygnatariusze apelu zapewniają, że ich personel nie ignoruje trudnych przypadków. Wręcz przeciwnie, wie jak na nie reagować dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie terapii paliatywnej. Do swych pacjentów podchodzi z osobistym oddaniem. Dzięki temu udaje się nie tylko złagodzić ból, ale także pomóc w odkryciu piękna i sensu życia pomimo niepełnosprawności, choroby czy podeszłego wieku.
1: Serwis Vatican News prezentował Krzysztof Brąk. Papież Franciszek odwiedził Polskę tylko raz w dniach 27-31 lipca 2016 roku, a najważniejszym punktem tej pielgrzymki były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie oraz 1050. rocznica Chrztu Polski. Mija właśnie 10 lat od tej wizyty. Franciszek był trzecim papieżem, który odwiedził Polskę. Wcześniej gościł u nas Benedykt XVI w 2006 roku i dziewięciokrotnie Jan Paweł II. W ciągu 5 dni Franciszek odwiedził Kraków, Częstochowę i Oświęcim. Był m.in. w katedrze na Wawelu oraz w sanktuariach w Krakowie Łagiewnikach i na Jasnej Górze. Szczególnym wydarzeniem tej podróży stała się wizyta Ojca Świętego w byłym obozie koncentracyjnym w Auschwitz-Birkenau. Niezapomniane były też spotkania z młodymi ludźmi, w tym Droga Krzyżowa na Błoniach Krakowskich, czuwanie na kampus Misericordie w Brzegach oraz msza kończąca Dni Młodzieży. Od 3 października w Kaplicy Objawień Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Fatimie codziennie o godzinie 7 rano będzie sprawowana msza święta w języku polskim. W okresie letnim Eucharystia w języku polskim będzie sprawowana każdego dnia, natomiast od 1 listopada do niedzieli wielkanocnej ten sam termin zostanie w pierwszej kolejności przeznaczony dla grup polskich.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: Zakonnice ze zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu zostały zamordowane przez hitlerowców w lesie pod Nowogródkiem w niedzielę 1 sierpnia 1943 roku. Siostry dobrowolnie oddały życie za 120 mieszkańców Nowogródka aresztowanych przez Niemców w odwecie za działalność organizacji partyzanckich na tym terenie. Maria Stella, przełożona, i jej 10 towarzyszek zostały beatyfikowane 5 marca 2000 roku przez papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty podkreślał, że ich czyn był przykładem chrześcijańskiego bohaterstwa.
2: Dziękujemy Wam, błogosławione męczennice z Nowogródka, za to świadectwo miłości, za przykład chrześcijańskiego bohaterstwa i za wierzenia mocy Ducha Świętego. Wybrał was Chrystus i przeznaczył na to, abyście przyniosły owoc waszego życia.
1: Życie i postacie sióstr z Nowogródka w dniu ich beatyfikacji przedstawił biskup diecezji grodzieńskiej Aleksander Kaszkiewicz.
3: Wszystkie siostry dawały przykład głębokiej wiary, żywej nadziei miłości, która w czasie ciemnej nocy okupacyjnej rozkwitnie męczeństwem. Siostry nazaretanki, męczennice z Nowogródka, zaświadczyły o miłości, której nie ma większej od tej, gdy kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
1: Jak mówiły mieszkanki Nowogródka w filmie dokumentalnym Ryszarda Jasińskiego i Ludgardasa Gedrawiczusa, 11 klęczników, ludzie szybko dowiedzieli się, co stało się z siostrami nazaretankami.
4: Był Niemiec, który kwaterował u ludzi, na mieszkaniu gdzieś, u parafian był. I przyszedł wieczorem do domu, już podpity mocno, taki bardzo przejęty. I tak podobno wziął głowę w ręce i mówił, jak one szły, jak one szły.
5: I dopiero nazajutrz, 1 sierpnia, to była niedziela, piękny słoneczny dzień, jak dzisiaj pamiętam. Przyszliśmy rano do kościoła i sióstr nie było. Pusty kościół.
1: Ocaleli wszyscy z zatrzymanych mieszkańców. Część z nich wywieziono na roboty do Niemiec, a część zwolniono. Po kilku dniach jedyna ocalała spośród nazaretanek, Maria Małgorzata Banaś, odnalazła mogiłę sióstr w lesie. Pomordowane zakonnice w marcu 1945 roku zostały przeniesione na cmentarz przyklasztorny. Obecnie spoczywają w sarkofagu w kaplicy Białej Fary, kościoła Przemienienia Pańskiego, w którym modliły się o ocalenie przeznaczonych na egzekucję mieszkańców miasta. Wspomnienie liturgiczne błogosławionych sióstr z Nowogródka Kościół katolicki obchodzi 4 września. 2 sierpnia 2016 roku zmarł kardynał Franciszek Macharski, były metropolita krakowski, wybitny mąż stanu. Został pochowany na Wawelu w krypcie biskupów krakowskich. Archidiecezją kierował w latach 1979-2005. Jego poprzednikiem i przyjacielem był Karol Wojtyła. Dał się poznać jako wielki orędownik kultu Bożego Miłosierdzia. Dzięki niemu wybudowano sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. Kardynał założył też Centrum Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu. Wrażliwy na sprawy ludzkie, angażował się w dzieła charytatywne. Reaktywował Caritas, wspomagał tworzenie domów samotnej matki, rodzinnych domów dziecka i schronisk dla bezdomnych. Kardynał Macharski towarzyszył Janowi Pawłowi II we wszystkich pielgrzymkach do ojczyzny. Tak wspomniał swoje pierwsze spotkanie z Karolem Wojtyłą.
6: To było w seminarium duchownym, 45 rok. Było takich cywilów ze 20, a potem reszta klerycy w sutannach. I wśród nich był taki, także i taki. Karol mu był. A potem to było tak, jakbyśmy byli razem w domu. Po prostu byliśmy razem.
1: Kardynał Macharski wiele uwagi poświęcał trosce o wspólne dobro. Apelował o budowanie przyszłości ponad podziałami i zachowanie cierpliwości, gdy pojawiają się problemy. W rozmowie z Polskim Radiem w 2006 roku zachęcał wszystkich do pracy nad sobą.
6: Nie można pogodzić się ze słabością. To jest spojrzenie, no nie moje, przecież tak Chrystus patrzy na nas. Ale ono jest tym nieodrzucaniu człowieka równocześnie wymagającym. On nie ustąpi z tego. On nie ustąpi.
1: Kardynał Macharski był znany z serdeczności w kontaktach z wiernymi, a także z poczucia humoru i dystansu do siebie. Krakowianie zapamiętali go, jak rozmawiał z nimi podczas spacerów, a także stał pod oknem papieskim przy Franciszkańskiej w czasie odchodzenia Jana Pawła II. Natomiast o śmierci kardynała 2 sierpnia 2016 roku oznajmił dzwon Zygmunta. Marcin Biborski, dzwonnik, mówił ze wzruszeniem o tym szczególnym pożegnaniu.
7: To był nasz krakowski tata. To był człowiek otwartych drzwi. I myślę, że myśmy dzwonili mu dzisiaj tak, żeby ta jego dusza wędrowała do nieba w koncercie. Chwila zadumy należy się w momencie, kiedy będziemy składać ciało świętej pamięci kardynała. A dzisiaj myśmy mu po prostu zagrali.
1: Kardynał Franciszek Macharski został pochowany 5 sierpnia na Wawelu w krypcie biskupów krakowskich. Za zasługi na rzecz współpracy polsko-francuskiej kardynał otrzymał najwyższe francuskie odznaczenie, order oficera Legii Honorowej. Z kolei za działalność na rzecz pojednania polsko-niemieckiego hierarcha został odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi z gwiazdą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. W 2012 roku Instytut Pamięci Narodowej przyznał mu nagrodę honorową Świadek Historii. Teraz wracamy jeszcze do uroczystości pogrzebowych księdza profesora Andrzeja Szostka, wybitnego filozofa i etyka, wieloletniego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz bliskiego przyjaciela papieża Jana Pawła II. Odbyły się one w Lublinie, w kościele parafialnym pod wezwaniem niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Miałem okazję znać księdza profesora, to była legendarna postać, mówił marianin ksiądz Stanisław Kosiorowski.
8: Był genialny, jeśli chodzi o przekazanie wiedzy. Serce miał gołębie, naprawdę. Tracimy człowieka wielkiej klasy. On przekazywał po prostu, co znaczy być człowiekiem, jak postrzegać Pana Boga. To było coś niezwykłego. Potrafił nas jakoś tak pobudzić do tego, że życie jest po prostu piękne. Życie człowieka, żeby dziękować Panu Bogu za dar życia.
1: To wielki autorytet moralny i osoba, która bardzo silnie wpływała na budowanie prestiżu Lublina jako miasta akademickiego, mówił natomiast prezydent miasta Krzysztof Żuk.
9: Był znakomitym naukowcem, osobą rozpoznawalną w środowiskach naukowych. Przede wszystkim podkreślić należy jego mądrość, skromność i wrażliwość, ale również taką cechę, która dzisiaj szczególnie jest istotna i ważna. Prezentował postawę dialogu i szacunku do drugiego człowieka. Jeśli oceniać go w tych kategoriach, to honorowy obywatel Lublina był wyrazem wdzięczności za to właśnie, że taki był.
1: Ksiądz Andrzej Szostek został pochowany w mariańskiej kwaterze cmentarza przy ulicy Unickiej w Lublinie. Przedłuży się proces biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza, oskarżonego o to, że zbyt późno powiadomił organy ścigania o podległych mu dwóch księżach pedofilach. Biskup Jerz nie przyznaje się do winy. Obrońcy przekonują, że o nieobyczajnym zachowaniu księdza Stanisława P. wiedziała nie tylko tarnowska kuria, ale już w 2003 roku także kuratorium oświaty. Miał je o tym poinformować dyrektor szkoły w Woli Radłowskiej, w której ksiądz P. molestował chłopców. Proces biskupa tarnowskiego miał się już kończyć, ale obrońcy wnieśli jeszcze do sądu o poszukanie w archiwum Ministerstwa Edukacji listu od dyrektora szkoły, który miał informować resort o księdzu pedofilu, wyjaśniał adwokat Paulina Majtkowska.
10: Naszą rolą jest dopilnowanie tego, żeby wszystkie okoliczności w tej sprawie zostały zweryfikowane. Jak widać, są to jednak informacje do tych instytucji oświatowych już w latach 2000 wpływały, bo tutaj też trzeba mieć na względzie, że na takich organach tak naprawdę od samego początku, już w latach 2000 spoczywał obowiązek poinformowania policji o takich przestępstwach, które są ścigane z urzędu, które są związane właśnie z działaniami tych instytucji, czyli tutaj mamy szkołę, czyli tu mamy właśnie kuratorium oświaty.
1: Po nowelizacji od połowy 2017 roku każdy, kto ma wiedzę na temat przestępstw seksualnych wobec dzieci, ma obowiązek to zgłosić. Biskup Tarnowski nie przyznaje się do winy, wyjaśniał przed sądem, że zgłosił sprawę do prokuratury po weryfikacji w ramach procedur kościelnych oraz poinformowaniu Watykanu. Pokonają 500 kilometrów, by pomodlić się przed wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. Kilkuset pątników wyruszyło sprzed białostockiej katedry w jubileuszowej 40. pielgrzymce na Jasną Górę. Wiele osób wraca na modlitewny szlak, tęskniąc za wyjątkową atmosferą tych dni.
11: Idę już 11 raz, ale jeden dzień idę w tym roku. Chociaż tyle, a może aż tyle. Jest duch, taki pozytywny czas, takie rekolekcje w drodze. W grupie jest taki rytm.
12: Po raz trzeci do Matki Bożej na Jasną Górę.
13: Podziękować za to, co mamy, co otrzymujemy.
12: I wymodlić łaskę na następny rok. Czy jest ciężko? Nie.
13: O tym się nie myśli. Jak się jedzie, no to masz jakieś intencje, to schodzi na drugi plan. To jest urlop, kiedy niektórzy jeżdżą sobie na wakacje, gdzieś odpocząć, a ja sobie duchowo dostaję tego powera. Ktoś pije tigera, a my żyjemy Matko Bosko i nas ona prowadzi.
14: Za dzieci, za wnuków, za ich pomyślność, za dobre życie, za wiarę w Boga. Jest ich intencji niesamowicie dużo.
15: Będziemy ten pokój i to dobro nieśli przez całą naszą kochaną Polskę przez 14 dni, przez prawie 500 kilometrów.
16: Kierownik pielgrzymki, ksiądz Tomasz Owsiejko.
15: Na Jasnej Górze myślę, że nas około 300-400 powinno dojść. W tym roku jest bardzo fajnie, bo około 30% to w ogóle idzie pierwszy raz. I to bardzo budujące jest, że młodzi ludzie nie chcą siedzieć w domu przy telefonie czy przy komputerze, tylko wyruszają z nami na ten pątniczy, piękny szlak.
1: Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę tuż przed wniebowzięciem Najświętszej Marii Panny 15 sierpnia. Wtedy w częstochowskim sanktuarium odbywają się uroczystości odpustowe, które przyciągają rzesze pielgrzymów z całej Polski. Teraz dwudniowe uroczystości ku czci zaleszańskiej ikony Matki Bożej i męczenników ziemi podlaskiej w domu zakonnym świętej Katarzyny. W podlaskich Zaleszanach zebrali się prawosławni wierni z całego regionu. Wielu przyszło pieszo z Bielska Podlaskiego i Hajnówki, a zaleszańska ikona Bogu Rodzicy nawiązuje do lokalnych wydarzeń z 1946 roku, kiedy żołnierze oddziału podziemia niepodległościowego podpalili wieś i zamordowali 16 osób, w tym kilkoro dzieci. Dla pielgrzymów to ważne miejsce.
17: Upamiętnienia naszych przodków. Trzeba podziękować Matce Boskiej za to, co przeżyliśmy, za to, że nas ochraniała, nam pomagała, i modlić się za dzieci i o naszą przyszłość.
18: Tu ludzie ginęli za wiarę i my jesteśmy im winni, żeby o nich pamiętać, żeby tu przyjeżdżać.
19: Pierwszy raz szłam w pielgrzymce ze względu na ikonę i też na historię męczenników podlaskich.
20: Jesteśmy tutaj pod opieką świętej Katarzyny i świętych męczenników. Wśród tych świętych męczenników są dzieci.
21: Pochodzę ze wsi, w których było podobna historia, bo moja babcia przeżyła atak Burego i zdążyła uciec, ona była akurat ze wsi Zanie. Cała ta historia męczenników podlaskich dla mnie jest bardzo bliska.
1: Żeński klasztor w Zaleszanach powstał w 2007 roku. Pomoc można świadczyć cały rok, nie tylko zimą. Przykładem jest kuchnia Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie, która teraz zachęca do podzielenia się nadmiarem sezonowych warzyw. Posłużą one do przygotowania przetworów na zimę. Ostatnio od darczyńców dostaliśmy ogórki, mówi wolontariuszka Anna Wypuszcz.
22: W tej chwili są ogórki do kiszenia przygotowane, częściowo już trochę jest zrobionych. No i chcielibyśmy, żeby jak najwięcej było. Cukinie można zakonserwować, można zakisić, pomidory na przecier, buraczki jak są małe, to też można zakonserwować, żebyśmy mieli później do jakiegoś obiadu dla ludzi do drugiego dania. No i fasolki można też, wiadomo, do słoików. No mrozimy marchewkę, pietruszkę, żeby nic nie zmarnowało się, żeby to wszystko wykorzystać.
1: Co roku zimą z posiłków przygotowanych w kuchni Bractwa Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie korzysta dziennie około 250 osób.

0: Efata. Otwórz się na słowo.
1: To okazja do modlitwy i wspomnień o walczących i poległych w Powstaniu Warszawskim. Mówili powstańcy warszawscy, którzy wzięli udział w mszy na Placu Krasińskich. Uroczyste nabożeństwo odprawione zostało w przeddzień 82. rocznicy wybuchu walk o Warszawę. Sanitariuszka Hanna Zawistowska-Nowińska mówiła, że przyszła na uroczystość, by pomodlić się za wielu przyjaciół, którzy nie doczekali wolności.
2: I koledzy, i koleżanki, i mój ojciec, i mój brat. Dużo tych jest.
3: Poległo, zginęło?
2: Tak. Niekoniecznie w powstaniu, bo i przedtem jeszcze w 1939 roku. To było okropne. Ja pamiętam, że brat podszedł do mnie i mówi: Hanka, my się już nigdy nie zobaczymy. I to było prawda. Ja już go więcej nie zobaczyłam.
1: Henryk Piotrowski, pseudonim Edward, podkreślał, że nabożeństwo na Placu Krasińskich jest dla niego zawsze niezwykle ważną częścią obchodów rocznicy wybuchu powstania.
4: To jest dla mnie oczekiwany symbol pamięci, o którym nie wolno nam zapomnieć. I musimy to, dokąd Bóg nam zezwala żyć, żeby tę tradycję utrzymywać, rozpowszechniać. No. Myśl o kolegach, z którymi wspólnie walczyło się. Dzisiaj wspominam, pada myśl, biegnie do nich.
1: Po nabożeństwie powstańcy i tłumy mieszkańców Warszawy wzięli udział w uroczystym apelu pamięci. A teraz już diecezja opolska. Dzisiaj odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej w Prudniku-Lesie. Centralnym punktem uroczystości będzie suma odpustowa o godzinie 11:30 pod przewodnictwem biskupa Waldemara Musioła. Poprzedzi ją przywitanie pielgrzymów i modlitwa różańcowa o 11:00. W programie także o godzinie 15:00 koronka do Miłosierdzia Bożego z konferencją oraz nieszpory z błogosławieństwem. Po mszy świętej przerwa na poczęstunek. Dzisiaj także 24. Międzynarodowa Pielgrzymka Motocyklistów na Górę Świętej Anny. Początek o 9:00 w Grocie Lurdzkiej. Jej centralnym punktem będzie msza święta sprawowana o 11:30 pod przewodnictwem ojca Dymitra Żeglina. Podczas pielgrzymki odbędzie się zbiórka, z której dochód zostanie przeznaczony na dokończenie budowy drugiej studni głębinowej w Togo i dofinansowanie Fundacji Tobiaszki z Wrocławia. Dewocjonalia, szpilki, guziki, wiele innych przedmiotów znalezionych podczas badań prowadzonych w opolskiej katedrze przeszło już konserwację. Każdy przedmiot, który nadawał się do takiego procesu, został już oczyszczony, pozbawiony patyny. Dzięki temu widać wszystkie informacje, które zostały na nich zawarte. Jak się okazuje, zbiór ponad 1000 szpilek pochodzących z końca XVI, XVII i XVIII wieku jest obecnie najliczniejszą kolekcją w Europie. Mamy wspaniale zachowane okucia trumienne, mówi dr Magdalena Przysiężna-Pizarska, archeolog z Uniwersytetu Opolskiego i kierownik badań archeologicznych na opolskim ostrówku i w katedrze.
5: Wspaniale zdobione, takie XVII-wieczne, z elementami sztuki tej grobowej. Natomiast drugą kategorią to oczywiście są szpilki, które mamy już ułożone w typach. Wiemy, że jest to zbiór, jeden z największych zbiorów w Europie. Mamy ich ponad 1200. Takim liczniejszym drugim jest 572 szpilki znalezione w Anglii.
1: Wśród zebranych zabytków jest także dużo paciorków czy medalików. One też świadczą o kulturze duchowej. Dewocjonalia były zachowane niemal przy każdym pochówku, dodaje Magdalena Przysiężna-Pizarska.
5: Z tych takich bardziej interesujących przedmiotów, no to oczywiście fragment zachowanego zegarka słonecznego, też zdobionego takiego kieszonkowego, który jest ewenementem. No i oczywiście tabliczka tynowa, na której został wygrawerowany napis. On jest związany z imieniem i nazwiskiem osoby spoczywającej, oczywiście z datą urodzenia i datą śmierci. Wiemy, że ten pan miał na imię Ignacy. Zmarł w 1737 roku. Tutaj w Opolu został pochowany w kryptach. Już wiemy, że był to poczmistrz.
1: Teraz badacze będą analizować każdy przedmiot, żeby opracować końcowe sprawozdanie na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego oraz Opolskiej Kurii. W przyszłym roku wszystkie te zabytki zostaną oddane do wojewódzkiego konserwatora zabytków, który zdecyduje, czy trafią one do Muzeum Diecezjalnego i na wystawę do katedry, wyjaśnia Magdalena Przysiężna-Pizarska. Przygotowane zostaną również publikacje zawierające zdjęcia i opisy zabytków znalezionych w opolskiej katedrze. Cztery parafie i organizacje otrzymają dofinansowanie z powiatu strzeleckiego na prace konserwatorskie oraz budowlane przy zabytkach. Samorząd przeznaczył na ten cel 80 tysięcy złotych. Często są to zabytki sakralne. W tym gronie znalazł się również dach zabytkowej szkoły w Grodzisku, mówi Waldemar Gajda, starosta powiatu strzeleckiego.
3: Staramy się utrzymać tą przeszłość w takiej odsłonie, w jakiej mogą ją zobaczyć następne pokolenia. Są to renowacje obrazów, są to renowacje portali.
1: Dotacje na renowację trzech obrazów w kościele w Olszowej odebrał ksiądz Józef Żyłka, proboszcz parafii Klucz.
6: To jest kontynuacja, bo już od kilkunastu lat restaurujemy najpierw sam kościół, a potem obiekty, w tym znajdujące się niedawno, odrestaurowaliśmy ołtarz główny, ołtarze boczne, a te obrazy są takim uzupełnieniem do tego kościoła.
1: Ponadto parafia świętych Szymona i Judy Tadeusza w Szymiszowie otrzymała fundusze na renowację portalu wejściowego do kościoła. Z kolei parafia świętego Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich przeprowadzi remont ogrodzenia cmentarza parafialnego od strony ulicy Opolskiej. Prowadzimy rozmowy na temat zmiany miejsca koncertu Padre Guillerme, informuje rzecznik opolskiej kurii diecezjalnej ksiądz Joachim Kobienia. Portugalski ksiądz i DJ wystąpi na rzecz opolskiej katedry 4 września. Zainteresowanie jest ogromne, komplet około 5 tysięcy wejściówek już się rozszedł, a zapotrzebowanie nie zmalało. Miejscem idealnym byłaby nasza opolska i taka arena, potwierdza domysły ksiądz Kobienia.
7: Jest to nasz stadion opolski, ale to jeszcze jest trochę odległe, ponieważ choćby scena czy techniczne różne rozwiązania muszą być spełnione i nie jest to tak łatwo, tym bardziej, że czas jest dość krótki.
1: Padre Guillerme, duchowny i twórca muzyki elektronicznej, grał m.in. na Światowych Dniach Młodzieży. Opolski koncert nasza redakcja objęła patronatem medialnym. Ksiądz Andrzej Anderwald, diecezjalny duszpasterz mniejszości narodowych i etnicznych, zaprasza do udziału w pielgrzymkach mniejszości niemieckiej, które odbędą się 9 sierpnia do Wambierzyc, 19 września do Zlatych Chor i 7 listopada do Trzebnicy. Wyjazdy autokarowe na te pielgrzymki organizuje Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Biskup opolski Andrzej

0: poniedziałek, a 18 sierpnia te strumienie, które idą z Kluczborka i z Kędzierzyna. Chcemy ruszyć, jak zawsze, z wdzięcznością panu, ale w tym roku będzie to niewątpliwie jakiś taki dominujący akcent, no bo jubileusz skłania nas do obudzenia pamięci wielkich dzieł Boga, które dokonał w tych 50 latach na tych pielgrzymich szlakach na rzecz naszych serc, naszych rodzin, całej wspólnoty diecezjalnej. Chcemy też polecić Panu Bogu tych, którzy kiedyś pielgrzymowali, którzy organizowali tę pielgrzymkę przez te wszystkie lata, którzy teraz uczestniczą. Chcemy modlić się za wszystkich dobrodziejów całego dzieła. Chcemy pamiętać o wszystkich, którzy w różnych służbach kształtowali tę pielgrzymkę przez lata. No i oczywiście będziemy pamiętać o zmarłych pielgrzymach i o wszystkich, którzy z nami pielgrzymowali przez te lata i którzy z różnych powodów już z nami pójść nie mogą. Będzie to więc czas dziękczynienia, budzenia pamięci. Zachęcam też, by zredagować może jakieś wspomnienia z tych 50 lat. Jest taka myśl, żeby potem też wydać jakąś małą książeczkę dla naszych potomnych, można powiedzieć. Ale pielgrzymka nigdy też, i nawet jubileuszowa, nie kończy pielgrzymowania dalszego i przede wszystkim przed nami jest dalsze życie, funkcjonowanie Kościoła, więc będzie też oczywiście wiele takiego powierzenia Panu Bogu całego Kościoła i tych różnych naszych intencji. W szczególności będziemy się modlić, jak zawsze, w ogóle o dobro, duchowy rozwój całego opolskiego Kościoła, misyjną dynamikę tego naszego Kościoła. Chcemy też prosić wiele o żywą wiarę w naszych sercach, zwłaszcza też o tę wiarę żywą w sercach dzieci, młodzieży, o jak najlepszy przekaz wiary w naszych rodzinach. Będziemy też prosić o pokój serc w rodzinach, a także w całym świecie. No i będziemy też wiele się modlić o takiego ducha misyjnego zaangażowania, a intencją taką szczególną jest wołanie o powołania. O powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, do najróżniejszych posług w Kościele i funkcji, a także do sakramentalnego małżeństwa. Cóż, wierzycie, że do tego chcę tylko, żebyśmy naprawdę poszli z takim otwartym sercem i z taką troską o to, aby przede wszystkim był to czas odnowienia przymierza każdego z nas osobna z Bogiem.
1: Tegorocznej jubileuszowej pielgrzymce przyświeca hasło Uczniowie Misjonarze, a więcej informacji w specjalnej zakładce Pielgrzymka na stronie internetowej opolskiej diecezji. Duszpasterstwo Młodzieży Ławka zaprasza młodych od 16 roku życia do udziału w diecezjalnym wyjeździe na Światowe Dni Młodzieży 2027, które odbędą się w Seulu. Planowany jest wspólny wylot uczestników z całej diecezji, udział w dniach w diecezjach i centralnych wydarzeniach z papieżem, a także kilkudniowy pobyt po zakończeniu spotkania. Wyjazd zakłada wspólne przeżywanie Eucharystii, integrację oraz przygotowania formacyjne odbywające się od listopada w różnych częściach diecezji. Zapisy prowadzone są na stronie www.ławka.org w zakładce Seul 2027. I to już wszystko w tym wydaniu programu Efata. Zapraszam w przyszłą niedzielę po godzinie 6. Kłania się Roman Juranek.

0: Słuchajcie, Radio Opole, godzina 7 na zegarze, czas na wiadomości w Radio Opole.
1: Dwie osoby w szpitalu po interwencji policji w Wielkopolsce. Opolskie ZOO świętowało roczek dwóch tygrysic.
2: Bywają kapryśne, bo zupkują.
1: A Robert Lewandowski zdobył za oceanem dwie bramki i zapewnił zwycięstwo Chicago Fire.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
1: Zaczynamy od Wielkopolski. Funkcjonariusz ranny po interwencji w Trzciance. Jak poinformował Polskie Radio, nadkomisarz Maciej Święcichowski z zespołu prasowego policji w Poznaniu podczas próby wejścia do jednego z mieszkań policjanci postrzelili agresywnego mężczyznę, który próbował atakować ich niebezpiecznym przedmiotem.
4: Jeden z tych policjantów został zraniony w rękę, ponieważ ich życie i zdrowie było zagrożone, a napastnik nie reagował na polecenia. Dwóch policjantów użyło broni i postrzelili tego napastnika. Napastnik i ranny policjant trafili do szpitala.
1: Podczas oględzin okolicy znaleziono ciało ojca agresora. Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
3: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
1: Mimo podpisanej umowy na sfinansowanie Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży wciąż nie ogłoszono przetargu na jego budowę. To dlatego, że pojawił się pomysł na wprowadzenie zmian w projekcie, mówi marszałek regionu Szymon Ogłaza.
5: Przypominam, że minęły prawie 2 lata od momentu, kiedy składaliśmy ten projekt. I dzisiaj wydaje mi się, że lepiej by było, gdyby trochę inaczej było. Konstrukcja tego, no on oczywiście w swej istocie nie zostanie w żaden sposób zmieniony, natomiast pewne szczegóły dotyczące choćby ilości łóżek w poszczególnych elementach wydają się dzisiaj trochę inaczej być. Pan dyrektor jest w trakcie dialogu z Ministerstwem Zdrowia, czy będzie zgoda na taką zmianę, no bo jeżeli nie, no to rozumiem, że rozpisze to według starych zasad.
1: Budowa ma kosztować prawie 64 miliony złotych. Na ten cel uzyskano 20-milionową dotację. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2029 roku. Rosyjskie służby prowadzą śledztwo po eksplozji przed restauracją w centrum Moskwy. W wybuchu zginęły 3 osoby, a co najmniej 21 zostało rannych. Według rosyjskich władz ładunek wybuchowy miała przy sobie kobieta, która próbowała dostać się do lokalu. Ochroniarz nie pozwolił jej wejść do środka. W eksplozji zginęli oboje oraz jeden z klientów restauracji. Miejsce zdarzenia zostało ogrodzone. Śledczy nie informują, kto stoi za atakiem.
3: Nowy dzień, nowe wiadomości.
1: Ogród zoologiczny w Opolu świętował wczoraj pierwsze urodziny dwóch tygrysic amurskich, tajgi i tundry. Z tej okazji zorganizowano grę terenową, rodzinne warsztaty edukacyjne. Był też tort dla jubilatek i ich mamy. Kierownik sekcji dzikich kotów w opolskim zoo Małgorzata Krum mówi o dorastaniu tych drapieżników.
6: Dla nas to są dalej małe koteczki. Rozrabiają, pełne energii, chociaż teraz jest taki moment, kiedy bywają kapryśne, bo zupkują, wymieniają kły. Tak jak małe dzieci, czasami grymaszą, wybrzydzają z jedzeniem, ale ogólnie mnóstwo energii. One obgryzają wszystkie elementy, bo pomaga im to po prostu przy wymianie kłów.
1: A przypomnijmy, w opolskim zoo urodziła się jeszcze jedna tygrysica amurska, która jednak nie przeżyła choroby związanej ze spadkiem odporności. I jeszcze sport. Robert Lewandowski zdobył 2 gole, a jego Chicago Fire wygrał przed własną publicznością z Charlotte FC 2-1 w spotkaniu piłkarskiej ligi MLS. Kapitan reprezentacji Polski premierową bramkę w tych rozgrywkach zdobył w 20 minucie, doprowadzając do remisu 1-1. W 68 ustalił wynik spotkania. Był to 3 mecz Lewandowskiego w barwach strażaków, ale pierwszy na swoim stadionie.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 18 kresek aktualnie na termometrach. Dzisiaj już więcej chmur, do 26 na południu regionu, ale temperatura maksymalna w przeważającej jego części do 23 stopni Celsjusza, czyli dzisiaj trochę odpoczywamy od upału. W nocy od 16 do 18 wówczas też mogą pojawić się przelotne burze, opady deszczu, no ale jutro już będzie znowu gorąco, 32-34 stopnie Celsjusza i dalej mogą pojawiać się opady deszczu i burze.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Tu Radio Opole, kłaniamy się. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą. Rozpoczyna się audycja Weekend z Radiem Opole. Zapraszamy.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
9: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
13: Razem możemy zmienić świat.
11: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Teraz trochę podróży po Polsce. Przeniesiemy się na wschód. Bug jest taką rzeką, jedną z ostatnich dzikich, dużych rzek w Europie. Dolina tej rzeki jest jednym z najmniej odkrytych i najpiękniejszych miejsc, chociaż akurat wczoraj było tam sporo osób. I dzisiaj też będzie około 300. Weźmie udział w dniu spływu 500 kajaków, a wczoraj w tej imprezie na rzece Bug uczestniczyło ponad 1100 kajakarzy.
2: Pierwszy raz znajomy nam mówił, super impreza.
3: Nie nastawiam się na takie sportowe rywalizacje, jak tylko, żeby podziwiać naturę i się zrelaksować.
4: Kajaki są super, trakcja idealna.
5: Natura, ludzie, klimat i super zabawa.
6: Najmłodszy uczestnik ma rok i 2 miesiące, najstarszy 82 lata.
7: Lubię kajaki, podoba mi się to.
8: Super są nastroje. Na kajakach co roku, a tutaj pierwszy raz.
9: Trenowaliśmy tutaj cały rok, więc damy radę. Nam woda nie przeszkadza.
1: Tak było wczoraj, tak będzie dzisiaj. W pierwszym dniu spływu kajakarze pokonali prawie 30 km z Drohiczyna do Grannego. W drugim dniu spływu pokonają 20 km z Grannego do miejscowości Nur. Pierwszy spływ 500 kajaków zorganizowano w 2023 roku w związku z obchodami 500-lecia Wojska Podlaskiego, województwa podlaskiego.

0: Kazimierzu Dolnym, jeden z najciekawszych festiwali w Polsce, jakie odbywają się w ciągu roku. No i po raz 20 oczywiście, czyli jubileuszowy Festiwal Filmu i Sztuki PNB Paribas Dwa Brzegi. Cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Organizatorzy przygotowali w tym roku wiele wyjątkowych atrakcji, między innymi retrospektywę twórczości Jana Komasy. 44-letni reżyser i scenarzysta żartuje, że jest chyba jeszcze za młody na podsumowania.
1: Kiedy dowiedziałem się, że właśnie Grażyna Torbicka ma taką ideę retrospektywy, to w pierwszej chwili właśnie to powiedziałem jej, że czy to nie jest trochę za wcześnie. Nie chcę umierać, mówiąc tak już wprost, ale tak jak zaczęliśmy rozmawiać, rzeczywiście może zaczęło się to spinać w jakąś taką całość, rzeczywiście jakieś takie może, powiedzmy, zamknięcie takiej parunastoletniej drogi reżyserskiej z paroma filmami, nawet z czymś więcej, bo to będzie o te etiudy poszerzone, więc może jako taka przypominajka wszystkiego, może to będzie inspirujące dla części widzów.
0: W Kazimierzu Dolnym widzowie będą mogli spotkać się z reżyserem, wziąć udział w jego lekcji kina, zobaczyć jego filmy, m.in. Salę Samobójców czy nominowane do Oscara Boże Ciało. Wyjątkowym wydarzeniem jubileuszowej edycji będzie 10. pokaz specjalny filmu Wszystko na sprzedaż Andrzeja Wajdy, przygotowany w ramach obchodu roku Andrzeja Wajdy. Przed projekcją z publicznością spotkają się aktorzy grający w jego filmach, m.in. Magdalena Cielecka.
2: Bardzo serdecznie zapraszam. Wspaniałe grono: Anna Dymna, Olgierd Łukaszewicz, Daniel Olbrychski, nie wiem, czy wymienię wszystkich. Będziemy rozmawiać o Andrzeju Wajdzie jako człowieku, artyście i kimś, z kim mieliśmy szczęście pracować. Pretekstem do tego będzie projekcja filmu Wszystko na sprzedaż.
0: Wśród atrakcji festiwalu także cykl e-book stworzył aktorkę z Anną Dymną. Retrospektywa przypomni najważniejsze jej role filmowe i z teatru telewizji. Dwa Brzegi to także dziesiątki wystaw, warsztatów, koncertów. Dziś wieczorem na przykład wyjątkowy performance Romeo i Julia żyją. Łącząc muzykę, teatr i kino, będzie występował Arkadiusz Jakubik, a kto był na innym jego koncerto, performance, ten wie, że jest artysta, który potrafi nawet wszystkich mężczyzn na sali przekonać do tego, żeby zdjęli koszulę.

0: teraz przeniesiemy się do Warszawy. Tam bardzo ciekawa wystawa na Biści w Warszawie, w Łazienkach Królewskich. Można zobaczyć niemal 100 dzieł artystów, którzy wpłynęli na rozwój nowoczesnej sztuki. Na Biści byli grupą artystyczną działającą we Francji w latach 1888-1899. Odrzucali zasady akademickiego malarstwa. Ich pracę charakteryzował głęboki kolor, wyraźny kontur i dekoracyjność. Choć funkcjonowali krótko, zainspirowali wielu późniejszych artystów. Mówi się, że m.in. kubiści czerpali od nich. Wydarzeniu towarzyszy bogaty program edukacyjny, w tym m.in. wykłady i oprowadzania, podkreśla dyrektorka placówki Marianna Otmianowska, która też dodała, że po raz pierwszy w polskim powojennym muzealnictwie pokazywana jest wystawa nabistów.
1: Także nabistów, którzy są w relacjach polsko-francuskich. Pokazujemy twórczość nie tylko niezwykłych postaci kręgów francuskich, jak Valeton, Pierre Bonnard, Xavier Roussel czy inne niezwykłe postaci, ale także opowiadamy o relacjach z Misią z Domu Godebską, z Gabrielą Zapolską. Opowiadamy o twórczości artystów pochodzących z Polski, ale pozostających pod niezwykłym wpływem, jak Władysław Ślewiński, Mela Mutter, Henry Haydn.
0: A te prace pochodzą z polskich i zagranicznych kolekcji, w tym z francuskiego Muzeum d'Orsay.

0: teraz będzie wycieczka międzynarodowa, bo przeniesiemy się aż do Rzymu. Tam pogoda naprawdę daje popalić tym, którym nie jest łatwo podczas upałów. To muszą się liczyć z 35, 37, blisko 40 stopniami. Dlatego właśnie rytm życia trochę w Rzymie się zmienia w ciągu lata. Także jeśli chodzi o turystów, gdy w ciągu dnia te temperatury są trudne do zniesienia, mieszkańcy, ale także goście Rzymu chętniej wychodzą z domów dopiero wieczorem, co oczywiste, ale naprzeciwko temu wychodzą także placówki kulturalne, które wydłużają swoje godziny otwarcia.
1: W wakacje w stolicy Włoch to nikogo nie dziwi. Tłumy wieczorową porą pojawiają się zwłaszcza w historycznym centrum miasta i na Zatybrzu. Można spacerować, zwiedzać i podziwiać miasto po zmroku. Rano nie ma czym oddychać, wieczorem jest tyle ludzi i wspaniała atmosfera. Ja podziwiam właśnie pełnię księżyca i te światła odbijające się w wodzie. Zdecydowanie wolę Rzym nocą. Jest bardziej romantyczny i pięknie oświetlone są zabytki, mówią Rzymianki i amerykańska turystka. Na wieczorne zwiedzanie stawia też włoskie Ministerstwo Kultury. Od 1 sierpnia przez cały miesiąc pilotażowo wydłużone zostaną godziny otwarcia niektórych zabytków, m.in. Koloseum i Panteonu, a w Mediolanie Zamku Sforców. Wszystko po to, by zwiedzanie było możliwe także po zachodzie słońca, gdy temperatury są znacznie niższe. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: A naprawdę jest tam co zwiedzać, jeśli ktoś ma taką potrzebę, żeby zawsze te najważniejsze miejsca zobaczyć, będąc w danym miejscu, no to Rzymie nie będzie miał łatwo.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama. Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Po reklamie. Godzina 8 na zegarze, mamy niedzielę. Słuchacie Radia Opole. Kolejna porcja informacji już do Was płynie.
3: Są kolejne pieniądze na popołudniową odbudowę w gminie Głuchołazy. Od wczoraj łatwiej umówić wizytę u kolejnych specjalistów w ramach rejestracji, a w gminie Dąbrowa powstanie Centrum Aktywności Lokalnej.
0: Wiadomości Radia Opole.
2: Daniel Klimczak.
3: Zaczynamy od południa regionu. Zniszczone przez powódź boiska w Bodzanowie, Nowym Świętowie i Polskim Świętowie w gminie Głuchołazy zostaną odbudowane. Dzięki rządowemu wsparciu związane z tym prace będą mogły rozpocząć się jeszcze w tym roku. Małe społeczności muszą mieć odpowiednią infrastrukturę sportową, przekonuje minister sportu Jakub Rutnicki.
4: Wielki sport zaczyna się w małych miejscowościach i małych klubach. Patrząc na ten obiekt, on potrzebuje wsparcia. Oczywiście tutaj przecież nikt nie grał przez ostatnie 2 lata. Na odbudowę boisk piłkarskich oraz zaplecz w Bodzanowie, Nowym Świętowie i Polskim Świętowie blisko 12 milionów złotych.
3: O zakresie planowanych prac mówi burmistrz Głuchołazy Paweł Szymkowicz.
5: Boisko Bodzanowie będzie w lepszych warunkach do gry niż przed powodzią. Przede wszystkim będzie wymieniona murawa, będą nowe szatnie, nowe pomieszczenia gospodarcze i nowe trybuny, także to będzie obiekt o lepszym standardzie niż 2 lata temu.
3: Odbudowy doczekają się też korty tenisowe w Głuchołazach, na co resort przeznaczył ponad 1 700 000 zł.
0: Wiadomości ważne dla Ciebie.
3: Od sierpnia e-rejestracja rozszerzyła się o kolejnych 8 specjalistów. Pacjenci ze skierowaniem na pierwszą wizytę mogą zapisywać się teraz do endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz lekarza chorób zakaźnych, mówi zastępca dyrektora Departamentu E-Zdrowia w resorcie zdrowia Karolina Tondel.
6: Dla pacjenta oznacza to, że kolejnych 8 specjalistów będzie dostępnych w tym systemie. Będzie można wyszukać termin i umówić się na konkretną wizytę do tych lekarzy, którzy pojawią się w systemie.
3: A centralna e-rejestracja funkcjonuje od 1 stycznia i obejmuje mammografię, testy HPV, HR oraz pierwszą wizytę u kardiologa. Umożliwia też zmianę lub odwołanie wizyty, a pacjenci otrzymują SMS-y lub e-maile z przypomnieniem terminu. Pojutrze odbędzie się unijna wideokonferencja w sprawie kryzysu migracyjnego w Ceucie. O jej zwołanie wcześniej apelował premier Hiszpanii. Wezmą w niej udział ministrowie spraw wewnętrznych państw wspólnoty. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że Polska także weźmie aktywny udział w posiedzeniu. Przedstawimy nasze doświadczenia z ochrony granic zewnętrznych Unii oraz dostosowywania prawa do wyzwań migracyjnych, napisał w mediach społecznościowych. Z Maroka do hiszpańskiej eksklawy przedostało się w tym tygodniu około 50 tysięcy migrantów. Podczas prób przekroczenia granicy zginęły co najmniej 67 osób. Zdecydowana większość migrantów wróciła już do Maroka.
0: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
3: Trwa remont sali gimnastycznej przy dworku w Chruścinie. Powstaje tam Centrum Aktywności Lokalnej. Celem inwestycji jest zwiększenie dostępności do instytucji kultury, mówi wójt gminy Dąbrowa Katarzyna Gołębiowska-Jarek.
7: Trwają prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej. Nastąpiło już wyrównanie posadzek, wykonanie ogrzewania. Wieszany jest sufit, ale też nowe oczywiście tęgi, malowanie i ta sieć taka sanitarna i elektryczna.
3: A prace za prawie 1 000 000 zł mają potrwać do jesieni.
0: Najlepszy informacja. Adres z Opolskiego www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 18 stopni Celsjusza aktualnie w regionie. Dzisiaj od takiego gorąca odpoczywamy, bo 24 stopnie Celsjusza to jest po prostu ciepłe lato, nie będzie upału. Upał będzie jutro i pojutrze i w środę także. Dużo słońca w naszym regionie, a temperatura powyżej 32-33. Kreski w poniedziałek 36, we wtorek, w środę też 36.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: A gdzie się najlepiej można ochłodzić? Nad wodą. Dlatego dzisiaj wodny plac zabaw w naszym cyklu odwiedzi Witek Woźtek. To niebawem, a przy mikrofonie kłania się Katarzyna Zawadzka. Dariusz Kuzera realizuje.

0: 774-541-541. Radio Opole. Jesteśmy z tobą przez całą dobę.
1: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
1: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
2: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.

0: Ruszcie z Radiem Opole.
1: Dzień dobry, przed mikrofonem Witold Woźtak. Rozpoczynamy kolejną odsłonę cyklu Ruszcie z Radiem Opole. Ponoć dzisiaj mamy nieco odpocząć od upałów, choć nie na długo. A ja natomiast zabieram Państwa właśnie na ochłodę, konkretnie wodny plac zabaw na osiedlu Armii Krajowej w Opolu.
2: Janusz Trzepizur, opolski olimpijczyk, kierownik obiektu. Panie Januszu, jesteśmy na wodnym placu zabaw osiedla Armii Krajowej. Wymarzona pogoda, żeby tutaj spędzać czas. Jakie tutaj są możliwości?
3: To jest jeden z obiektów. Mamy stadion lekkoatletyczny, stadion żużlowy i klub Ostroga w Bierkowicach. Te obiekty oczywiście w tych temperaturach są w ograniczony sposób dostępne, albo są cały czas dostępne, natomiast wiadomo, że taka temperatura no, nie naspawa do jakichś treningów, chociaż funkcjonujemy. Natomiast takim obiektem najbardziej obleganym, szczególnie przy tych temperaturach, to jest taki mały, można powiedzieć, basen. Nazywa się to Wodny Plac Zabaw. W centrum Parku Armii Krajowej obok plac zabaw z trampolinami, z zjeżdżalniami, skoczniami, obok górka słynna śmierć, nie wiem dlaczego tak jakoś się przyjęło, ale tak potocznie się mówi. No ale oczywiście Wodny Plac Zabaw to atrakcje dla najmłodszych i nie tylko, bo widać dzisiaj przy temperaturze 34 w cieniu, bardzo dużo ludzi się nawadnia, próbuje się schłodzić. No fajna atrakcja, która od zeszłego roku powstała w mieście Opolu. To tak dla jakby niewiedzących, to jest taki, można powiedzieć, mały basen, ponieważ cała infrastruktura towarzysząca temu obiektowi jest dokładnie tak skonstruowana, czyli cały system oczyszczania jak prawdziwy basen, który też jest oczywiście czynny, czyli na placu Róż. Jak wiemy, dzisiaj w Opolu obiekty mosirowskie poza wodną nutą, która ma w tej chwili przerwę technologiczną, natomiast basen przy placu Róż jest w pełni obciążony. Oczywiście Mosir jeszcze zarządza wszystkimi akwenami wodnymi, gdzie nadzoruje pracę ratowników. No i ta temperatura na pewno jest atrakcyjna, tylko o co prosimy, żeby uważać jednak te temperatury, nie wszyscy znoszą dobrze, więc to na słonecznienie też w ograniczony sposób korzystać, ale jak najbardziej. Bilet wstępu na naszym obiekcie to tylko 5 zł. Niestety obowiązuje wszystkich, albo stety, a to wszystko trzeba pamiętać, że wymaga konserwacji, nadzoru, sanepidu, instytucji, które nadzorujemy, również naszych pracowników. Obiekt wymaga pełnej konserwacji, nadzoru zarówno nad zielenią, czyszczenie, nadzór nad wodą, która jest regularnie sprawdzana, kontrolowana zarówno przez sanepid, jak i firmy, które się tym zajmują. Zapraszamy serdecznie na ten obiekt. Jest czynny codziennie. Mam nadzieję, że ta pogoda troszeczkę ulży, ale lato jest latem, więc te 30 stopni nikomu chyba jeszcze krzywdy nie zrobi.
2: Chciałem zapytać, jak z Pani obserwacji ludzie tutaj zachowują się na tym wodnym placu zabaw? Czy jest tak, jak być powinno, czy widać, że trochę taka swawola?
4: Jadwiga Jakubiak, pracownica Mosiru. Nie, bardzo się fajnie zachowują ludzie, grzecznie, są bardzo uprzejmi i mili. Dzieci się bardzo fajnie bawią, dorośli również. Także wszystkich zachęcam i zapraszam na Wodny Plac Zabaw w Opolu.
2: A czy na przykład zdarza się, że ludzie przychodzą i o coś Panią pytają, bo czegoś tutaj nie rozumieją, nie wiedzą, jak coś zrobić?
4: Oczywiście, pytają. Przebieralnie, które mamy, zawsze im wskazuję. O toalety również mamy, o leżaczki, którym wypożyczam bezpłatnie. Także o takie proste, zwykłe sprawy.
2: Przy takiej pogodzie, jak mamy obecnie, zapewne ruch jest tutaj znacznie większy niż na przykład, jak jest 25 i chmury.
4: Oczywiście, teraz mamy dosyć dużo osób. Ale dzieci, wiadomo, przychodzą na chwilę z rodzicami, no bo jak to małe dzieci, odchodzą, bo są głodne, czy muszą iść spać, także tak cały czas jest rotacja.
2: A czy zdarzają się takie sytuacje, że ktoś na przykład się tutaj, mówiąc wprost i kolokwialnie, przegrzeje na tym słońcu, bo tutaj za długo siedzi?
4: Nie, jeszcze się czegoś takiego nie zdarzyło.
2: Czyli wszyscy znają umiar?
4: Chyba tak. I się chłodzą w tych pięknych fontannach.
2: Pani tutaj przysiadła w cieniu, co ja całkowicie rozumiem, bo szczerze mówiąc, jak siedziałem tam z Januszem Trzepizurem w słońcu, to już gotowałem się. Chciałem zapytać, jak Pani podoba się ten wodny plac zabaw?
5: Przede wszystkim dzieciom się podoba. Mnie się też podoba, ale przede wszystkim dzieciom się podoba.
2: A dzieci mówią, dlaczego jest tak fajnie?
5: Bo woda pryska. Dzieci się bawią, biegają, skaczą. To są takie doniczki, z których woda leci, strzelają. No jest chłodno im, przyjemnie.
2: Ale też wydaje się, że to miejsce jest zupełnie bezpieczne. Bezpieczniejsze niż basen na przykład.
5: Tak, tak, oczywiście, że jest bezpieczniejsze. Z tym, że to jest dla młodszych dzieci. No bo starsze dzieci, no to troszkę by im się tutaj nudziło, prawda? Nie jest jak akwapark, tylko taki wodny plac zabaw dla takich młodszych dzieci.
2: To bardziej miejsce dla dzieci takich, które cieszą się, że w ogóle woda jest obecna, no bo nie ma tutaj, tak jak pani mówi, w akwaparku jakiejś zjeżdżalni. No bicze może są małe, ale nie ma rwącej rzeki. ani głębokich basenów do skakania.
5: No właśnie przydałoby się tutaj takie brodziki dla dzieci przynajmniej, bo dzieci lubią się po prostu zamoczyć, a tu nie bardzo mogą, prawda? Może w przyszłości coś pomyślą o jakichś brodzikach.
2: Z drugiej strony przy takiej pogodzie, przy takiej temperaturze, przy takim żarze, który leje się z nieba, chyba też trzeba trochę patrzeć na zegarek.
5: No, trzeba się przede wszystkim nakremować kremem z filtrem. Tak, no i może nie za długo. Ale dzieci się schładzają, także nie są gorące. Są schłodzone przez tą wodę. Biegają, także myślę, że to jest bezpiecznie.
2: A jak pani by poleciła to miejsce? Komuś, kto go nie zna, bo na przykład mieszka na Zaodrzu, no, albo w Groszowicach.
5: Tu wszyscy przyjeżdżają z Zaodrza, z Tarnowa była pani, także znają to miejsce. Tak myślę, że i pocztą pantoflową, także my z całego pola przyjeżdżają na ZWM. Także tu znane jest to miejsce. Bo to już jest od tamtego roku, my też byłyśmy w tamtym roku, no i teraz też jesteśmy.
2: Dziękuję pani za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo.
2: Najbliższe dni to 30 ponad albo około 30, więc ruch tutaj pewnie będzie duży. A jak tu jest z obiegiem wody? Czy to jest taki obieg zamknięty? Ta woda krąży?
3: Obieg jest zamknięty, czyli funkcjonuje tak jak basen. Oczywiście cały system oczyszczania, czyli tego, czego nie widać tutaj za tymi przebieralniami, jest cała maszynownia, ona jest pod ziemią. To są 4 filtry, potężne pompy, które są oczyszczane systemem mechanicznym i cały obieg wody jest kontrolowany. Podlega kontroli. My co 2 tygodnie pobieramy próbki wody. Również jesteśmy nadzorowani przez sanepid, także obieg jest bezpieczny. Oczywiście nie mamy nieczki, że tak powiem, bo nogomyjki tak zwane są tylko takim miejscem, gdzie należy spłukać się, przejść z terenu tutaj albo płytek betonowych, a z drugiej strony z trawy, że po prostu już na tą część tartanową, gdzie znajdują się atrakcje te wodne, różnego rodzaju sikawki, tryskacze, pistolety, chmurki, wiaderka, które leją się z góry, z boku. No jest to, jak widzimy, atrakcyjne dla dzieci, szczególnie tych najmniejszych. Zwracamy szczególną uwagę, szczególnie w tych malutkich właśnie takich mini basenach, żeby tutaj dzieci nie biegały, są zabezpieczone. To musieliśmy zrobić w własnym zakresie gumami, ponieważ bardzo dużo dzieci traktuje to jako mały basen, a o poślizgnięcie na tym obiekcie trzeba uważać jednak, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze. Także bardzo prosimy tutaj też opiekunów, rodziców, bo jak widać jest bardzo dużo małych dzieci. One się uczą dopiero. Wiadomo, że tutaj jest małe ryzyko utopienia się, bo nie ma głębokiej wody, nie daj Boże. A woda to żywioł i trzeba pamiętać, że trzeba czuwać nad bezpieczeństwem. Nie mamy oczywiście tutaj, jak na zwykłych basenach, ratowników, bo nie ma takiej potrzeby, ale oczywiście jest nadzór pracownika i również maszynistów, którzy gościnnie, można powiedzieć, bo wykorzystujemy maszynistów, którzy pracują na co dzień na wodnej nucie, na naszym basenie letnim i na akwarium, który, jak wiemy, też jest czynny. Także te dwa obiekty dzisiaj, basen letni i akwarium, są czynne, a wodna nuta już, mam nadzieję, we wrześniu zaprosi nas z nowymi atrakcjami po liftingu. Ja się cieszę, że zarówno miasto Opole, ale też samorząd województwa dołożył się właśnie do tych inwestycji, między innymi do basenu, który jest inwestycją strategiczną, bo jako jeden z niewielu basenów to takie moje trochę dziecko, można powiedzieć, sportowe, ponieważ 14 milionów 800, największe dofinansowanie do tej pory do obiektu strategicznego, 50 olimpijskie, to takie moje trochę dzieło, trochę pomysł, jeszcze za prezydenta Zembaczyńskiego. Dzisiaj służy mieszkańcom, jest jednym z najbardziej obleganych i dochodowych obiektów Mosiru, mimo że mamy jako jedni z niewielu, co jest zasługą tutaj samorządu, prezydenta, władz miasta, płacimy tylko złotówkę, co jest ewenementem w skali kraju.
2: Pani woli spędzać czas w cieniu, czy to chwilowe takie miejsce, bo musi pani trochę odpocząć?
6: Chwilowo, bo muszę odpocząć, ale bardzo chętnie też wchodzę do wody razem z dziećmi i wszyscy razem się bawimy.
2: Jak pani ocenia to miejsce? Jedyne takie w Opolu, to nie jest Bolko Malina, ani basen na Placu Róż. Czy dla dzieci to jest bardzo ciekawe miejsce?
6: Uważam, że to miejsce jest fantastyczne. Jesteśmy tu dzisiaj pierwszy raz, odkryłyśmy je, znaczy słyszałyśmy o tym miejscu, ale jesteśmy tutaj pierwszy raz. Myślę, że jest to coś innego właśnie niż kąpielisko czy basen. Dzieci są tutaj chyba troszkę bezpieczniejsze też. No i fajnie się bawią, od takich najmniejszych maluszków po dzieci troszkę starsze. I to też jest fajne, że dla całkiem malutkich dzieci to jest właśnie też stworzone.
2: Wydaje się, że tutaj też nie trzeba aż tak bardzo dzieci pilnować.
6: Mam na myśli, że jeżeli dziecko wchodzi do wody i jest to powiedzmy 3-latek czy coś, no to bardziej gdzieś tam musimy się skupić. skupić nad pilnowaniem, a tutaj cały czas wystarczy, że sobie siądziemy gdzieś obok, a dziecko biega i mamy je cały czas na oku i jest bezpieczniejsze, bo jednak nam się nie podtopi w tej wodzie, a bawi się świetnie.
2: Ewentualnie można się chyba przewrócić, ale przewrócić można się też za płotem, gdziekolwiek, na trawniku.
6: Dokładnie tak.
2: Jak pani by zachęciła osoby, które nie znają tego miejsca, które nigdy tutaj nie były, bo nawet o tym nie słyszały?
6: Polecam, bo jest to, tak jak pan wspomniał wcześniej, wyjątkowe miejsce, jedyne takie w Opolu, gdzie tak naprawdę jest plac zabaw połączony z wodą, ze świetną zabawą. Jeżeli nie mamy jak spędzić czasu w ten upalny dzień, to miejsce jest właśnie do tego stworzone.
2: Powiedz mi w takim razie, jak podoba ci się tutaj na tym wodnym placu zabaw, albo co najbardziej podoba ci się?
7: Ola, tam gdzie się te kolorowe, te bramki, przez które się przybiega i wiaderka są małe i też jak się leją, to jest fajnie się pomoszyć.
2: A to jest bardziej dla ciebie takie miejsce, żeby postać pod tą wodą, czy trochę pobiegać, poruszać się?
7: Bawić się. Bardziej lać się wodą.
2: A czy to miejsce może się znudzić, jak myślisz? Czy tutaj jest na tyle ciekawie, że można wracać i ciągle bawić się?
7: Na lato to można.
2: Będziesz mamę namawiać, żeby tutaj wrócić?
7: Będę.
2: Dziękuję ci.
7: Dziękuję.
2: Czy na tym placu zabaw jest taka temperatura, od której dopiero wy funkcjonujecie? Jeszcze tydzień temu było około 20 stopni. Pytanie, czy przy takiej pogodzie też ten wodny plac zabaw jest czynny?
3: Ja myślę, że jest moda na hartowanie. Oczywiście małe dzieci mają inną odporność na wodę. Natomiast obieg jest czynny tylko w warunkach pogodowych, czyli jeżeli zapowiadane są burze, czy powiedzmy jakaś niepogoda, no to wtedy nasi pracownicy, którzy pochodzą z różnych obiektów, nie że mają wolne, bo pracują na tych obiektach, czy to na lodowisku, czy na Toyota Park, czy na stadionie lekkoatletycznym. Natomiast w temperaturach powyżej 20 stopni otwieramy obieg. Myślę, że chętni są różnie. Oczywiście im wyższa temperatura, tym większe zainteresowanie. Woda tutaj nie jest podgrzewana. No, to są względy związane z zabezpieczeniem jakby samej wody, bo wiadomo, że im wyższa temperatura wody, tak jak jest na basenach, tym ten proces używania chemii, ozonowania czy chlorowania wody jest pod nadzorem. Są większe wymogi. W naszym przypadku nie ma takiej potrzeby. Oczywiście jest tutaj, ponieważ jesteśmy otoczeni parkiem, który już urósł. Za moich czasów to dopiero powstawało. Dzisiaj tych drzew trochę jest, co oczywiście fajne jest, ale też dla nas jest to może nie problem, ale no, wymaga konserwacji, czyszczenia, filtrów, to wszystko jest gdzieś tam w sitach później, które my konserwujemy. Także przyjemność wielka dla na pewno mieszkańców, natomiast dla nas no, odrobina pracy, żeby ludzie w bardzo godnych, doskonałych warunkach mogli skorzystać z tego obiektu.
2: Pani bardziej na ręczniku, pani bardziej opalanie, czy to taki chwilowy wariant i do wody za chwilę?
8: Chodzimy na polankę, jak jest taka pogoda mniej słoneczna niż dzisiaj, ale ponieważ ten plac jest dostępny też dla dorosłych, jak pani powiedziała, no to korzystamy z opalanki. Bo tak myślałyśmy z koleżanką, że to tylko dla dzieci, tutaj jest ten plac, ale okazuje się, że my też możemy tutaj się poopalać. No jak jest chłodno, to idziemy się tylko przypłukać wodą do ochłodzenia i tak przyjemnie spędzamy czas. Myślę, że dzieci są zadowolone, tutaj dużo się bawią, jest fajnie.
2: Dzieciom podoba się cały ten plac zabaw, a jak z pani perspektywy, czy tutaj coś jest szczególnie fajnego?
8: No to szczególnie fajnego to nie wiem, ale tu wszystko mi się podoba, no jest taki no dla dzieci, bo nie sądzę, żeby załóżmy nastolatkowie byli zadowoleni z takiego placu zabaw, bo jakieś tam skocznie, nie skocznie do wody, ale dla takich maluszków jest idealny, uważam, także jest świetny. Moje zdanie czysto jest, także nie mogę powiedzieć, cicho, także nie jest kłopotliwe to miejsce, fajnie jest.
2: Tutaj też chyba można śmiało powiedzieć, że jest znacznie bezpieczniej niż na basenie. Trudno tutaj sobie coś zrobić.
8: Tak, bo nie mają gdzie się topić dzieci. Ten brodzik też jest taki malutki. No takich właśnie maluszków, 2, 3 latka, 5. Także rodzice nie muszą stać nad nimi, czy się ktoś utopi, czy nie. Mają dużo zabawy, widzę po te wiaderka. Często wchodzą, jak ta woda się wylewa. Bawią się dzieci. Także myślę, że jest okej.
2: Różnie dzisiaj mówi się o tym, czy dzieci chcą biegać, bawić się, czy wolą siedzieć przed komputerem albo z telefonem w ręku.
8: Jasna sprawa, że chyba ruch jest lepszy niż siedzenie przed telefonem czy komputerem. Niektórym dzieciom się tutaj przyda, aczkolwiek widać, że niektóre dzieci powinny poćwiczyć w te wakacje, żeby tak do szkoły już normalnie przyjść i później zastosować rzeczywiście ruch, a nie tylko siedzenie.
2: Mówimy tutaj o nadwadze i otyłości.
8: Tak, no i szkoda, że ten przedmiot, który miał wejść do szkół, właśnie o zdrowiu, został niezaakceptowany, a takim dzieciom by się to przydało.
2: Dziękuję pani za rozmowę.
8: Za co dziękuję.
2: Zostawmy plac zabaw. Lekkoatletyka. Pana oczko w głowie. Nie pomylę się.
3: Tak, jesteśmy po cyklu imprez. Sezon lekkoatletyczny na stadionie skończył się bardzo późno, bo 5 lipca mieliśmy bardzo nerwowy 20. jubileuszowy festiwal skoków z doskonałymi wynikami, z bardzo dobrą obsadą. Trochę tak alpinistycznie albo... Biorąc pod uwagę naszych wybitnych himalaistów, trafiliśmy w okienko pogodowe, bo konkursy główne odbyły się bez na szczęście deszczu i w miarę szybko wyschło. Wynik 196, Rzodzik, jeden z najlepszych w historii, poszedł w świat. Nasza zawodniczka teraz leczy drobną kontuzję, wystartuje w Birmingham. I mam nadzieję, że powalczy o medal. My po drodze mieliśmy kilkanaście mistrzostw Polski. Zawodnicy w kategoriach U20, U18, U23 i seniorzy mieli ostatnio zawody. I oczywiście trochę tych medali przybyło. Ja się bardzo cieszę, że w seniorach, których nie mamy za wielu, bo takie pokolenie Tomali, Jacka Chochrowskiego powoli zakończyło swoje kariery, ale mamy bardzo obiecujących młodych zawodników. Jakub Korejba zrobił wielką niespodziankę. On był mistrzem Polski w dysku i w kuli w kategorii młodzieżowej, czyli do 23 lat. Miał rok przerwy, podjął studia w Stanach, wrócił do Polski i ten poprzedni rok nie był najlepszy, no ale w tym roku ogromny sukces, srebrny medal na hali w kuli, brązowy medal w kuli, no za Bukowieckim i zawodnikiem z Warszawianki, który pchnął poniżej 20 metrów, no ale ograł samego heretyka, mistrza Europy, zawodnika, który ma na koncie ponad 22 metry. On też oczywiście wrócił po kontuzji. Brązowy medal, fajny sukces i taka duża niespodzianka. Niektórzy kojarzą go jako skoczka z wyż. Jeszcze w 2022 roku, czy w 2021, Kuba był skoczkiem z wyż. Dzisiaj jest w czołówce Polski. No miał przed mistrzostwami Polski drobny taki uraz. Guma mu strzeliła taka na treningu. Niestety tak nieszczęśliwe, że tam bardzo blisko oka, więc jechał, można powiedzieć, z kontuzją. Niby niepoważną, ale poważną. Ale za Szymańskim, który jest no, mistrzem Europy halowym, zajął też trzecie miejsce z bardzo dobrym wynikiem. Liczył na trochę więcej, bo myślę, że jemu marzy się kariera w dystansie 110 metrów przez płotki. I dwa medale w wielobojach, Opolszczyzna od lat. To takie sukcesy, które zawsze się kojarzyły z Opolem, z Opolszczyzną. Lekka ma się dobrze. Oczywiście widzimy to, że o medale jest coraz trudniej. Lekkoatletyka, wbrew pozorom, ci, którzy ją obserwują, widzą, że jesteśmy sportem popularnym i powolutku, to nie ujma i nie jakaś zazdrość, ale myślę, że bardzo wiele samorządów, władz dostrzega, że warto inwestować w lekkoatletykę, bo przynosimy medale, rozwijamy tą młodzież i jesteśmy sportem powszechnym i wieloletnim, czyli to widać po skali. Ja śmiem twierdzić, że jesteśmy większym środowiskiem, bo dzisiaj mówi, że to piłka nożna jest największa, ale jeżeli weźmiemy tylko biegaczy amatorów i skalę tego zjawiska, a to też lekkoatleci. Oni nie są zarejestrowani, tak jak w piłce nożnej, no przecież ta czwarta liga to są amatorzy, często starsi już panowie, no bo ta młodzież też nie tylko wybiera piłkę nożną. I my stanowimy bardzo potężne grono, jakby potencjalne osób, które uprawia lekkoatletykę na różnym poziomie, a z drugiej strony bardzo dużo właśnie tych ludzi biegających dzisiaj wysyła nam dzieci na szkolenie i tych talentów nam przybywa. Cieszymy się z tego. Opole jest takim doskonałym przykładem, że warto zainwestować ponad 13 milionów złotych idzie na tylko konkursy miękkie, na wsparcie sportu. I to się oczywiście przekłada. Jesteśmy takim przykładem dla wielu miast, również w województwie opolskim, bo ciągle samorządy mówią, nie ma pieniędzy. No Kędzierzyn mógłby zrobić więcej, bo ma ogromne tradycje. Samą siatkówką się nie przeżyje, bo to są sporty zawodowe. I też no, trzeba zrozumieć, że sporty zawodowe, czyli głównie gry, oparte są na nieszkoleniu młodzieży, bo weźmy chociażby przykład w Opole, w drużynie Odry Opole, czy w Zaksie na przykład, nie gra właściwie prawie żaden wychowanek, albo bardzo niewielu. Ściąga się po prostu zawodowców. Natomiast w sportach indywidualnych, a w Opolu i w Opolszczyźnie mamy trochę, mamy bardzo wiele sukcesów i wystarczy tylko przeglądać listę stypendystów. Marszałka czy miasta Opola? Tam nie ma gier zespołowych. Zdarzają się. Piłka ręczna była niedawno. W tym roku mamy ogromny sukces historyczny. Siatkarki po raz pierwszy zdobyły po 30 latach medal, co jest ogromnym sukcesem.
2: Chcę poruszyć jeszcze jeden wątek, zupełnie na czasie bym powiedział, w związku z tymi pogodami, jakie mamy. Chciałem pana zapytać, jak sportowcy amatorzy, na przykład biegacze, jak i czy w ogóle przy takiej temperaturze, jak mamy teraz, 34-36 stopni, czy w ogóle robić treningi, czy zrezygnować, bo to po prostu jest niezdrowe. zdrowe w takim upale?
3: Oczywiście wszystko zależy od predyspozycji, stopnia wytrenowania. Sportowcy wyczynowi trenują, amatorzy również. My mamy wszystkie grupy biegowe. Oczywiście dopasowuje się do temperatury i do pory dnia. Na pewno nie jest wskazane, żeby w godzinach popołudniowych, gdzie jest najwyższe temperatury, biegać ekstremalnie. Natomiast oczywiście mamy parki, chociażby tutaj, gdzie aleje są lekko osłonięte. Myślę, że warto wykorzystać to.
2: Albo Bolko.
3: Albo Bolko, które jest jedną z najpiękniejszych części Opola. I bardzo wiele osób tam jeździ na rowerach, korzysta z tej oferty. Myśmy, jak robiliśmy Mistrzostwa Polski w Chodzie, tam cała trasa wzdłuż tej alei z tyłu jakby zoo jest wysłonięta drzewami. Zdrowy rozsądek, jak najbardziej. Natomiast oczywiście dzisiaj mamy różnego rodzaju zegarki, przyrządy, które rejestrują tętno, ciśnienie i taką wiedzę warto mieć. Warto oczywiście korzystać, jeżeli ktoś jeszcze ma małą wiedzę, z trenerów, którzy prowadzą najczęściej bezpłatne zajęcia, chociażby Kasia Jędrzejewska z ekipą Biegam, bo lubię, bo tu można posłuchać porad doświadczonych osób, które biegają. My tego trendu nie zmienimy. Maratony się odbywają, Biego Polski odbywał się w temperaturach wyżej. Oczywiście zdarzają się przypadki i to warto oczywiście dbać o zdrowie w taki sposób, że warto czasami się badać, czy udać do lekarza sportowego, zbadać tętno, ciśnienie, czy organizm gdzieś nie ma jakichś problemów. No bo sport niesie ze sobą każdy. Czy to wyczynowe, czy to amatorskie, jakieś ryzyko. I warto o tym pamiętać, że sport jest dla ludzi zdrowych, ale też ja nie jestem zwolennikiem teorii, że sport to utracone zdrowie, chociaż kontuzje się zdarzają, no ale trudno mi winić, nie wiem, że mi się przydarzył wypadek przy pracy, przy skoku i wyrwało mi wszystkie wiązadła. Tam są takie przeciążenia, może się to zdarzyć, ale bardzo wielu sportowców tego doświadcza, w różnych kontuzji wraca, walczy, zdobywa medale, więc na pewno zdrowy rozsądek, ale temperatury, szczególnie w polskich warunkach, powyżej 35 stopni są niebezpieczne i myślę, że pora ranna czy wieczorna jest lepsza. Oczywiście schładzanie się i umiar, czyli nie, na pewno nie jest bieganie długich dystansów w takich ekstremalnych warunkach najzdrowsze, ale rano przecież temperatury spadają, noce nie są jeszcze, chociaż teraz zapowiadają bardzo ciepłe noce, więc to będzie chyba największy problem. Myślę, że najtrudniejsze jest to dla tych, którzy muszą pracować.
2: Janusz Szypizur, opolski olimpijczyk, dziękuję panu za tę rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Umiar, rozsądek, przewiewne ubrania w miarę możliwości, do tego picie dużej ilości wody i kremy z filtrem. To z pewnością dobra recepta na najbliższe dni, bo wracają upały. Na dziś to tyle. Do usłyszenia.
0: Ruszcie z Radiem Opole.

0: serce.
1: Teraz przeniesiemy się do Florencji, albo może docenimy naszą dzisiejszą aurę pogodową, bo tam bardzo gorąco. We Florencji temperatura ma wynieść dziś 39 stopni Celsjusza. To jedno z najgorętszych miast we Włoszech. Dla niektórych turystów nieprzyzwyczajonych do takiego upału to sygnał, aby wcześniej zakończyć wakacje. Ci, którzy przyjechali samochodem, dodatkowo muszą się uzbroić w cierpliwość, ponieważ na trasach prowadzących na północ Europy, zwłaszcza w weekendy, tworzą się zatory.
2: Wiedzieliśmy, że będzie ciepło, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że aż tak bardzo. Wyjeżdżamy rano, ponieważ już jadąc tutaj do Florencji widzieliśmy korki, jechaliśmy przez Alpy.
3: Od zjazdu na gardę będą korki już.
4: Ten upał przeszkadza w podróżowaniu samochodem?
3: W samochodzie jest klimat, natomiast w mieszkaniu bez klimatyzacji, no to przeszkadza jednym słowem.
1: To mówili pani Katarzyna i pan Marcin, którzy we Florencji spędzili tydzień. Kolejne dni w stolicy Toskanii nie dadzą wytchnienia. Temperatura sięgnie nawet 40 stopni Celsjusza. Dzisiaj we Włoszech najwyższe alerty pogodowe obowiązują także w 22 innych miastach, m.in. w Rzymie, Turynie, Neapolu i w Wenecji. A w Opolu 24 stopnie Celsjusza. Dzisiaj trzeba docenić tę pogodę.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
4: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
1: Po reklamie.
5: Godzina 9 na zegarze, tu Radio Pole. Mamy niedzielę, czas na kolejną porcję informacji.
6: Do końca przyszłego roku ma się zakończyć modernizacja byłego dworca w Głubczycach. Mundurowi z Kluczborka ujawniają skalę przestępstw alimentacyjnych w powiecie.
7: 11 sprawach. Materiał dowodowy pozwolił już na przedstawienie zarzutu.
6: A w sporcie m.in. finał siatkarskiej Ligi Narodów. To już niebawem.
0: Wiadomości Radia Opole.
5: Daniel Klimczak.
6: Zaczynamy od południa regionu. Rozpoczyna się ostatni, trzeci etap modernizacji byłego dworca kolejowego w Głubczycach. Tym razem chodzi o prace wykończeniowe wewnątrz obiektu. Będzie to najtrudniejsza, najbardziej pracochłonna i kosztochłonna część remontu, zapowiada burmistrz Adam Krupa.
8: Wprowadziliśmy do budżetu w tym roku już ponad 4 miliony złotych swoich środków. Mamy 5 milionów z rewitalizacji. Według kosztorysów to jest około 16 milionów złotych, czyli będziemy potrzebować między 6 a 7 milionów swoich środków na przyszły rok, żeby całą budowę zakończyć.
6: Prace potrwają do końca przyszłego roku. Po ich zakończeniu w budynku powstanie Centrum Usług Społecznych.
0: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
6: A w nich za granicę co najmniej 25 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku powodzi błyskawicznych i osunięć ziemi w chińskiej prowincji Gansu. Władze ostrzegają przed kolejnymi osunięciami, ponieważ ulewne deszcze nadal nawiedzają ten region. Chińska służba meteorologiczna wydała ostrzeżenia przed intensywnymi opadami, silnym wiatrem i burzami, które mogą objąć rozległy pas kraju. Alerty pogodowe obowiązują także w Pekinie i Mongolii Wewnętrznej. Intensywne opady utrzymują się również w prowincji Sichuan. Tam ewakuowano ponad 64 tysiące osób. Śmiertelny wypadek polskiego turysty na Słowacji. 37-latek zginął po upadku podczas wspinaczki w rejonie wschodniej Żeruchowej Turni w Tatrach Wysokich. Po zgłoszeniu utraty kontaktu rozpoczęto akcję ratunkową z udziałem śmigłowca. Pomimo natychmiastowej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają słowackie służby.
0: Słuchaj faktów, nie plotek.
6: Sprzedaż podczas pikniku lemoniady czy przygotowanego we własnym zakresie ciasta nie wymaga zgody sanepidu. Główny inspektor sanitarny apeluje jednak o przestrzeganie zaleceń publikowanych na stronie internetowej GIS. Rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski powiedział, że sanepid może skontrolować miejsce, w którym sprzedawane są takie produkty.
9: Warto też pamiętać, żeby poinformować klientów o składnikach, które w nich są, bo niektóre osoby mogą być na pewne składniki uczulone, więc pamiętajmy, z czego przygotowaliśmy to, co właśnie sprzedajemy. W sytuacji, w której ktokolwiek zgłosi, że po zjedzeniu czy po wypiciu takich produktów poczuł się źle, przyjedziemy na miejsce i sprawdzimy, co konkretnie się stało.
6: Latem rośnie ryzyko zatruć pokarmowych, ponieważ wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii w żywności. A mundurowi z Kluczborka zatrzymali 49-letniego mieszkańca gminy Byczyna, ściganego za niepłacenie alimentów. Mężczyzna trafił już za kraty. Jego przypadek nie jest jednak odosobniony, podkreśla aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska.
10: Policjanci w Kluczborku tylko od początku tego roku prowadzą 43 postępowania dotyczące uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. W 11 sprawach materiał dowodowy pozwolił już na przedstawienie zarzutów.
6: A za niepłacenie alimentów grozi do roku więzienia.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
6: 3,5 minuty po 9.
0: Sport w Radiu Opole.
11: Przed mikrofonem Adam Wołek. Dzień dobry. Kibice siatkarscy czekają na finał Ligi Narodów. W chińskim Ningbo broniący tytułu reprezentanci Polski zmierzą się z USA. Podopieczni Nikoli Grbicia w półfinale odprawili z kwitkiem 3-0 Słowenię, a Amerykanie po tiebreaku 3-2 ograli Japonię. Początek finału o 13:30. Rozpoczyna się teraz mecz o trzecie miejsce między Słowenią a Japonią. Szczypiorniści Korotop Gwardii Opole przygotowują się do startu sezonu Orlen Super Ligi. Nasi piłkarze ręczni zmierzyli się wczoraj w meczu sparingowym z SC Magdeburg i przegrali 26-34. Do przerwy spotkania z aktualnym mistrzem Niemiec, podopieczni Bartosza Jureckiego, przegrywali 11-15. W najciekawszym wczorajszym meczu piłkarskiej ekstraklasy Piast Gliwice pokonał Wisłę Kraków 4-3. To było spotkanie drugiej kolejki. W drugim meczu Wieczysta przegrała u siebie z Lechem Poznań 1-2. Za nami kolejne także mecze w pierwszej lidze. Polonia Warszawa Unia Skierniewice 3-1, Arka Gdynia Stal Rzeszów 4-0 i Pogoń Siedlce Termalika 1-2. A Odra Opole przygotowuje się do wyjazdowego starcia z Chrobrym Głogów w drugiej kolejce Betclic pierwszej ligi. Spotkanie w Głogowie Odra rozegra w poniedziałek, czyli jutro o 19:00. Niestety nie ma dobrych informacji z trzeciej ligi, tylko jeden punkt zdobyty przez drużyny z naszego regionu. Stal Brzeg zremisowała z LKS-em Goczałkowice 1-1. Podopieczni Zbigniewa Smułki pierwsi zdobyli gola za sprawą Maksymiliana Nowaka w 42 minucie. Goście wyrównali 3 minuty później. Nie powiodła się wyprawa do Słowa MKS-owi Kluczbork, który z tamtejszą Baryczą przegrał 0-2. Wyjazdowy mecz nie wyszedł także Polonii Nysa, która zanotowała porażkę 0-3 z Odrą Bytom Odrzański. Robert Lewandowski zdobył 2 gole, a jego Chicago Fire wygrał przed własną publicznością z Charlotte FC 2-1 w spotkaniu piłkarskiej ligi MLS.
12: Polak wyrówna stan meczu w 20 minucie, popisując się potężnym strzałem za pola karnego. Drugiego gola tego wieczoru Lewandowski strzelił w 68 minucie, trafiając w dolny lewy róg bramki i zapewniając zwycięstwo ekipie Fire, która rozgrywała swój pierwszy mecz u siebie od ponad 2 miesięcy. Na trybunach słynnego stadionu Soldier Field zasiadło kilka tysięcy polskich kibiców. Nie zabrakło transparentu z kotwicą, nawiązującego do kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
11: Jeszcze na koniec Patryk Dudek zajął drugie miejsce w zawodach żużlowego Grand Prix Polski w Łodzi, siódmej rundzie Mistrzostw Świata. Wygrał Brytyjczyk Robert Lambert, a trzecie miejsce zajął Australijczyk Brady Kurtz. Ponownie o sporcie po 20:00. Do usłyszenia.
0: Pogoda.
5: 19 kresek obecnie na termometrach w Opolu, dzisiaj do 24, chociaż na południu regionu nieco cieplej, do 26 stopni Celsjusza. Zachmurzenie duże, ale przyjaśnienia, większe rozpogodzenia także możliwe, choć na południu regionu zwłaszcza przelotne opady deszczu. W nocy od 16 do 18 stopni Celsjusza, burze przelotne także mogą wystąpić. Jutro powraca upał od 32 do 34 i burzowo także.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: A my będziemy mówić w tej godzinie programu trochę o filmie, trochę też o zbliżającym się 19. Śląskim Lecie Muzycznym. To we wtorek startuje w regionie. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą. Zapraszamy.

0: Gramy Weekend z Radiem Opole.
1: I na moment jeszcze powrócimy na bardzo ciekawy festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Tam odbywa się po raz 20. Festiwal Filmu i Sztuki PNB Paribas. Joanna Kulik otworzyła to wydarzenie. Aktorka przyjechała na projekcję filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, który został nagrodzony za reżyserię na festiwalu w Cannes. Aktorka zagrała w 4 produkcjach tego reżysera: Kobiecie z Piątej Dzielnicy, Idzie, Zimnej Wojnie i Ojczyźnie. Polskiemu Radiu powiedziała zaś, że bardzo wiele zawdzięcza Pawłowi Pawlikowskiemu.
2: Myślę, że Zimna Wojna otworzyła mi zupełnie inną drogę kariery artystycznej, dlatego też bardzo się ucieszyłam, bo myślałam, że to chyba nasz ostatni film, a to nagle Paweł się zawsze śmiał, że mówił, chyba zwampirzyłem cię tyle. Tak żartobliwe to oczywiście to było, ale bardzo się ucieszyłam z tego telefonu, żeby zaśpiewać w Ojczyźnie 3 utwory, bo też ten mój śpiew się bardzo mocno przewija przez wiele filmów z Pawłem. W Kobiecie z Piątej Dzielnicy śpiewałam Ewę Demarczyk, Idzie, Rudy Rydz, Portofino, później cała Zimna Wojna, no muzyczna rola właściwie.
1: Joanna Kulik podkreśla też, że festiwal filmowy w Kazimierzu Dolnym i spotkania z publicznością są dla niej bardzo ważne.
2: To jest chyba mój 3 festiwal. Zawsze jest radośnie, ludzie są tak entuzjastycznie nastawieni, chętnie rozmawiają z aktorami, przychodzą na seanse. Jest taka radość z obcowania z sztuką, ta selekcja jest bardzo ciekawa. Uważam, że to jest taki bardzo piękny letni festiwal, gdzie można właśnie odpocząć, ale też zobaczyć wspaniałe kino i bardzo się cieszę, że to już jest 20. edycja i jestem bardzo dumna z Grażynki, że udaje się jej to trzymać, organizować, zapraszać gości, że zawsze tak dobrze to wychodzi.
1: A media obiega właśnie informacja o tym, że Joanna Kulik ma się wcielić w rolę Britney Spears. Aktorka powraca na deski teatru, tym razem teatru telewizji, aby właśnie wystąpić w roli amerykańskiej gwiazdy księżniczki popu. Reżyseruje Ewelina Marciniak. W sieci opublikowano już zdjęcie Joanny Kulik ucharakteryzowanej na Spears, ale data premiery tej sztuki nie jest jeszcze oficjalnie podana.

0: teraz przeniesiemy się do województwa zachodniopomorskiego, bo tam można zakosztować życia średniowiecznych wojowników i trochę poczuć smak kultury Słowian. Przez kilka dni w roku całe rodziny żyją tam jak w czasach Mieszka I. W Wolinie trwa 31. Festiwal Słowian i Wikingów. Można tam podglądać rzemieślników, którzy pracują jak 1000 lat temu, spróbować jak smakowały potrawy ze średniowiecznego stołu, a także przy kramie Magdaleny Skarżyńskiej sprawdzić, jakie ciężkie to dosłownie było życie wojownika.
1: Dużo żelastwa, między innymi hełmy, zbroje lamelkowe czy kolczugi.
2: To jest kolczuga, tak?
1: To jest akurat oplot kolczy, czyli coś, co zasłania nam zęby i szyję. I on waży gdzieś 3-4 kilo. Sam hełm waży od 4 do 5. Przykładowo kolczuga czy zbroja lamelkowa to jest kolejne 10 kilo. Tarcza to kolejne 4. I tak jak wszystko dodamy do siebie, to potrafi być koło 30 kilogramów.
0: A z Magdaleną Skarżyńską rozmawiała Aneta Łuczkowska. I niegdyś, i teraz porządna zbroja to spory wydatek. Na festiwalu w Wolinie wytwarzane przez kowali opancerzenie i uzbrojenie można zobaczyć w trakcie walki w akcji. Co roku odbywają się tutaj pojedynki, w których bierze udział kilkuset wojowników. Trwa ten festiwal jeszcze tylko do dziś.

To teraz o 36. Międzynarodowym Kursie Muzycznym, który rusza w Opolu we wtorek. Będzie mu towarzyszyło 19. Śląskie Lato Muzyczne i w ramach tego wydarzenia mieszkańcy regionu będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych koncertach w Opolu, Brzegu i Pokoju. Na początku Benefis Ravel Piano Duo, to będzie 30-lecie działalności artystycznej zespołu. W programie m.in. Popołudnie Fauna Claude'a Debussy w opracowaniu na dwa fortepiany. Koncert zaplanowano we wtorek o godzinie 20 w Szkole Muzycznej w Opolu. Zaś w sobotę w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się 100-lecie Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu. Środowy koncert w Brzegu rozpocznie się o godzinie 17. Tego samego dnia także koncert o godzinie 20 w Szkole Muzycznej. W piątek także koncert w Opolu, a w sobotę w gminie Pokój. To będzie, przypomnę, 19. Śląskie Lato Muzyczne. A na antenie Radia Opole już za chwilę stały cykl Co oni śpiewają, czyli mini lekcja języka angielskiego. To za moment.

0: co oni śpiewają? To sprawdza dla nas Marek Tkaczyk ze szkoły językowej Spikadelik w rozmowie z Katarzyną Zawadzką.
1: Shake it up. To sformułowanie nam towarzyszyło w zeszłym tygodniu i mogło dotyczyć albo wstrząśnięcia, na przykład butelką, albo ożywienia sytuacji, na przykład w pracy czy gdziekolwiek, czyli coś ożywić też. Shake it up.
2: Mhm. Shake things up, właśnie ożywić coś. Tutaj nam śpiewało o tym Def Leppard. A my znów skaczemy mocno, mocno do przodu, do lat 2000. Sophie Alice Baxter, niewiele osób pewnie, niewiele osobom mówi coś to nazwisko, ale to też taki ciekawy przypadek artystki, która w zupełnie przewrotny sposób pojawiła się w naszym życiu i w naszych uszach poprzez rozgłośnie radiowe. W czasie pandemii te rzeczy w ogóle były niesamowite, które się wtedy działy, bo muzycy musieli stawać na głowach, żeby dotrzeć do publiczności, bo wiadomo, że nie można było grać koncertów i tak dalej, bezpośredniego kontaktu nie było. No i oni fajną rzecz wymyślili. Sophie Alice Baxter z mężem i kilkoma przyjaciółmi co tydzień łączyli się online ze swojej kuchni i w tej kuchni w jakichś takich dziwnych, śmiesznych strojach i z dziecięcymi mikrofonami takimi do zabawy robili taki koncert na żywo. Tak zupełnie dla fanu, dla zabawy. Okazało się, że tam ten efekt viral pojawił się bardzo mocno i wszędzie dookoła świata to było rozpoznawalne w trakcie pandemii. Utwór Murder on the Dance Floor.
1: Bardzo popularny i na wielu imprezach się pojawia.
2: Tak, morderstwo na parkiecie. Ciekawy tytuł, taki zagadkowy. Natomiast on dostał jakby drugie życie. Bardzo często tak bywa, rozmawialiśmy o tym nieraz, niejednokrotnie, że piosenka nagle z jakiegoś powodu staje się popularna. I to była taka właśnie sytuacja, że znaliśmy ją, natomiast później pojawił się film o tytule Saltburn. Główny aktor gdzieś tam wstaje rano i zupełnie nago zaczyna tańczyć do tej piosenki.
1: Pamiętam
2: tę scenę. I ten klip wycięty po prostu poleciał, wiesz, po całym internecie. I nagle wszyscy zaczęli piosenkę totalnie rozpędzać, łączyć się z tym filmem i tak dalej. I ona wróciła na salon, wróciła do rozgłośni i tak dalej. Było takie wielkie uderzenie tej piosenki po raz kolejny. Polecam też film, bardzo, bardzo fajna rzecz.
1: To jest ta scena już na końcu, kiedy się budzi w tej pustej rezydencji.
2: Patrz, jak pamiętasz te rzeczy, czyli coś, co obejrzałaś do końca.
1: Tak.
2: Blow away.
1: Czyli zachwycić.
2: Czyli zachwycić kogoś, tak. Zachwycił cię ten film?
1: Bardziej z tym samym aktorem zachwyciły mnie duchy Inni Sherin, tam zagrał świetną rolę, ale ten film jest bardzo interesujący, ma piękne zdjęcia. To jest, myślę, jego wielki walor.
2: Światło jest niesamowite, to wszystko widać w bardzo... To jest coś, co ja zawsze mówiłem, że są tacy reżyserzy i producenci, którzy... Ja zresztą, wiesz, mam jakieś tam fotograficzne historie w życiu. Ja od razu widzę, jak jest światło opracowane. Mm-hmm. Tam światło jest po prostu bomba, także warto temu się przyjrzeć. Blow away, jeszcze raz, Kasiu, oznacza?
1: Zachwycić.
2: Zachwycić, dobra. Zobaczmy, jak to wygląda w przykładowych zdaniach.
1: Her voice blew everyone away, czyli że jej głos zachwycił wszystkich. Tu mamy czas przeszły.
2: Mm-hmm. Czyli to blow zamienia się w blue. Praktycznie jak nazwa koloru.
1: Tak, czas przeszły. Mm-hmm. This restaurant will blow you away, czyli ta restauracja cię zachwyci.
2: Mm-hmm. Czyli ja chcę...
1: Will blow you away.
2: Will blow you away, to w wersji przyszłego czasu. Czyli to blow away generalnie spowodować zachwyt w kimś i takie wow, szok totalny, pozytywny. W piosence tak to
1: wygląda. I will take you all the way, stay another song, I will blow you all away. Czyli że... dam z siebie wszystko, zostań jeszcze jedną piosenkę, zachwycę was.
2: Mhm. Świetnie. Blow Away śpiewa Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor.
1: Mhm. No to teraz słuchamy i możemy też tańczyć. Oh, no.

0: godzina 10 na zegarze. Teraz w Radiu Opole kolejna porcja informacji.
1: Minionej doby strażacy mieli sporo pracy przy usuwaniu skutków nawałnic, które przeszły przez część kraju.
2: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego.
1: Pociągi osobowe wrócą jutro do Jełowej, a wczoraj zakończył się Poland Rock Festival i o tym także w serwisie.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak.
1: Strażacy w całym kraju interweniowali wczoraj 1126 razy w związku z burzami, które przeszły nad Polską. Od tego zaczynamy. Rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, powiedział, że usuwano m.in. przewrócone drzewa, wypompowywano wodę i zabezpieczano uszkodzone dachy.
2: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa mazowieckiego 258, wielkopolskiego ponad 170 oraz śląskiego ponad 150. Większość interwencji to dotyczyło usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi, wypompowywaniu wody zalanych terenów oraz pomieszczeń, jak również zabezpieczeniu uszkodzonych dachów.
1: Tym razem aura była łaskawa dla Opolszczyzny. Mimo zapowiadanych ulew i silnego wiatru, strażacy z naszego regionu nie odnotowali poważnych interwencji związanych z usuwaniem skutków nawałnic. Od południa do północy wyjeżdżano 22 razy, głównie do połamanych gałęzi. Ostatnią interwencję związaną z warunkami atmosferycznymi odnotowano wczoraj o 22:24.
3: Aktualności, które wpływają na twoje życie.
1: Polregio wznowi jutro ruch pociągów osobowych na odcinku Opole Główne Jełowa. Zastępcza komunikacja autobusowa będzie jednak nadal obowiązywać od Jełowej do Kluczborka, bo modernizacja tego odcinka potrwa do września. Analogicznie ma wyglądać podróż w odwrotnym kierunku. Największa inwestycja kolejowa na Opolszczyźnie ma skrócić czas przejazdu z Opola do Kluczborka do 46 minut. W studiu jest nasz reporter Witold Woźtak. Powiedz proszę, co się zmieni po zakończeniu tych prac?
4: Zadanie jest realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj przez firmę Dolkom. To nie tylko nowe torowisko i nasypy, ale też mosty, wiadukty i nowe perony dostępne dla osób z ograniczoną mobilnością. Wymieniane są również urządzenia sterowania ruchem i tablice informacyjne, a budowane mijanki mają umożliwić sprawniejsze prowadzenie ruchu pociągów w obu kierunkach. Ma być bezpieczniej, a pociągi na niektórych odcinkach docelowo przyspieszą do 120 km na godzinę, choć na razie będą jeździć z prędkością 60-80 km na godzinę.
1: A koszt modernizacji linii między Opolem a Kluczborkiem to około 230 milionów złotych.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: A w nich zachodniopomorskie kilkaset tysięcy osób bawiło się na 32. festiwalu Poland Rock na lotnisku Broczyno. Uczestnicy opuszczają pola namiotowe nieopodal sceny. Rzecznik festiwalu Kamil Szwarbuła mówi, że tradycją stało się, że osoby biorące udział w imprezie sprzątają po sobie.
5: Żyli tutaj przez parę dni, więc te obozowiska czasami są dosyć duże. Trzeba to oczywiście sprzątnąć i to jest super w ogóle, że nasza publiczność rzeczywiście dba o ten teren i zostawia go zupełnie czystym. I rzeczywiście tak w okolicach godziny od 10 później te auta już zaczynają wyjeżdżać, a mamy tych samochodów tutaj kilkadziesiąt tysięcy.
1: Na festiwalowych scenach przez 3 dni zagrało kilkudziesięciu artystów z Polski i z zagranicy. Charakterystycznym elementem wydarzenia były śluby. W tym roku festiwalowe tak powiedziało sobie 10 par. I jeszcze jedna informacja. Do 17 sierpnia można głosować na reporterkę Radia Opole Monikę Matuszkiewicz-Biel, która znalazła się w ogólnopolskim finale konkursu Idol organizowanym przez Fundację Szansa Jesteśmy Razem. Konkurs Idol nagradza osoby, firmy i instytucje, które poprzez swoją działalność wspierają środowisko ludzi niewidomych i słabowidzących. Nasza dziennikarka została doceniona za materiały radiowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza za informacje o fitnessie dla niewidomych, który był emitowany w wiadomościach Radia Opole oraz w programie Rusz się z Radiem Opole. Link do głosowania znajdziecie na stronie internetowej Radia Opole.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do 24 stopni w regionie. Dzisiaj aktualnie 19 stopni na termometrach, zachmurzone niebo. Jutro znowu upalnie, 33 stopnie, we wtorek 36, podobnie w środę. Szczególnie burzowy ma być czwartek.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale jutro będzie piękny, ciepły wieczór w Opolu. My powiemy, dokąd wybrać się na kolejny seans kina plenerowego. Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie, Dariusz Kuzera za konsoletą. Zapraszamy do słuchania kolejnej godziny programu.

0: Mamy weekend z Radiem Opole.
1: Jutro będzie ten letni, ciepły wieczór. Po raz kolejny można go spędzić na tarasie Urban Labu. To jest dach Centrum Przesiadkowego w Opolu. Tam bardzo ładny widok, ale też dobra okazja, żeby wziąć udział w seansie plenerowym. To będzie pokaz filmu Left-Handed Girl. To była ręka Boga. Reżyserką jest Shichi Tsu. Na seans zapraszają Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu i Stowarzyszenie Opolskie Lamy. Film produkcji francusko-amerykańsko-brytyjsko-tajwańskiej. Opowiada o samotnej matce, która wraz z dwiema córkami przenosi się do Tajpej. Czy można przerwać klątwę kobiet skrzywdzonych przez mężczyzn? Pokaz jutro o godzinie 20:30. Przypomnijmy, na dachu Centrum Przesiadkowego w Opolu. Wstęp oczywiście wolny.

0: teraz przeniesiemy się ponownie do Kazimierza Dolnego, gdzie trwa festiwal PNB Paribas Dwa Brzegi, festiwal filmu i sztuki, w tym roku jubileuszowy, 20, bo tam o polskie akcenty. Wczoraj na otwarcie festiwalu odbył się koncert Witkacy, kompozycje astronomiczne, wystąpił Wojciech Mazolewski, Marcin Dorociński oczywiście także. Przypomnijmy, że jest to koncert i cały program, który został stworzony dla Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu z okazji zeszłorocznego jubileuszowego dla Teatru Roku, i podczas zeszłorocznych konfrontacji ten koncert Witkacy, kompozycje astronomiczne został zaprezentowany po raz pierwszy, a teraz w Kazimierzu Dolnym właśnie toczy się spotkanie z Marcinem Dorocińskim i Wojciechem Mazolewskim. Rozmowę prowadzi Grażyna Torbicka. Opowiadają o tworzeniu właśnie tego koncertu i wspominali także o polski teatr, a my przypominamy emocje związane z pierwszym koncertem, pierwszymi kompozycjami astronomicznymi, które zabrzmiały w Opolu.
1: Najpierw wybierałem teksty Witkacego, później pracowałem z Marcinem Dorocińskim, następnie z Agnieszką Hamkałos, która dopisała dla mnie tekst dramatyczny i dla nas wszystkich. Od początku też były komponowane utwory, no i później wiele tygodni, miesięcy na składanie tego na próbach i wszystko po to, żeby to zagrać. Jestem podekscytowany, przepraszam, może mówię nieskładnie.
0: Tak Wojciech Mazolewski mówił po pierwszym wykonaniu tego programu w Teatrze Kochanowskiego w Opolu w zeszłym roku, a podczas festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym mówił m.in. przed chwilą o tym, bo transmisja trwała w internecie, że to wczorajsze wystąpienie w 20% było improwizowane. Za chwilę pozostaniemy też w takim muzycznym klimacie, ponieważ w cyklu Kreatywnie i Aktywnie, który przygotowała Żaneta Plotnik-Krumpiec, także muzyczne akcenty, Miłka Wocial, dyrygentka, animatorka kultury, będzie gościnią tego programu i będzie mówić o tym, jak ruch, muzyka, oddech pomagają budować uważność, kreatywność i odzyskiwać wewnętrzny spokój.

0: Dzień dobry, drodzy słuchacze. Rozpoczynamy program Kreatywnie i Aktywnie. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, a dzisiaj moim gościem będzie Ludmiła Wocial, a zatem dzisiaj o bardzo ciekawym, wakacyjnym projekcie, którego zadaniem jest odpoczynek dla rodziców, dla dzieci, o tym, że w edukacji, w procesie nauczania, w procesie twórczym odpoczynek to obowiązek i między innymi porozmawiamy o warsztatach Dotknij Muzyki z Miłką, a zatem będzie o glinie, o malowaniu, o łączeniu sztuk, ale myślę, że o tym najlepiej opowie sama Miłka Wocial.
1: Kreatywnie i aktywnie.
2: Zaczęło się od tego, że ja od 10 lat prowadzę zajęcia, rozśpiewane zajęcia dla kobiet w ciąży. Mamusie śpiewają swoim dzidziusiom do brzuszków, mają, śpiewają piosenki, kołysanki, które napisałam sama dla nich, dla tych mam. Więc to są teksty autoryzowane, jak cudnie jest być twoją mamą, jak cudnie jest być twoją mamą, czuć, że tak jesteś niedaleko. I na pewno niektóre mamy, które były u mnie teraz, słuchają audycji i ja bardzo te wszystkie mamusie pozdrawiam i powiedzcie, że śpiewają wasze dzieci, nie? No, wierzę w to bardzo.
0: Ale to są bardzo takie spokojne, delikatne piosenki, takie kołysanki.
2: A nieprawda, ostatnia jest. Jestem Gaja, matka ziemia, dam radę, pójdę, urodzę, dam siłę. No i chodzi o to, że na tych zajęciach jedna z piosenek, mantra, jest o wszystkich zmysłach. I dziewczyny bardzo lubiły, lubią nadal, bo ja nadal prowadzę te zajęcia w zdrowej rodzinie i bardzo lubiły tą piosenkę. Ja taka jestem szybka, że sobie tak myślę, po co ta mantra, ale okej, okay, no już jest to dobrze, ona da też przestrzeń. I słuchajcie, w tej mantrze jest napisane, oddech płynie, wszystko minie, będzie dobrze, ręce w glinie, chleb we młynie i każdy zmysł jest dotykany. I z tego pomysłu zrodził się pomysł na warsztaty Dotknij Muzyki z Miłką. To jest bardzo ważny moment, bo ja pomyślałam sobie, że mam tak dużo dyplomów, tak dużo różnych sytuacji edukacyjnych, w których już byłam, uczestniczyłam, uczyłam się. I przyszedł taki moment, że ja pomyślałam sobie, Boże, jak ja bym chciała odpocząć. Ja już nie chcę się nic uczyć, ja chcę wreszcie tego wszystkiego, co się nauczyłam, doświadczyć. A nawet
0: poczuć,
2: jak się nie nauczyłam, poczuć. I warsztaty, dotknij muzyki z Miłką. Mój syn mówi do mnie, mamo, nie rób tego dla kobiet.
0: Dla siebie.
2: Nie rób tego dla kobiet. Niech mężczyźni też mają wejście, mają prawo do tego. I te warsztaty nie są zamknięte tylko dla kobiet.
0: Ciekawe.
2: I pojawiają się mężczyźni, którzy chcą to przeżywać. Ja jestem dyrygentką, ja ciągle dotykam muzyki, mam w dłoniach, w palcach. To jest, rzeczywiście, zaczynamy takim spotkaniem stretchingowo-rozruchowo na trawce, czyli jest to yoga, albo jakieś takie spotkanie. Potem wracamy, jest przepyszne śniadanko.
0: Miłka, ja sobie nie mogę wyobrazić ciebie w tych pozach z jogi, a to musi...
2: Tak
0: uwielbiasz, tak?
2: Tak, tak, bo balans znajdujemy w przeciwności. To tak. Ja przychodzę tutaj do radia, jestem pełna kreacji, a w domu jestem spokojem. Albo
0: tak,
2: nie.
0: Wiem.
2: Zależy, jaka jest sytuacja.
0: Rozumiem to w pełni.
2: Mam 15-latka, więc różnie się dzieje. No i później idziemy na pyszne śniadanie, które jest zrobione warsztaty są w górach izerskich, więc jest na przykład spać izerska, albo serek z krówek izerskich i tak dalej. I to jest coś tak dobrego, a potem po kawusi idziemy sobie dalej na tą trawę w pięknym, wielkim ogrodzie w przestrzeni domu, który jest specjalnie zbudowany z miłości po to dla takich ludzi. I co robimy? Śpiewamy. Śpiewamy sobie pieśni, które z nas płyną. Ja to prowadzę, ja to animuję i nawet jak ktoś nie ma jeszcze takiej przekonania, że czy umie śpiewać, to ja nauczę szybko, bardzo raz, dwa, trzy. Mam takie ćwiczenia, które raz, dwa, trzy, wszyscy wchodzą i śpiewamy sobie właśnie między innymi tą mantrę, o której mówiłam, tak się nazywa mantra, ale to jest o tym, że wszystko jest w dotyku, w przestrzeni, w nas i trochę uduchowione, ale piękne. I potem, czekaj, jest obiadek, oczywiście zrobiony na miejscu, z miejscowych rzeczy, cudno, pyszny, robiony przez kucharza, który kocha to, co robi. I najważniejsze, wyjście znowu w plener i malarka jeździ ze mną, malarka, która, pani Kasia, która przepięknie wspiera tutaj nasze artystki albo artystów i podpowiada. Malujemy to, co czujemy, ale często jest temat, na przykład jakiś zaczerpnięty albo z pieśni, albo z jakiejś sytuacji, która się już wcześniej wydarzyła i jest 2-3 godzinki malarstwa w plenerze. Ale to nie koniec. Jemy sobie przepyszną kolacyjkę i idziemy lepić z gliny, bo tam jest po prostu cała kuźnia w tym domu, w którym jesteśmy, gdzie można sobie, gdzie są stoły, jest wszystko przygotowane i są warsztaty klejenia w glinie, robimy sobie kubeczki, talerzyki i prowadzi to szefowa tego domu, w którym jesteśmy, więc to się wszystko tak łączy. Ale to nie koniec, bo następnego dnia oprócz tych wszystkich zadań przychodzi do nas tancerka, ale to nie jest tancerka taką, widzicie od razu baletnicę, nie. To jest pani, której wiedza i mądrość jest przeogromna, a to są tańce w kręgu. Tańce tak bliskie, jak śpiewanie w chórze. W kole, niczym, ja wiem, to jest podobne do Belgijka.
0: O, Belgijka.
2: To jest taki taniec Belgijka, ale to nie jest oczywiście Belgijka, tylko są różne ruchy, i my, a wieczór oczywiście przy ognisku, przy rozmowach, przy grach różnego rodzaju. Jest cudownie. I przez 5 dni zanurzamy się w absolutnym czasie dla siebie. Wyjeżdżamy z obrazami, wyjeżdżamy ze swoimi pracami w glinie zrobionymi i wyjeżdżamy z nowymi pieśniami na ustach i 4 dodatkowymi pozami w jodze. I umiemy tańczyć w kręgu. I nawet ktoś, kto nie umie tańczyć, nagle mówi: o, umiem. I taka, no, ja marzyłam o tym, ale masz rację, że to jeszcze nie do wszystkich dociera, że my potrzebujemy resetów, a nie wiecznego uczenia się.
0: Tylko taki reset o tyle jest fajny, bo z jednej strony wakacje, ale tutaj rzeczywiście ten czas jest nastawiony dla ciebie i w takim spokojnym prowadzeniu na sztukę. I ja rozumiem, jeśli ty prowadzisz warsztaty, to trochę się też skupiasz na pewno, tak jest, na uczestnikach, ale kiedy jest moment, kiedy możesz się skupić na sobie, właśnie podczas malowania, kiedy ktoś ciebie animuje, to powiedz mi, co ty czerpiesz z tego dla siebie? Poczułaś różnicę?
2: Ideą tych warsztatów było właśnie odczuwanie sensoryczne świata. I ideą jest tak, ta idea tych warsztatów jest taka, że Kasia malarka, Justyna tancerka biorą udział w zajęciach wokalnych. Iza joginka bierze udział we wszystkich zajęciach, a ja biorę też we wszystkich zajęciach, więc tak naprawdę tworzę przestrzeń, o której sama marzyłam i ja jestem w niej jak najbardziej oddana i fajnie jest, że nie muszę zawsze być prowadzącą, a poza tym jest coś takiego, się tworzy ten, bo już to nie są pierwsze warsztaty.
0: No bo właśnie, jak to ten dyrygentka się daje prowadzić, wiesz, to?
2: Nie, no ja uwielbiam. Ja nigdy w życiu nie chciałam być dyrygentką, to jest tak przypadkiem, naprawdę. Ja uwielbiam być prowadzona i poddaję się temu z cudownością. Ja zresztą od 2 lat maluję obrazy, chodzę też na zajęcia i to jest cudowne usłyszeć, jak należy to zrobić. Robić, pokazać. Tutaj mam panią, do której chodzimy co tydzień i na takich zajęciach. Wreszcie jestem uczennicą. Ale to jest, no bo to nie jest, że ja uczę się, żeby coś umieć, tylko ja chodzę tam, żeby namalować coś, co czuję.
0: Żeby być w procesie. Tak, żeby być w tym procesie i mieć tę radość stworzenia.
2: Ale chciałabym powiedzieć, że nie chciałabym tego nazywać procesem, bo to źle brzmi.
0: To tak brzmi.
2: Wolałabym powiedzieć, że idę tam dla wielkiej przyjemności i cieszę się, delektuję. Tam jest kawka, herbatka, ciasteczko i więcej takich artystów jak ja, którzy szukają z siebie poprzez malowanie. I tak, no to jest moja pasja. Mam tych obrazów, teraz mam w domu ogromną ilość, bo co tydzień, co dwa.
0: To już wiemy, jakie prezenty są na urodziny dawane, co? Czy
2: nie,
0: wymyśliłam.
2: Właśnie, no obraz sama sobie namaluję, więc nie potrzebuję. Ale faktycznie farby, może jakieś większe płótna, które nie są najtańsze już, to tak, ale prawda jest taka, że ja nawet te obrazy maluję i ustawiam je przez tydzień, dwa, pooglądam sobie, potem je gdzieś chowam i kolejny, bo chodzi o to, co się dzieje we mnie. I to samo dzieje się, kiedy śpiewamy. To samo dzieje się, kiedy lepimy z gliny, kiedy tańczymy i kiedy jesteśmy w kolejnej asanie z jogi.
0: Ale ta przestrzeń pomaga temu, że jeśli się wyjeżdża w określonym celu, to ona bardzo mocno porządkuje to, że teraz to jest ten czas dla ciebie i nie ma tych rozpraszaczy. To też jest, to jest chyba najważniejsze, tak?
2: Tam się nawet nie chce otwierać komórki. Aha, w ogóle tam chyba nie ma zasięgu, więc to jest chyba najpiękniejsze. Jest Wi-Fi, gdzie trzeba złapać i każdy potem szuka, gdzie to Wi-Fi jest, więc po jakimś czasie wszyscy przestają mieć taką wielkie
0: Ale myślisz, pragnienie. Że to też jest taka jakaś opcja dla zapracowanych rodziców?
2: Tak. Stworzyłam to z powodu tego, że biegam i jestem ciągle zajęta. A tu w tym miejscu jestem przez cały tydzień sama ze sobą. I jest to najfajniejsze.
0: A jak to wygląda w tym takim czasie, jeśli chodzi o dni? W którym momencie, czy to jest 5 dzień, kiedy już tak naprawdę serio w 5 dzień możesz się totalnie wyluzować, czy ty od razu jesteś...
2: Po 3 dniach. Nie mogę. Wcześniej faktycznie nie mam takiej lekkości, bo ja pracuję na wysokim stresie i ciągle tykam siebie, czyli rano mam tutaj jakieś zajęcia, tu później w środku dnia też jakieś zajęcia. Po drodze jestem mamą, coś wypiorę, tu ugotuję obiadek, a wieczorem jeszcze pójdę, poprowadzę próbę chóru, więc ja jestem ciągle mój system nerwowy jest tak, że tak powiem. Ja się nauczyłam godzinkowo odpoczywać, serio tak sobie nazywam, że mam, a teraz idę na posiedzieć godzinkę na słoneczku i zadanie jest najważniejsze, nie wziąć telefonu, tylko sobie posłuchać ptaszków, nóżki poopalać i teraz jak jest taka pora letnia, to próbuję. Ale żeby wejść w system, tak jak pytasz, to już wypoczywam i mam ten relaks, to 2 dni potrzebuję na zresetowanie się. I w trzecim już jestem, okej, już tryb wakacyjny wchodzi.
0: A myślisz, że dzieciaki też mogłyby uczestniczyć właśnie w takich warsztatach?
2: Tak, tak.
0: Żeby mogły znaleźć też spokój w tym pędzie?
2: To jest pomyślane jeszcze ciekawiej, bo tutaj jest ta opcja, oczywiście przyjeżdżają mamy z córkami.
0: Naprawdę?
2: Tak, czekam jeszcze na mamy z synami. Najczęściej są oni, to są już starsze dzieci, bo trudno, moja idea była kiedyś taka, żeby było jakby, że mama jedzie ze swoim dzieckiem i jednocześnie jest jakby drugie warsztaty płyną dla dzieci w ich energii, ta mama ma
0: ten czas.
2: Ale na razie
0: siebie.
2: Okazuje się, że nie jest aż taka wielka tego potrzeba, bo rodzice, którzy mają dzieci pełne rozpędu, to wolą wysłać na pół kolonie albo na jakieś kolonie, żeby tylko przez chwilę odpocząć od nich. Więc ta idea bycia razem z dzieckiem, teraz będą tak właśnie dwie mamy z córkami.
0: A to pierwszy raz, tak?
2: Nie, to już
0: trzeci
2: raz.
0: Aha, to już, okej, trzeci, to one już wiedzą, po co jadą.
2: Nie, one będą pierwszy raz, ale fakt jest taki, że to się... Mama z córką jadą trzeci raz, rzeczywiście, a druga para jest pierwszy raz. I ja to wymyśliłam już dużo wcześniej, że to fajnie jest pojechać z własnym dzieckiem i robić takie miłe rzeczy i być w tej sztuce. Mamo, pokaż obraz. Mamo, ale ładnie zaśpiewałaś. Mamo, chodź, zrobimy mydelniczkę do naszej łazienki. To jest naprawdę... ja chyba w tym roku biorę swojego syna.
0: No bo to jest jednak zupełnie co innego niż takie obowiązki, tylko działanie razem. Chociaż ty z synami w jakimś stopniu, przez to, że oni też śpiewali w chórze przez 15 lat, to oni uczestniczyli jednak w tym procesie, byliście w tej radości razem. Ale czasami taki przeciętny człowiek nie uczestniczy w tym życiu takim, w takim twórczym rozwoju z dzieckiem. A tu, kiedy razem tworzycie, to razem napotykać na te same problemy, wątpliwości, może jakieś tam lęki, wstyd albo przełamywanie właśnie takie i może też zobaczenie tego rodzica jako partnera i to jest fajne, jako człowieka drugiego,
2: wiesz,
0: nie?
2: To jest wszystko w rozwoju, bo ja jakby wreszcie mam dużo przestrzeni w sobie, jak widać zresztą w tej kreatywności. Ja jestem... Ja pilnuję, bo kiedyś przeczytałam o takim fajnym, bo ja tworzę ciągle pomysły, realizuję z nich ponad połowę. To jest naprawdę bardzo dużo, bo jeśli kreatywnie wymyślam 100 pomysłów i 50 zrealizuję, to jest naprawdę dużo
0: w ciągu
2: roku. Natomiast jest coś takiego, że ja sobie kiedyś przeczytałam, że trzeba mieć tak zwane, uwaga, cmentarzysko dobrych pomysłów. I istnieje takie miejsce faktycznie w Niemczech.
0: Ciekawe.
2: Czytałam o tym. I polega to na tym, że dobre pomysły chowamy i trudno ich nigdy nie będzie. I trzeba się pożegnać z nimi. Albo druga rzecz, rozdać je. To ja je rozdaję. Jak się czegoś już nie zdążę...
0: Żeby cię to nie frustrowało po prostu.
2: Już mnie nie frustruje. Ja po prostu będę wymyślać. Jestem taką kopalnią tych pomysłów. Natomiast to, co teraz się dzieje, że są warsztaty Dotknij Muzyki z Miłką, dokładnie tak to nazywam, bo to moje... Tak jak zresztą zapytałaś, że wpadłam na taki pomysł, jest to kreatywne i budujące. Ale to...
0: Ale wiesz, ja mam z tym tylko taką jedną wątpliwość, że może tego... Może inni też tak mają, że miałabym takie wyrzuty sumienia, że ja ten czas chcę poświęcić dla siebie na swój rozwój.
2: Właśnie to nie jest rozwój, to jest odpoczynek.
0: No właśnie, tak jak ktoś na wakacje.
2: Ja cały czas myślę o tym.
0: Bo każdy inaczej odpoczywa.
2: Tak, każdy inaczej odpoczywa. Ale bycie już z własnym dzieckiem już jest inaczej.
0: Twoje dziecko się pojawiło obok i to menadżer. O, widzisz, to kolejne funkcje. Widzę, właśnie machamy do twojego syna, bo tutaj już wkracza do studia Radia Opole.
2: Trzeba kończyć. Ale fakt jest taki, że ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na wszystkie działalności, aktywności. Teraz jestem dostępna dla wszystkich. Chcecie śpiewać w chórze Politechniki Opolskiej? Zapraszam. Słuchajcie, są dziewczyny i teraz uwaga, nie uwierzycie, powyżej 50 roku życia i tak się dobrze czują ze studentami. Jest magia się dzieje.
0: Ja też tak myślę.
2: Później w chórze parafialnym, jeśli ktoś bardzo chciałby, Akademicki Chór Politechniki Opolskiej, zapraszam. Drugie miejsce, ktoś chce śpiewać sakralnie, przeżywać to duchowo, być w głębi, w połączeniu z Bogiem i śpiewać dobrze, to się potrójnie modlić wtedy, tak jak wiecie, jest słynny tekst, że kto śpiewa dobrze, ten potrójnie się modli, nie podwójnie, potrójnie. To chór parafialny Laudate Dominum w błogosławionym Czesławie. Kto chce się uczyć śpiewania w grupach, indywidualnie, studio piosenki Metro, polecam bardzo. kto ma ochotę przyjść do mnie do takiego miejsca, właśnie Dotknij Muzyki Live, gdzie można swój utwór, jeden lub dwa, zaśpiewać na scenie, mieć właśnie swoją publiczność. Zapraszam, to kolejne miejsce. No i Dotknij Muzyki z Miłką, to są moje warsztaty autorskie, sensualne, sensoryczne, uczuciowe, w tu i teraz, gdzie nie chodzi o edukację, tylko o bycie ze sobą nareszcie, albo ze swoją córką, ze swoim synem. To jest przyszłość.
0: Miłka Wosial była moim gościem. Pięknie Ci dziękuję. Wszystkiego dobrego Ci życzę.
2: A ja, Żaneta, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cudownie było dzisiaj się z Tobą spotkać i też życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze, muzyczne i jeszcze więcej hitów.
0: Dzięki, przyda się. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: Kreatywnie i aktywnie.

I to wszystko w dzisiejszym programie Weekend z Radiem Opole. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Kłaniam się przedurlopowo. Katarzyna Zawadzka, Dariusz Kuzera tę audycję zrealizował. Niebawem wiadomości, później niedzielna loża radiowa, którą dziś poprowadzi Anna Matlak. Do usłyszenia, dobrej niedzieli.

0: Zawsze z tobą. Radio Opole.
1: Reklama.
2: Maturzysto, zacznij studia taniej. Tylko do końca sierpnia tegoroczni maturzyści zapłacą zaledwie 1200 zł za pierwszy semestr studiów na Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Wybierz praktyczne kierunki odpowiadające potrzebom rynku i ucz się od doświadczonych praktyków. Zdobywaj kwalifikacje cenione przez pracodawców. Rozwijaj się w przyjaznej atmosferze i płać mniej. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na Witaj.

0: Kapelu/Rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Opole, słuchacie nas w niedzielę, 2 sierpnia. Imieniny obchodzą dziś Karina, Piotr i Gustaw. W kalendarzu mamy Światowy Dzień Pamięci o zagładzie Romów. Dobiega końca remont opolskiego akademika Zaścianek. Grupa radnych chce odwołanie zarządu powiatu prudnickiego. A za niespełna 2 miesiące mieszkańcy Krakowa pójdą do urny i o tym także w serwisie.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: 11 na zegarach, Daniel Klimczak. Zapraszam, zaczynamy od powiatu prudnickiego. Grupa radnych chce odwołania jego zarządu. Ma to związek z sytuacją w prudnickim centrum medycznym. Prokuratorskie zarzuty, jak wiecie z wiadomości, przedstawiono zatrudnionej w szpitalu lekarce i jej asystentce. Kobiety miały czerpać korzyści majątkowe poprzez nakłanianie pacjentów do zakupu urządzeń medycznych, stwarzając pozory nabywania ich od lecznicy. Wniosek o odwołanie zarządu podpisało 5 radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Jarosław Szóstka, który tak wyjaśnia powody inicjatorów.
4: Głównym zarzutem jest brak należytego nadzoru nad tą główną spółką, najważniejszą ze względu na zabezpieczenie medyczne mieszkańców powiatu. To skutkuje całą aferą. Niezależnie od tego chodzi między innymi też o sprawę budowy lodowiska czy powołania spółdzielni energetycznej.
2: Starosta Radosław Roszkowski nie komentuje wniosku o jego odwołanie. Napisał jedynie, że w tej sprawie nie ma sobie wiele do zarzucenia i jest to atak na jego osobę.
3: Opolszczyzna na bieżąco. Informacje, które mają znaczenie.
2: Dobiega końca przebudowa domu studenta Zaścianek na Politechnice Opolskiej. To ostatni z 3 akademików należących do uczelni, który wymagał dostosowania do obecnych standardów sanitarnych, mówi rektor Politechniki profesor Marcin Lorenc.
5: Jest praktycznie w środku zrobione od podstaw. Powstały 170 miejsc w akademiku. Są to moduły jedno-dwuosobowe. Tutaj od czasu pandemii tutaj studenci zaczęli zwracać uwagę na to, czy jest ten komfort zachowany i tutaj mamy zachowane, czyli łącznie w tej chwili mamy do dyspozycji 400 miejsc w akademikach.
2: A przypomnijmy, modernizacja zewnętrznej części Zaścianka i przebudowa wnętrza kosztowała blisko 24 miliony złotych.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: A w nich Węgry, gdzie pogłębia się kryzys energetyczny wywołany rekordową suszą. Premier Péter Madjar poinformował, że w nocy z soboty na niedzielę wyłączono przedostatni blok elektrowni atomowej Pokrz. Szczegóły zna Piotr Piętka.
6: Obecnie elektrownia produkuje już tylko 240 MW, podczas gdy jej normalna moc wynosi około 2000 MW. Według premiera w niedzielę po raz pierwszy od uruchomienia elektrowni 44 lata temu nastąpi całkowite zatrzymanie produkcji energii. W związku z gwałtownym spadkiem mocy w systemie operator sieci przesyłowej MOWIR uruchomił procedury kryzysowe. Do pracy skierowano wszystkie dostępne elektrownie rezerwowe, w tym jednostki, które od lat pozostawały wyłączone z eksploatacji. Zabezpieczono również dostawy paliwa dla tych bloków energetycznych. Rząd podkreśla, że sytuacja nie stwarza zagrożenia nuklearnego. Problem dotyczy wyłącznie produkcji energii, ponieważ rekordowo niski poziom Dunaju uniemożliwia dalszą pracę reaktorów zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Wprowadzono też plan ograniczania poboru energii dla wielkich przedsiębiorstw. Niedostosowanie się do niego grozi karami i całkowitym wyłączeniem dostaw prądu.
2: Niespełna 2 miesiące zostały do przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Głosowanie ma się odbyć 27 września. Wojewoda Małopolski opublikował obwieszczenie o wyborach. Teraz czas na rejestrację komitetów wyborczych. Andrzej Ślęczek z krakowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego poinformował, że po ich zarejestrowaniu będzie można rozpocząć zbieranie podpisów poparcia.
7: Bo jak przedterminowych, te, które nas niedługo czekają, aby zarejestrować kandydata na prezydenta miasta Krakowa, należy zebrać minimum 3000 podpisów wyborców miasta Krakowa. Dopiero wtedy kandydat będzie zarejestrowany po zebraniu podpisów.
2: A przedterminowe wybory muszą się odbyć po tym, jak w referendum mieszkańcy odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego. I jeszcze sport. Polska zagra dzisiaj ze Stanami Zjednoczonymi w finale Ligi Narodów Siatkarzy w chińskim Ningbo. Nasz zespół, który broni tytuł wywalczonego przed rokiem na drodze do finału, pokonał do Ukrainy 3-1 i Słowenię 3-0. Z kolei Amerykanie wygrali z Włochami 3-0 i z Japonią 3-2. Początek tej rywalizacji o 13.30.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 21 stopni mamy obecnie w Opolu, słońce się do nas uśmiecha, no i tak ma być właściwie do końca dnia, z wyjątkiem oczywiście temperatur, bo te maksymalne prognozowane przez IMGW to 27 stopni. Deszczu się nie spodziewamy.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
11: Wszyscy się na ciebie skarżą.
12: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
10: Zejdź mi z oczu.
12: Co za idiot.
13: Nie chcę cię tu widzieć.
14: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
15: Co z tobą jest nie tak?
12: Jesteś nikim.
16: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu.
17: Mobbing to przemoc.
18: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami.
19: Godność ma swoje imię.pl.
20: Reklama społeczna. Niedzielna loża w Radiu Opole.
21: Dzień dobry, w niedzielnej loży radiowej wita Państwa bardzo serdecznie Joanna Matlak. Dzisiaj porozmawiamy o uderzeniu rakiety pod Lublinem. Będziemy z tego zdarzenia wyciągać wnioski, a w drugiej części programu przyjrzymy się nastrojom antyukraińskim w Polsce. W studiu są ze strony rządzącej poseł Tomasz Kostuś, Koalicja Obywatelska.
22: Dzień dobry, witam serdecznie.
21: Marcin Oszańca, PSL.
23: Dzień dobry, witam.
21: Sławomir Gradzik, Nowa Lewica.
24: Dzień dobry Państwu.
21: I strona opozycyjna, pani Ewa Przystajko, Prawo i Sprawiedliwość.
25: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry.
21: Daniel Szkarłowski z Ruchu Narodowego, z Konfederacji. Dzień dobry.
26: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
21: I Grzegorz Sapała z Partii Razem.
27: Dzień dobry, witam serdecznie.
21: No to zaczynamy od tej rakiety, Szanowni Państwo. W nocy z 29 na 30 lipca jedna z rosyjskich rakiet CH-101 naruszyła polską przestrzeń powietrzną i spadła na pole w miejscowości Tarnawa Kolonia, to jest gmina Turobin, województwo lubelskie, 100 kilometrów od naszej granicy, dodam. Uruchomiono syreny alarmowe, nikt nie został ranny, rakieta nie uderzyła w żaden budynek, tylko w pole, tak jak wspomniałam. No i mam kilka wypowiedzi na ten temat. Nasze wojsko, piloci i samoloty zadziałały sprawnie, tak powiedział nazajutrz następnego dnia premier Donald Tusk. Pilot myśliwca F-16 podążał za rosyjską rakietą i był gotowy do jej zestrzelenia, gdyby pocisk zmierzał dalej na zachód. To z kolei wypowiedź wiceministra obrony narodowej Stanisława Wziątka. Rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka powiedziała, że w związku z informacją o możliwym zagrożeniu, która wpłynęła z Centrum Operacji Powietrznych, zgodnie z procedurą natychmiastowo włączono sygnały alarmowe i poinformowano państwowe media. Mam też wypowiedź pani sołtys Tarnawy Kolonii, pani Maria Daniłowska powiedziała tak, że mieszkańcy liczą na wyjaśnienia rządu i służb, bo nie czują się bezpiecznie. No i zadaje pytanie, dlaczego rakieta wleciała aż 100 kilometrów w głąb kraju. No i tutaj pojawiają się takie zarzuty, że zabrakło tego komunikatu RCB. Marcin Kierwiński zapowiedział, że po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni, czego dane zagrożenie dotyczyło. I tutaj jeszcze jedna wypowiedź znowu rzeczniczki MSWiA, która była dopytywana, czy właśnie dodatkowo nie powinien być ten alert RCB wysłany. Powiedziała, że został wstrzymany w związku z odwołaniem zagrożenia przez Centrum Operacji Powietrznych. Więc szanowni państwo, co zadziałało, co nie? Czy nie mogliśmy wcześniej pewnych sytuacji przewidzieć? Jak państwo to oceniają? Kto zacznie? Pan wojewoda, proszę bardzo. Proszę. Sławomir Gardzik, Nowa Lewica.
24: Proszę państwa.
21: Dwie minutki.
24: Sytuacja na Lubelszczyźnie, która miała miejsce parę dni temu. Pocisk CH-111 przeleciał granicę Polski, granicę ukraińsko-polską na Lubelszczyźnie. Sytuacja była od samego początku monitorowana, ale myślę, że zacząć należy tutaj od tego, że pocisk był uzbrojony, przeleciał przez przestrzeń, wdarł się w przestrzeń publiczną Polski. Monitorowany był przez cały czas przez służby nasze Wojska Polskiego. Od momentu przelecenia granicy. Sytuacja była cały czas monitorowana i tutaj nie było żadnej możliwości, żeby pocisk nie był w jakiś sposób zagrożeniem dla Polaków. Służby, które były monitorowały tą całą sytuację, zdecydowanie cały czas leciały za F-16, leciały za tym pociskiem, bo służby F-16 były postawione od momentu tak naprawdę zrobienia się czerwonej strefy na Ukrainie, od godziny 12:00 F-16 były postawione w stan gotowości. Pocisk przeleciał w granicach godziny 15:00. To była sytuacja, która pozwoliła na to, żeby dowódca sił zbrojnych, który monitorował ten cały lot, miał możliwość zadecydowania, czy ten pocisk będzie zeszczelony, czy nie będzie zeszczelony. Decyzja pilota była taka, że ten pocisk nie został zestrzelony ze względu takiego, że nie było takiej potrzeby i było to większe zagrożenie dla lokalnej społeczności na dole. I dzisiaj właśnie po zmianach pewnych procedur w tamtym roku w Wojsku Polskim, że właśnie zaniechano pewnych procedur papierowych, dowódca akurat jednostki F-16 mógł sam podjąć taką decyzję i taką decyzję podjął. Uważam, że bardzo słusznie, nikt nie zginął, pocisk spadł na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, to jest przerwana przestrzeń publiczna i przekroczenie granic strefy NATO. Federacja Rosyjska dość mocno naruszyła naszą suwerenność.
21: I tutaj nota dyplomatyczna się pojawiła dla rosyjskiego ambasadora. Panie wojewodo, żebyśmy wszyscy zdążyli. Marcin Oszańca, PSL. Panie Marcinie.
0: Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wszystko zadziałało. Na pewno pod kątem ochrony bezpieczeństwa naszych granic Polski, Polek, Polaków, życia, zdrowia, tak. Ministerstwo Obrony Narodowej, polskie wojsko spisało się na medal. Zarówno poderwanie maszyn o godzinie 2:00, kiedy tylko pojawiło się zagrożenie, później śledzenie tej rakiety, identyfikacja jej, bardzo szybka reakcja na miejscu i też wizyta premiera Donalda Tuska, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra Marcina Kierwińskiego na miejscu. Nie trwało to 131 dni, jak pamiętamy sytuację z rakietą pod Bydgoszczem. Co do kwestii informowania mieszkańców, no z każdej sytuacji należy wyciągać wnioski. Jeżeli zabrakło, jeżeli mieszkańcy czują, że zabrakło komunikatów RCB, to trzeba zmienić procedury. Natomiast momentalnie zostały uruchomione syreny, tylko że w tym momencie już nie było niebezpieczeństwa, bo rakieta na szczęście uderzyła w miejsce, które nie było zaludnione, nie wyrządziła żadnej krzywdy w mieniu, w życiu, w zdrowiu. Decyzja, to jest decyzja pilota. To nie politycy pociągają za spust, politycy są od tego, żeby zapewnić warunki polskiej armii, polskiemu bezpieczeństwu. Dlatego też wrócę do ważnego wątku programu SAFE, bo po to były te pieniądze krytykowane przez opozycję, niesłusznie krytykowane przez opozycję. Po to jest skuteczny program modernizacji sił zbrojnych, które zostało zapoczątkowane przez opozycję, a dzisiaj nagle jest wielka amnezja. Po co środki na zbrojenia, po co środki na obronność? Krytykowane są działania ministerstwa, krytykowane są działania polskiego rządu, który wydaje rekordowe kwoty na bezpieczeństwo, to jest blisko 5% PKB. Żaden kraj w NATO tyle środków nie wydaje. Żaden kraj nie zrobił tyle w kwestii bezpieczeństwa. Żaden rząd tego nie zrobił. Trwałych sojuszy, stałej obecności naszych wojsk sojuszniczych. Nawet ta sytuacja pokazała, że przecież samoloty do tankowania w powietrzu wystartowały z Republiki Federalnej Niemiec. Tak jakby ktoś zapomniał, po której stronie jest wróg. To wróg nie jest po zachodzie, tylko jest po stronie wschodniej. Naszym wrogiem jest Republika Rosyjska. I to o tym trzeba pamiętać. Ta rakieta wleciała z Rosji. Ja wiem, że cokolwiek się nie wydarzy, to jedna z drugą Konfederacja zaraz obarczy winą Ukrainę. Natomiast trzeba pamiętać, że dopóki Ukraina walczy, dopóty tej wojny nie ma u nas w Polsce. Dopóty jesteśmy bezpieczni, bezpieczne są nasze rodziny, bezpieczny jest los Polek i Polaków.
21: Dziękuję, idziemy dalej. Daniel Szkarubski, Ruch Narodowy. Czy wszystko zadziałało? Co trzeba poprawić, panie Danielu?
26: Znaczy tak, zacznijmy od tego, żebyśmy wiedzieli do końca, o czym mówimy, czyli ten pocisk CH-101, to jest taka głowica konwencjonalna, CH-102 to już jest ładunek jądrowy, żebyśmy mieli taką świadomość, gdyby ta rakieta spadła gdzieś tutaj koło stacji, w której się znajdujemy, to już by nas nie było, tego budynku i kilkunastu dookoła. To jest 400 kilogramów ładunku, zasięg liczony już nie w setkach, a tysiącach kilometrów i takie coś leciało 100 kilometrów w naszą granicę. Co zadziałało.
21: Poza naszą granicę. W głąb kraju. No,
26: w głąb naszego kraju, w naszą granicę. Tak. I co zadziałało? No, reakcja sojusznicza i polskiego wojska jak najbardziej w porządku, czyli awaksy, wszystko. Mieliśmy informacje o tym, że coś takiego się zbliża. Pocisk był monitorowany, poderwane zostały myśliwce. Natomiast my nie mówimy tutaj o jakimś zabłąkanym szachedzie, tylko o potężnym pocisku. I prawdziwa tragedia zaczęła się, gdy ten pocisk spadł już na ziemię. Po pierwsze, wedle informacji, które dostępne były w mediach, nie było syren alarmowych przed wybuchem, nie było ostrzeżenia przed tym pociskiem, tylko gdy on już spadł. Alertu RCB, jak tu już było powiedziane, nie było. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że budzimy się w nocy obudzeni wybuchem, syreny wyją 5 minut po, nie wiadomo, czy leci kolejna rakieta, czy nie. W poradniku bezpieczeństwa, który mam ze sobą na stronie 20, jest taka informacja, żeby włączyć radio bądź telewizję. No, żeby słuchać komunikatów. Jakich komunikatów o 3 nad ranem można słuchać? Co ludzie mieli obejrzeć powtórkę Teleekspresu, czy jakiejś innej propagandówki, która im wmawia, że jesteśmy super przygotowani na wojnę z Rosją? No, jeśli mówimy o jakieś pierwsze reakcje, to pojawiły się one rano. Ktoś wpadł na genialną propozycję, żeby wysłać do wszystkich link z poradnikiem bezpieczeństwa i tym samym doprowadził do ataku DDoS na nasze serwery rządowe, na infrastrukturę krytyczną. To był Marcin Kierwiński, jak się później sam przyznał. I w tej sytuacji pan Kierwiński w ogóle powinien zostać zdymisjonowany. Już nie, że mógłby się sam podać do dymisji, bo to by było jakieś rozwiązanie honorowe, że no źle zrobiłem, jestem niekompetentny, podaję się do dymisji. On powinien z hukiem po prostu wylecieć, z takim hukiem, jak spadła ta rakieta. Ale okay, Donald Tusk tego oczywiście
21: będzie
26: nie zrobi.
21: Będzie druga kolejka, panie Danielu, dobrze? Bardzo proszę, pani Ewa Przystajko.
4: Chciałabym zacząć, odnieść się tutaj do słów pana z PSL-u. My nie krytykujemy zbrojenia Polski, tylko sposobu finansowania tych zbrojeń. To tak, w woli wyjaśnienia.
0: Dwa razy droższe kredyty były okej. Okay. Ja okej, okay, tak rozumiem. Czyli drożej zapłacić można, taniej nie.
21: Szanowni Państwo, nie o finansowaniu. Nie,
4: czasami tak, bo ten sprzęt był dostarczony bardzo szybko, tak?
0: Prawda? No, polski sprzęt czasami produkowany w polskich zakładach zbrojonych PGZ tu jest gorszy niż koreański.
4: Nie, jest dobry, no ale nie byliśmy przygotowani jeszcze, żeby go mieć natychmiast, prawda?
0: Ale
4: dalej
0: ja
4: nie mamy,
0: tego,
4: dalej nie mamy przygotowanych linii produkcyjnych.
21: Bardzo proszę, pani Ewa, przystajko.
4: Tak, jakbyśmy tego chcieli. Rakieta wleciała. Ja mam spore zastrzeżenia do konferencji prasowej premiera, bo śledztwo trwa, ale oni już wiedzą wszystko. No to generalnie po co nam to śledztwo, skoro wychodzi premier i mówi, że rakieta była balistyczna i manewrująca. No to mamy albo diesla na benzynę? No powinien wiedzieć. Z tyłu za nim stoi Kosiniak-Kamysz, który nawet go nie poprawił. Minister obrony. Po czym mówią, że wiedzą, co spadło i skąd spadło. No to jest jedno. Druga sprawa, do której musimy się przygotować i tutaj chciałabym, żeby to było wyjęte spoza sporu politycznego, to tak jak tutaj mówił pan z Konfederacji, to powiadamianie nie działa tak jak trzeba. Syreny wyją, jak strażacy OSP ściągają kotka z dachu, syreny wyją, jak jest plama oleju i syreny wyją, jak leci pocisk. To albo powinniśmy dodatkowo, no mamy to zagrożenie od niedawna, jest ono stosunkowo nowe i powinniśmy albo inny sygnał syreny zaproponować, albo to z tymi alertami skomunikować, żeby te alerty wyjaśniały dodatkowo,
21: skąd ta
4: czym jest to zagrożenie, jaki jest rodzaj tego zagrożenia. Bo ludzie już często, gęsto bagatelizują te alerty CB, których przychodzi mnóstwo, a to burza, a to deszcz, a to upał, a to wyłączmy piecyki i szczerze mówiąc nie mają one już takiej wagi, jak mieć powinny, więc powinniśmy się zastanowić, jak poprawić informowanie o tego typu zdarzeniach, bo one są poważne. To jest kolejny pocisk, to były wcześniej balony niby przemytnicze, tak? Ale pomyślmy sobie, gdyby te ładunki w tych balonach zawierały nie tylko papierosy, ale wiemy, że Rosja ma broń biologiczną, chemiczną. Musimy się zastanowić, jak to wszystko poprawić, te procedury. Te zagrożenia są stosunkowo nowe i oczywiście to powinno być wyjęte spoza sporu, bo bezpieczeństwo obywateli powinno być wyjęte natychmiast spoza sporu.
21: Pan Grzegorz Sapała, Partia Razem.
5: Tak, dziękuję
21: bardzo. Co do poprawy?
5: Może zacznijmy, bo to jest trudna dyskusja, od uporządkowania faktów. Po pierwsze, nigdy rozmawialibyśmy o tej sytuacji, gdyby nie Rosja. To Rosja wciąż dokonuje, że tak, zbrodniczego ataku na Ukrainę, to Rosja morduje tam kobiety, dzieci i ludność cywilną. Więc to Rosja budzi nas w środku nocy tymi wszystkimi wydarzeniami i to zawsze warto podkreślać, że ta sytuacja się nie zmieni, póki Rosja nie zostanie pokonana. Natomiast wnioski, które należy z tego wyciągnąć. Jest kilka właśnie bardzo niepokojących sygnałów, jeżeli chodzi o sytuację z wysyłaniem alertu RCB. Najbardziej niebezpieczna tutaj dyskusja, która ona dotyka tego zagadnienia, wynosi się z tego, kiedy właśnie jest ten alert wysyłany. Bo to dobrze, że on jest wysyłany, kiedy jest burza. To dobrze, kiedy jest informacja, że coś się dzieje, to jest ten alert wysyłany. Powinniśmy z niego korzystać jak najczęściej i jak najszerzej właśnie w każdej sytuacji, która tego wymaga. Natomiast sytuacja, w której w Polsce spada rakieta, a tego alertu nie ma, sytuacja, w której w Komorznie woda jest zatruta, a tego alertu nie ma, budzi bardzo duże wątpliwości, bo dlaczego on nie został wysłany? Dlaczego tutaj ktoś w pewien sposób zaczyna grać z bezpieczeństwem Polaków, ponieważ co, nie opłaca się? Przypominam, alert RCB nie kosztuje państwa złotówki. To jest coś, co wynika po prostu z ustaw prawnych i po prostu można z tego korzystać w każdej sytuacji. Wymaga to tylko wyłącznie decyzji. Decyzji tutaj politycznej, więc pytanie właśnie o...
4: Pani rzecznik poprzednio się tłumaczyła, że nie chciała wywołać paniki, no ale...
5: Każda decyzja polityczna, i tutaj pani Ewo, że tak powiem, wykorzystam swój czas, wymaga odwagi. I tutaj właśnie o odwadze będziemy też trochę rozmawiać, bo zastanawiam się, skoro decyzje na przykład na szczeblach regionalnych podejmują wojewodowie, tak? Bo to wojewodowie czasami z porozumieniu ze sztabem kryzysowym wysyłają zapytania, kiedy wysyłać alert RCB, a kiedy nie. Dlaczego go nie wysyłają? Czy to może po stronie tutaj rządowym jest element, który, że tak powiem, decyduje tutaj o błędach. Natomiast odnosząc się już tutaj bezpośrednio też do dyskusji, bardzo zaskoczyła mnie element, w którym pan tutaj marszałek zwrócił uwagę.
0: Dyrektor.
5: Przepraszam. Zwrócił uwagę o tym, że to była decyzja pilota, jeżeli chodzi o oddanie strzału. To nie jest decyzja pilota w czasie pokoju. W czasie pokoju takich decyzje podejmują politycy. To politycy decydują, kiedy wydają się strzały, ewentualnie w porozumieniu ze sztabem generalnym. To w pewnym elemencie porozumienie ze sztabem generalnym. Więc ja tutaj mam...
0: Polityk nie decyduje.
21: To za chwilę dyskusja.
5: Dobrze. Natomiast
21: dwa zdania kończy, dobrze? Bo...
5: Dobrze, mogę być niedoinformowany, jestem tak samo niedoinformowany.
21: Za chwilę dyskusja,
5: tak, jestem tak samo niedoinformowany
21: poseł...
5: jak ludzie, którzy nie dostali alertu RCB, żeby zachować po prostu bezpieczeństwo i słuchać kolejnych
21: pan poseł Tomasz Kostuś w tej chwili na końcu cierpliwie czekał. Bardzo proszę, panie pośle.
6: Ja się boję państwa, w którym to politycy decydują o tym, czy zestrzelić rakietę, czy nie. O tym decydują generałowie, żołnierze, dowódcy, ci, którzy profesjonalnie odpowiadają za nasze bezpieczeństwo. To tyle, jeżeli chodzi o wypowiedź mojego poprzednika. Opozycja ma prawo do tego, by krytykować rząd. Natomiast opozycja nie ma prawa, by wprowadzać chaos i zamieszanie i robić politykę na kwestiach bezpieczeństwa. Zwłaszcza w takim czasie, jakim jest wojna w Ukrainie. I po kolei. Sprawa pierwsza zasadnicza. Procedury, zarówno te operacyjne, jak i wojskowe, zadziałały. Państwo zdało egzamin.
2: Jeżeli coś do końca nie zagrało, to kwestie informacyjne. Mhm. To kwestie roli i zadań RCB, czyli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tak? O tym mówił premier, o tym mówił minister spraw wewnętrznych. Te procedury zostaną poprawione. Natomiast proszę pamiętać, że inne są procedury w czasie pokoju, inne są procedury w czasie wojny. Natomiast to bez wątpienia jest kwestia, jest obszar, który należy poprawić. I co do tego jest pełna zgoda, tak? Natomiast proszę pamiętać, że w stosunku do lat 2023, nastąpiła gigantyczna zmiana. Warto przypomnieć, że właśnie dzisiaj mija dokładnie 3 lata od incydentu w Białowieży. Przypominam, że 1 sierpnia 2023 roku wleciały w polską przestrzeń powietrzną na terytorium Polski dwa ciężkie, szturmowe, uzbrojone śmigłowce bojowe Białorusi. I latały przez ponad 10 minut nad trzema polskimi miejscowościami. I co zrobił wtedy Błaszczak? I co zrobił wtedy MON? Nic. Szanowni Państwo, pierwsze komunikaty po tym zdarzeniu były takie, że to jest złudzenie optyczne. Tak MON, tak rząd komunikował opinię publiczną. Tak? Dopiero wieczorem, wtedy kiedy poprzez media, niezależne media, wysypały się zdjęcia i filmiki z tym, jak helikoptery białoruskie lecące na bardzo niskiej wysokości, tak, penetrowały polską przestrzeń powietrzną, dopiero rząd zareagował, tak? Dzisiaj mamy zupełnie inne procedury. Dzisiaj zupełnie inaczej, dużo szybciej, dużo sprawniej reaguje rząd. Proszę to zestawić z tym, co się zdarzyło pod Lublinem. A więc sytuacja była monitorowana nie tylko w Polsce, ale już na terytorium Ukrainy, kiedy wiedziano, że trajektoria lotu sprawi, że ten pocisk być może doleci do Polski. Była pełna współpraca z Ukraińcami. Była pełna współpraca z dowództwem NATO. Zaraz po zdarzeniu, natychmiast na miejscu był premier, był wicepremier, był minister spraw wewnętrznych, była straż, była policja, było wojsko, były wszystkie służby, była pełna informacja. Zabrakło, o czym też należy informacji sobie tutaj wyraźnie powiedzieć, informacji do mieszkańców i to należy zmienić. I ten audyt tej informacji i ten audyt tego komunikowania już pan premier zlecił i to się zmieni. Natomiast, jeszcze raz powiadam, standardy tego, co było w latach 2015-2023 i dzisiaj są zupełnie, zupełnie inne.
21: To ja tylko uzupełniająco.
2: Dzisiaj pani redaktor, pan premier, minister obrony narodowej, minister spraw zagranicznych zarządzają kryzysem. A w 2015-2023 zarządzali chaosem i zarządzali kłamstwem i dezinformacją.
21: Mamy procedury na czas pokoju i na czas wojny. Może przydałyby się procedury, nie wiem, wymyślam teraz, na czas kryzysu. Bo jesteśmy w jakimś kryzysie, prawda? Nie jest to ani wojna, ani pokój. Być może takie procedury kryzysowe. Panie wojewodo.
24: Ja już tutaj się wtrącałem do pewnych wypowiedzi poprzedników. Procedury po części zostały zmienione, na przykład w wojsku, ze względu takiego, oczywiście, że aby nie było tej biurokracji niepotrzebnej, decyduje dowódca jednostki, która śledzi dane w tym przypadku akurat pocisk. I dowódca jednostki zadecydował, że tak po prostu się stało, jak się stało. On nie strzelał do tego pocisku wcześniej ze względu takiego, że wyważał najmniejsze skutki uboczne, żeby były po zestrzeleniu tego pocisku. Jeżeli wracamy do sytuacji monitorującej ten pocisk, należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na to, że pocisk, który został wystrzelony z Federacji Rosyjskiej, miał tak naprawdę na celu sprawdzić, jaka skuteczność jest naszych służb obronnych, jak reagujemy, jak się zachowujemy. To tak naprawdę jest jeden z kolejnych testów, jaki Federacja Rosyjska stosuje wobec nas. Dzisiaj należy tak jak tu wcześniej mówili moi przedmówcy, że poza tutaj politycznymi sporami musimy znaleźć wspólny mianownik, bo dla nas i myślę, że dzisiaj koalicji rządzącej jest priorytetem, żeby Polska nie będzie nigdy wolna, jeżeli nie będzie wolnej Ukrainy.
21: Musimy... Panie wojewodo, a w kwestii tej polityki informacyjnej,
24: tak jest.
21: Marcin Kierwiński mówi, że teraz po każdym odwołanym alarmie będzie przychodził SMS, który wyjaśni w ogóle, dlaczego ten alarm był, jakie było zagrożenie. Jeszcze druga rzecz, wicepremier Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy zresztą przekazał, że komunikaty będą się pojawiały w aplikacji mObywatel. To jest wystarczające informowanie?
24: To znaczy tak, to jest kolejny krok, który możemy wprowadzić do pewnych uszczelnienia tych procedur. Mm-hmm. Jeżeli my dzisiaj nie mamy żadnej informacji ze strony RCB, myślę, że to jest kolejny krok, który po prostu pozwoli na to, żeby korzystać z
21: pewnych... Co taki mieszkaniec zrobi? No wejdzie w internet, a w internecie się dzieją
24: pracujemy,
21: różne rzeczy, jak
24: pracujemy
21: wiemy.
24: Nad tym, był pierwszy krok, żeby był ten poradnik bezpieczeństwa. To jest krok, którym tak naprawdę zapoczątkował to, o którym poprzednicy w ogóle nawet nie myśleli. My to po prostu jako rząd robimy. Dzisiaj kolejnym krokiem, sprawdzeniem było właśnie parę dni temu wlot tej rakiety do Polski, że trzeba poprawić pewne procedury. Jeżeli, ja dokończę, jeżeli RCB nie powiadamia informacją SMS-em w ogóle ludności, czego brakowało i uważam, że to jest słuszny krok, to co powiedział Marcin Kierwiński i również to, co po prostu się zadzieje w mObywatelu, myślę, że to jest pierwszy, kolejny krok, który poprawi to bezpieczeństwo akurat w tym aspekcie.
21: Marcin Noszańca, PSL. mObywatel,
0: trzeba SMS. Trzeba to też racjonalnie rozważyć, żeby nie dojść do takiego chaosu komunikacyjnego, żeby tych komunikatów z każdej strony nagle nie przyszło znowu nadmiarowo, a przede wszystkim używać oficjalnych środków komunikacji. RCB oczywiście, tak, SMS-y, mObywatel bardzo dobrze. No i rządowa telewizja, radio, też tam powinny być komunikaty, no bo w internecie każdy ma prawo napisać co chce. Te wiadomości często są niepotwierdzone, a bardzo często też wykorzystywana przez Federację Rosyjską dezinformacja, farmy troli, możliwość hakowania, łatwego manipulowania informacjami, więc korzystanie tylko i wyłącznie z oficjalnych środków komunikacji, to powinno zadziałać. I tutaj też warto powiedzieć, że na kwestie bezpieczeństwa, powiedzmy pobocznego do Ministerstwa Obrony Narodowej, do armii, środki w SEJF też były przeznaczone. Niestety fatalna, i to trzeba to podkreślić wielokrotnie, szczególnie w takich sytuacjach, decyzja prezydenta Karola Nawrockiego, zawetowanie ustawy SEJF spowodowała to, że dzisiaj te środki nie mogły trafić do Straży Granicznej, do policji, do służb odpowiedzialnych również za bezpieczeństwo Polek i Polaków. Oczywiście naprawiamy to, w inny sposób zostaną przekazane do tych służb, ale niestety one nie mogły pasować od początku, czy od maja, tylko musimy poczekać do przyszłego roku, żeby służby inne, mówię o wojsku, zostały również doposażone, również kwestię informacyjną. Bo dzisiaj wojna to nie jest tylko wojna konwencjonalna, ale również wojna cyfrowa, która może okazać się równie ważna, jak nieważniejsza niż ta wojna konwencjonalna.
21: Daniel Szkarubski, Ruch Narodowy. Czy te propozycje SMS po alarmie plus informacja w mObywatelu to wystarczy?
24: Czy podejrzewam, że może to przynieść skutek odwrotny, bo będzie za duże przeciążenie. Dzisiaj obywatele, generalnie jako społeczeństwa szeroko rozumianego Zachodu, jesteśmy przebodźcowani i ilość tych powiadomień może zadziałać negatywnie. Ja uważam, że SMS z systemu RCB powinien wystarczyć w zupełności, tak, bo SMS to jest coś, co zawsze odczyta każdy obywatel, a nie każdy obywatel ma na przykład włączony internet, żeby się tam z mObywatelem połączyć, zwłaszcza w momencie, kiedy dzieje się sytuacja kryzysowa, a SMS powinien zawsze dotrzeć. Natomiast chciałbym się tutaj jeszcze odnieść do jednej kwestii z początku mojej wypowiedzi, a kwestia reakcji rządu Donalda Tuska i samego Donalda Tuska. Otóż pan premier podczas konferencji prasowej powiedział, że w związku z tym, że ta rakieta spadła na polskie terytorium, rozważa przekazanie kolejnych
26: patriotów dla armii ukraińskiej. Jest to kontynuacja tej polityki, która zakłada, że to Ukraina będzie nam bronić, tylko, szanowni państwo, cała ta historia z tą rakietą pokazuje, że jest wręcz odwrotnie. Ta rakieta przeleciała przez przestrzeń powietrzną Ukrainy. Dostaliśmy informację, no leci do was ta rakieta i radźcie sobie teraz z tą rakietą. No to jak my przekażemy wszystkie rakiety do patriotów, oni nie użyją ich, żeby zestrzelić te rakiety. Ale ja przepraszam, panu nie przerywałem, więc proszę mi pozwolić dokończyć. Więc jeśli my przekażemy kolejne rakiety do systemu Patriot na Ukrainę, a oni zgodnie ze swoim interesem narodowym nie użyją ich, żeby bronić Polski, jeśli nie będzie zagrażało to ich terytorium, no to my znowu strzelamy sobie w kolano i nie powinniśmy czegoś takiego robić, absolutnie.
21: Dziękuję. Pani Ewa Przystajko w drugiej kolejce. SMS, M-Obywatel. Skupiamy się na tej polityce informacyjnej. Bardzo bym chciała, żebyśmy...
3: Dla mnie to jest nadal za mało. Ja jednak apeluję o jakąś zmianę sygnału, bo ja na przykład w nocy nie czytam SMS-ów. Mam wyciszone dzwonki, śpi obok mnie półroczne dziecko. W życiu nie przeczytam SMS-a, czy to będzie od męża, alert LCB, czy coś innego. Dodatkowo są jeszcze osoby, powiedzmy, starsze, wykluczone, nie umiejące do końca obsługiwać telefonów komórkowych.
21: I no to jak inaczej?
24: Możliwe, że
3: zmiana taki... sygnału, na przykład syreny alarmowej, która najpierw byłaby poprzedzona kampanią informacyjną.
24: Ale to idzie w tym kierunku, panie Ewo. Dlatego też możliwe, że albo to będą takie sygnały, albo będą powiadomienia.
3: Musi być coś więcej niż
24: każdy telefon po prostu w danym momencie, jeżeli będzie taka, możliwość, każde powiadomienie każdego
3: oddzielnie... Tak, ale ja nie powiedziałam, że wykluczam, tylko że sam SMS to za mało.
24: Tak, no to SMS będzie tam 1% powiadomi, sygnał alarmowy powiadomi 10%, komórkowy...
3: Dodatkowo jeszcze...
21: Każdy,
3: panie wojewodo, jest treść z tego SMS-a. Ja nie chcę wiedzieć, co było zagrożeniem po zagrożeniu, tylko chcę wiedzieć, co mi grozi w czasie, kiedy to mi zagraża.
0: Ale tego nie wiadomo często.
24: Nikt nie,
3: no ale przecież Ukraina nas powiadomiła, że leci rakieta. My ją śledziliśmy, oni ją śledzili. No, to jaki to problem poinformować obywateli? Proszę nie wychodzić z domu.
0: Obywatela Polski
3: rakieta
0: przez
3: może być przez 100 kilometrów w każdym momencie zastrzelona.
21: Pan Grzegorz Sapała, proszę bardzo.
24: Tak, pani, jak państwo
0: dziękuję
21: to
0: bardzo. Ja tutaj chciałbym zwrócić, że mamy odpowiedzi na
3: te poradnika
21: bezpieczeństwa,
3: które
21: dostaliśmy.
0: W poradniku bezpieczeństwa mamy napisane, że do informowania o zagrożeniu służby wykorzystują syreny alarmowe, megafony, media, radio, telewizję, internet, regionalny system ostrzegania, alerty RCB bądź bezpośredni kontakt.
2: Wszystko się zgadza.
0: Wszystko można, że tak powiem, tutaj wykorzystać. Dodatkowych środków do tego nie mamy. One po prostu muszą zadziałać w konkretnym momencie. W momencie, w którym nie mamy weryfikacji dwuetapowej, ponieważ mamy, tak jak zostało tutaj słusznie wspomniane, bardzo duży szum informacyjny i często ciężko zweryfikować, jaka informacja jest prawdziwa. Otworzymy X-a i przeczytamy, że leci rosyjska rakieta CH-2, wszyscy zaraz umrzemy, bo to jest pocisk nuklearny. No jest to kłamstwo w tym momencie, dezinformacja, której byśmy popadli. Wobec tego potrzebujemy jasnych właśnie narzędzi rządowych, które są, które należy wykorzystywać po prostu w konkretnych momentach, które służą do weryfikowania tego właśnie na tym etapie. Słyszymy sygnał alarmowy, nawet jeżeli jesteśmy wykluczeni cyfrowo, powinniśmy wiedzieć właśnie z tego poradnika bezpieczeństwa, który dostaliśmy, że odpalamy radio, jest przerwany komunikat, leci w chwili obecnej informacja, szanowni państwo, na tym regionie jest zagrożenie właśnie z powietrza, zgodnie z postępowaniem, z procedurami, odsuń się od okien, znajdź bezpieczne schronienie z wzmocnionym stropem i będzie wszystko w porządku. Słuchaj następnych komunikatów. Tylko tyle i mamy zapobieżoną całą tą sytuację, nie dyskutowalibyśmy o tym, bo wszystko zostałoby zrealizowane, nikt by nie wpadł w panikę i nikt by się nie martwił o swoje bezpieczeństwo.
21: Dziękuję. Poseł Kostuś, proszę.
2: Sprawa pierwsza, odpowiadając tutaj na wypowiedź przedstawiciela Konfederacji. My żadnych patriotów, żadnych systemów patriot Ukraińcom nie przekazujemy i nie będziemy przekazywać. Jeżeli premier mówił, to tylko i wyłącznie o pociskach do systemów patriot. I to nie jest decyzja samodzielna premiera Polski czy ministra obrony narodowej, a decyzja kwatery NATO. To na wniosek NATO my przekazujemy ze zobowiązaniem, że ten stan zostanie wyrównany. I lepiej
22: i efektywniej jest przekazywać Ukraińcom te pociski, by oni te rakiety zestrzeliwali na swoim terytorium, niż żeby one dolatywały do Polski. A więc to ma swoje głębokie uzasadnienie. I nie kwestionujmy tego. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Te narzędzia dotyczące informowania są bardzo dokładnie skatalogowane, o czym mówił tutaj mój przedmówca. Za to odpowiada centralnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, tak? To są SMS-y, to są syreny, to są poradniki, ale żeby to było skuteczne, to trzeba przede wszystkim walczyć z dezinformacją i trzeba ją żelazem wypalać. Tych wszystkich, którzy świadomie, celowo wprowadzają w błąd opinię publiczną, które robią chaos, które robią zamieszanie, bo to jest w interesie Kremla. A więc tutaj państwo polskie musi bezwzględnie walczyć z dezinformacją, która przede wszystkim pojawia się w internecie, za którą odpowiadają Rosjanie, ale również tak zwani pożyteczni idioci, którzy powielają właśnie te fake newsy. Tutaj jest bardzo ważna rola mediów publicznych, patrzę na panią redaktor. To właśnie rolą na przykład Radia Opole jest to, żeby te postawy takie dotyczące jak się zachowywać, jak reagować, propagować, tak? Żeby ludzi uświadamiać. To jest wasza rola. To jest rola również
21: sama
22: organizacji pozarządowych.
21: Kilkukrotnie, także
22: to jest
21: się
22: rola
21: dzieje na naszej
22: organizacji
21: antenie,
22: pozarządowych, samorządu, tak? Bo bezpieczeństwo nie ma barw politycznych. Bezpieczeństwo jest ponad sporem partyjnym, ponad sporem politycznym.
21: Mam nadzieję.
22: I dzisiaj wszyscy, absolutnie wszyscy, od prawa
24: powinno
22: do lewa,
24: tak, panie pośle, być.
22: Musimy...
24: Tak, powinno tak, tak być, tak. Niestety tak nie jest w niektórych kwestiach.
21: Nie,
24: chociaż
21: jedno zdanie tutaj w tej kwestii.
22: Jedno tak, zdanie, raz poseł, jeszcze, raz jeszcze
21: tematu,
22: pani redaktor, chciałbym podkreślić różnicę pomiędzy tym, co dzisiaj robi rząd, jak reaguje Ministerstwo Obrony Narodowej, jak reaguje wojsko, jaka jest decyzyjność, jeżeli chodzi na przykład o zestrzelenie rakiety, jak szybko opinia publiczna i mieszkańcy są informowani, a jak to było w latach 2015-2023, gdzie zarządzano, raz jeszcze powtórzę, chaosem, kłamstwem i dezinformacją. I takie sytuacje jak w Przewodowie, takie sytuacje jak pod Bydgoszczą, gdzie rakietę znaleźli po 131 dniach,
24: kobieta
22: po 5 miesiącach, kobieta na koniu znalazła rakietę. To jest przykład dyletanctwa, to jest przykład kłamstwa, to jest przykład działania na szkodę bezpieczeństwa Polski, za które odpowiada Błaszczak. I cały PiS.
21: To przejdźmy do drugiego tematu. Jeśli
22: tak.
21: Panie Wów,
22: a dzisiaj
21: dobrze,
22: poucza,
21: w tej
22: a dzisiaj moralizuje.
21: A propos nastrojów.
22: A dzisiaj robi na tym politykę.
21: Antyukraińskich. Szanowni Państwo, dlaczego
3: ja mogę
21: w Polsce...
3: tylko jedno zdanie wtrącić.
21: To króciutko.
3: Pan chce walczyć z dezinformacją, wypuszczacie szpiegów rosyjskich, krzycząc wcześniej, że to biedny dziennikarz. Tracimy możliwość przesłuchiwania tego człowieka, pokazujemy mu tajne dokumenty. No, no tak to nie powinno wyglądać.
21: Szanowni Państwo, idźmy dalej. Nasz drugi temat. Dlaczego w Polsce wzrosły nastroje antyukraińskie, a wzrosły, bo pokazują na to sondaże. Pierwszy raz od 2014 roku, kiedy CBOS zaczął prowadzić takie regularne badania na temat postaw wobec uchodźców z Ukrainy, przeważają głosy przeciwko ich przyjmowaniu. W najnowszym sondażu aż 52% respondentów ocenia, że Polska nie powinna przyjmować uchodźców wojennych z Ukrainy, natomiast 42% wyraża opinię przeciwną. No i to jest duży zwrot, bo wtedy, kiedy była rosyjska inwazja w 2022 roku, to wtedy 94% Polaków deklarowało poparcie, aby te osoby przyjmować. Jak jest dzisiaj? Mam takie badanie z lipca 13-15 do dokładnie tam w tych dniach było badanie przeprowadzane na grupie 1000 dorosłych Polaków. No i tutaj różne kwestie, bo pytano o odebranie orderu Orła Białego, jak to Polacy oceniają. Pytano, jak się zmienił stosunek do Ukraińców od początku wojny. No i naprawdę widać tutaj wzrosty. Pytanie, skąd się to wzięło? Jakie są przyczyny tych zmian nastrojów? Pan wojewoda. Czy to kwestie polityczne, historyczne, może zmęczenie wojną? Co tutaj przeważa?
24: Znaczy, na pewno... myślę, że wszystko
21: tak,
24: razem.
21: Ale tak. Może
24: tylko ja podzieliłbym to na dwa takie
21: akcent.
24: Etapy. Jeden etap to jest, myślę, że dość znaczny. To jest tak naprawdę błąd w mojej ocenie i myślę, że w większości, myślę, że następnych osób, które będą się wypowiadały, to jest decyzja Załęskiego w stosunku nazwania imieniem UPA jednego ze swoich batalionów. To tak naprawdę historycznie dla nas jest ważną sprawą, gdzie Lewica to dość mocno wszędzie podkreślała, że nie ma zgody na coś takiego i uważam, że to był błąd polityczny Załęskiego. Tak naprawdę dziś my musimy w sposób dyplomatyczny takie sprawy rozwiązywać, bo ta sytuacja, która narrację przejęli tak naprawdę nasi opozycjoniści, którzy wręcz wykorzystują to dość mocno po to, żeby zeskalować jeszcze bardziej ten problem, co nie sprzyja właśnie nacji ukraińskiej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ja przypomnę tylko, że z jednego Ukraińca, jedna złotówka włożona na jednego Ukraińca daje nam 5 zł tak naprawdę do budżetu, do PKB w Polsce. Uważam, że to jest ekonomicznie uzasadnione, żebyśmy tych ludzi trzymali w Polsce. To jest po pierwsze. Po drugie, tak naprawdę Ukraińcy dzisiaj stawiają największą wartość, jaką jest życie, broniąc swojego terytorium i zarazem broniąc nas. To nie jest tylko wojna dzisiaj Ukrainy, tylko również wojna w obronie granic Polski. Dlatego te wszystkie składniki, które dzisiaj poskładamy, jeżeli dzisiaj mówimy o narracji takiej, że dzisiaj Czarnek mówi, żeby nie uzbrajać bardziej, taką prośbę się zwrócił, żeby nie uzbrajać bardziej Ukrainy. To jest największy błąd, jaki może być. No oczywiście PiS ma dzisiaj poparcie mniejsze niż przed rozbiciem frakcji Morawieckiego, ale to poparcie ma. Fanatycy dzisiaj PiSu będą w tą narrację brnąć. Jeżeli sprzedają taką informację w teren, że Ukraińcy są źli i nie powinniśmy im pomagać, to ja mówię otwarcie, że
21: czy
24: po prostu...
21: Czy pan wojewoda się zgadza z wypowiedzią też premiera, że to prawica jest odpowiedzialna za te
24: po części tak.
21: Nastroje?
24: Po części tak, dlatego mówię, wycie po prostu dzisiaj w tym kierunku. Uważam, że to jest wręcz naganne, nie powinniśmy na to pozwolić. My jako opozycja powinniśmy swoje robić i na pewno wyciągać konsekwencje z takich sytuacji, jeżeli ktokolwiek odważy się podnieść na rękę na obcokrajowca, nieważne, czy to będzie Ukrainiec w nienawiści do
21: w ogóle
24: do drugiego.
21: Podnoszenie tak rąk wie. Na kogokolwiek.
24: Dokładnie.
21: Absolutnie.
24: Dokładnie tak.
21: Pan Marcin Oszańca, PSL, proszę.
0: Pierwsze, należy odjąć dwie kwestie i to trzeba wyraźnie powiedzieć. Jasno i wyraźnie powiedzieć, wsparcie walczącej Ukrainy od pewnych animozji, pewnych napięć pomiędzy naszymi narodami. Dzieli nas na pewno kwestia Wołynia. Sam pochodzę z rodziny wołyńskiej, z jednej, z drugiej strony dotkniętej tym ludobójstwem. Przodkowie leżą na ziemi wołyńskiej, nie wiadomo gdzie pochowani. Też chciałbym się dowiedzieć i wyjaśnić tą sprawę. Ale to jest pewna polityka wewnętrzna Ukrainy, która nie została dobrze rozegrana przez prezydenta Zełenskiego, ale paradoksalnie proszę zauważyć, że gdyby nie ta sytuacja, to cały świat, Europa nie mówiłaby o Wołyniu, także ostatecznie może i na dobrze wyszło. Natomiast wsparcie Ukrainy militarne jest w ogóle poza dyskusją. Poza dyskusją, to jest nasza racja stanu. Polskie bezpieczeństwo dzisiaj leży na froncie rosyjsko-ukraińskim. Jeżeli nie będziemy wspierać Ukrainy w sposób militarny, no to rakiety coraz częściej będą spadały na Polskę. Nam się opłaca Polsce, polskiej gospodarce, bo największym problemem jest demografia w Polsce. Tu przed programem rozmawialiśmy trochę na temat demografii. Na szczęście tu w studiu wspieramy mocno demografię. Ale to jest problem w każdej branży. Setki tysięcy pracujących Ukraińców w Polsce łatają dziurę demograficzną. No jeżeli nie Ukraińcy, to kto będzie w Polsce pracował? Imigranci z krajów arabskich, muzułmańskich, z Dalekiego Wschodu, z Afryki? No nie możemy, nie mamy takich zdolności, żeby w skali kilku lat zwiększyć Polsce demografię. Idziemy w kierunku innowacji, nowych rozwiązań, ale potrzebujemy, każda branża potrzebuje rąk do pracy. Ukraińcy wypracowują 2,5-3% PKB, to są miliardy w podatkach, to są miliardy w różnych rodzaju transferze, w konsumpcji, oczywiście kosztują. No to jak każdy pracujący obywatel, czy to Ukrainy, czy każdego innego kraju, jeżeli spełnia ustawowe warunki, przysługuje mu opieka zdrowotna, edukacja, bardzo dobrze, że dzieci chodzą do polskich szkół. Jest ogromna szansa, że poprzez tą integrację zostaną w Polsce, założą tutaj rodziny.
21: Czyli trzeba przypominać te czynniki też ekonomiczne, demograficzne, żeby te nastroje niedobre rozładowywać.
0: Te konflikty. No konflikty wywołuje podatność rosyjskiej propagandy pisanej cyrylicą, niestety powielana przez polską prawicę.
21: Dziękuję. No to przedstawiciel prawicy, tak myślę, Daniel Szkarubski, Ruch Narodowy, proszę.
26: Dobrze, więc chronologicznie przechodząc i w dużym skrócie. Odpowiedzialny jest oczywiście za to Wołodymyr Zeleński, za to, co się teraz bezpośrednio dzieje. Ta decyzja o nadaniu jednostce wojskowej na imienia bohaterów UPA wywołała u Polaków uczucia jednoznaczne. Ci, którzy mordowali ich bliskich, nagle zostali okrzyknięci tam bohaterami. I było duże poparcie dla Ukraińców i to poparcie zaczęło spadać ze względu na decyzję Zeleńskiego i jego otoczenia. Ale przyczyniło się do tego też słaba reakcja rządu w tym temacie, bo nie było to nie tak, że nie było żadnej, bo pewne podjęte zostały kroki, natomiast Ukraińcy je wszystkie odrzucili. Ich dyplomacja jest bardzo arogancka i przejawiali tą arogancję cały czas. Jak został odebrany order Orła Białego, no to Polacy poczuli, że prezydent coś zrobił w tej sprawie, było to symboliczne. Natomiast prezydent Zeleński dalej dokręcił śrubę i odesłał za pomocą firmy Nowa Post, która swoją drogą teraz dostaje intratne kontrakty z Orlenem, tak, order. No to było naplucie w twarz po raz kolejny. Więc znowu niechęć do działań ukraińskich rosła. Mniej więcej w tym momencie wydarzył się ten atak na dziewczynkę, ten słowny atak. I wielkie interwencje ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, konferencje prasowe, wspominanie, po prostu cały salon polityczno-dziennikarski o tym mówił. Polacy to zobaczyli, ale pamiętali, że na przykład, gdy 11-letni chłopiec w Krakowie dostał kopa w głowę, mówiąc krótko, to nie było takich reakcji. Nie było żadnego wezwania na dywanik.
21: Panie Danielu, jak pan odpowie na ten zarzut ze strony premiera, że to prawica jednak za to odpowiada?
26: Powiem tak. Polacy mają dość nierównego traktowania i traktowania ich jako obywateli drugiej kategorii. I tak się czują. I dlatego to właśnie narasta. Dlatego narasta ta niechęć do Ukraińców. Jaki jest na to sposób? Prowadzić asertywną politykę względem Ukrainy i do tego by nie doszło.
21: I pani Ewa Przystajko, proszę.
4: To też zgodzę się z panem Danielem. Tu też dużą rolę odgrywają media, które nagłaśniają sytuacje, które powinny być poddawane krytyce, bo przemoc nigdy nie powinna być akceptowana w żadnym kierunku idąca. Ale nagłaśniamy sytuacje, gdzie ofiarami są obywatele Ukrainy, a te, w których, jak pan wspomniał, ofiarami są Polacy, są pomijane w mediach. Nie powinno być czegoś takiego, takiej polaryzacji tych sytuacji. Też jeszcze tutaj chciałabym wspomnieć o tym orderze, odebraniu orderu Orła Białego. Decyzja prezydenta spotkała się z akceptacją większości Polaków według sondaży. Ale mi w tej całej sytuacji zabrakło sprzeciwu narodu ukraińskiego, na przykład przebywających Ukraińców w Polsce, wobec decyzji Wołodymyra Zeleńskiego. Ja nie słyszałam ich sprzeciwu. Oni nas przyjęli, oni nam pomagają, panie prezydencie, może byśmy inaczej nazwali, wojna zrodziła historię wielu bohaterów, może ich...
1: Do tego jest potrzebna dyplomacja właśnie.
4: Może ich powinniśmy uhonorować nazwą tego pułku, więc zabrakło mi takich rzeczy, tutaj też duża rola mediów, żeby nie polaryzowały i polityków również, tu się zgodzę.
21: Pan Grzegorz Sapała, bardzo proszę.
5: Tak, dziękuję. No, jak narastają takie nastroje? To jest mechanizm kuli śnieżnej napędzany przez inżynierię podziałów. To jest po prostu fakt, na który mamy informacje i ona się nie zaczyna od wielkiej polityki, tylko to są mikroincydenty z prozy życia. I mamy tu nawet wytłuszczone, bo eksperci z NASK i Cyber Defense 24 się tym zajęli i podali kilka etapów, jak to wygląda. I możemy to podać na przykład w Polsce. Najpierw mikroincydenty cyfrowe. Wszystko zaczyna się od niepozornego komentarza. Polak pisze w sieci, że Ukrainiec wcisnął się w kolejkę. Ukrainiec pisze, że Polak był opryskliwy w urzędzie. Mamy pierwszy element. Później dochodzą uogólnienia. Czyli moment, w którym zaczynamy nazywać, że wszyscy oni tacy są. Wszyscy tacy sami, nikogo tutaj nie ma jak wyróżnić. Później wchodzą elementy wojny o symbole, o historię, ważne sprawy dla całego społeczeństwa. Kwestia orderu, kwestia Wołynia i wszystkich tematów dookoła. Jest to następujący kolej. Etap czwarty to jest radykalizacja narracji. W temacie, gdzie mamy wspólny interes z Ukrainą, a tym wspólnym interesem jest odepchnięcie imperialnej Rosji, podejmujemy dyskusję, która zaprzecza temu interesowi, bo zaczynamy dyskusję po polskiej prawej stronie, że zabierzemy im świadczenie, zamkniemy lotnisko w Jasionce. Koniec. Jak są tacy silni, to niech walczą sami. Po stronie ukraińskiej, skoro Polacy nam chcą robić tak, no to w takim wypadku co? Poradzimy sobie bez nich, nic nie zarobią na odbudowie Ukrainy. Jakby cała narracja jest budowana w ten sposób. Kolejny etap to jest przemoc. Przemoc, którą już zobaczyliśmy na ulicach w Polsce. I to jest niestety kolejna przyczyna pokazująca tego, jak prawica na Ukrainie i prawica w Polsce została rozegrana przez rosyjskie służby. I to jest niestety smutna konkluzja całej tej historii. Mhm,
21: dziękuję. I pan poseł Kostuś.
22: Wszystkie pracownie badań społecznych.

0: wojną, do postawy niechęci, do wręcz takiej manifestacji wrogości do Ukraińców. Z czego się to bierze? Moi poprzednicy już o tym mówili. To jest kwestia zmęczenia wojną, to jest kwestia takich frustracji ludzi, którzy stereotypowo postrzegają, że Ukraińcy mają lepiej niż oni. To jest takie stereotypowe postrzeganie, że Ukraińcy jeżdżą bardzo dobrymi samochodami i zamiast walczyć w Polsce, to tutaj się zabawiają, tak? Ale to przede wszystkim wynika z tego, co w ostatnim czasie się zdarzyło w Ukrainie. Na wewnętrzne potrzeby partyjne prezydenta Zelenskiego. Mhm. Przecież on nigdy nie współpracował z ukraińskimi nacjonalistami. Oni nigdy go nie popierali i tym gestem próbuje walczyć o polityczny tlen, o polityczne życie, tak? Za chwilę jego kariera może się skończyć. Chyba, że rozszerzy, tak, swoje polityczne wpływy. I to było zagranie celowe, świadome. Ale Zełenski wie, że na sztandarach UPA i Bandery on do Unii Europejskiej nie wejdzie. I Ukraina nie będzie w NATO, bo na to nie pozwoli Polska i na to nie pozwolą inne kraje. Proszę zwrócić uwagę, jak Hiszpanie musieli się wyzbyć tej spuścizny po generale Franco. Jak Chorwaci musieli się wyzbyć tej spuścizny po państwie Ustaszków, które współpracowało z hitlerowcami. I takich przykładów jest wiele. Francja chociażby, tak? Natomiast nam dzisiaj Ukraina jest potrzebna, ponieważ ukraińscy żołnierze, ukraińska armia walczy z Rosjanami, skutecznie tą armię rosyjską wykrwawiając, tak? I nam dzisiaj Ukraińcy są również potrzebni, ponieważ oni wypełniają lukę, jeżeli chodzi o zawody w Polsce, oni płacą podatki, oni płacą ZUS. Oni stworzyli w ostatnim czasie 123 tysiące firm, tak? Panie to pośle, oni zapewniają wpływy do ZUS-u, to oni płacą podatki, to oni dzisiaj zapewniają ciągłość finansów polskich, tak? Natomiast nie było zgody, nie ma i nie będzie na to, żeby Ukraińców traktować, nie wiem, lepiej niż Polaków, tak? Jeżeli Ukrainiec popełni przestępstwo, powinien być natychmiast wydalony. I to, jak szybko i jak sprawnie państwo polskie wydaliło tego pirata rajdowego, który jeździł po morskim oku, przypominacie sobie państwo, albo tych chuliganów, którzy tam broili na Stadionie Narodowym, świadczy o tym, że tutaj nie będzie żadnej taryfy ulgowej.
1: Kropka.
0: Albo przyjmujesz razie zasady i obowiązki obywatela Polski, należycie je wypełniasz, albo do domu.
1: Dziękuję pięknie. Tomasz Kostuś, Koalicja Obywatelska, był gościem
0: Radia Opole. Dziękuję, miłej niedzieli.
1: Pan Grzegorz Sapała z Partii Razem.
2: Dziękuję, spokojnie.
1: Pani Ewa Przystajko z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Bardzo,
1: Daniel Szkarupski, Ruch Narodowy. Marcin Noszańca, PSL. I Sławomir Gradzik z Nowej Lewicy.
4: Dziękuję Państwu.
1: A program prowadziła Joanna Matlak. Dziękuję pięknie.
5: Niedzielna Loża w Radiu Opole.

0: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. We wczorajszym zamachu w Moskwie mógł zginąć ważny wojskowy. Opolskie ZOO powołało fundację, która będzie pomagać dzikim zwierzętom.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Jest południe. Zaczynamy od Wrocławia. Tam doszło do brutalnego ataku. Aleksandra Freus z tamtejszej komendy miejskiej policji poinformowała, że wczoraj około

0: 21 na klatce schodowej jednego z budynków przy ulicy Gagarina mężczyzna zaatakował nożem kobietę.
1: A w stanie zagrażającym życiu przebywa obecnie w szpitalu. Krótko po tym zdarzeniu policjanci z Wydziału Kryminalnego z Komisariatu Fabryczna zatrzymali napastnika. Jest nim 18-letni mężczyzna. Kobieta to Polka w wieku 30 lat, a sprawca to obywatel Ukrainy.
0: Motyw ataku nie jest znany. Policja zakwalifikowała ten czyn jako usiłowanie zabójstwa. We wczorajszym zamachu w Moskwie mógł zginąć dowódca wojsk prowadzących masakrę w Buczy. Śmierć poniosły 3 osoby. Ukraińskie media i część rosyjskich podają, że w trakcie zamachu trwało tam przyjęcie urodzinowe właśnie generała Aleksandra Czajki. Wojskowy ten jest sądzony na Ukrainie zaocznie za zbrodnie wojenne. Od maja dowodzi rosyjskimi siłami powietrznymi. To właśnie objęcie nowej funkcji, a także wypadające pod koniec czerwca 55. urodziny miał wczoraj świętować. Nie wiadomo, czy przeżył. Według rosyjskich władz ładunek wybuchowy miała przy sobie kobieta, która próbowała dostać się do lokalu. Ochroniarz nie pozwolił jej wejść do środka. W eksplozji zginęli oboje, a także jeden z klientów restauracji. Nie wiadomo, kto nim był. Ponad 20 osób jest rannych.
2: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Rozpoczyna się remont estakady dla karetek i wejścia do szpitalnego oddziału ratunkowego USK w Opolu. Od jutra zmiany dotkną też pacjentów. Placówka informuje, że zamknięte zostaną wjazd i wejścia do SOR, parking pod estakadą oraz wejście do punktu przyjęć planowych i nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ruch pacjentów będzie odbywał się głównie przez wejście do budynku D, w którym znajdują się rejestracja i poradnie. Utrudnienia potrwają do końca roku. Opolski Ogród Zoologiczny powołał Fundację Amura, której celem jest wspieranie ochrony zwierząt. O szczegółach mówi prezes ZOO Aleksandra Czechowska.
3: Mamy nadzieję, że zajmie się i stworzy taką przestrzeń, która wybierze te programy ochrony gatunków zagrożonych, które będziemy wspierać, a docelowo będziemy myśleć o tym, jak odchowywać tygrysy amurskie lub też duże koty, tak aby mogły trafiać do azylii, półazylii w innym kraju. Tu mam na myśli Chiny, czyli z miejsca, do którego też poniekąd pochodzą.
0: Nazwa fundacji pochodzi od imienia jednej z trzech tygrysic amurskich, która rok temu urodziła się w opolskim zoo. Wszystkie zwierzęta zachorowały, ale to właśnie Amura nie dała sobie rady ze spadkiem odporności.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Cztery parafie i organizacje z powiatu strzeleckiego otrzymają pieniądze na ochronę zabytków. Tamtejsze starostwo przeznaczy na ten cel 80 tysięcy złotych, wskazuje starosta Waldemar Gajda.
4: Staramy się utrzymać tą przeszłość w takiej odsłonie, w jakiej mogą ją zobaczyć następne pokolenia. Są to renowacje obrazów, są to renowacje portali.
0: Ponadto pieniądze pozwolą na renowację 3 obrazów w kościele w Olszowie, portalu wejściowego do kościoła w Szymiszowie, dachu zabytkowej szkoły w Grodzisku, czy remont ogrodzenia cmentarza w Strzelcach Opolskich. I jeszcze za granicę, co najmniej 5 osób zginęło w pożarze promu w Indonezji. 41 osób jest zaginionych. W momencie pożaru prom przepływał koło wyspy Madura. Promem z Surabaya na Jawie Wschodniej do Makassar na wyspie Celebes płynęło 271 osób. Ogień zauważył kapitan kilka godzin po wypłynięciu z portu. Trwa akcja ratowniczo-poszukiwawcza. W momencie pojawienia się pożaru prom przepływał koło wyspy Madura blisko Jawy.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 21 stopni obecnie na termometrach w Opolu. Będzie nieco cieplej, bo 25, maksymalnie 27, tyle nam prognozują synoptycy IMGW. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na południu regionu, możliwe przelotne opady deszczu, wiatr słaby. Natomiast jutro wracają do nas temperatury z trójką z przodu, bo do 34, ale to jest związane także z możliwością wystąpienia burz. W ich trakcie wiatr może osiągnąć prędkość do 60 km na godzinę.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
6: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
7: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
8: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
9: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
10: Ty też możesz nam pomóc!
9: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
11: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
9: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
12: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
13: czują się bezpieczne i kochane.
14: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
15: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
16: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
12: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Reklama społeczna.
17: Reklama.
18: Cześć sąsiad, jak firma?
19: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
18: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
19: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
18: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
19: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
20: Surdopedagogika w Akademii Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu teraz jeszcze taniej. Zapisując się do końca sierpnia zapłacisz tylko 3000 zł za 3 semestry, czyli 1000 zł za semestr. To nie wszystko. Skorzystaj z promocji Zabierz Znajomego i zyskaj dodatkowe 10% zniżki za każdą osobę, która zapisze się z Twojego polecenia. Rabaty się sumują. Studiuj po swojemu i osiągaj więcej. Rekrutacja trwa. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
17: Po reklamie.
2: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie.

niedzielne popołudnie. Witam Państwa w audycji w dobrym rytmie przy mikrofonie Agnieszka Kurenda-Schmidt. A dziś w programie powiemy m.in. o nowym singlu alt-popowego duetu Zuta, który tworzą Zuzanna Zuta-Lipowicz oraz gitarzysta Max Mikulski. Posłuchamy także singlowej zapowiedzi drugiego rozdziału albumu Trip Polar Margaret. To wszystko już za moment. Zostańcie Państwo z Radiem Opole.

0: wiedzieć gdzie.
1: Dzisiejszą audycję rozpoczniemy od energetycznego utworu, który łączy w sobie rockową surowość z gospelowym rozmachem, a mowa o piosence Miłość projektu Jana Benedeka i jego syna Gabora. Ten nowy utwór opiera się na gitarowym groove'ie, bardzo chwytliwej melodii, a jego siłą jest prosty, szczery przekaz. Tekst napisany spontanicznie przez Gabora opowiada bowiem o uczuciu, które daje siłę, daje spokój, motywację, unikając przy tym patosu i dosłowności. Singiel jest kolejną zapowiedzią debiutanckiego albumu Vintage, który ma się ukazać w październiku tego roku. Wydawnictwo to ma być takim manifestem, powrotem do autentycznego grania i alternatywą dla masowej, wygłodzonej muzyki. Zespół ma już na koncie jedną epkę zatytułowaną Szał i ma też dobrze przyjęte single, w tym Będzie Dobrze. Widać wyraźnie, że projekt Benedeka to jest spotkanie dwóch pokoleń muzycznych doświadczeń, bo Jan Benedeka znany jest m.in. ze współpracy z zespołem T-Love, a tutaj łączy on siły z młodszą energią, czyli synem Gaborem. Razem tworzą ciekawą mieszankę rocka, bluesa, trochę popu, wspieraną oczywiście przez doświadczonych muzyków zarówno na scenie, jak i w studiu.

Singiel Miodowe Lata jest chyba jednym z najbardziej romantycznych momentów w dotychczasowej twórczości Zuty. To jest utwór, który zapowiada drugi album, który powstał we współpracy z producentem Marcinem Borsem. Piosenka, która za moment pojawi się na naszej antenie, utrzymana jest w klimacie neo-retro alt-popu z żywymi bębnami, z ciepłymi gitarami, z bardzo przestrzennym brzmieniem inspirowanym chociażby twórczością Michaela Kiwanuki. A sam singiel opowiada przede wszystkim o miłości, jako tej bezpiecznej przestrzeni, o miejscu, które daje ukojenie, które pozwala przetrwać trudne momenty. Dodam tylko, że premierze tego singla towarzyszy również akcja, która angażuje fanów, zachęca ich do dzielenia się własnymi miodowymi latami.

intensywny początek wakacji ma za sobą Maciej Skiba, który występował na największych festiwalach w Polsce. Między innymi oglądaliśmy go w Opolu i w Sopocie. No a teraz prezentuje swój nowy singiel zatytułowany Zapomnij mnie, który ma szansę stać się jednym z bardziej emocjonalnych utworów tego lata. Piosenka łączy dynamiczne brzmienie z formą ballady, tworząc opowieść o rozstaniu, o wewnętrznym rozdarciu. To jest taka historia osoby, która próbuje iść dalej, chociaż wciąż zmaga się z tęsknotą i niewygasłymi uczuciami. Mimo melancholijnego tematu, ten utwór niesie nadzieję i pokazuje, że nawet te trudne doświadczenia mogą prowadzić do nowego początku. Ten singiel to jest dobra propozycja dla tych wszystkich, którzy mierzą się właśnie z końcem relacji i szukają ukojenia.

Michał Kisielewski zaprezentował w ostatnich dniach singiel Już nie będzie takiego lata, który jest niczym innym jak taką nostalgiczną, letnią piosenką o ulotnych relacjach, o emocjach, które trudno zatrzymać. Nowy utwór pokazuje kolejne oblicze Kisielewskiego, który w ostatnim czasie bardzo swobodnie poruszał się między różnymi stylistykami, po romantycznych, bezpańskich psach. Ten artysta wrócił z utworem, który zachowuje jego wrażliwość, ale też pokazuje ją w bardziej popowej odsłonie. Mamy tu zamiast gitarowego niepokoju ciepłe syntezatory, miękkie brzmienia i melodyjność, która przywołuje klimat końca lata. Utwór opowiada o chwilach, które miały być przelotne, a zostawiły po sobie coś więcej. Nie do powiedzenia, tęsknotę, potrzebę pogodzenia się z tym, co minęło. Sam Michał określa tę piosenkę jako ultrapopowy numer końca lata, łącząc właśnie tę lekkość z emocjonalnym ciężarem. To jest kompozycja, która świetnie balansuje między alternatywą a współczesnym popem, pozwalając wybrzmieć nawet najtrudniejszym uczuciom. Posłuchajmy.

Ewelina Ross jest dziś w punkcie, w którym historia internetu spotyka się z realną sceną i chyba nie ma już odwrotu. W tym roku wyruszyła w pierwszą klubową trasę pod nazwą Zoza Tour, na której wraz z zespołem zagrała materiał z debiutanckiej płyty i sprawdzała, jak te muzyczne opowieści działają na żywo. A ostatnio Ewelina zaprezentowała nową odsłonę utworów z jej debiutanckiego albumu, uzupełnioną o jedną premierową kompozycję. Cały projekt powstał z myślą o pokazaniu tych piosenek w bardziej surowej, bardziej kameralnej formie, opartej na bliskości z słuchaczem. Cały materiał zarejestrowano w czerwcu tego roku w podwarszawskiej Stodole, w której naturalna akustyka stała się bardzo ważnym elementem całego brzmienia. No i dzięki temu całość zyskała organiczny, lekko nostalgiczny charakter, świetnie oddający cały klimat twórczości tej artystki. W nagraniach, co istotne, wziął udział jej stały zespół koncertowy. Gościnnie pojawił się także Patrick Depan, który jest producentem albumu Zoza. Podczas sesji zarejestrowano nowe wersje utworów, takich jak Chciałeś wiedzieć o mnie wszystko, Trzymaj mnie mocno, Oprócz złości i miłości oraz piosenka o mijaniu się. No i to wszystko pięknie podkreśliło bardzo intymne oblicze repertuaru Eweliny Ross. Posłuchajmy singla z tej live sesji.

0: Radio Opole na 94,8 w Głubczycach.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Po reklamie.
3: To niedzielne popołudnie z Radiem Opole. W kalendarzu 2 sierpnia imieniny obchodzą dziś Karina, Piotr i Gustaw. Mamy także Dzień Kolorowanek. Na zegarach 13. Trwa nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Finlandia pomoże Estonii w walce z nielegalną migracją. A mieszkańcy naszego regionu coraz chętniej odwiedzają muzea. I o tym także w serwisie.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Samorządy mogą już zgłaszać wnioski o dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przyszły rok. W puli 63 miliony złotych, z czego 19 przewidziano na zadania remontowe, a 44 na budowę i przebudowę dróg, mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
4: Tą kwotę podzieliliśmy 50 na 50 dla gmin i dla powiatów oraz ograniczyliśmy, aby ta dostępność była większa, większej liczby jednostek samorządu terytorialnego. Ograniczamy, że zarówno w jednym obszarze, czyli w obszarze remontowym, gmina czy powiat może złożyć jeden wniosek i w tym obszarze przebudowy i budowy jeden wniosek.
3: Dokumenty należy składać do 20.

0: 8 sierpnia.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: A w nich Estonia. Tamtejsze służby zatrzymują coraz więcej nielegalnych migrantów. Władze zapowiadają zaostrzenie działań i wsparcie ze strony Finlandii. Więcej na ten temat wie Kamil Zalewski.
2: Minister spraw wewnętrznych Estonii, Igor Taro, cytowany przez portal ERR, powiedział, że fińscy funkcjonariusze będą pomagać w estońskich portach oraz na lotniskach. Od początku roku Estończycy zatrzymali ponad 120 osób, które nielegalnie przedostały się do kraju. Aż 80 migrantów ujęto w ciągu ostatnich kilkunastu dni. Obserwujemy ogólny trend polegający na wzroście presji związanej z nielegalną migracją do Estonii, mówi Indrek Aru z Biura Policji i Straży Granicznej. Widzimy też, że celem tych osób nie jest pozostanie w Estonii, lecz przedostanie się przez jej terytorium do innych państw. W czwartek w jednej z dzielnic Tallina zatrzymano grupę cudzoziemców przebywających w wynajętym mieszkaniu. Według dotychczasowych ustaleń pochodzą oni z Etiopii i Somalii. Na teren Unii Europejskiej dostali się prawdopodobnie przez granicę łotewsko-białoruską. Szef estońskiego MSW poinformował, że zatrzymani będą odsyłani z powrotem na Łotwę. Zaapelował też do mieszkańców o czujność.
0: I wracamy do regionu. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że coraz chętniej zwiedzamy w wakacje zabytki i odwiedzamy muzea. W ciągu ostatnich 5 lat zanotowano wzrost z 40 do 53%. O szczegółach mówi Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu.
3: To przede wszystkim osoby w tych młodszych grupach wiekowych, w wieku od 25 do 34 lat, aż 62% deklarowało wyjazdy ze zwiedzaniem miejsc historycznych, ze zwiedzaniem muzeów. I jeśli chodzi o muzea, tutaj jest jeszcze młodsza grupa wiekowa od 15 do 24 lat.
0: Mniejszym zainteresowaniem cieszą się galerie sztuki, w których wizytę deklaruje 13% badanych.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Słowenia zdobyła brązowy medal Ligi Narodów Siatkarzy w meczu o trzecie miejsce w Ningbo w Chinach. Słoweńcy pokonali Japończyków 3-1. A już za niespełna pół godziny ważne wydarzenie dla polskich kibiców, bo to finał, w którym broniący tytułu biało-czerwoni zagrają z Amerykanami. Tylko jeden punkt zdobyty przez drużyny z regionu na trzecioligowych boiskach. Stal Brzeg zremisowała z LKS-em Goczałkowice 1-1. Podopieczni Zbigniewa Smułki pierwsi zdobyli gola za sprawą Maksymiliana Nowaka w 43 minucie. Goście wyrównali 3 minuty później. Nie powiodła się wyprawa do Słowa MKS-owi Kluczbork, który z tamtejszą Baryczą przegrał 0-2. Wyjazdowy mecz nie wyszedł także Polonii Nysa, która zanotowała porażkę 0-3 z Odrą Bytom Odrzańsk. To była inauguracja trzecioligowych rozgrywek. A we Wrocławiu to jeszcze kultura. Przez całe wakacje trwa festiwal Non Sola Scripta, którego Radio Opole jest patronem medialnym. Koncerty odbywają się w gotyckiej przestrzeni Kościoła Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim. Już dziś usłyszymy tam organy, flet i harfę. Wystąpią doktor habilitowany Paweł Wróbel, profesor Łukasz Długosz i Carlo Roberto Penna Montio. Początek koncertu o 19:00. Szczegóły znajdziecie na stronie festiwalu Non Sola Scripta i oczywiście na stronie internetowej Radia Opole.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 22 stopnie obecnie na termometrach w Opolu. Dziś odpoczywamy od upałów, bo maksymalną temperaturą, którą prognozują dla naszego regionu synoptycy IMGW, jest 27 stopni. Deszcz, jeżeli się pojawi, to jedynie przelotny, ale jutro już wracają do nas wartości z trójką z przodu i przed upałami także ostrzega nas IMGW. Nawet do 34 stopni to maksymalne temperatury w poniedziałek. Możliwe też burze, w czasie których wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

Na początku tego roku Margaret zapowiedziała swój nowy projekt, czyli album Tripolar, w skład którego wejdą inspirowana EDM-owym brzmieniem epka Body oraz dwa kolejne rozdziały, czyli Voice i Mind, w których artystka chce pokazać różne oblicza swojej tożsamości. Teraz przyszedł czas na pierwszy singiel promujący drugą epkę Voice, który ma być takim muzycznym portretem Margaret, pełnym emocji, kontrastów, inspiracji, łączącym pop z bardzo subtelnymi wpływami innych stylów. Singiel Prima Ballerina, który usłyszymy za moment, opowiada o takim znaczeniu komunikacji w relacjach, o potrzebie mówienia o własnych emocjach. To jest utwór, który doskonale łączy nostalgię z nowoczesnym, chwytliwym brzmieniem, które świetnie wpisuje się w ostatni muzyczny kierunek Margaret. A premierze towarzyszy też minimalistyczny teledysk, który podkreśla jej nowy wizerunek, bardziej stonowany, ale wciąż bardzo wyrazisty.

znana z zespołu Sorry Boys, Bella rozpoczyna swoją solową karierę singlem Egzotyczne Wyspy. I to jest, drodzy Państwo, utwór, który świetnie łączy nowoczesną, bardzo hipnotyzującą produkcję z jej charakterystycznym, wręcz magnetycznym wokalem. Całość tworzy momentami filmowy klimat, podkreślający emocjonalny przekaz utworu, który opowiada o zagubieniu się w życiowych rolach, o konfrontacji z własnymi pragnieniami, no i powrocie do siebie. Egzotyczne Wyspy zapowiadają również nadchodzący solowy album, na którym Bella na nowo chce zdefiniować swoją artystyczną tożsamość. No i ma być to taki początek nowego etapu, w którym ta artystka chce postawić na szczerość, na dojrzałość i własny, wyrazisty język muzyczny.

Anna Wyszkoni nie zwalnia tempa i dzieli się kolejnymi premierami ze swoimi fanami. Ostatnio zaprezentowała nowy singiel Cizia, który zapowiada jej nadchodzący album. Jest to utwór mocno rockowy, o zrywaniu masek, o stawianiu granic, o odzyskiwaniu własnej siły, bez upiększeń, bez kompromisów, opowiada o relacjach, w których brakuje po prostu szczerości, a dominuje egoizm i puste deklaracje. Singiel na pewno wyróżnia się bardzo wyrazistym brzmieniem, ostrym tekstem, energią, która podkreśla pewność siebie, ale też bezkompromisowe podejście artystki. Można powiedzieć, że to jest taki manifest niezależności i sprzeciwu wobec toksycznych schematów. Premiera oczywiście wpisuje się w obchody 30-lecia kariery Ani Wyszkoni, który zwieńczy jesienna trasa koncertowa pod nazwą 30 Anniversary Act 2, towarzysząca wydaniu nowego albumu.

znana z ciepłej barwy nasza opolska artystka Natalia Zastępa prezentuje nam dziś nowy utwór zatytułowany Po nocach, który jest zapowiedzią nowego albumu planowanego na ten rok. Po singlu Urodziny, w którym rozliczała się z przeszłością, tym razem Natalia skupia się na poszukiwaniu bliskości i relacji z kimś, kto będzie umiał odnaleźć się w rozchwianej codzienności. Ta piosenka jest takim emocjonalnym apelem o uwagę, o miłość, o obecność drugiej osoby. Natalia napisała tekst, napisała również muzykę, a przy tworzeniu utworu współpracowała z Kamilem Durskim. Jak podkreśla, inspiracją był jej znajomy, który długo próbował znaleźć wyjątkową osobę, ale z czasem coraz bardziej gubił w tym siebie. Posłuchajmy najnowszego singla Natalii Zastępy, Po nocach.

Pod koniec listopada zeszłego roku gościliśmy w naszym radiu wyjątkowych artystów Łukasza Dębińskiego i Tomka Torresa. Panowie zagrali wówczas niesamowity koncert na handpanach. Handpan to, drodzy Państwo, melodyczny instrument perkusyjny, przypominający swoim wyglądem metalowe UFO lub dwie połączone misy. W każdym razie, podczas jednej z rozmów Łukasz zdradził mi, że wspólnie z wokalistką Szata Kuś planują wydać singiel Złoto w odświeżonej wersji. No i oto doczekaliśmy się. Singiel Złoto, promujący album Królestwo autorstwa Szata Kuś, już jest dostępny. W porównaniu z wcześniejszą wersją ta zyskała bogatsze brzmienie dzięki udziałowi Leszka Możdżera, a także kwartetu smyczkowego pod kierownictwem Łukasza Wójcika Zawieruchy. Sam utwór mówi o przemianie, a jego głównym przesłaniem jest myśl, że nawet trudne doświadczenia i życiowe blizny mogą stać się czymś wartościowym, świadectwem siły oraz drogą do nowej, pełniejszej wersji siebie. Ta piosenka zachęca, by spojrzeć na własną historię z odwagą i nadać jej sens, zamiast traktować przeszłe rany jako coś wyłącznie bolesnego. Posłuchajmy utworu Złoto, wspólnego dzieła wokalistki Szata Kuś i Łukasza Dębińskiego.

W otoczeniu subtelnych dźwięków handpana, fortepianu i smyczków kończymy dzisiejszą audycję w dobrym rytmie. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnej niedzieli i udanego tygodnia. Do usłyszenia, kłaniam się, Agnieszka Kurenda-Schmidt.

0: Twoja muzyka w Radiu Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, czas na Twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i naszego regionu. 14 na zegarach. Ponad 100 polskich strażaków pomoże gasić pożary lasów w Hiszpanii.
1: Nasz kontyngent jest drugim co do wielkości kontyngentem na terenie Unii.
0: Od jesieni trudniej będzie wykonać niektóre zabiegi w małych szpitalach, a w finale siatkarskiej Ligi Narodów biało-czerwoni na razie lepsi od Amerykanów.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Oddziały chirurgii ogólnej nie będą realizować niektórych specjalistycznych świadczeń ortopedycznych lub urologicznych. W ten sposób Narodowy Fundusz Zdrowia chce ograniczyć działalność tzw. lekarzy walizkowych. Tacy lekarze przyjeżdżają do szpitali w małych miejscowościach, operują przez kilka godzin pacjentów, a później się nimi nie opiekują, mówi wiceprezes NFZ Jakub Schulz.
3: Dochodzimy do tematu procedur, które są wykonywane wyłącznie na zasadzie takiej, że przyjeżdża operator z zewnątrz, który na stałe nie pracuje w tym szpitalu, wykonuje zabieg i pacjent jest pod opieką tego zespołu, który jest na miejscu. Niekoniecznie mówię, że to jest gorsza opieka, tylko że jeżeli mamy do czynienia z jakimś specjalistycznym zabiegiem, to co do zasady powikłania, które mogą się pojawić, mają związek właśnie z zabiegiem, który jest wykonywany.
0: Na oddziałach chirurgii ogólnej były wykonywane operacje ortopedyczne, urologiczne czy neurochirurgiczne. To powodowało wyczerpanie kontraktu na zabiegi chirurgii ogólnej, zauważa prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich, profesor Wiesław Tarnowski.
4: Procedury, które były realizowane w ramach ortopedii, neurochirurgii i tak dalej, to są bardzo dobrze wycenione procedury. Szpitalowi bardziej opłacało się, żeby ci pacjenci byli operowani, niż pacjenci z zakresu chorób związanych z chirurgią ogólną.

0: która jest po prostu wyceniona gorzej.
1: Zmiany wejdą w życie 1 października. Dla pacjentów oznacza to, że artroskopie, niektóre zabiegi na kończynie dolnej, chirurgii kręgosłupa, a także urologii czy bronchoskopii będą wykonywane wyłącznie w szpitalach specjalistycznych.
2: Twoje źródło prawdziwych informacji.
1: Polscy strażacy wspierają Hiszpanię przy gaszeniu pożarów lasów. Wczoraj dotarł tam 35-osobowy zespół. Dziś będzie gotowy do pracy w terenie z użyciem podręcznego sprzętu, mówi rzecznik Komendy Głównej PSP, starszy kapitan Wojciech Gralec.
3: Tutaj strażacy wykorzystują podręczny sprzęt gaśniczy, przede wszystkim różnego rodzaju tłumice, hydronetki, przenośne pompy plasakowe i dzięki temu mogą dotrzeć na bardziej niedostępne rejony i tam prowadzić działania związane z likwidacją pożarów lasu. I nasz ten kontyngent jest drugim co do wielkości kontyngentem na terenie Unii.
1: Polscy strażacy będą działać w 3 11-dniowych zmianach liczących po 35 osób.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
1: Do 20 września trwa druga tura rekrutacji na Politechnice Opolskiej. Kandydaci mogą aplikować na niemal wszystkie kierunki z oferty, z wyjątkiem fizjoterapii, ekonomii i finansów oraz komunikacji wizerunkowej, które cieszyły się największym zainteresowaniem. O 90 miejsc na pierwszym z wymienionych starało się niemal 600 kandydatów. O pozostałych popularnych kierunkach mówi rzecznik uczelni Anna Kułynycz.
4: Dużym zainteresowaniem maturzystów cieszą się nowości. To AI w biznesie, sztuczna inteligencja oraz informatyka stosowana. Na te kierunki są jeszcze wolne miejsca.
1: Wyniki drugiej tury rekrutacji kandydaci poznają 25 września. W wiadomościach teraz kultura. Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach zaprasza na koncert finałowy warsztatów wokalnych. Na scenie zaprezentują się najlepsi uczestnicy tygodniowych zajęć z instruktorem Ewą Schmidt-Hawą. O szczegółach mówi Radio Opole organizator wydarzenia Dominik Wąsik z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głubczycach.
5: Przedział wiekowy jest ogromny. Wszystkich artystów. Są nowe nazwiska. Chcą śpiewać, chcą brać udział w tych koncertach. Pojawią się polskie hity, które zna każdy. Pojawią się duety, pojawi się też zespół.
1: Finałowe koncerty w Głubczyckim Amfiteatrze rozpocznie się za niespełna 4 godziny. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. I jeszcze sport. Polscy siatkarze od pół godziny walczą w finałowym meczu Ligi Narodów z drużyną Stanów Zjednoczonych. Obecnie trwa drugi set. Pierwszy biało-czerwoni wygrali do 21. Obecnie także prowadzą w tym drugim secie 3-2.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: A obecnie na termometrach w Opolu 2-3, 23 stopnie. I dziś maksymalną wartością, którą prognozowali nam synoptycy IMGW, była ta w zakresie od 25 do 27 stopni. Zobaczymy, czy tyle uda się w Opolu dziś uzyskać. Jutro wracają do nas upały. 30, może nawet 4 stopnie. Do tego spodziewamy się burz, w czasie których wiatr osiągnie prędkość do 60 km na godzinę. To ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Za godzinę przywita się z Wami Jacek Rodnik.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Reklama. Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do Ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
8: Po reklamie.

0: lepiej żyć.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj temat często wypierany, przemilczany albo marginalizowany w naszej kulturze, a ważny, istotny i warto o nim rozmawiać. Tak też twierdzi nasza dzisiejsza gościni, Żaneta Gromek, która towarzyszy pacjentom hospicjum w Holandii w ich ostatniej drodze. Jest także certyfikowaną dev-dulą. Będziemy wyjaśniać, co to oznacza. Towarzyszką żałobną i edukatorką, prowadzi profil w mediach społecznościowych Szkoła Dobrego Umierania. Dlaczego o śmierci warto rozmawiać? O tym także, że ten temat uczy nas uważności i pozwala doceniać teraźniejszość, będziemy dzisiaj mówić. Będzie także o tym, jak mądrze towarzyszyć podczas tego ostatniego etapu życia bliskiej nam osoby. Zapraszam do słuchania programu.

0: Dzisiaj gościnią programu jest Żaneta Gromek, która jest edukatorką, założycielką profilu w mediach społecznościowych Szkoła Dobrego Umierania. Jest też deaf-doulą, towarzyszką żałobną i pracuje jako wolontariuszka w holenderskim hospicjum. W kontekście umierania chciałam Cię zapytać o życie. Czy jak spotykasz się na co dzień ze śmiercią, czy daje Ci to jakieś myślenie o tym, jak dobrze przeżyć swoje życie i co zrobić, żeby się przygotować na dobrą śmierć? I jakie jest w ogóle znaczenie tej śmierci w naszym życiu? Jak na nią patrzysz dzisiaj?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o znaczenie, no to wiadomo, że no, my jesteśmy nieśmiertelni. I my możemy nadać temu znaczenie albo i nie, ale i tak umrzemy. Bo mniej więcej życie to tak jest 4600 tygodni chyba. To jest 80 ileś tam lat, 80 chyba 6, a tak niewiele, no nie? 4600 tygodni. To jest 4600 poniedziałków tak naprawdę tylko, no. I jest to nieodzowna część, jedyna pewna w naszym życiu. I tak naprawdę to, jak żyjemy, no na pewno ma wpływ. Nie wydaje mi się, że ma to wpływ na to, jak umieramy, tak do końca, chociaż fajnie by było, bo wtedy można by było pomyśleć, że to jest takie, o, ktoś dobrze, ładnie, zgodnie, nie wiem, z naturą czy szczęściem tam żyje i tak samo będzie umierał. Jeżeli będzie umierał ze starości, to może i tak, ale jeżeli będzie, nie wiem, umierał po chorobie nowotworowej, z wykończonym organizmem, chemioterapiami i tak dalej, no to nie będzie miało znaczenia. On tak będzie umierał, nie wiem, w jakichś bólach albo coś, nie, że tak będzie umierał, bo hospicjum, lekarze będą robić wszystko, żeby to zminimalizować i z jego dolegliwości, ale wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, że łatwiej będzie nam umierać, jeżeli będziemy o tym rozmawiać. Nie będziemy się bali poruszać tego tematu, tego tabu, bo nam się wydaje, że jak coś jest niewidoczne i tego nie ruszamy, to tego nie ma. A to nie jest prawda, no. My, jeżeli będziemy o tym rozmawiać na co dzień, nie wiem, przy kuchennym stole czy w ogródku przy kawie, to ten temat wtedy jakby jest wyciągnięty z tej szafy na światło dzienne i on już nie jest taki straszny. Bo wtedy okazuje się, ja mam bardzo dużo też wiadomości od osób, czytam komentarzy, że one nawet, że bardzo bały się śmierci, ale że ta śmierć tutaj jest przedstawiona jak taka normalna część życia, no że to takie no nic spektakularnego i tak faktycznie jest. I oswajamy, jeżeli o tym mówimy, jeżeli trzymamy to zamknięte w szafie, to wtedy to rośnie przez cały czas, fantazja jest wtedy nie wiadomo jaka, wtedy my nie wiemy, co się dzieje w momencie umierania, choroby na przykład bliskiego. Jakbyśmy wiedzieli, jak będzie to przebiegało, wtedy będzie spokojniej, jeżeli my już się poinformujemy wcześniej na ten temat, od lekarza, nie wiem, no na moim profilu jest masa informacji na ten temat. Po prostu mamy te informacje, jesteśmy spokojniejsi, tak? Nie zabierze to nam, nie wiem, smutku, żalu, złości i takich emocji, ale jesteśmy trochę spokojniejsi, ponieważ wiemy, jak to będzie wyglądało, wiemy, o, że to jest rzężenie przedśmiertne, a nie, że ktoś się dusi albo, że ktoś ma zapalenie płuc, czy coś w tym stylu, co często słyszę. Także my, to jest etap życia i jest to etap rozwoju, ale myślę, że mówiąc o śmierci jako o ostatnim etapie rozwoju, to jest taki poziom ninja już. Mhm. I to nie jest jakby dla każdego. I wtedy wiele osób jakby usłyszało o tym, jako że to jest śmierć jako etap rozwoju, to powiedzą, że to są jakieś tam czary, mary, death positive, w ogóle bzdura. No, nie słuchamy tego, bo tutaj nie chodzi o to. Opieka paliatywna to jest właśnie tak naprawdę komfort umierania, a opieka paliatywna patrzy, czy jest komfortowo na poziomie emocjonalnym, fizycznym, duchowym, socjalnym. Mhm. To są poziomy, które jakby muszą być dobrze zaopiekowane, żeby nasze umieranie było komfortowe. I my to robimy sami, ze sobą, jako na przykład umierający, nasi bliscy, lekarze i cała ekipa opieki paliatywnej, która powinna być zaangażowana, to oni to gdzieś tam robią, tak? A my, nie wiem, no teraz na przykład, czy ja myślę teraz o swojej śmierci, no nie, jakby się do tego nie przygotowuję. Mam ten komfort, że wiem, że jeżeli będę w Holandii, no nigdzie się nie wybieram, to będę tam miała dobrą opiekę, będę miała wybór, chociażby eutanazji. Chociaż wcale o tym nie myślę w ten sposób teraz i wcale bym się na to nie decydowała. Ale może być taka opcja, będę bardzo cierpieć, będę się bała, będę mogła się na to zdecydować. Także czy my musimy jakoś tak przez całe życie przygotowywać? Nie, bo ja nie wiem, czy to będzie, że jeżeli będziemy takimi dobrymi ludźmi, to my też będziemy wtedy dobrze umierać. No. Nie, wydaje mi się, że tak to jest. No.
0: Na swoim profilu na Instagramie Szkoła Dobrego Umierania wspominałaś też pewną dziewczynę, która była, zdaje się, w podobnym wieku, która ciężko chorowała i wiedząc, że odchodzi, postanowiła zrobić coś dla swoich sąsiadów i ufundowała ławeczkę przed kamienicą dla nich.
1: Tak. Tak, no była też dosyć smutna historia, bo to było rok temu, dokładnie rok temu, jak właśnie chodziłam do niej do domu, ponieważ jestem wolontariuszką w hospicjum stacjonarnym dwa razy w tygodniu i jeszcze w takiej organizacji właśnie, która wspiera umierających w domu. Ale wtedy dostaje się, powiedzmy, jakąś tam osobę, do której się chodzi przez czasami parę miesięcy, czasami parę tygodni, w zależności. I ja chodziłam do niej tak, ona była o 3 lata starsza ode mnie, wtedy miała 48 lat, 49. Ona była bardzo, gdzieś tam bardzo tego świadoma, ona też dowiedziała się później o tym nowotworze kości, ona się tego gdzieś tam przygotowała z jednej strony, z drugiej strony właśnie taką właśnie chociażby tak, żeby w podzięce i na pamiątkę swoim sąsiadom, którzy gdzieś tam ją wspierali i dzieciom, które słyszała za ścianą akurat, z którymi sypialnie dzieliła i tak naprawdę od kiedy się urodziły gdzieś tam była jakby z nimi. I chciała, żeby po prostu mogli sobie móc być, siedzieć, bawić się, te dzieci bawić na podwórku, na tej właśnie ławeczce. Także ludzie gdzieś tam, ona zorganizowała wtedy taką imprezę pożegnalną, prawdzie mogła być tylko w oknie towarzyszyć, bo nie była w stanie zejść na dół już. A właśnie oni wszyscy na tej ławeczce i tam jakieś sobie jeszcze tak jedzenie i barbecue robili sąsiedzi. Także ludzie jakby tak przygotowują się do tego. Ona gdzieś tam też do tego się przygotowywała emocjonalnie, chociaż było, ona na przykład miała wytyczone cele, że chciałaby jeszcze przeżyć lato. Gdzieś tam, żeby słońce czuć, żeby móc być na dworze. Ale też z drugiej strony była bardzo taka zawzięta w tym, że ona wszystko chce zrobić sama, co no, poskutkowało tym, że no, nie zorganizowała tego, a nie pozwoliła sobie pomóc i wesprzeć się, bo czasami też tak właśnie to wygląda, że ludzie no, jakby nie do końca chcą. Właśnie w Holandii jest to, że tam bardzo ważna jest ta autonomia i decydowanie o sobie samym. I nawet aż dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że ktoś woli cierpieć, ale on sam decyduje o tym, że cierpi i nikt nie będzie mu mówił, co ma zrobić. Tak jak właśnie było w jej przypadku, gdzie ona umierała na raka kości po prostu na ibuprofenie. I nawet lekarz nie widział przerzutów, które miała już, nie wiem, tam za uchem i tak dalej, bo nie chciała zobaczyć się z lekarzem na przykład. No. Także no, to była jej decyzja i trzeba gdzieś tam też umieć to uszanować, bo bardzo różnie ludzie do tego tematu podchodzą.
0: Czy to nie jest tak, że kiedy jest ten wybór związany z zakończeniem życia, to człowiek może być pogubiony i niezdecydowany i miotać się w tych ostatnich decyzjach?
1: Na pewno. Ona powiedziała właśnie, że różne sytuacje, na przykład jak zdecydowała się na, bo ona miała taką zaproponowaną terapię już paliatywną hormonalną, ale w pewnym momencie biorąc te hormony, wiadomo jak to z hormonami bywa, że ona zaczęła po prostu się dziwnie czuć, zaczęła gdzieś tam tracić siebie i zdecydowała, że ona tego nie chce, że dla niej właśnie miało za duże skutki uboczne, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne i stwierdziła, że nie chce, że odstawia to. Mówi, że no pod koniec życia decyzje są nielogiczne bardzo, a już naprawdę na pewno są nielogiczne dla zdrowych, dla nas osób, które patrzą, które towarzyszą umierającym, bo nam się wydaje, ale przecież to, ale tamto można zrobić, a po prostu ktoś powie nie, tak samo jak ona była, ona nie chciała wziąć silniejszego, mocniejszego leku przeciwbólowego, którym mogła, jest cała masa różnych innych, które mogłaby dostać i mogłaby przynajmniej spokojnie spać, a nie półsiedząco, bo już tak ją wszystko bolało. No ale taka była decyzja, nie chciała i na przykład nie chciała sobie dać pomóc. Ona krzycząc z bólu, jak się przesuwała z jednego takiego krzesła, na którym się poruszała, powiedzmy po tym domu, na fotel, a ja nie byłam w stanie jej niejako pomóc. I wiadomo, że pierwsze razy od razu gdzieś tam się chce gdzieś podeprzeć czy coś, a ona tego nie chciała. Ona chciała zrobić to wszystko sama i ja musiałam to zaakceptować i ja nie wiem, zaparzałam kawę, a ona tam w bólach i krzyku na przykład się przemieszczała z jednego miejsca na drugi na przykład. I to też trzeba umieć zaakceptować, bo ta osoba tak zdecydowała i tak chce. Ja jako dula będę ją wspierać tak, jak ona tego potrzebuje. No.
0: Czy to jest takie założenie w tym towarzyszeniu, że ten pacjent, ten człowiek, który odchodzi, jest decyzyjny w pełni i to on jakby jest podmiotowy i on decyduje i słuchamy tego, co mówi.
1: Tak. Tak, albo przynajmniej jeżeli może nie chcieć decydować też o sobie, okej, okay, może powiedzieć, ja nie chcę, róbcie co uważacie, no tylko, że lekarze czy tam pielęgniarki tak muszą to skonsultować z osobą, która jest podana jako osoba kontaktowa, tak, nie lekarz, lekarka, pielęgniarka nie podejmują żadnej decyzji jakby sami, tak, takich decyzji na przykład, nie wiem, jakby sedacji paliatywnej, powiedzmy, jeżeli chodzi o leki, no to wiadomo, że tak, tylko że tak czy siak się rozmawia o tym, o to musimy zwiększyć dawkę czy coś tam, że zawsze jest to w towarzystwie albo osoby chorej podejmowana rozmowa, tak, jeżeli ona jest w stanie, wiadomo, zrozumieć i kontaktować, jest na takim momencie, a jak nie, to osoby kontaktowej, że musi być zawsze też osoba po prostu kontaktowa, która jest przy spotkaniu z lekarzem.
0: A jak wyglądały twoje początki związane właśnie z tym wolontariatem? Dlaczego zainteresowałaś się, jak trafiłaś na wolontariat związany z odchodzeniem, umieraniem, towarzyszeniem osobom, które tego doświadczają?
1: To było takie nagłe, nie wiem, ja po prostu, bo ja też masuję, jestem masażystką i kiedyś podczas masażu pomyślałam sobie, że kurczę, chyba chciałabym masować w hospicjum. A dawno temu, jak byłam w szkole takiej pomaturalnej na technika masażysty jeszcze tutaj, po maturze, miałam też w kupach w szpitalu właśnie te praktyki i tam parę razy zdarzyło się, że trzeba było pójść na właśnie oddział onkologiczny, czy tam nowotwór w płuc, no wiadomo. I tam nikt nie chciał pójść i mi się zdarzyło właśnie, ja tam poszłam z tą jako praktykantka. I ja tam się dobrze czułam. Ja się czułam dobrze, myśmy tam sobie mogli żartować z pacjentami. Oni tego potrzebowali. I może ja nie myślałam o tym, żeby kiedykolwiek jakoś po tej sytuacji czy tam innej, żeby pracować z umierającymi, ale to tak przyszło jakoś nagle. Nie wiem, podczas masażu. Myślałam sobie, kurczę, chyba chciałabym iść do hospicjum masować.
0: I pierwsze spotkanie z tym hospicjum było dla ciebie jakimś szokiem, zaskoczeniem?
1: Nie, zupełnie nie. To jest, hospicjum to jest takie, ja wiem, że to się może dziwnie osobom w ogóle wydawać, co ja tutaj za głupotę opowiadam, ale to jest takie spokojne, dobre miejsce, gdzie przynajmniej ja mam takie doświadczenia z hospicjami w Holandii, w których też gdzieś tam byłam, że to jest dobre miejsce, to są bardzo wspierające pielęgniarki, które tam są, czy wolontariusze, którzy robią wszystko, żeby osoba czuła się dobrze. Także ja tak samo jak przyszłam tam, to zostałam przyjęta bardzo ciepło. No wiadomo, że chyba trzeba mieć to coś, tak, że się nie boi iść do pokoju i powiedzieć dzień dobry i nie wiem, usiąść. Nie wiem, może ja też tak mam łatwość w jakichś takich rozmów, trudnych rozmów o emocjach ze wszystkimi tak naprawdę, dlatego nie było to dla mnie jakimś tam chyba wyzwaniem. Ja nigdy nie miałam uczucia mocniejszego bicia serca ze strachu. To wręcz działa odwrotnie, w jakiś taki sposób uspokajający bardzo.
0: Za moment wracamy do rozmowy Żaneta Gromek, którą możecie między innymi znaleźć na jej profilach edukacyjnych w mediach społecznościowych. Szkoła Dobrego Umierania dzisiaj nam towarzyszy w programie Radia Opole.

0: Powracamy do naszej rozmowy dzisiaj z Żanetą Gromek, edukatorką, autorką też profili w mediach społecznościowych Szkoła Dobrego Umierania, wolontariuszką w holenderskim hospicjum, certyfikowaną deaf doulą i towarzyszką żałobną. No właśnie, to jest też interesujące. Można zdobyć certyfikat bycia taką doulą śmierci, czyli osobą, która towarzyszy komuś, kto odchodzi, kto wspiera taką osobę, jest blisko, jest obok.
1: Tak, można. No, tyle, że akurat nie w Polsce. Nie jest to też jakby zawód chroniony przez... można pracować, można założyć sobie firmę jednoosobową i być towarzyszką umierania. W Holandii, w Anglii, w Kanadzie, w Stanach, w różnych zresztą, czy tam Francji. Tyle, że no tak, można zdobyć dyplom. Moja szkoła trwała, ja robiłam akurat online, bo było mi łatwiej, nie byłam w stanie jeździć na zjazdy. Trwała w sumie 9 miesięcy razem z egzaminami. Także no, jest trochę nauki.
0: Czego uczy się taki człowiek, który zdobywa doświadczenie kogoś takiego, kto jest deaf doulą, towarzyszką w odchodzeniu?
1: No przede wszystkim czym jest dobre umieranie i komfortowe umieranie, czyli czym jest opieka paliatywna. Ponieważ o tym właśnie mówi, to tak się, to nie jest jakby coś wysane z palca. My jesteśmy jakby szkoleni pod kątem tego, co oznacza dobra opieka paliatywna, czyli na tych wszystkich poziomach, które są fizycznym, emocjonalnym, socjalnym i duchowym. Oczywiście o żałobie, ponieważ żałoba zaczyna się w momencie, kiedy my słyszymy diagnozę. Nawet choroby, nawet nie tylko nieuleczalnej choroby, wtedy osoba jest tak naprawdę już w żałobie. Także uczymy się o żałobie, uczymy się rozpoznawać, jak fizycznie, emocjonalnie osoba będzie się w tym czasie, może się zmieniać, na pewno fizycznie, co będzie się działo. O tym oczywiście, jak wspierać rodzinę, zarówno jak i osoba chore, jak o tym rozmawiać i z jednymi, i z drugimi. Jak w ogóle zacząć jakąkolwiek rozmowę, do kogo przychodzimy, żeby właśnie wspierać na przykład, nawet czy jako wolontariusz. Także o kulturach, no bo gdzieś tam tutaj w Polsce no nie ma jakby takiego dużego tak wachlarza, no jednak w Holandii jest bardzo dużo kultur, tam chyba jest 200 ileś w ogóle narodowości mieszka obok siebie. O tym, co dzieje się na przykład o rytuałach, tak samo zarówno w każdej kulturze, jak i ogólnie o rytuałach, zarówno przed śmiercią, czy podczas już agonii, czuwania, nie wiem, chociażby po, o rozmowach, o przygotowaniu właśnie pogrzebu, to są no, tego typu rzeczy.
0: Temat śmierci właśnie bardzo często jest wypierany, unika się go. Ty mówisz o tym, że warto o tym rozmawiać. To w jaki sposób rozmawiać o śmierci? Jak zacząć taką rozmowę? Jak sobie poradzić w ogóle z tymi wszystkimi lękami, które taki temat też generuje? Zwłaszcza jeśli się nie ma doświadczeń w rozmawianiu o śmierci.
1: No właśnie, tak jak mówię, zawsze to, co jest ukryte, jest w cieniu, jest cieniem. I my nie wiemy, jak to wygląda, my tego nie dotykamy i to zazwyczaj nasza fantazja zrobi z tego coś gorszego niż to jest. A jeżeli my o tym będziemy rozmawiać, będziemy, nie wiem, chociażby słuchać rzeczy na profilu, czy teraz gdzieś tam no, troszkę coraz więcej może się na ten temat słyszy, my po prostu musimy o tym najnormalniej w świecie rozmawiać w momentach, kiedy jesteśmy zdrowi. I żeby jakby takich chociażby, no nie wiem, no tak jak, nie wiem, wspomnieć o tym, że och, ja to bym chciała mieć na przykład, ta sukienka dobrze wygląda, no mogłabym nawet leżeć w niej trumnie. I to jest takie zarzucenie tematu, takie o sobie. Ale przede wszystkim, gdzie powinno się to zmieniać, to są szkoły i edukacja. Ja miałam kiedyś też okazję być u mojej córki, poprowadzić takie zajęcia dla dzieci 4-6. Oczywiście na ich poziomie, o tym, co to jest śmierć, kremacja, pogrzeb, co to znaczy w ogóle nie żyć. I później mogłam poprosić, czy mogłabym to poprowadzić w tych innych grupach. Nie jest to standard, oczywiście w Holandii tego typu zajęcia, ale powinny być. Powinny, bo my nie uczymy dzieci i tak naprawdę, jeżeli zmieniłoby się to w naszej kulturze, że my byśmy te dzieci angażowali w śmierć, prowadząc w chorobę bliskich, dziadków, nawet na przykładzie chomika, tak jak mówi się, że nie wiem, pies uczy nas o odwzajemnionej miłości, kot uczy nas o nieodwzajemnionej miłości, a chomik o śmierci. Zamiast podkładać takiego chomika dziecku, to my moglibyśmy właśnie zrobić mu pogrzeb, powiedzieć, co to znaczy, że on nie żyje, że on już nic nie czuje i że musimy mu teraz zrobić jakieś, nie wiem, ładną trumienkę i pogrzeb mu zrobimy i poświęcić na to czas, to my wtedy uczymy dziecko tak naprawdę, co to jest żałoba, co się czuje, że można być złym, że można płakać, że można zboleć głowa, że możemy się nie umieć skoncentrować, że to wszystko są uczucia żałobne. Także tak naprawdę, pomijając takie sobie rozmowy przy kuchennym stole, to edukacja na ten temat i rozmowa z dziećmi, to już jest ten początek, który powinien zmieniać to wszystko. Że my nie, żeby wszystko dzieje się tak naprawdę nad głowami dzieci. Tak jakby one nie miały emocji a propos tego, że odchodzi ktoś bliski z rodziny, kto coraz był i nagle on znika, nikt, albo dziadek tam śpi, czy coś w tym stylu, zasnął i poszedł do szpitala, zasnął i tyle. To wszystko, fantazja dzieci podpowie nam im takie obrazy, że naprawdę nie jest to na tyle straszne, to jest emocjonalnie ciężkie, ale to nie jest straszne, śmierć nie jest straszna, ona jest emocjonalnie ciężka. Tyle, że dzieci są dziećmi i one też potrafią, one biorą wszystko inaczej i gdybyśmy my zaczęli już z dziećmi zmieniać to, tamte rozmowy, to my zmieniamy wtedy to w całym społeczeństwie, ten temat tabu, tak jak właśnie jest na przykład w Holandii. To nie jest tematem, seks nie jest tematem tabu, tam się o tym rozmawia, są zajęcia, dzieci wiedzą o antykoncepcji, o tym, o tamtym, tak? Tak samo ta śmierć. Jeżeli ktoś umiera w rodzinie, to te dzieci u nas w hospicjum, dzieci przychodzą, siedzą, rysują, bawią się. Jakiś czas temu umierała mama, młoda dziewczyna, była w moim wieku, miała 9-letnią i 15-letnią córkę. To pielęgniarka smażyła naleśniki w dzień śmierci tej mamy z tą dziewczynką 9-letnią, a druga siedziała sobie tam na telefonie w tej naszej wspólnej dużej kuchni. I to jest naturalne, to jest poprowadzenie, tak? Już tak jest, niestety jest choroba, prowadzi do śmierci, ale te dzieci są też w tym prowadzone, one są, i tutaj nie ma wtedy traumy. Trauma jest, jeżeli dziecko zostaje odrzucone i zostawione samemu sobie, z emocjami, których nie rozumie i nie wie, co się z nim dzieje. A jeżeli już wtedy zaczniemy tam rozmawiać z tymi dziećmi, dopasowane do wieku, bo nawet dwulatek może pozbierać kamyki i poukładać na grobie dziadka czy babci. Nieważne, że on nie wie, tak naprawdę nie będzie wiedział, o co chodzi, nie wie, co to jest śmierć, bo on tylko jeszcze nie będzie rozumiał przez następne 3 lata czy 4. Ale on już może położyć te kamyki i pozbierać kwiatki. Mm-hmm. I powiedzieć babci, o babciu, papa, albo narysować obrazek, czy przykleić, nie wiem, naklejkę na trumnę. Mm-hmm. Wtedy to mogłoby się już zacząć zmieniać. Wtedy te rozmowy powinny się zaczynać.
0: Czy myślisz, że pracując właśnie w ten sposób, ten temat śmierci, lęku przed własną śmiercią albo bliskich, masz jakoś częściowo przynajmniej przepracowany? Jakoś oswojony.
1: Oswojony, tak. Tak, oswojony, bo my nawet wiedząc już, że wiedząc, jak będzie wyglądała agonia, będziemy mieli większy spokój. Bo przynajmniej wiem to na pewno z komentarzy, wiadomości od osób, które piszą, że dzięki tym nawet rolkom wiedziały, jak co wygląda i co jest czym. Czy nawet osoby, których bliscy zmarli rok temu i oni nie rozumieli tego, co się działo z tymi osobami i ich to przez te nawet lata potrafiło męczyć. A tak naprawdę wystarczyło, jakby lekarz wtedy powiedział, to już jest proces, powoli zaczyna się, no tutaj powiedzmy, że może jeszcze z parę dni, nie wiemy kiedy to się stanie, ale za niedługo, tak, że to jest rzężenie, że to rzężenie nie dokucza i wtedy to na pewno daje większy spokój. To nie zabiera smutku, jak już mówiłam, żalu, ale daje większy spokój, że to się, że wiemy, co się dzieje, zwłaszcza dla osób, których bliscy też odchodzą w domu i oni są z tym sam na sam, nie mają wsparcia żadnego pielęgniarki ani lekarza i gdyby oni o tym wiedzieli, to wtedy byłoby naprawdę spokojniej. I wiem, że tak jest, no bo sama gdzieś tam dostaję potwierdzenie tego od osób, że rozumieją, co się dzieje, że wiedzą, że nie muszą dzwonić po pogotowie, że to już jest ten proces, że tak to wygląda, że to wygląda naturalnie, bo jeżeli nie wiemy, to faktycznie, no, jak tylko zacznie się rzężenie przedśmiertne, czyli ten taki dźwięk, to jest to, że zbiera się wydzielina, ale osoba zazwyczaj w tym momencie jest już nieświadoma i my nie musimy wtedy wzywać pogotowia, ale... Ja nie wiem, pewnie w 80%, jak nie w 100%, jak tylko usłyszymy to i nagle, że coś tam się takiego dzieje, to my z lęku zadzwonimy pogotowie. I pogotowie albo przyjedzie i zabierze tą osobę do szpitala, na jakiś OIOM i będą ją tam reanimować, kiedy ona już jest w procesie umierania, czyli będą przerywać ten proces, utrudniać odejście. A tak No, może są też tacy, że czasami przyjeżdżają, powiedzą, to jest już proces, to już jest koniec, no, i tak też tak to wygląda, że osoba nie cierpi, bo jest w stanie nieświadomości, że to jest bardzo naturalne, że się zmienia ta wydzielina, tak, bo nie pracuje przełyk, mięśnie już nie pracują, sygnał jest niewinny z mózgu wysyłany. Także te informacje, takie totalnie fizyczne, dają, wydaje mi się, duży spokój.
0: Potrafisz policzyć, przy ilu śmierciach towarzyszyłaś, ile osób przy tobie odeszło?
1: Nie wiem, bo, znaczy, bo to też nie jest tak, że ja jestem przy każdej śmierci, która tam jest w hospicjum, bo my mamy, hospicja w Holandii są bardzo małe, my mamy 8 pokoi, zazwyczaj tak jest właśnie, to są pokoje jednoosobowe, to są takie małe mieszkanka, w których jest duży pokój, łazienka, aneks kuchenny, to są takie małe mieszkanka. My mamy, tak jak ostatnio ktoś powiedział właśnie, że mniej więcej to było chyba, w zeszłym roku było 78 osób, które zmarło. I no ja tam jestem przez dwa dni, w ciągu dwóch dni, także to też nie jest tak, że tak na wszyscy akurat będą umierać we wtorek i w środę, prawda? Ale tym bardziej, że proces też jest, trwa. Proces umierania, aktywnego umierania trwa 2, 3, 4 dni, tak? I on po prostu wygląda w taki, a nie inny sposób, co też jest ważne, żeby wiedzieć, jak on wygląda. I osoba jest w takim momencie po prostu, aż w pewnym momencie tego oddechu już nie weźmie, ale nie jestem, nie wiem.
0: Potem wracasz do domu i masz swoje życie i próbujesz sobie wyobrazić, jak to jest towarzyszyć osobom umierającym, już niezależnie od tego, czy ta osoba odchodzi w tym momencie, czy jest bliska tej śmierci, a potem przechodzić na ten tryb codzienności życia takiego z bliskimi.
1: Tak, ale to daje taki właśnie taką, że wychodząc z hospicjum, nagle patrzy się inaczej na to życie. Patrzy się na, jak mało ważne jest to, że ja teraz będę stoję w tej kolejce do tej kasy. To jest takie wtedy, jest, wydaje mi się, słowo łatwiej żyć w takiej sytuacji.
0: Czy jest coś, co można zrobić, kiedy pojawia się w nas ten ból, smutek związany z żałobą, żeby jakoś znaleźć ukojenie, jakoś trochę sobie ulżyć tym wszystkim, tak bezpiecznie i zdrowo, czy coś można zrobić?
1: Znaczy jako, mówimy tutaj, osoby tak towarzyszące, jako bliscy,
0: tak,
1: rodzina,
0: tak.
1: Bo tak jak mówię, żałoba, ta żałoba w ogóle, którą my znamy, taką, która to Kubler-Ross, że tam jest tak złość, negocjowanie, depresja, te wszystkie jakby takie przejścia żałoby, to one powstały tak naprawdę pod pacjenta, czyli osobę, która słyszała diagnozę i ona przychodzi przez te procesy żałobne. Myśmy to jakby przeciągnęli też na żałobę po stracie, po śmierci bliskiej osoby, a to była żałoba po stracie zdrowia, bo już są różne rodzaje żałoby. I teraz właśnie pytanie, czy my mówimy o tej już żałobie po śmierci, czy w żałobie, kiedy nasz bliski umiera i my już towarzyszymy temu?
0: Czy widzisz takie zasadnicze różnice, oprócz tego, że jakby fakty są inne, dzieją się inne rzeczy, ale na poziomie emocjonalnym, że się przez to inaczej przechodzi, przez własną utratę zdrowia, zmierzanie do śmierci, a godzenie się z odejściem bliskiej osoby?
1: Tak, tak, ja myślę, że to ma duży wpływ, tak jak, że inaczej do tego podchodzą sami umierający, a inaczej bliscy. Ale każdy ma swój jakby sposób radzenia sobie z żałobą. I co jest takie, no wydaje mi się, że najważniejsze, co powinniśmy zrobić, to pozwolić sobie poczuć, a my tego właśnie nie chcemy. My nie chcemy czuć tego smutku, tego żalu i tych takich najgorszych emocji. Powiedzmy już teraz, że bardziej skoncentrujemy się po śmierci naszego bliskiego. My bardzo często, co jest w Polsce dosyć często spotykane, że osoby mają wrażenie, że one chyba nie przeżyją tej straty. Co przeżyją tą stratę, tylko one nie chcą pozwolić sobie wejść tak głęboko w te emocje, że naprawdę tam można tak tarzać się po prostu w tym swoim bólu i rozpaść się na kawałki. I tak to powinno wyglądać. Społecznie powinien być na to czas i pozwolenie, co też często nie jest, bo za jakiś tam czas już musimy wracać do pracy, tak jak po śmierci, nie wiem, tam kogoś z rodziny, nawet nie męża, bo chyba wtedy jest trochę może, nie wiem, więcej tego urlopu, nie wiem, jak tutaj wygląda. W pewnym momencie musimy wracać, a nie jesteśmy na to gotowi i wtedy gdzieś tam przyjmuje się maski, zażywa się leki, jakieś tam przeciwdepresji i tak dalej, żeby tego nie czuć. Często nawet jeszcze przed pogrzebem osoby idą po lekarstwa, bo nie chcą czuć tego okropnego żalu i bólu, ale to jest bardzo ważne, żeby to poczuć. Żeby to poczuć. Bo dopiero jak my to poczujemy, jak zobaczymy rzeczywistość, jaka ona jest, to dopiero później możemy powoli integrować tą stratę w życie. Bo my często myślimy, że my musimy przejść przez te etapy i wtedy już będziemy, że będzie koniec żałoby. Nie, nie, nie. My musimy nauczyć się jakby żyć na nowo z brakiem tej bliskiej osoby. My nie przechodzimy żałoby, tylko my integrujemy stratę w życie. My musimy, ja zawsze bardzo lubię porównanie do żałoby do pływania łódką z wiosłami. Jedno wiosło to jest wiosło takiego wychodzenia z żałoby i uciekania, odczucia i tak dalej, a drugie wiosło to jest z kolei wiosło smutku, takiego pogrążenia w tych takich emocjach żałobnych. Jeżeli my tylko będziemy wiosłować tym, będziemy się kręcić w kółko. Jeżeli będziemy wychodzenia z żałoby i do takiego, tak, do życia, to też będziemy się kręcić w kółko. Żeby iść gdzieś, dojść, musimy wiosłować raz jednym, raz drugim wiosłem. Albo razem, tak? Albo na zmianę. Wtedy dopiero posuwamy się do przodu, bo inaczej będziemy się cały czas kręcić w kółko. Jeżeli będziemy cały czas w tych ciężkich emocjach, to też w kółko kręcimy się, albo tak zapominania o tym i że nic się nie stało, udawaniu, też się kręcimy w kółko. Także kto już, każdy musi, ma jakieś sam mechanizmy, które pomagają. Będzie to praca i okej, niech to będzie praca, jeżeli ktoś będzie chciał iść do pracy, ale też żeby wtedy nie kręcił się w kółko tej pracy, tylko żeby mógł pozwolić sobie. Integracja straty bliskiej osoby trwa bardzo długo. Nam się wydaje, że jak my się śmiejemy w pewnym momencie, to tak jakbyśmy zdradzali tą właśnie osobę, że my już nie możemy się śmiać i tak dalej, że to jest takie nawet dziwne w momentach, jak my nagle możemy się śmiać i wtedy, ojej, ale czy to wypada już nam się śmiać? Nawet dla samych siebie, nie mówię o społeczeństwie dookoła, no, tam tylko czujemy taką trochę zdradę, że może my już zapominamy, ale to nie jest tak, że my mamy zapomnieć czy nie zapomnieć. My mamy wziąć tą stratę ze sobą i uczyć się z nią żyć na nowo. Ale jak już to każdy robi, to już musi się jakby sam znaleźć, co daje mu kopa do życia.
0: Widziałaś pewnie też takie, jeśli chodzi o bliskich, towarzyszenia tam w hospicjum na przykład, w umieraniu, czy gdzieś w domach prywatnych, które były takie wspierające, które jakoś też dawały nadzieję, że ten czas można dobrze przeżyć, ten, który zostaje do końca, aż do odejścia tej osoby.
1: Tak jak tutaj mamy teraz pana, który wymyślił sobie projekt stworzenia toru wyścigowego i on po prostu całymi dniami siedzi i robi z papierosów, z jakichś małych patyczków auta wyścigowe. I ten tor już jest prawie gotowy, no on ma jeszcze tam dwa auta, boi się, że mu się to nie uda skończyć może czy nie, ale ludzie... Tak, tam w hospicjum jest życie, to jest jeszcze życie i czy nawet osoby towarzyszące, czuwające w agonii, no na przykład to potrafi być takie piękne, bo siedzi żona, córka, która jest tam przez dwa dni, bo tyle trwa na przykład agonia i ona pracuje sobie pod kocem w tym dużym pokoju. Nie wiem, żona umierającego trochę siedzi przy nim, coś tam czyta sobie książkę, to wszystko jest takie, to potrafi być takie spokojne. I to mnie właśnie zainspirowało do tego, żeby stworzyć ten profil, żeby się tym dzielić, bo ci ludzie mają informacje. Oni wiedzą, jaki będzie przebieg. Oni wiedzą, że jeżeli będzie, nie wiem, jakoś tam groźnie, czy nie wiem, czy osoba zacznie się dusić, będzie miała jakiś krwotok tak wewnętrzny, bo może się tak zdarzyć, nie często, ale może, że wtedy na przykład będzie tak, jest rozmowa, że może dostać sedację paliatywną, że nic nie, jest większy spokój. Wiedzą, że są zabezpieczeni. Także to naprawdę może ładnie wyglądać. Mieliśmy na przykład taką panią, która towarzyszyła mamie. Mama w ogóle jak do nas przyszła, ona chyba była może z 5 dni i ona w ogóle nie było z nią kontaktu. I ona była po jakimś takim wylewie, coś tam, już teraz nie pamiętam, bo to już było jakiś czas temu, ale ta kobieta siedziała na przykład przy łóżku i robiła na drutach. Robiła sweter, ona tam miała dużo różnych jakichś takich kamieni porozstawianych. Ona tam medytowała, ona się tą mamą zajmowała praktycznie sama. Ona sama chciała ją myć i robić wszystko przy niej. Po czym na przykład jak okazało się w pewnym momencie, że ona wychodzi z pokoju i mówi, mama zmarła półtorej godziny temu i my w ogóle sami tacy zaskoczeni, dlaczego nic nie powiedziała. Ona wie, że potrzebowała czasu, gdzie sami do tego zachęcamy, żeby ten czas wziąć, no bo tak, żeby nie łapać od razu za telefon i dzwonić po zakład pogrzebowy i obdzwaniać wszystkich, tylko właśnie... odetchnąć tam, okej, ostatni oddech, my też odetchnijmy, bo to nie jest nagłe, to trwa miesiącami, tygodniami, jak my wiemy, że ta osoba umrze. Tylko my zamykamy uszy, oczy, nie chcemy tego wiedzieć i nagle później jesteśmy zdziwieni. W Polsce my bardzo często, co z tego, co słyszałam, że my nawet myślimy, że ktoś umiera z głodu, bo my nie rozumiemy tego, że organizm na parę dni przed śmiercią, jeżeli jest zwłaszcza choroba nowotworowa, odstawi jedzenie i picie. Po prostu jedzenie pierwsze. Nawet tydzień osoba może nie jeść. Ta osoba nie umiera z głodu, a często tak myślimy. On umarł z głodu. Nie, on umarł z choroby. Organizm odstawia jedzenie, bo ten organizm się zamyka, on nie ma co zrobić z jedzeniem, nie ma co zrobić z całą energią. Już układ trawienny nie pracuje jak powinien. On już dlatego, organizm nie chce już jeść, bo z tym nie ma co. Mięśnie nie działają, przełyk, nie da się przełknąć, tak? Osoby trzymają jedzenie w policzkach, bo się boją. A my, nie wiedząc, denerwujemy się, co to jest. Wydaje nam się, o Boże, on przestaje jeść, umrze z głodu. Nie, on umiera i organizm po prostu to odstawia, bo nie ma co zrobić z tym już. To jest mądrość tego organizmu. Mhm. Także my, wiedząc to, mamy większy spokój na pewno.
0: Myślę sobie o tym, że to też jest bardzo trudne doświadczenie, którego tutaj na Ziemi, które przeżywamy na Ziemi tutaj będąc właśnie, kiedy ktoś odchodzi i też zmierzając ku temu, że nasze życie również jest skończone, ale tak to, co mówisz, myślę, że jest ważne, żeby tego nie wypierać, żeby o tym rozmawiać, o tym myśleć i że wtedy to wszystko wydaje się odrobinę mniej straszne paradoksalnie.
1: Tak, i zwłaszcza na przykład skoncentrujmy się wtedy na tym pożegnaniu, na rytuałach, nie wiem, na wizytach księdza dla osób wierzących, dla osób niewierzących nie wizyt ksiądz, tak, żeby wtedy nie było, niech to będzie ktoś inny, niech to będzie przygotowanie pokoju w taki sposób, jakby ta osoba chciała, nie wiem, przygaszonego światła, może kadzidła, chociaż z tym trzeba uważać, bo te zapachy też pod koniec życia mogą dokuczać, ale skoncentrujmy się wtedy, w pewnym momencie jest etap, że my musimy przysiąść na rękach i to i nie robić nic, i nie działać, tylko czuwać, właśnie tego czuwania, tego bycia w bliskości, towarzyszenia, wsparcia, rytuałów. Ja wiem, że to jest trudne, ale ja nie mówię tego, to nie jest wyssane z palca, to nie jest wyssane z teorii, z książek, tylko właśnie z obserwacji ludzi w hospicjum, gdzie oni na przykład czasami nawet z różnych innych kultur, muzułmańskich kultur, gdzie po prostu ten pokój jest przyozdabiany w jakiś tam sposób. Cały czas leci gdzieś tam z radia, czy nie wiem, jakieś modlitwy muzułmańskie, że gdzieś tam to jest wszystko wtedy, no okej, okay, niestety, żegnamy się, ale zrobimy to też tak duchowo wtedy. Tyle, że my musimy pierwsze co zrobić, to zobaczyć rzeczywistość i ten swój ból i swoją żałobę zostawić na później, a skoncentrować się i widzieć osobę umierającą.
0: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za spotkanie w Radiu Opole. Przypomnę, że też możecie Żanetę Gromek, która dzisiaj gościła w programie, znaleźć w mediach społecznościowych. Jej profil nazywa się Szkoła Dobrego Umierania. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.

Audycja Lepiej Żyć dziś dobiega końca. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Przez kolejne sierpniowe odcinki tego programu będzie spotykać się z Wami Żaneta Plotnik-Krumpiec, a my ponownie w tej audycji usłyszymy się we wrześniu. Niebawem na antenie Radia Opole wiadomości, później audycja Na kocią łapę i Na psa urok. Będzie o podpisanej niedawno ustawie o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Więcej o tym w programie Magdaleny Szybińskiej. Do usłyszenia.

0: Niedzielne, słoneczne popołudnie w Radiu Opole. Słuchają nas Państwo w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 15:00, czas najwyższy na wiadomości. Zapraszam do słuchania. Średnie ceny paliw przekroczyły psychologiczną barierę 8 zł za litr. Blisko 8 tysięcy motocykli zjechało na Górę Świętej Anny, by wziąć udział w corocznej pielgrzymce. Trwa finał turnieju Ligi Narodów w siatkówce, w którym biało-czerwoni mierzą się z Amerykanami.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rodnik, kłaniam się nisko, rozpoczynamy. Średnie ceny paliw przekroczyły właśnie psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Rząd zapowiada, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji postara się przewrócić mechanizm obniżający ceny paliw.
2: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
0: Za popularną 95 kierowcy płacą średnio 7 zł 51 groszy za litr, co jest obecnie najwyższą ceną tego paliwa w tym roku.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Nadal mamy zdecydowanie nad czym pracować. Tak eksperci podsumowują reakcję państwa na zagrożenie rosyjską rakietą, która spadła w miejscowości Ternawa Kolonia w Lubelskiem. Uruchomiono syreny alarmowe, to fakt, ale wielu mieszkańców było zdezorientowanych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi, że rząd wyciąga wnioski z każdej kryzysowej sytuacji. Nie inaczej będzie tym razem.
3: Procedura SPO-13 zadziałała.
4: Mówił w Sejmie szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Wydaje się, że nie do końca.
4: Komentuje Sergiusz Parszowski, prezes Obserwatorium Bezpieczeństwa.
5: Jeżeli by zadziałały w pełni procedury, to mieszkańcy powinni mieć pełną informację o tym, co się dzieje i jak powinni się zachować. A tego elementu po prostu zabrakło.
4: Doktor Łukasz Napiórkowski z uczelni WSB Merito chciałby też dodatkowych kanałów informacji poza alertem RCB.
6: Przede wszystkim mam na myśli tutaj radio, telewizję czy internet.
4: Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiada, że jeszcze w tym roku takie elementy znajdą się w M-Obywatelu.
0: O czym informował Mariusz Pieśniewski. Blisko 8 tysięcy motocykli zjechało.

0: udało dzisiaj na Górę Świętej Anny, by wziąć udział w corocznej pielgrzymce, której zwieńczeniem była msza w Grocie Lurskiej, a i oczywiście poświęcenie jednośladów. Wśród zabargowanych maszyn pojawiły się Hondy, Yamahy, WS-ki czy Harley'e.
1: Musi być obowiązkowo tam msza, tak jak z początkiem maja z rozpoczęcia sezonu motocyklowego to też są mszy. Tak samo teraz to już jest tradycja, że tutaj przyjeżdżamy się pomodlić. Poniekąd podziękować za część spędzonego już sezonu motocyklowego i prośba o łaski na dalej. Yamaha Dragstar 650.
2: Góra Święta Anny, no to słynie z tego, to są lata, już spotykamy się tutaj grupami, poznajemy niektórych ludzi z daleka.
3: Jesteśmy z Podrybnika, z Lesek. Ja na Jamaszce, mąż na Hondzie.
4: No do Anki trzeba przyjechać.
5: Ja tylko jako plecaczek, jak to mówią.
0: Z uczestnikami motocyklowej pielgrzymki na Górę Świętej Anny rozmawiała Katarzyna Dorost-Stachoń. We Wrocławiu przez całe wakacje trwa festiwal Non Sola Scripta, którego Radio Opole jest patronem medialnym. Koncerty odbywają się w gotyckiej przestrzeni Kościoła Świętego Krzyża na Ostrowie Tumskim, gdzie dziś o 19 będzie można usłyszeć organy, flet i harfę. Wystąpią Paweł Wróbel, Łukasz Długosz i Carlos Roberto Pena Montoya.
6: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Trwa finał turnieju Ligi Narodów w siatkówce, w którym biało-czerwoni grają ze Stanami Zjednoczonymi. Mamy niezwykle zacięte spotkanie. Sprawdzamy, jak to wygląda. Na razie w setach 1-1. W trzeciej partii Polska prowadzi z Amerykanami 23-22. Wcześniej Słowenia zdobyła brąz, pokonując w meczu o trzecie miejsce Japończyków 3-1.
6: Światowe agencje informują.
0: Po 5 wzrosła liczba ofiar wczorajszego zamachu w Moskwie. Według ukraińskich mediów mógł w nim zginąć m.in. dowódca wojsk prowadzących masakry w ukraińskiej Buczy w 2022 roku, Aleksander Czajko. Strażacy walczą z pożarami lasów na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Wielu mieszkańców Spokane, to stan Waszyngton i okolic, było zmuszonych w ciągu ostatnich kilku godzin do opuszczenia swoich domów.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca niedzieli proszę spodziewać się rozpogodzeń. Temperatury maksymalne w okolicach 25 stopni. Tyle też mamy obecnie kresek w stolicy regionu. Według orientacyjnej prognozy pogody dla Śląska Opolskiego na najbliższą dobę. Noc, zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe przelotne deszcz, zwłaszcza w godzinach porannych. Temperatury minimalne od 16 do 18 stopni. Początek nowego tygodnia, poniedziałek, zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, możliwe przelotne opady deszczu. Jutro znów będzie gorąco. Od 32 do 34 stopni, wiatr słaby ze wschodu.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
8: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
9: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
10: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
11: Wszyscy się na ciebie skarżą.
12: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
10: Zejdź mi z oczu.
12: Co za idiot.
13: Nie chcę cię tu widzieć.
14: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
15: Co z tobą jest nie tak?
12: Jesteś nikim.
16: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu.
17: Mobbing to przemoc.
18: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami.
19: Godność ma swoje imię.pl.
6: Reklama społeczna.

0: kocią łapę i na psa urok.
1: W niedzielne popołudnie witam w Radio Opole Magda Szybińska. Kłaniam się nie tylko miłośnikom zwierząt i nie tylko miłośnikom zwierząt domowych. A zaczynamy nasz cotygodniowy magazyn od informacji o poszukiwaniach Daniela z siatką na głowie. W okolicach Opola trwają też wciąż poszukiwania samca Daniela z plastikową, zieloną siatką przy porożu. Przez kilka dni zwierzę przebywało w okolicy pól uprawnych przy ulicy Bierkowickiej i Żerkowickiej. Od piątkowego wieczora nie ma jednak sygnałów od mieszkańca, że ktoś Daniela widział. Efektu nie przyniosły również poranne i wieczorne wizje lokalne lekarza weterynarii. Są podejrzenia, dlaczego Daniel znikł, mówi Sebastian Smoliński, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opole.
2: Podejrzewamy, że żniwa na polu, które tam się odbyły, spowodowały albo jego przeniesienie się w inne miejsce, albo może szuka sobie następnego miejsca, gdzie będzie mógł się pożywiać. Być może będzie też taka sytuacja, że tak jak było na początku prognozowane, dopiero zimowe zrzucenie poroża uwolni go od tej siatki, więc tutaj ciężko przewidzieć. My jesteśmy gotowi, żeby tą pomoc znieść, tylko potrzebujemy tak naprawdę go znaleźć gdzieś w terenie.
1: W takiej sytuacji ratusz nie będzie już prowadzić intensywnych poszukiwań.
2: Na ten moment nie ma jakby dalszych poszukiwań prowadzić, no bo są one nieefektywne w takim zakresie, że no nie można też wszystkich sił i środków w takiej sytuacji tam nieskończoność wysyłać, dlatego też apelujemy do mieszkańców, że jeśli ktokolwiek zauważy, to 986 bezpłatny całodobowy telefon do Straży Miejskiej albo bezpośrednio do wydziału nam przekazywać informacje. Wtedy będziemy oczywiście reagować.
1: Odstrzał Daniela w granicach miasta nie wchodzi w grę, bo nie pozwalają na to przepisy. A propos przepisów, to niedawno prezydent podpisał ustawę łańcuchową i na ten temat już za moment będziemy rozmawiać w Radiu Opole. Zostańcie z nami.

0: studiu programu Na Kocią Łapę i na Psa Urok zgodnie z zapowiedzią jest już mecenas Paweł Mel. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ustawa łańcuchowa to jest temat, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Na początek wyjaśnijmy samo hasło ustawy łańcuchowej. Czym ona jest?
1: Ustawa łańcuchowa to jest takie pobieżne określenie ustawy, która miała tak naprawdę zakończyć wieloletni spór dotyczący trzymania psów, kotów, wszelkich zwierząt na przysłowiowym łańcuchu. I tak naprawdę po przeszło 20 latach doszło do tego, że mamy wreszcie zakaz trzymania psów i kotów na łańcuchach. Oczywiście dotyczy to sytuacji, w których jest to potrzebne, bo na przykład podczas transportu, czy podczas jakichś tam wystaw, czy w sytuacji zagrażających zdrowiu, to oczywiście te psy i koty mogą być trzymane. Jednakże głównym clue tego było zakazanie permanentne trzymania psów na łańcuchach.
0: Do tej pory mieliśmy ustawę, która chroniła prawa zwierzęta i już chyba sprzed 20 lat to ustawa o ochronie zwierząt. Dlaczego była potrzeba zmiany tej ustawy? Czy ona niewystarczająco chroniła te prawa?
1: Ona broniła i chroniła prawa zwierząt, jednakże potrzeba było chyba bardzo dużo wody w Odrze i w Wiśle, która musiała przepłynąć, musiała się zmienić mentalność przede wszystkim ludzi, społeczeństwa, żeby można było dokonać takich zmian. Z drugiej strony różne środowiska polityczne wpływały na siły, które tutaj mogły oddziaływać na tego typu ustawę i starały się blokować co po niektóre jej postulaty. Należy również mieć na uwadze to, że jedne strony chciały bardzo ją ograniczyć, drugie strony chciały ją bardzo tutaj, jakby tak powiem, przykręcić przysłowiowej śruby. Wiadomo, że ze skrajności w skrajność nie można iść, należało znaleźć ten złoty środek. No i wydaje się, że na chwilę obecną ten złoty środek został znaleziony.
0: Ta ustawa łańcuchowa, którą prezydent ostatecznie podpisał, miała bardzo takie trudne losy w Sejmie, bo najpierw ona była, przechodziła przez komisję, przechodziła przez Sejm, przez Senat, miała różne poprawki, potem była też zawetowana przez prezydenta z racji na, między innymi, na rozmiary kojców, które były tam zapisane. Tam było zresztą bardzo dużo różnych rzeczy do tej ustawy pierwotnej wpisanej, właściwie do nowelizacji tej ustawy o ochronie praw zwierząt. Co teraz w tej ustawie jest w porównaniu do tego, co miało być pierwotnie?
1: No generalnie rzecz mówiąc, skończyliśmy z oczekiwaniem tego, że każdy piesek czy kotek będzie musiał mieć swoistą kawalerkę dla siebie, bo tak naprawdę pierwotnie tak to wyglądało. Można było się było wydawać, że młode małżeństwo nie ma możliwości, żeby mieć jakieś M4, a tutaj nagle oczekujemy od tego, od ustawodawcy, żeby podpisał, że piesek, kotek gdzieś tam na jakiejś, w Pcimiu Dolnym, na jakiejś wioseczce, że będzie miał lepsze warunki bytowe.
0: Czyli rozmiary kojca.
1: Rozmiary kojców
0: były, były taką kontrowersją.
1: No były kontrowersją. Dodatkową kontrowersją również był fakt tego, że wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, instytucje i podmioty mające na celu w swoim statucie ochronę zwierząt mogłyby tutaj bawić się w szeryfów swoistych. Wiadomo, że nie tędy droga. I to też chodziło, żeby tutaj nie zrobić jakiegoś takiej furtki, żeby można było tutaj, takie było określenie, nawet w mediach panowała chyba mafia prozwierzęca, to nie tędy droga. Wiadomo, że te organizacje walczą, żeby utrzymać byt i tych zwierząt. Jednakże ze skrajności w skrajność. Czasami to mogło być niebezpieczne i mogłoby prowadzić do różnych nadużyć i tego typu rzeczy powinny być tutaj gdzieś jakoś tam ustalone w takich jakichś ramach. A patrząc na ten przysłowiowy kojs, który tu był tą kością niezgody w tej sprawie, no to faktycznie pierwotnie to było troszkę za dużo. Zresztą to ładnie wygląda na papierze, ale jak się pojedzie gdzieś w Polskę i jakbyśmy mieli przyjechać do małej wioseczki i powiedzieć temu rolnikowi, czy tam tej jakiemuś tam innemu człowiekowi, że wie pan co, pana piesek powinien mieć tutaj 13 metrów na 13 plus jeszcze budę z ociepleniem, nie wiadomo z czym tam jeszcze, no to ten człowiek powie, popukajcie się wszyscy w głowie. Na chwilę obecną mamy mieć kojce, jeżeli zwierzę nie może biegać samodzielnie po posesji, kojec ma być odpowiedni do jego wielkości, tam minimalne to są bodajże 10 metrów kwadratowych, w zależności od tego, jak ten piesek tam rośnie, czy jak to zwierzę jest duże, do 1,70 m wysokości, więc to już jest bardzo duże, plus jeszcze oczywiście dwie ścianki mają być, jak to się mówi, oszklone, żeby zwierzę miało dostęp do światła, ocieplone, buda z drewna. Mhm. Więc właściwie tyle i aż tyle.
0: Ja bym powiedziała tak, że sam rozmiar kojca nie wpływa na dobrostan zwierzęcia. To, czy to zwierzę będzie w ogromnej przestrzeni, czy w trochę mniejszej, to wcale nie świadczy o tym, że to zwierzę jest zadbane odpowiednio, że ono jest zabezpieczone odpowiednio, że jest kochane, że jest pielęgnowane, że ten jego dobrostan jest zapewniony. Nie przestrzeń o tym decyduje.
1: Nie przestrzeń o tym decyduje, tylko już z perspektywy lat, gdzie tam gdzieś walczymy w tozie naszym, w opolskim, o ten lepszy dobrostan zwierząt, no to widzimy, że po prostu trzeba zmieniać mentalność. A mentalność ludzi zmienia się czym? No nie wyrokami, nie jakimś drakońskim prawem, tylko po prostu edukacją, edukacją i jeszcze raz edukacją. Tylko takim po prostu podejściem ludzkim do tego typu spraw można coś tutaj zdziałać. A z drugiej strony, tak jak pani redaktor powiedziała, no nie możemy się tu zatracić w jakiejś takiej gonitwie za tym, żeby za bardzo oczekiwać tego, że będziemy jeszcze bardziej prozwierzęcy, patrząc na to, jakie mamy problemy na co dzień. I to też tutaj należy mieć na uwadze, że są ludzie, którzy tutaj będą na to patrzeć i tak, że to jest za dużo, no ale wiadomo, i tak poszliśmy bardzo dużo do przodu. Z drugiej strony również tam po aktualnie stan prawny w Polsce jest taki, że naprawdę te kary już zapadają. Takie dosyć poważne dla tych i z konsekwencjami. Z drugiej strony my również wskazujemy na to, że staramy się nie doprowadzić do sytuacji, żeby kogoś wsadzić za przysłowiowe kratki, tylko bardziej doprowadzić do tego, żeby wyrok był przekazany do publicznej wiadomości, żeby tą osobę, troszkę jej się kolokwialnie rzecz mówiąc, te uszy podpiekły za to, co narobiła naszym mniejszym braciom.
0: No i też, żeby taki wyrok był sygnałem do społeczeństwa, tak nie robimy, to jest penalizowane. Jedną ważną rzecz trzeba podkreślić, że w tej ustawie zostały faktycznie te łańcuchy zerwane, że już po okresie vacatio legis tej ustawy już nie będzie można w Polsce trzymać psów na łańcuchu.
1: Dokładnie. I z tego się bardzo cieszę, bo w zeszłych latach mieliśmy naprawdę kuriozalne sytuacje. Ja w ogóle uważam, że nawet nie tyle psy na łańcuchach, ale to dochodziło do takich sytuacji, że mieliśmy na przykład krowę za przeproszeniem na łańcuchu niecałym metrowym i po pępowiny we własnych odchodach i rolnik mówił, że krówka jak księżniczka na sianku siedzi. No to pamiętam, że pełnomocnik drugiej strony, moja szanowna koleżanka po fachu powiedziała, tylko do mnie napisała SMS-a, nie chciałabym wiedzieć, jak on traktuje swoją żonę, skoro tak traktuje to biedne zwierzę. Uważam, że bardzo dobrze się stało. No tylko znowu praca organizacji prospołecznych, żeby dotarła do tych ludzi. Również tutaj mniejsze jakieś tam gminy, powiaty powinny również jakoś informować tych swoich mieszkańców i mniemam, że kilka lat i to się już przyjmie tak, jak się dotychczas przyjęły wcześniejsze ustawy.
0: A kiedy ostatecznie te łańcuchy mają być
1: za 12 miesięcy
0: zlikwidowane tak ostatecznie, czyli za rok miesięcy. O tej porze już tak. Powiemy, że nie ma w Polsce zwierząt, które na łańcuchu są trzymane.
1: No czy nie będzie, to zobaczymy, bo to wiadomo, jak to wygląda często z tym. Ale uważam, że to jest dobry krok naprzód, zważywszy, że jak zaczynałem swoją pracę z tozem Opole, wyroki były często niezrozumiałe i właściwie często nawet zwykłe organy ścigania patrzyły się na nas jak na oszołomów. Czego wy chcecie? Mamy tutaj ważniejsze sprawy, aniżeli jakiś piesek czy kotek gdzieś tam utopiony czy gdzieś tam zakopany w lesie. A teraz to już się to zmieniło. Jest to również tutaj podstawą do tego, żeby twierdzić, że dobrze się dzieje w Polsce.
0: Adwokat Paweł Mel jest dzisiaj gościem programu Na kocią łapę i na psa urok i do tej rozmowy wracamy już za kilka minut.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Wracamy do rozmowy z mecenasem Pawłem Mymelem. Rozmawiamy dzisiaj o ustawie łańcuchowej, która została przyjęta przez prezydenta. Ustawa, która przede wszystkim dotyczy psów i kotów, czyli tych zwierząt, które są naszymi pupilami domowymi. Z tej nowelizacji ustawy zostały wykreślone pewne punkty, które poprzednio, przy poprzedniej nowelizacji zawetowanej się pojawiły. To były między innymi kwestie związane ze zwierzętami futerkowymi.
2: Dokładnie. Ta kwestia została tutaj wyłączona. Mniemam, że ona się jeszcze gdzieś pojawi z uwagi na to, że to jest temat polityczny. Wiadomo, że niektóre partie polityczne za tym stały, żeby to jednak nie było w ogóle tutaj brane pod uwagę. No z uwagi dlaczego? Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i to są duże wpływy również gdzieś tam do budżetu, czy duże, czy nieduże. No wiadomo, to jest Polska stała, była bardzo dużym producentem, no co tu trzeba powiedzieć, norek, tych futerek z tych norek. I teraz ten rynek pewnie przejmą inne kraje Europy i to tutaj też było podnoszone, że no jak my tego nie będziemy robić, to będą to zaraz robić Niemcy czy jakieś inne kraje. I tak też pewnie będzie, bo tą lukę ktoś tu wypełni. No ale wiadomo, no, staramy się tutaj być jacyś tacy bardziej już ekologiczni i prozwierzęcy i tego typu rzeczy powinny być tutaj nie mieć miejsca, aczkolwiek zobaczymy.
1: Te zwierzęta futerkowe mają być objęte po prostu zupełnie odrębną ustawą. Tam mają te regulacje się pojawić na temat dotyczące stopniowego wygaszania ferm norek. Inna sprawa, której też nie mamy w tej nowelizacji, to zakaz używania petard hukowych.
2: Też było mi wiadomo, że ta kwestia też tutaj była podnoszona, tylko znowu, czy to nie byłaby za zbytnia ingerencja w społeczeństwo, bo z drugiej strony nie wyobrażam sobie, jakby miało być to egzekwowane, jak jest Sylwester choćby. No to co, policja by jeździła nie dość, że za pijanymi kierowcami, czy za pijanymi jakimiś tam ludźmi, którzy się gdzieś bawią, to co, jeszcze by były zgłaszane interwencje dotyczące tego, że ktoś puszcza petardy? Nie wiem, jakby to miało być. A z drugiej strony, no te, u nas te petardy i tak są w Polsce tylko strzelane w Sylwestra przez te kilka godzin. No dobra, dzień po Sylwestrze, może dwa dni po Sylwestrze i kilka dni przed Sylwestrem, więc to by prowadziło tutaj pewnie do jakiegoś problemu bardziej takiego organizacyjnego, jak to w ogóle ubrać w ramy, no i co, wyłapywać chłopców rzucających petardy gdzieś tam na boisku, nie wiem jakby to miało wyglądać, to też mi się wydawało trochę takie nadwyraz, a z drugiej strony u nas też tej kultury takiej strzelania petardami nie ma aż takiej, żebyśmy tutaj naprawdę musieli się tego obawiać, to nie jest u nas jakiś tam czwarty, no właściwie to jest takie chyba polski 4 lipca, jak patrząc na Amerykę.
1: Chyba jednak jest, bo jeszcze wciąż słyszymy te wybuchy petard, mimo wszystko już coraz większa jest świadomość przede wszystkim miast, gospodarzy miast, że warto się zastanowić nad pomysłem, żeby te strzelające fajerwerki zamienić na błyski, ale świetlne, żeby nie było tego huku, bo to przede wszystkim jest takim czymś, co zwierzętom nie sprzyja.
2: Nie sprzyja, a z drugiej strony trzeba też powiedzieć, że to generuje bardzo duże koszty. Właściwie teraz nie pamiętam, jak to było w naszym mieście w tamtym roku, ale też się chyba raz zastanawiałem właśnie, po co mamy wydawane pieniądze na pirotechnikę i mamy wystrzeliwane te pieniądze w niebo, aniżeli właśnie...
1: Bo ludzie chcą igrzysk.
2: Dobrze, można te igrzyska, ale tak jak pani redaktor powiedziała, możemy zrobić te igrzyska laserami, jakimś tam świetlnym show, to również to samo będzie i na pewno nie będzie tutaj takiego spustoszenia, jeżeli chodzi o zwierzęta, bo to nie tylko psy i koty, ale również wszelkiego rodzaju ptaki, które po prostu giną, a z drugiej strony wystarczy wejść sobie na zwykłe portale dotyczące ogłoszeń po Sylwestrze, pełne są zaginionych zwierząt, poszukiwanych zwierząt, no tego jest po prostu masa. No więc wiadomo, to robi więcej szkód, aniżeli pożytku, a z drugiej strony również by było ekonomiczne, jeżeli chodzi o społeczeństwo.
1: Przyjęta ustawa łańcuchowa przede wszystkim skupia się na tych zwierzętach domowych. Mówi o ich dobrostanie. Czym ten dobrostan zwierząt jest? Jak on jest definiowany?
2: Ja wychodzę z założenia, że to jest kwestia tego, jak byśmy sami chcieli być traktowani. To nie chodzi o to, że mamy oczekiwać, żeby każdy właściciel tutaj zapewnił swoiste spa zwierzęciu, tylko powinno ono mieć miskę do czystej wody, do karmy, do jakiegoś legowiska, w którym spokojnie może się tutaj gdzieś wyłożyć. Kwestia leczenia również jest ubrana pod uwagę. Wielokrotnie w naszych sprawach spotykaliśmy się z takimi kuriozalnymi sytuacjami. No piesek był chory, miał tam jakiegoś polipa czy coś wielkości, prawie że, nie wiem, raz było chyba tak, że prawie że piłki nożnej i właściwie pan nie widział w tym nic złego, bo myślał, że to samo odpadnie. No to sami się go zapytaliśmy, zresztą sędzia też się go zapytał wtedy na sprawie, a panu jak ktoś nagle wyskoczy na głowie czy na plecach, to też tak pan będzie czekał, żeby to samo odpadło? No nie. No i tutaj też jest ta kwestia takiego po prostu zdroworozsądkowego podejścia do tematu, że no jak coś temu zwierzęciu dolega, no to trzeba wydać te kilkaset złotych, żeby pojechać nim gdzieś tam sprawdzić. Oczywiście to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj w jakiś sposób, no nie wiem, przekładali życie ludzkie na życie psa czy kota, ale to takie, mówię, powinniśmy też mieć na uwadze, że to zwierzę też oczekuje od nas jakiegoś tam, jakiejś opieki.
1: Czyli ten dobrostan to jest zapewnienie zwierzęciu dachu nad głową, odpowiedniego pożywienia i odpowiedniego leczenia w przypadku wtedy, kiedy to leczenie jest konieczne.
2: Jak najbardziej, bo często z tym się tak spotykaliśmy, że no dobre, zwierzę jest chore, no to umrze, zaraz sobie kupimy kolejne. No to przecież jak takie rzeczy słyszeliśmy przed sądem, no to już to wszystkich tam prawie, że każdy załamywał ręce. I uważam, że to nie należy traktować tych braci mniejszych jako, no nie wiem, jako narzędzi, bo często tak się spotykaliśmy, jak były psy jakieś wykorzystywane tylko i wyłącznie do patrolowania tam jakichś tam parkingów czy jakichś firm, no to tak właściciele, kilka razy się spotkaliśmy z tym, że właściciele traktowali je jako, no taki jest sprzęt, który no, zużyje się, no to go zaraz go oddamy. Była taka kilka lat temu dosyć głośna sprawa u nas na Opolszczyźnie odnośnie psa Dino właśnie, który był, całe życie spędził właściwie w za małym kojcu, w którym tam już dostawał, miał problemy psychiczne, wiem jak to brzmi, jeżeli się mówi o psa, ale miał tam te takie właśnie tiki, które też również widzimy często wzór zwierzęta chodzące w kółku albo tak robiące ósemki. To nie jest to, że pies czy zwierzę jest zadowolone ze swojego stanu i sobie chodzi jakby na spacerku, tylko to jest po prostu problem psychiczny, który to zwierzę odczuwa, bo nie ma możliwości wybiegania się, no nie wiem, rozprostowania tych swoich stawów, ścięgien. I z tym też trzeba walczyć. I do takich sytuacji nie możemy doprowadzać.
1: Czy ustawowo można nakazać właścicielom zwierząt czucie miłości, wykazywanie takich uczuć w stosunku do zwierząt?
2: Raczej ciężko, bo jak ktoś tego nie wyniósł z domu, no to już nic z tym nie zrobimy. I choćbyśmy tutaj walili głową o ścianę taką osobą, czy tam narzucali na jakiekolwiek tutaj rozwiązania prawne, wyroki, to jak ona tego sama nie zrozumie, to nic nie stanie. Aczkolwiek z drugiej strony też biorę pod uwagę to, że dużo daje często taki ostracyzm społeczny. Bo mieliśmy sytuację właśnie też taką, że tam został zagłodzony pies, bo dana osoba uważała, że no piesek nie je, no to nie je. No jak nie je, to może chce się odchudzić. No i pies po prostu zdechł. I presja społeczeństwa poprzez portale, w tym przypadku Facebook, spowodowała to, że ten facet się tam naprawdę wziął za siebie i powiedział, że ta sytuacja, która go spotkała ze strony innych współobywateli, no doprowadziła do tego, że no zrozumiał swoją, albo przynajmniej tak pokazywał przed sądem. Ja śmiem wątpić, że to było zasadne, no ale czas pokaże, czy wyniósł z tego jakąś lekcję.
1: Nie da się nikogo zmusić do miłości do swojego zwierzęcia, do psa czy też kota, ale z drugiej strony posiadanie zwierzęcia nie jest przymusem. To jest nasza indywidualna decyzja. To nie jest obowiązek, że każdy z nas musi to zwierzę posiadać. Jak się już na nie decydujemy, no to wtedy musimy wziąć pod uwagę to, że wszystkie obowiązki jednak na siebie świadomie bierzemy.
2: Jak najbardziej. No to jest tak jak z wychowaniem dziecka, ja za każdym razem mówię. No jak ktoś ma dziecko, no to co, zostawiłby je samopas, żeby sobie żyło. No to nie jest początek XX wieku, gdzie tam nasze prababcie wychowywały tak te swoje małe dzieci. No trzeba się tym zwierzęciem gdzieś tam zająć, trzeba się opiekować, trzeba mieć jakieś tam nawet nie tyle minimum, no to bo już teraz trochę te granice są rozsuwane takie. To nie są lata zeszłe. No już jeszcze mówię, na początku 2000 lat też się spotykaliśmy z takimi właśnie opiniami, że pies to pies, czy tam kotek to kotek. Ale to się już zmienia i bardzo dobrze, ale jeszcze troszkę trzeba tej wody musi przepłynąć w Odrze.
1: A no właśnie, a propos wody, to mamy teraz taki bardzo gorący czas, kiedy będziemy co chwilę przypominać o tym, że ta świeża woda dla zwierząt naszych to jest obowiązek. A jakie jeszcze inne obowiązki mamy w stosunku do naszych przyjaciół mniejszych, nie tylko latem? Czym może grozić niedotrzymanie tych obowiązków? O tym powiemy już za chwilę w Radio Opole.

0: Słuchajcie programu Na Kocią Łapę i na Psa Urok. Dzisiaj rozmawiamy z Pawłem Melem, adwokatem, o ustawie łańcuchowej. Przede wszystkim to jest nowelizacja ustawy, która mówi o tym, jak powinniśmy traktować nasze zwierzęta, ale mówi też o tym, jak zwierząt absolutnie traktować nie możemy, bo jeżeli nie dopełnimy obowiązków naszych właścicielskich, to grożą nam konkretne kary zapisane w ustawie. Jakie to kary, panie Pawle?
1: Generalnie rzecz ujmując, możemy powiedzieć, że sprawca i ustawa przewiduje dla sprawcy karę grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 3, a w szczególnych przypadkach nawet do 5 lat. Najczęściej, jeżeli chodzi o nasze tutaj, o polskie środowisko, to spotykamy się z takimi karami ograniczenia wolności. Wiadomo, zawsze jest również nawiązka na organizację, która tutaj walczy prozwierzęco.
0: A na czym może polegać to ograniczenie wolności?
1: Prace społeczne. Czy jakąś tam, nie wiem, no najczęściej to są jakieś tam prace społeczne, które...
0: Na przykład na rzecz schroniska.
1: Na rzecz schroniska. Mieliśmy oczywiście sytuację, że sprawca został pozbawiony wolności, definitywnie można tak powiedzieć, i to nawet była taka ostatnio tutaj sprawa, gdzie sprawca tam po prostu zabił nożem dwa psy swojej partnerki u nas w Opolu. Chciał jej zrobić na złość. Wyszło tragicznie, bo to po prostu było straszne, co on zrobił. I tutaj uważam, że to powinno być definitywnie, taka osoba powinna być oddzielona od społeczeństwa, żeby tutaj poznała, czym to grozi. Zresztą on i tak swoją karę przeżył w zakładzie karnym, bo o dziwo właśnie w zakładach karnych, jak ktoś przychodzi za przestępstwa dotyczące jakichś tam gwałtów nieletnich, czy nawet... Właśnie, to jest najśmieszniejsze, że zrobił coś złego zwierzęciom, no to współwięźniowie go już tam w odpowiedni sposób traktują, co mnie zawsze tutaj dziwiło. Zwyrol traktuje inaczej zwyrola, ale tutaj w tym przypadku tam faktycznie jakaś tam sprawiedliwość jeszcze go tam spotka. Dodatkowo również można tutaj, sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości, i to jest to, o co my tutaj często walczymy, kiedy mamy takie przypadki, że... O ten społeczny ostracyzm, jak również zakaz posiadania psów albo wszelkich zwierząt na różne okresy, i to też jest dobre. To jest oczywiście taka sytuacja, że no trzeba przypilnować taką osobę, żeby ona tam już nic więcej z tymi zwierzętami nie miała do czynienia, aczkolwiek również już mieliśmy sytuacje takie, że osoba skazana raz jeszcze gdzieś tam tą hodowlę tych kotków zaczynała i te kotki znowu były w tragicznym stanie i znowu trzeba było tutaj zaprzęgać cały wymiar sprawiedliwości i aparat państwowy do tego, żeby taką osobę tam gdzieś do...
0: Bo chyba trudność polega na egzekwowaniu tych przepisów później, prawda?
1: Właściwie tak, no to jest, to wydaje się sprawa trywialna, bo tutaj dotyczy pieska, kotka, no pies w świetle prawa wart jest 150 zł, jeżeli to nie jest jakiś tam czempion i tak dalej. No i teraz zastanawiamy się, no musi być sędzia, musi być prokurator, muszą być te wszystkie organy, które tutaj gdzieś współpracują, musi być biegły. No i ruszamy cały wymiar sprawiedliwości po to, żeby tutaj ukarać kogoś, kto tam gdzieś źle zajmował się tym psem. To też tutaj rodzi pewne takie zastanowienie, że to za długo trwa. No ale z drugiej strony, no mamy obstrukcję wymiaru sprawiedliwości taką, jaką mamy. Tych spraw jest bardzo dużo, nie tylko dotyczących zwierząt, ale wszelakich. Więc z drugiej strony, no to można się zastanowić, że powinno być to szybciej egzekwowane, ale tak nie jest. No na to nie mamy żadnego wpływu. W szczególności, że właśnie, tak jak powiedziałem, są sprawy, które często wymagają opinii biegłego. No to znowu na tego biegłego trzeba czekać. Ten biegły jest opłacany z naszych pieniędzy, oczywiście podatników, i to znowu generuje kolejne koszty, i później na samym końcu gdzieś tam mamy tego małego kundelka czy kotka, osobę sprawcy i cały aparat, który został, jak to się mówi, zaprzęgnięty do tego, żeby takiego sprawcę ukarać. Często jest tak, że te kary zapadają po roku i mają taki bardziej wymiar, czasami nam się może wydawać taki bardziej, żeby nie powiedzieć... Organizacje prozwierzęce chciałyby najlepiej, żeby wszystkich karać najlepiej jakimś tam zwięzieniem. Ja wychodzę z założenia, że właśnie lepiej czasami zrobić
0: edukować.
1: Edukować plus jeszcze tam, jak to się mówi tutaj, pogrozić tym palcem. Często jest tak, że sędziowie właśnie idą na w takim kierunku, że na przykład w mowie końcowej już tam tłumaczą tak w chłopski, łopatologiczny sposób temu sprawcy, że zobacz, co zrobiłeś, tak nie powinno być. I według mnie to najwięcej tutaj przynosi jakiejś takiej poprawy, aniżeli to, że będziemy go tam wsadzać kogoś do więzienia.
0: A proszę ocenić ze swojej praktyki w sądzie, także pan występuje jako pełnomocnik organizacji prozwierzęcych. Czy sędziowie już wiedzą, którą ścieżką powinni podążać, jeżeli chodzi właśnie o penalizowanie, o karanie tych osób, które znęcają się nad zwierzętami, które nie dotrzymują swoich obowiązków w stosunku do nich? Czy te wyroki bezwzględnego więzienia zapadają coraz częściej?
1: zapadają. Na naszym, kolokwialnie rzecz mówiąc, podwórku tego jest mniej, ale też są takie sytuacje. Sędziowie i w ogóle wymiar sprawiedliwości, prokuratura czy policja są już uczeni na to i wiedzą, na czym polega na czym polega ustawa o ochronie zwierząt, to oni wiedzieli od początku, tylko bardziej są obeznani w tym, jeżeli chodzi o dobrostan zwierząt, bo wcześniej to było takie, no mówię, traktowane po macoszemu, typu, no piesek, kotek, no, no ma tam tą swoją budę, no czego wy jeszcze chcecie? No ma łańcuch, no bo co, żeby nie uciekł, nie pogryzł. Miskę ma, a czy ta woda jest tam czysta, czy nieczysta? Ja całe życie pił, to całe życie, to co mamy mu, nagle tam nie wiadomo, co mu tutaj robić. Hotel, to się zmieniło. To się bardzo zmieniło na plus i muszę przyznać, że faktycznie jest tak, że to już nawet na etapie postępowania na policji, to już jest to widoczne, że ci funkcjonariusze już wiedzą i nie traktują nas tam tak jak tak naprawdę w jakiś taki lekceważący sposób, gdyż zdają sobie sprawę tego, że to są, grożą za tego typu czyny realne konsekwencje prawne.
0: No właśnie a propos tych realnych konsekwencji prawnych. Pan z jakimi przypadkami ostatnio się musiał zmierzyć? Jakie przypadki nienależytej opieki zanotowano u nas w ostatnim czasie na Opolszczyźnie?
1: No to mieliśmy oczywiście topienie kotów w kanale Gliwickim, oczywiście przez osobę, której się te koty urodziły za dużo i pan po prostu poszedł zlikwidować problem w swój własny sposób. Nieopatrznie się gdzieś tam przy piwku pochwalił koledze i kolega oczywiście pobawił się tu w sygnalistę, za co mu bardzo dziękujemy.
0: I ja tutaj chciałabym przerwać na moment, bo ja pamiętam, kiedy ja byłam dzieckiem i jeździłam na wakacje na wieś do babci, to było nagminne topienie kotów. Dzisiaj to jest rzecz nie do pomyślenia, ale chcę powiedzieć, że to jest kwestia po prostu zmiany świadomości naszej społecznej, że to jest po prostu przestępstwo.
1: Jest i faktycznie jest tak, że coraz więcej ludzi po prostu daje informacje, że tego typu czyny miały miejsce. No mówię, TOS Opole na Facebooku ma również możliwość zawiadamiania o wszelkiego rodzaju jakichś wykroczeniach czy nieprawidłowościach i naprawdę skrzynka często jest pełna wiadomości, kto coś źle zrobił albo co zrobił, w jaki sposób potraktował dane zwierzę. No i ci nasi wolontariusze tam jeżdżą, za co im bardzo dziękujemy. No i starają się każdą sprawę zobaczyć, czy to faktycznie tak jest. Zmienia się to wszystko. Jeżeli chodzi jeszcze o jakieś takie sprawy, które mieliśmy, no to było faktycznie była ta sprawa z tymi zaszlachtowaniem, kolokwialnie, no trzeba wprost powiedzieć, zaszlachtowaniem tych dwóch psów przez tego faceta, no to było straszne. Mieliśmy oczywiście jakiś tam obcokrajowców, którzy gdzieś tam łapali podobno gołębie, które chcieli zjeść, no to było takie no dosyć śmieszne. No co tutaj będę mówił, nie będę mówił jakiej narodowości, ale no wytłumaczyli się, że no chcieli je zjeść, no bo podobno u nich się gołębie zjada, no to wszyscy się na nich patrzyli trochę jak na oszołomów. Co tam jeszcze? No najczęściej to są sprawy dotyczące właśnie albo karygodnego trzymania psów, zwierząt ogólnie w warunkach takich bytowych. Coraz mniej jest chyba spraw, jak dobrze też się orientuję, rolniczych. Dużo jest spraw dotyczących psów hodowlanych, jorków, niejorków, tych wszystkich takich lewych. Wszystkich.
0: Pseudohodowle.
1: To jest
0: wciąż jeszcze funkcjonują.
1: Funkcjonują, to jest bardzo duży pieniądz i bardzo duży biznes, a później jest nagle zderzenie z rzeczywistością, bo dochodzi do chowu pomiędzy rodzicami, dziećmi. Te zwierzęta rodzą się, są później w kiepskim stanie. Doszło nawet do takiej sytuacji, ostatnio się też spotkaliśmy, że pani myślała, że sobie kupiła pudelka toy, a pudelek toy zamiast być małym toyem, to się okazał dużym pudlem. No i też tak się właśnie pani zastanawiała, że to chyba nie ten pudelek, który gdzieś tam widziała na Instagramie, no ale no tak to jest. Lepiej wydać, ja tak uważam, że kilkaset złotych więcej, albo najlepiej w ogóle nie wydawać pieniędzy, tylko pójść do schroniska, bo tych psów w schronisku jest bardzo dużo i po prostu w tym zakresie coś tam wziąć sobie jakiegoś psa do wychowania i przynajmniej się zrobi dobry uczynek.
0: Powiedział pan, że coraz częściej ludzie sygnalizują o tych nieprawidłowościach w stosunku do zwierząt. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony to niezbyt optymistyczne, że wciąż musimy o tym mówić, że cały czas jeszcze do takich rzeczy dochodzi.
1: No bez tych sygnalistów byśmy tutaj nic nie mieli. No to tak jak jest powiedzenie, jaka jest policja, policja jest taka dobra jak i informatorzy, więc w związku z tym no my możemy też tak powiedzieć, że tacy jesteśmy wszyscy dobrzy, jacy nasi gdzieś tutaj informatorzy. aczkolwiek ja uważam, że to jest bardzo dobrze, bo to uczy tego, że no trzeba reagować przede wszystkim. A kiedyś tego reagowania w ogóle nie było, każdy to właściwie mówił, a to nie mój interes, zostawię to, czy tam gdzieś tam pies szczeka za oknem, czy w jakimś domu, nie wiem, choćby samopas pozostawiony, sąsiedzi reagują, dzwonią, informują i bardzo dobrze.
0: Dobrze też jest reagować wtedy, kiedy widzimy, że w czasie upałów ktoś zostawił psa, na przykład w samochodzie, albo przywiązanego do znaku drogowego tuż przed sklepem. Za to można dostać mandat.
1: Można dostać, oczywiście jak tam pies siedzi w pełnym słońcu, bo tam nie mamy co oczekiwać tego, że jak babcia sobie poszła na zakupy, dwie bułki kupić, to że zaraz mamy dzwonić po policji, ale faktycznie jest tak, że jak zobaczymy gdzieś to zwierzę gdzieś tam zamknięte w samochodzie, a pogoda jest taka, że on ma tam pewnie jak w piekarniku, to należy reagować.
0: Czy możemy wybić szybę?
1: Najlepiej samemu tego nie robić, zadzwonić po funkcjonariuszy policji. Wiadomo, że jakby tam było dziecko, to co innego, ale tutaj bym wolał jednak poczekać na odpowiednie służby, które przyjadą, zrobią to profesjonalnie i przede wszystkim tutaj zrobią z tego odpowiednią notatkę, żeby tutaj nam ktoś nagle nas tutaj nie posądził o to, że no, chcieliśmy coś ukraść albo chcieliśmy zniszczyć jakieś mienie.
0: Ale mimo wszystko, jeżeli tak zrobimy, jeżeli chcąc ratować to zwierzę, bo widzimy, że ona już jest w bardzo złym stanie, wybijemy tę szybę w samochodzie, czy może nam coś grozić?
1: Koniec końców najpewniej będziemy uniewinnieni, sprawa będzie umorzona, więc tego się tu nie musimy martwić, bo mówię, walczymy tutaj o wyższe dobro, jakim jest no, życie.
0: No, ale właściciel takiego zwierzęcia pozostawionego w aucie może się liczy z konsekwencjami.
1: Jak najbardziej liczy się z konsekwencjami tego, że będzie dostanie tutaj grzywnę. Więc to też w zależności od tego, jak tam będzie się przed tymi funkcjonariuszami tłumaczył, no bo wiadomo, często jest tak, że ktoś tam gdzieś na chwilę wyskoczy, czy coś, ja to też rozumiem, bo to staram się każdą osobę zrozumieć. Nie chciałbym jej tłumaczyć, ale staram się zrozumieć, co tutaj przez to chciała powiedzieć. No mówię, często też tak się spotykamy, że no, matka z dziećmi gdzieś musiała szybko pójść do sklepu, piesek gdzieś tam oczywiście też gdzieś był u nogi, jako piąta kula, więc coś trzeba było z nim zrobić, zostawiła go na chwilę w samochodzie, wiadomo jak to jest, tutaj dzieci coś, tutaj coś, nagle o tym mogła zapomnieć, bo też takie parę przypadków mieliśmy, to jest do zrozumienia, no to no, co najwyżej trzeba tutaj dać jakieś jej upomnienie i po prostu no, będzie miała i tak wydatek związany z tym, że trzeba gdzieś tą szybę sobie tutaj znowu wsadzić. Ze wszystkim z umiarem.
0: Proszę na koniec jeszcze powiedzieć, czego jeszcze brakuje w tym prawie, żeby zwierzęta były w Pana ocenie w pełni zabezpieczone, żeby były traktowane po ludzku?
1: Traktujmy siebie po ludzku, to zwierzęta też będziemy traktować po ludzku. Według mnie to jest najważniejsze, bo jak my siebie nie będziemy traktować tak, jakbyśmy chcieli, żeby inni nas traktowali, no to czego my możemy wymagać od tych zwierząt i odwrotnie.
0: I to jest chyba najcenniejsza rada, której mogliśmy wysłuchać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Paweł Mel, adwokat, był dzisiaj gościem programu Na kocią łapę i na psa urok.
1: Dziękuję. Do widzenia.

0: Na kocią łapę i na psa urok.
1: Na koniec programu Na kocią łapę i na psa urok jeszcze informacja z Czech o pewnym kocie, drapieżnym kocie, który sieje postrach. Policja traktuje kolejne zgłoszenia w tej sprawie poważnie i próbuje ustalić, skąd może pochodzić to zwierzę.
2: Służby od kilku dni otrzymują zgłoszenia o drapieżniku widzianym w rejonie miasta Tabor. Tym razem jednak po raz pierwszy udało się go sfilmować. Jedna z mieszkanek przekazała policji nagranie wykonane z dużej odległości. Widać na nim czarne zwierzę przypominające drapieżnika z rodziny kotowatych, lamparta lub jaguara poruszającego się po polu na skraju lasu. Policja apeluje, by w przypadku zauważenia zwierzęcia nie zbliżać się do niego ani nie próbować go płoszyć, lecz natychmiast powiadomić służby. Funkcjonariusze ustalają również, skąd egzotyczny drapieżnik wziął się na południu Czech. Żaden ogród zoologiczny ani legalny hodowca nie zgłosili ucieczki dużego kota, dlatego nie można wykluczyć, że zwierzę pochodzi z nielegalnej hodowli. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: I tym tematem kończymy cotygodniowe spotkanie w magazynie nie tylko dla miłośników zwierząt. Magda Szybińska, dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Niedzielne popołudnie w Radio Opole, w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. To jest popołudnie pod znakiem siatkówki zdecydowanie. Wiadomości 16 rozpoczynamy. Polscy siatkarze wygrywają Ligę Narodów w 500-setowym boju z Amerykanami. Jest projekt podatku cyfrowego dla technologicznych gigantów. Może wejść w życie od nowego roku.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Polscy siatkarze wygrywają Ligę Narodów w 500-setowym boju z Amerykanami. Spotkanie miało bardzo wyrównany charakter i o wygranej w turnieju finałowym o złotych medalach przesądził tiebreak wygrany przez biało-czerwonych do 10. Polscy siatkarze przegrywali w tym boju 1-2 w setach, ale później konsekwentnie odrabiali punkty, sukcesywnie doprowadzając do tiebreaka, w którym dominowali. Wcześniej przypomnijmy, Słowenia zdobyła brąz, pokonując w meczu o trzecie miejsce Japończyków 3-1.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Śmiertelna ucieczka przed policją, o tym teraz nie żyje 24-letni mężczyzna, który w sobotni wieczór uciekał przed policyjnym patrolem w Wysokiej w powiecie pilskim. Kierowca osobowego Forda wielokrotnie przekraczał prędkość, wyprzedzał w miejscach nierozwolonych i zmuszał inne pojazdy do zjeżdżania na pobocze. Między tłukomami a wiktorówkiem osobówka zjechała z drogi, uderzyła w drzewo. Mimo podjętej reanimacji młodego mężczyzny nie udało się uratować.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Miłośnicy militariów i rekonstruktorzy z południowej Polski pożegnali zlot Tarcza, który przez 15 lat ściągał na poligon w podopolskim Winowie historyczne pojazdy wojskowe. Także w tym roku uczestnicy przywieźli za sobą czołgi, wozy bojowe, ciężarówki, militarne samochody. Zawsze są awarie, bo sprzęt mało jeździ, ale jak tu przyjeżdżamy, jest prawdziwa jazda, usłyszała w Winowie nasza reporterka.
2: My przyjechaliśmy wozem zabezpieczenia technicznego WZT-2 z Dąbrowy Górniczej, a tu z Opola jest tak, czołg T-34, czołg T-55, ciągnik artyleryjski Mazur, BWP i jedyna w Polsce jasterka.
3: Działo przeciwlotnicze. Przyjechaliśmy ogólnie z czołgiem T-55. Możemy się właśnie tutaj zabawić fajnie.
4: To jest w sumie 15 lat historii samej tarczy. Masę pozytywnych osób tutaj się poznaje. Ludzi z taką samą pasją jak my. Staramy się utrzymywać te pojazdy w jak najlepszej kondycji, tak żeby można było zobaczyć nie tylko jak to stoi w muzeum, na postumencie, ale jak to jeździ, jak to pracuje, brzmią te silniki, ile kurzu przy tym można z podku wydobyć.
0: Nie wykluczono, że w przyszłości podobne zloty będą mieć formę spotkania entuzjastów militariów, ale już nie pod nazwą Tarcza.
1: Wiadomości ważne dla Ciebie.
0: Od przyszłego roku Polska dołączy do grona krajów, które nałożą na zagranicznych potentatów technologicznych tak zwany podatek cyfrowy.

0: Wprowadziła go już m.in. Francja, ale także Włosi, Hiszpanie czy Brytyjczycy. Więcej o przedstawionym przez resort cyfryzacji projekcie obciążeń w relacji Krzysztofa Koczyńskiego.
1: Projekt podatku cyfrowego zakłada nałożenie 3-procentowego podatku od przychodów największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Danina ma obejmować 3 kluczowe segmenty rynku: ukierunkowaną reklamę cyfrową, udostępnianie interfejsów cyfrowych, na przykład media społecznościowe, czy sprzedaż danych użytkowników w celach marketingowych. Resort cyfryzacji zaznacza również, że podatek nie jest antyamerykański i obejmuje on firmy z całego świata. Rząd szacuje, że tylko w pierwszym roku obowiązywania podatku przyniesie on budżetowi ponad 1 700 000 000 zł.
0: Zarumieniona skóra, ból, pieczenie to są objawy oparzenia słonecznego. Do takich zmian może dojść nie tylko podczas leżenia plackiem na plaży, ale także jeśli przebywamy na słońcu bez ochrony, przypomina onkolog profesor Piotr Rutkowski.
2: Ważniejsza jest właściwa aplikacja tego kremu, czyli jeżeli rzeczywiście wychodzimy na dwór, to posmarujmy się przed. Ja jak idę biegać, to się po prostu smaruję wcześniej, a nie na dworzu. A druga sprawa to jest, jeżeli wyszliśmy z wody, wytarliśmy, spociliśmy się, to musimy po prostu powtórzyć tą aplikację i na tym polega właściwe zastosowanie kremu z filtrem, ale najtańsza jest odzież, nie zapominajmy o tym, ona chroni najbardziej.
0: Nie ma czegoś takiego jak zdrowa opalenizna, przypominają lekarze. Nagromadzenie w skórze barwnika pod wpływem promieniowania UV jest objawem uszkodzenia skóry i próbą jej samoobrony.
3: Światowe agencje informują.
0: Greccy strażacy walczą z pożarami lasów i traw w okolicach Aten i na popularnej wśród turystów wyspie Kefaloni. Ogień zniszczył ponad 100 domów na północny zachód od stolicy kraju. Na Węgrzech pogłębia się impas energetyczny spowodowany rekordową suszą. Premier Péter Mogior poinformował, że w nocy z soboty na niedzielę wyłączono przedostatni już blok elektrowni atomowej Pokrz.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w regionie pogodnie, na południu Opolszczyzny możliwy przelotny deszcz, maksymalnie do 26 stopni, 24 kreski mamy obecnie w Opolu. Wiatr cały czas słaby i umiarkowany, wieje głównie z kierunków wschodnich.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: tylko o literaturze.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji Wszystko o literaturze, już za moment rozmowa o zamkach i pałacach opolszczyzny. Autorem ponad 100 publikacji poświęconych zabytkowym obiektom w Polsce jest Marek Gaworski, nasz dzisiejszy gość, który, warto dodać, jest także współautorem aplikacji Project Castle. Tę aplikację można bezpłatnie pobrać i dzięki niej znaleźć w okolicy, w której w danym momencie jesteśmy, ciekawe zamki i pałace, poznawać ich historię. Marek Gaworski jest także kierownikiem filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, która działa w Słowięcicach. Za moment rozmowa z autorem. Po godzinie 17 kolejny temat. Sięgniemy po książkę pod tytułem Śląszczyki. To debiut prozatorski, który ukazał się nakładem wydawnictwa Czarne. Jego autorką jest pochodząca z Paczkowa Agnieszka Głębicka, która ma już na swoim koncie docenione sztuki teatralne i słuchowiska. Teraz postanowiła spróbować swoich sił w prozie. I taka rozmowa dzisiaj także na antenie o książce, która odnosi się do skomplikowanych losów mieszkańców Śląska Opolskiego i pokazuje bohaterki, które mają odwagę kroczyć własną drogą. Zapraszam do słuchania.

0: Marek Gaworski, który od lat pisze o zamkach i pałacach w Polsce, także tych opolskich, ma na swoim koncie bardzo wiele publikacji, ponad 100. Kieruje także filią numer 8 w Sławięcicach, to jest filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. I dzisiaj w studiu Radia Opole będzie opowiadał o zamkach i pałacach i o tworzeniu książek na ten temat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Opole, no i oczywiście wszystkich czytelników z Kędzierzyna-Koźla.
0: Podsłuchałam już w jednym z wywiadów z tobą, że to pasja przeniesiona z dzieciństwa, z podróży z ojcem po różnych miejscach, stąd te zamki i pałace, ale tempo masz niewiarygodne, 100 publikacji ponad.
1: Ale już zwolniłem. W ostatnich 2 latach zwolniłem troszeczkę. A tak, to moja pasja się wzięła po pierwsze z podróży właśnie z moim tatą, który zabierał mnie przede wszystkim do Warszawy, do Krakowa, do wszystkich tych dużych miejscowości, w których oczywiście są zamki i pałace. No, a pisanie o zamkach i pałacach, to ja zawsze mówię taką anegdotkę, że to jest moja pokuta. Już to powtarzam wszędzie, ale powtórzę znowu. Jeden z moich przodków brał udział w spaleniu dworu w Kalinowie koło Strzelec Opolskich w 1921 roku jako powstaniec śląski. No więc on niszczył, ja odpokotowuję i piszę, przekazuję tą historię dalej o zamkach i pałacach nie tylko właśnie naszego Śląska, ale całej Polski.
0: A jak tą historię rodzinną znalazłeś?
1: Po zdjęciach. Okazało się, kiedyś przeglądając zdjęcia mojej rodziny, okazało się, że byliśmy w posiadaniu albumu dawnych właścicieli pałaców w Zakrzowie koło Gogolina, rodziny Madelungów. No i nagle się okazało, że tam na jednym ze zdjęć jest mój pradziadek, który był pełnił funkcję nadleśniczego, ówczesnego nadleśniczego u Madelunga. Zacząłem tak jakby zgłębiać bardziej tą historię. Okazuje się, że drugi z członków rodziny, który pochodził ze Starego Ujazdu, był w oddziale powstańców śląskich. No i co najgorsze, właśnie brał udział w wysadzeniu dworu w Kalinowie. No ale historia bywa przewrotna, bo okazało się oczywiście, jak już zacząłem się interesować zamkami i pałacami, okazało się, że dwór w Kalinowie należał również do rodziny ostatnich właścicieli zamku w Strzelcach, czyli rodziny Kastel-Kastel. A z rodziną Castelli jestem zaprzyjaźniony poprzez poszukiwanie informacji do moich książek. Do dzisiaj się nie przyznałem oczywiście, że to mój przodek brał udział w spaleniu tego dworu. No więc, tak jak powiedziałem, to taki mały wyrzuty sumienia, tak to można nazwać, anegdotycznie.
0: Powiedzmy też o pałacu w Sławięcicach. Ja w ogóle nie wiedziałam, że na Opolszczyźnie jest tyle zamków, pałaców, dworów, blisko 300.
1: Tak, jest blisko 300, ale my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, bo każdy z nas, każdy mieszkaniec miasta, wsi bardzo często oczywiście nazywał tutaj naszym rejonie to zamkiem, ale nie każdy sobie zdawał sprawy też, że w tej chwili te obiekty takie, które już nawet nie przypominają zamków i pałaców, to jednak były dawne rezydencje arystokracji miejskiej, tej naszej miejscowej arystokracji. Zostały potem w późniejszym czasie przebudowane, doprowadzone do takiego stanu, a nie innego, ale tak, to również są te właśnie zameczki, pałacyki, dwory w naszym województwie. A z pałacem w Sławięcicach to jest niewiarygodna sytuacja, ze względu na to, że w momencie, kiedy zakończyłem pracę w poprzedniej firmie, zająłem się tylko i wyłącznie pisaniem książek 24 godziny na dobę, to pewnego dnia pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum w Koźlu, pani Izabela Migocz, zapytała, czy nie napisałbym dla niej książki, dla biblioteki książki właśnie o pałacu w Sławięcicach, ze względu na to, że w tym okresie biblioteka była remontowana. Pracę zakończono w 2023 roku i oczywiście książka powstała. No i pierwsze spotkanie autorskie w tej bibliotece było ze mną. I w momencie, kiedy ja siedziałem właśnie w pełnej sali, co było dla mnie w ogóle zaskoczeniem, jakie jest zainteresowanie miejscowej ludności na temat historii, tej historii regionalnej. Kiedy siedziałem i rozmawiałem z panią dyrektor właśnie przed wszystkimi czytelnikami, siedząc na tym foteliku, nawet nie przypuszczałem, że rok i chyba miesiąc później w tej chwili będę już pracował, będę wypożyczał książki, więc to było dla mnie naprawdę, to pokazuje nam, jakie życie jest przewrotne i jakie czasami nam niespodzianki szykuje. Nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy.
0: Możesz tak pokrótce naszkicować trochę tą historię tego pałacu w Słowięcicach?
1: Niewiele osób wie, chociaż oczywiście za wyjątkiem mieszkańców Słowięcic, niewiele osób wie, że w ogóle w Słowięcicach tak naprawdę były trzy obiekty, bo był pierwszy zamek piastowski, który był dosyć ważnym w ówczesnym czasie miejscu. Co ciekawe, Słowięcice miałyby zostać miastem, ale nie spodobało się to biskupom z Ujazdu, a więc swoimi ścieżkami doprowadzili do tego, że książę piastowski musiał te zapędy Słowięcic ograniczyć, no i mamy w tej chwili tylko Ujazd jako miasto, a Słowięcice zostało, do końca już pozostało wsią. Więc w Słowięcicach był najpierw pierwszy zamek, potem został zbudowany pałac. Pałac naprawdę przepiękny, nazywany Wersalem. Został zbudowany z inicjatywy Fleminga, czyli człowieka Augusta II Mocnego. Potem ten pałac został rozbudowany przez Hojma, no i przez ministra Hojma, no i niestety spalił się. W momencie, kiedy pałac się spalił, kolejna rodzina rozpoczęła jakby rozbudowę, jakby można powiedzieć budowę tego pałacu, który znamy w Słowięcicach, choć w ówczesnym czasie to była taka po prostu zwykła jakby kostka. Potem dopiero za czasów rodziny Hohenlohe zostało rozbudowano do tego, można powiedzieć, jednego z najpiękniejszych, śmiało można stwierdzić, jednego z najpiękniejszych pałaców w ogóle na Śląsku. Bo przecież rodzina Hohenlohe była wówczas jedną z najbogatszych rodzin w Europie.
0: To jest pewno bardzo bogata historia i w ogóle mnie interesuje, skąd ty czerpiesz informacje o tych wszystkich zamkach, pałacach, o których piszesz, co trzeba przekopać, żeby dotrzeć do takich historii?
1: No niestety tracimy wzrok, już tacy pasjonaci jak ja często tracą wzrok siedząc przed tymi, już nawet nie wiem czy odpowiedzieć, kilogramami, tonami tych materiałów w archiwach, w dawnych archiwach, ale też mamy teraz bardzo dużo szczęścia ze względu na to, że te dane archiwalne, które kiedyś były niedostępne, są teraz digitalizowane. Więc mamy teraz, można powiedzieć śmiało, że siedzimy w wygodnym fotelu przed komputerem i wyszukujemy, ale kiedyś tak nie było, kiedyś trzeba było jeździć, kiedyś trzeba było rozmawiać przede wszystkim z mieszkańcami danej wsi. Najpierw oczywiście rozmowa się zaczynała najczęściej od sołtysa, potem od tych miejscowych pasjonatów, potem były archiwa, no a w tej chwili bardzo dużą pracę jednak wykonuje się, przynajmniej w moim przypadku, no przy komputerze. Ja bardzo dużo korzystam z archiwów zdigitalizowanych w Niemczech, w Austrii, no ale również zdarza się na stronach na przykład czeskich, no bo też przecież ci nasi arystokraci tutaj z województwa opolskiego bardzo często mieli koligacje w Czechach, więc to są po prostu dawne archiwa niemieckie, austriackie, czeskie przede wszystkim, bo w naszych polskich no to tak odrobinę mniej, jeżeli chodzi o nasz Śląsk.
0: Czy musisz dobrze język niemiecki znać?
1: Tak i nie, ja nie znam bardzo dobrze języka niemieckiego, ale mam ten dar po mojej babci, która nauczyła mnie czytać gotyk, więc ja nie mam z tym najmniejszego problemu. Czytam niemiecki gotyk. No i to jest ten siódmy zmysł taki, gdzie jeżeli zna się podstawy tego języka niemieckiego, to wyszukiwanie odpowiednich słów, odpowiednich wyrażeń podpowiada już to, że tak, że to jest ten fragment, którego szukam, że to jest ten fragment, który trzeba rozwinąć, że to jest ten fragment, który należy po prostu jakby tak mocniej zgłębić. No i niejednokrotnie okazywało się, że przez to dzięki temu docierało się do materiałów takich, o których nawet nigdy w życiu bym nie pomyślał, że akurat wydarzą się w tym miejscu lub będą miały związek z tą rodziną.
0: Możesz podać przykład właśnie takiej historii, która cię zaskoczyła? Jakie to jest uczucie, dreszcze są wtedy?
1: Oczywiście, ja pamiętam, jak ja pisałem moją pierwszą książkę taką beletrystyczną, czyli Śmierć, Bale i Skandale. To była taka dosyć wesoła książka, bo w niej mamy, no jak sam tytuł już mówi, dotyczy śmierci, bali i skandali. Ja śmieję się, że wygrałem tym tytułem. No i ta pierwsza część była taka bardzo wesoła. Chodziło o to, że było w niej dużo takich wesołych historii na zasadzie bardzo pięknych opisów bali. Tych takich skandalików, które bywały bardzo często właśnie w czasie życia tych rodzin arystokratycznych. Więc tą książkę ja pisałem z uśmiechem, bo była dosyć taka fajna, plus właśnie odkrywanie tych miejsc nieznanych wcześniej, opisywanie tych historii nieznanych wcześniej. I ona była na tyle fajna, że nawet na okładce z tyłu dałem swoje selfie z moim ulubionym kotem. Także to już zdjęcie w tej mojej ramce z tyłu pokazywało to, że ta książka jest wesoła. Ale kolejna część Śmierci, Bali i Skandali była już taka dosyć poważniejsza i nawet czytelnicy mi zwracali uwagę, że no Marek, tego się już nie czyta tak fajnie. A dlaczego? Dlatego, że właśnie w tej drugiej części zacząłem pokazywać historię tą taką trochę bardziej brutalną, jeżeli chodzi o nasze województwo, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakich czasami w naszych miejscowościach mieliśmy sąsiadów. a mianowicie kilku takich właścicieli zamków i pałaców miało przeszłość na przykład w partii nazistowskiej w trakcie II wojny światowej, więc o tym się pisało trudno, ale trzeba o tym pisać, bo nie mówię o tym, żeby potępiać, ale my musimy wiedzieć, kto mieszkał koło nas, po to, żebyśmy byli świadomi tych błędów, grzechów oraz w przeszłości, oraz tego, że ten nasz górny Śląsk, dolny Śląsk nie jest taki jednoznaczny i bardzo często dzielił się pomiędzy tych dobrych Niemców a złych Niemców.
0: Za moment wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, dzisiaj Marek Gaworski gości na antenie Radia Opole.

0: I powracamy do rozmowy. Marek Gaworski, który kieruje filią numer 8 w Sławięcicach, o tamtejszym pałacu już opowiadał. Autor ponad 100 publikacji zamkowych, czyli opisujących pałace, zamki, dwory w Polsce i wiele, wiele na Opolszczyźnie, między innymi oczywiście. Dzisiaj jest gościem programu. Prawie 300 zamków w regionie opolskim. Wiadomo, że Moszna, Kopice to są takie bardzo znane zamki, a z tych mniej znanych, które twoim zdaniem są ciekawe i warte uwagi, bo pewnie wielu z nas nie wie, jakie mamy cudowne miejsca.
1: Oczywiście, że tak. No, mi jest bardzo ciężko powiedzieć, mi jest bardzo ciężko pokazać, powiedzieć, myśleć o jakimś takim zameczku, pałacyku w województwie opolskim, który jest warty wskazania ze względu na to, że ja je kocham wszystkie. Ja się śmieję, że ja jestem jak ta mama tych wszystkich zamków albo tatuś tych wszystkich zamków, który nie może pokazać, który jest jego najbardziej ulubionym, bo każdy choćby nawet nie wyglądał na zewnątrz na jakiś taki piękny, okazały, to ma tak ciekawą historię lub ma tak ciekawych właścicieli, że zawsze w tym obiekcie jest coś takiego właśnie fajnego, godnego uwagi. I właśnie stąd ja mam zawsze problem, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie tak szczegółowo. Tak powiedzieć, tak, to ten na przykład jest fajny, bo przykładowo taki obiekt w Łąkach Kozielskich, który nie wygląda w ogóle jak pałac. Został po II wojnie światowej pozbawiony tych dawnych cech stylowych, ale miał właścicieli obecnie z zachodu Niemiec, książęcą rodzinę, o której byśmy nigdy nie powiedzieli, że zawędrowała tak daleko, to byli bodajże Plettenbergowie. Bo ja, właśnie to jest ten mój problem też, że kiedy człowiek już napisał grubo ponad 100 książek, w tej chwili pracuję nad kolejnymi. Właśnie jestem na etapie zakończenia prac przy przewodniku po gminie Strzelce Opolskie. To mi wypadają te nazwiska, daty, nawet same nazwy miejscowości po prostu, bo moja ogłówka jest taka dosyć już mała, a tak pełna tej wiedzy, że już czasami nie ma tam miejsca. Więc każdy z tych naszych ciekawych obiektów może nam pokazać coś, czym będziemy bardzo zaskoczeni. A przecież my mamy tutaj naprawdę w tym naszym województwie wiele obiektów takich godnych uwagi, bo no właśnie, my myślimy tylko o pałacu w Musznej. Pałacu, nie zamku. Myślimy o zamku w Brzegu, ale przecież nie możemy zapominać o zamku w Niemodlinie, o pałacu w Kopicach, który podnosi się teraz z ruin, o przepięknym pałacu w Żyrowej, który został odbudowany. Mamy moje ukochane Strzelce Opolskie, mamy pałac w Sulisławiu, mamy... Jejku, zamki w Namysłowie, no w Koźlu, przecież my mamy w Kędzierzynie Koźlu, a dokładnie właśnie w Koźlu, Muzeum Ziemi Kozielskiej, w którym są pozostałości dawnej wieży mieszkalnej i o tym też nikt nie pamięta, nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że właśnie w Koźlu są pozostałości najstarszej wieży mieszkalnej na Śląsku.
0: To teraz może spróbujmy uporządkować wiedzę, czym się różni pałac od zamku.
1: Ojeju, Marek i uporządkowanie wiedzy, no dobrze, postaramy się. Więc tak, zamek jest to obiekt o charakterze średniowiecznym, o cechach obronnych. Musiał posiadać tą obronną wieżę, musiał posiadać mury obronne, musiał posiadać fosę, a pałac jest to po prostu wygodna rezydencja mieszkalna, pozbawiona cech obronnych, po prostu bardziej jako siedziba reprezentacyjna niż właśnie zamek obronny. Stąd właśnie jest ten problem, jeżeli chodzi o nasz pałac w Musznej, bo ja też się wielu takim zwykłym turystom, których nie interesuje historia, których nie interesuje to, czy to jest zamek, pałac i dwór, nazywają pałac w Musznej zamkiem, bo on przynosi na myśl taką warownię po prostu obronną z tymi swoimi wieżami, ale to jest, był i będzie zawsze pałac, ze względu nawet na to, że on został przebudowany na początku XX wieku, powstał na przełomie, w tej obecnej bryle powstał na przełomie XIX i XX wieku, ale czy to jest zamek czy pałac, to jest najpiękniejszy na Opolszczyźnie i musimy mu to przyznać.
0: Masz jakąś swoją odpowiedź, co powinniśmy robić, jak działać, w jakim kierunku zmierzać, żeby te pałace dzisiaj były piękne, były zadbane, były odremontowane, żeby tam toczyło się jakieś życie, żeby mogły służyć też publicznie.
1: Musimy pamiętać, że zawsze taki obiekt jest wizytówką danej miejscowości. Ja podam taki przykład, zejdę troszeczkę z tematu, ale podam przykład, który powinien najbardziej przemówić chyba do, może nie tyle co do władz, do właścicieli, ale też uzmysłowić właśnie nam, turystom. Kiedy jesteśmy na wakacjach, leżymy na tej plaży i nagle skończy nam się już chęć na leżakowanie, no to jedziemy coś zwiedzać. I dzieci, co zwiedzamy? Zamek! Przecież zawsze myślimy właśnie o zamku, o mniej już o pałacyku. Nie myślimy chyba o kościołach, mówimy o zabytkach, bo wiadomo, że parki rozrywki cieszą się największą popularnością. Ale zawsze jest ten właśnie zamek. Chcę być rycerzem, chcę być księżniczką. No i właśnie. I to jest, to są te nasze reprezentacyjne miejsca, więc warto w jakimś stopniu zainwestować w te miejsca, które są naszymi regionalnymi perełkami, ze względu na to, że one zawsze będą przynosiły pieniądze, zawsze będą przynosiły splendor regionowi, zawsze będą przynosiły splendor właścicielom i władzom i będą przyciągały tych turystów, nie tylko tych, którzy są w tej chwili w okolicy, ale przecież turystów z drugiego końca Polski, którzy chcą przyjechać i chcą zobaczyć właśnie to, o czym piszą autorzy książek, to, o czym można przeczytać w przewodnikach i to, z czego dany region jest znany, więc warto naprawdę inwestować w tego typu zabytki, bo no to jest ta wizytówka i to jest coś, co ściąga do nas turystów, a tym samym ściąga pieniądze. Popatrzmy teraz na Pałac w Żyrowej, który w przeciągu ostatnich lat zrobił bardzo duży krok do przodu i w tej chwili szczycimy się już tym, że mamy w naszym województwie Pałac w Mosznej i Pałac w Żyrowej, które cieszą się naprawdę bardzo dużą popularnością już wśród turystów, co widać w samej Żyrowej.
0: A dlaczego tak wiele tych obiektów, mimo że mają właścicieli, ktoś je kupuje, więc widocznie ma na nie pomysł, jednak mimo wszystko niszczeje i serce się kraja, kiedy się na to patrzy?
1: No przede wszystkim oczywiście budżet. W tej chwili budżet, pieniądze. No czasami może też zbyt wygórowane ambicje właścicieli, bo niejednokrotnie zdarza się tak, że właściciele nowobogaccy przede wszystkim kupują sobie jeden pałac, drugi pałac, trzeci pałac. Mogą się szczycić tym, że mają wiele obiektów, ale tak naprawdę nie biorą się za żaden. No więc te pieniądze są tym takim głównym minusem, przeszkodą po prostu w tym, żeby odrestaurować, żeby zadbać o tego typu obiekty. No i też oczywiście, kiedy już któryś z właścicieli weźmie się za odbudowę, no to wiadomo, że bardzo chciałby, aby te fundusze mu się zwróciły. No więc stworzenie z takiego miejsca hotelu, restauracji jest takim najprostszym przykładem, no ale oczywiście ileż może być tych hoteli zabytkowych nawet w naszym takim województwie opolskim. Więc bardzo często po prostu z powodu jakby tego planu na przyszłość te obiekty, mimo że są własnością prywatną, popadają w ruinę, bardzo często zapadają się w sobie. Jak można tak już powiedzieć o pałacu w Grudyni, nie chciałbym teraz strzelić, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, w tym takim barokowym pałacyku słynącym, w Grudyni słynącej z sadów. Więc bardzo łatwo popadają w ruinę poprzez zaniedbanie, poprzez brak funduszy i brak pomysłów do tego, aby coś w tym miejscu stworzyć.
0: Ja myślę sobie, że to też musi generować gigantyczne koszty, które
1: oczywiście,
0: na początku
1: tak, to są
0: bardzo trudno oszacować.
1: Tak, to są koszty idące w grube miliony i nie w 5-10, ale w 50-60, 100 milionów to za duże obiekty. Więc ja w tej chwili oddaję hołd na przykład właścicielowi pałacu w Żyrowej, a tym samym pałacu w Kopicach, ze względu na to, że mając i pracując już na tej końcówce doprowadzania pałacu w Żyrowej do takiego stanu, jakim możemy się teraz cieszyć, zakupił pałac w Kopicach i tam pracuje, no to wielkie szapoba.
0: Za momencik wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę dzisiaj Marek Gaworski, gości w programie.

0: Marek Gaworski, autor publikacji o pałacach, zamkach, ma ich na koncie grubo ponad 100. Mnie zaintrygowały Śmierć, bale i skandale, właśnie taka publikacja, kilka części jej, bo próbuję sobie wyobrazić, jak te bale w dawnych pałacach wyglądały. To jest coś, co działa na wyobraźnię. Myślę, że masz świadomość tego bardzo dużą, skoro takie książki też piszesz.
1: Jejku, po prostu... Jeżeli chodzi o bale, to jest takie najbardziej kolorowe zawsze rozdziały w tej książce, bo no nie oszukujmy się, ja natrafiam na te opisy w starej prasie niemieckiej, ale również w starej prasie polskiej, przedwojennej. Na przykład w którymś z ostatnich części jest taki barwny opis balu rodziny Czartoryskich w i Habsburgów w zamku w Żywcu. Ilość prezentów, jakość tych prezentów, jak wielkie prezenty, jak bogate prezenty. Poza tym ten opis tych wszystkich strojów, biżuterii, kolorów, dań, tortów, po prostu robi w tak niewiarygodne wrażenie. To jest tak barwny i piękny świat, że możemy tylko żałować, że nie jest nam dane uczestniczyć, zobaczyć na żywo, jak te imprezy wszystkie wyglądały. Po prostu oczywiście cały rygor takiego balu, bo pamiętajmy, że takie przyjęcie musiało odbywać się pod czujnym okiem szambelana, który najpierw musiał ogłaszać porządek imprezy, musiał dbać o kolejność tańców, o to, aby o danych godzinach, o danych porach podawać odpowiednie dania, zapowiadać odpowiednie imprezy okolicznościowe oczywiście, więc to było naprawdę impreza, która trwała przez cały rok i była tak barwna i kolorowa, że no ja bym bardzo chętnie się przeniósł w ten czas. Ja w związku z tym właśnie, że tak trochę mi tęskno do tych dawnych czasów, to bardzo chętnie oglądam właśnie te dawne filmy historyczne, bo przecież nie możemy zapominać o Lalce, który pokazuje nam ten okres taki tych rosnących bogactw przemysłowców, tej arystokracji. Na przykład Biała wizytówka, film Bajona, na przykład filmy, które pokazywały rodzinę Hochbergów z Pszczyny. Więc to są takie czasy, do których bardzo chętnie się wraca i to są czasy takie, do których, przynajmniej w moim przypadku, które pokazują nam ten barwny świat arystokracji, ich skandale, ich zachowanie i to, jak mieli wybujałe pomysły, jaką mieli fantazję w swoich czasach.
0: A ta śmierć w tytule też jest niepokojąca.
1: Ach, śmierć. Śmierć odnosi się do tego, że oczywiście w tych zamkach, pałacach bardzo często popełniano morderstwa na przykład, ale mieliśmy też ten odnośnik śmierć również dotyczy na przykład wybitnych postaci, którzy zginęli lub zmarli w tych naszych rezydencjach, więc właśnie ten pierwszy człon tego ciekawego tytułu odnosi się właśnie do postaci, które albo zginęły w jakiś taki drastyczny sposób, albo zmarły po prostu z powodu ubiegającego czasu.
0: Polska Cerekiew, tam też jest pałac.
1: Tak, oczywiście.
0: Bardzo piękny, nie wiedziałam.
1: Tak, i też pochwalę się, udało mi się popełnić książkę o zamku, pałacu w Polskiej Cerekwi. Tutaj, jeżeli chodzi o nazewnictwo tego obiektu, to możemy używać zarówno zamku, jak i pałacu, ze względu na to, że on ma średniowieczną historię. Był kiedyś zamkiem, a potem w późniejszym czasie został przebudowany przez Oppersdorfów, przez Gaszynów, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i tak cieszę się ogromnie, że on istnieje, że został jakby dźwignięty z ruin za czasów świętej pamięci pani wójt, której marzeniem było doprowadzenie tego pałacu do takiego stanu, jaki jest dzisiaj. No i tak, to jest taka mała też wizytówka ziemi kozielskiej.
0: Spójrzmy też poza nasz region. Dokąd warto gdzieś tu jeszcze w sąsiednie województwa się wybrać, żeby pooglądać pałace?
1: Ja tak nawiążę, akurat w tym tygodniu ukazał się wywiad ze mną w pewnym tygodniku, gdzie też redaktor zadał mi pytanie: Marku, no to pokaż takie miejsca, które chciałbyś polecić. I ja powiedziałem: nie pokażę, bo wystarczy zamknąć oczy, położyć palec na mapie pierwszym lepszym miejscu i nagle się okaże, że tak, że właśnie tam jest coś ciekawego, ale zaraz wrócę do województw ościennych, ale ja się śmieję, to taki żarcik był w tym tygodniku, bo jako Ślązak to najchętniej proponuję turystom Kozłówkę w województwie lubelskim. Ale dlaczego? Dlatego, że my zaniedbujemy jakby te dalsze rejony. My jesteśmy bardzo przywiązani do naszego Śląska. My jako Ślązacy, czyli Opolanie, Dolnoślązacy, mieszkańcy województwa górnośląskiego. I bardzo rzadko lubimy jeździć gdzieś dalej, ale jak mamy pojechać gdzieś dalej, to naprawdę ja proponuję zobaczyć te takie przepiękne pałace w naszej Polsce, typu Kozłówka, gdzie czas się zatrzymał, ale nie pod względem negatywnym, ale pod względem pozytywnym. Ten pałac zawsze jest i będzie dla mnie takim wskaźnikiem tego, jak może wyglądać obiekt z dawnych lat w obecnym czasie. Po prostu ten pałac kipi pięknem. No szkoda, że jest tak daleko. Ale wracając do nas bliżej, no to oczywiście, jeżeli chodzi o województwo opolskie, to nie muszę nikogo zachęcać do tego, żeby zwiedzał nasze województwo, ale w najbliższej okolicy. No jeżeli chodzi o województwo śląskie, mamy bardzo blisko pałac w Pławniowicach. Mamy zamek w Raciborzu. Mamy klasztor, pałac w Rudach Raciborskich. Mamy zamek w Pszczynie. No niedaleko jest oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, po której możemy chodzić, gdzie możemy zwiedzać zamki przystosowane do zwiedzania, czyli Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice, Siewierz, Rapsztyn. Co jeszcze z województwa śląskiego? Pałace w Sosnowcu. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, no to chyba nie mamy tyle czasu, żeby pokazywać. To najbliżej może ukochany pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Zamek na Skale w Trzebieszowicach. Pałac w Kamieńcu koło Kłodzka. Zamek w Ząbkowicach Śląskich. Pałace we Wrocławiu. Pamiętajmy również, że we Wrocławiu, który jest mało znany z obiektów tego typu, no to Muzeum Miejskie to jest miejsce, w którym dawniej rezydowała rodzina królewska pruska, więc muzeum ma również przepiękne sale do zobaczenia i naprawdę mógłbym tak mówić.
0: A postaci kobiece, które wiążą się z historią tych pałaców, to jest też dla mnie ciekawe. Są takie bardzo, bardzo znaczące.
1: Oczywiście, no dla mnie takim numerem jeden, jeżeli chodzi o nasz region, to jest oczywiście Marianna Orańska, jak ja to nazywam, Maryśka. Jej historii nie trzeba nikomu opowiadać, ale również tutaj nasze województwo miało kilka takich osób bardzo ciekawych. Ja teraz nie pamiętam, bo proszę, jak chcecie mi wytknąć niepamięć, kto z was pamięta jakieś japońskie nazwisko? A mieliśmy Japonkę na przykład, która mieszkała w pałacu w Pomorzowicach. Bardzo ciekawa osobowość. Również jest opisywana w mojej książce Tajemnice opolskich zamków i pałaców. Więc na przykład tutaj, jeżeli chodzi o polszczyznę, to właśnie ta pani Japonka. Oczywiście nie możemy zapominać o Muriel, czyli mieszkańce Pałaców Dobrej i Pałaców w Roskochowie, której życie zakończyło się bardzo tragicznie, a też niewiele osób wie, że ona pomagała Żydom w wyjeździe, w ucieczce z Niemiec. Plus na przykład też niewiele osób wie o tym, że wyobraźcie sobie, że nasza mieszkanka Pałaców Dobrej była szantażowana przez pewnego mieszkańca Dolnego Śląska, który chciał wysadzić jej pałac w Rościszowie koło Pieszyc. Oczywiście ów osobnik został schwytany, nie przekazano mu pieniędzy, ale również z nią właśnie związana jest ta ciekawa historia. No, moją osobistą taką bardzo ulubioną kobietą jest Sybilla Kastel, czyli właścicielka zamku w Strzelcach. Mówi się, że ostatnimi właścicielami zamku w Strzelcach był Wolfgang, czyli jej mąż i syn Prosper, ale tak naprawdę nie oszukujmy się, od lat 40. taką prawdziwą właścicielką zamku w Strzelcach była księżna von Reuss, hrabina zu Kastel, czyli nasza Sybilla, o której również marzy mi się napisanie książki biograficznej, bo jeżeli chodzi o materiały, to mam jej pełen życiorys. Od urodzenia, kiedy wspominała po prostu swoje lata dziecięce, po łoże śmierci, które opisał jej syn Prosper. Więc jest znakomity materiał na książkę biograficzną o naszej Sybilli Kastel ze Strzelec Opolskich.
0: Ile średnio w roku tych książek powstaje?
1: Ojeju, za mało teraz. Teraz za mało ze względu na to, że praca moja w bibliotece jest dla mnie bardzo absorbująca, ale wcześniej potrafiłem pisać od 7 do 11 książek rocznie. Ale też oczywiście nie tylko i wyłącznie książek, ale też w tej liczbie możemy zawrzeć albumy. Albumy ukazujące piękno naszej Polski, przede wszystkim właśnie w postaci zamków i pałaców, ale również to są monografie, czyli historie dotyczące tylko i wyłącznie danych obiektów. Tak jak na przykład z naszego województwa udało mi się popełnić już książki o zamku w Strzelcach, pałacu w Mosznej, w Kopicach, w Żyrowej, w Polskiej Cerekwi. Nie wiem, o czym zapomniałem. Nie jest wykluczone, że o czymś zapomniałem jeszcze.
0: Skąd bierzesz energię i siłę, żeby aż tak intensywnie publikować?
1: No, jestem pracocholikiem. Jak ostatni czas pokazał, nie jest wcale takie dobre. Więc to moje życie wyglądało na takiej zasadzie, że przyjeżdżałem z pracy, od razu włączałem komputer, ściągałem kurtkę, włączałem program do pisania, zdejmowałem buty, włączałem program do obróbki zdjęć, podgrzewałem obiad, włączałem odpowiedni folder, więc wszystko naraz. Więc to takie ADHD, które po prostu... Można powiedzieć, że w tym wypadku akurat pomaga mi tworzyć, ale czy jest do końca takie dobre, to nie jestem tego pewien.
0: A ta strona ilustracyjna, jeśli chodzi o książki, jak wygląda podczas tworzenia takich przewodników czy opisów danych miejsc?
1: No więc to jest to, co również wyróżnia Gaworskiego ze względu na to, że ja książkę tworzę od A do W. Czyli pomysł, zbieranie materiału ilustracyjnego, wykonywanie zdjęć, pisanie, skład komputerowy, tworzenie tej książki już właśnie do makiety, do drukarni. No a Z to jest już tylko i wyłącznie ta nasza drukarnia i to nasza drukarnia tutaj Opolska, którą serdecznie pozdrawiam. No więc stąd można powiedzieć, mam tak jakby całkowitą kontrolę nad tym procesem wydawniczym.
0: Mówisz o tym ADHD, to jest często też taki hiperfokus, że jak się wejdzie w jakiś temat, to człowiek po prostu się w nim zatapia, jest pochłonięty, ale to też bywa bardzo wypalające, więc...
1: Tak, zgadza się. Wypalające to jest jedna rzecz. Ja tak pamiętam, że i też... To jest też czasami problem. Ja pamiętam, jak pisałem książkę Śmierć, Balej i Skandale, Arystokracja od Śląska po Wołyń. Wołyń. Ja po napisaniu tej książki, po napisaniu takich dosyć drastycznych rozdziałów dotyczącej historii polskiej arystokracji na Wołyniu, wszyscy wiemy w jakim okresie, potem odchorowywałem to przez jakieś kilka miesięcy. Więc to była taka długa przerwa, która była od tworzenia, więc właśnie to takie branie do serca sobie tych historii, o których piszemy. I właśnie to jest to, że udaje mi się bardzo często odkrywać te białe dziury w historii Śląska, pokazywać właśnie tych naszych sąsiadów, o których byśmy nie wiedzieli, o których nawet byśmy nie myśleli, że mieszkali tutaj w danym pałacu. W tym wielu niestety członków partii nazistowskiej, którzy osobiście krzywdzili, mordowali również mieszkańców naszego regionu. No i potem takie odchorowywanie właśnie po napisaniu jakiegoś rozdziału bywa bardzo często.
0: Jak o tym słucham, to też myślę sobie o takim społeczeństwie klasowym, że jednak z jednej strony mamy piękne pałace, zamki, które pozostały po dawnych czasach, ale to też jest jakiś symbol nierówności społecznej, jakby się nad tym zastanowić.
1: No niestety tak. No, dlaczego teraz nie ma zamków i pałaców? No są. Nie w postaci zamków i pałaców, ale w postaci przecież tych przebogatych willi, właścicieli wielkich przedsiębiorstw, właścicieli, nie wiem, dużych fabryk, nawet, to nie jest przytyk teraz, żeby była jasność, samorządowców, więc to jest ta taka góra, która w tej chwili, która kiedyś, można było powiedzieć, była arystokracją, a w tej chwili jest tymi takimi hrabiami, baronami, księciami w XXI wieku, książętami XXI wieku.
0: Spróbujmy zakończyć jakimś skandalem. Opisałeś ich sporo. Możesz jakiś przytoczyć. Albo czego dotyczyły te skandale po prostu?
1: No jak to, czego dotyczyły skandale? No przecież
0: romanse?
1: Jak zwykle, no właśnie, przede wszystkim romanse, ta nierówność społeczna, kiedy hrabia, baron, książę zapominał się w ramionach nierównej sobie, a najgorzej było, kiedy został przyłapany na tym, no i oczywiście te wielkie skandale. Taki skandal, który mi przychodzi teraz do głowy, jeżeli chodzi o na przykład nasz Śląsk, no to wielki książę, znaczy wielki to jest syn cesarza Wilhelma, który mieszkał w zamku w Oleśnicy, zapomniał się w ramionach pięknej pani, która pisze na maszynie. Oczywiście skandal wybuchł. Aby go uciszyć, no to ojciec, który miał najwięcej do powiedzenia, ojciec właśnie dziewczyny, został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Na szczęście jego w niemieckim urzędzie wybuchł skandal i pewien posłów zainteresował się tematem, ojciec został wypuszczony z więzienia, panienka została zwolniona z pracy, no ale piękna księżna Cecylia nie zapomniała mu tego, aż do oczywiście do końca jego życia. No można powiedzieć, że wszyscy ci nasi hrabiowie, baronowie, książęta mieli coś przeskrobane. No również jeden z właścicieli pałacu w Musznej słynął z tego, iż zapominał się, tak to bardzo ładne skojarzenie, w ramionach pięknych mieszkanek wsi Moszna. No, jakie plotki mu wchodzą teraz po okolicy, to nie będziemy powtarzać, ale czasami zdarzają się informacje takie, że ta tam to pochrabił.
0: Czyli arystokratyczne korzenie na Opolszczyźnie także są. Bardzo dziękuję. Marek Gaworski, który kieruje filią numer 8 w Sławięcicach, to jest filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu, autor ponad 100 publikacji poświęconych pałacom, zamkom i wielu wyjątkowym obiektom, nie tylko na Opolszczyźnie, ale w Polsce, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+, a słuchają nas Państwo w drugim dniu sierpnia. Na zegarach mamy godzinę 17, czas najwyższy na najnowsze wiadomości. Proszę posłuchać. Dobre informacje dla kibiców siatkówki. Polscy siatkarze wygrywają Ligę Narodów w pięciosetowym boju z Amerykanami. W najbliższym tygodniu decyzja Senatu w sprawie budzącego emocje referendum klimatycznego.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzowski w Lidze Narodów po wygranej z Amerykanami w pięciosetowym boju. Najskuteczniejszym zawodnikiem polskiej kadry został przyjmujący Kamil Semeniuk, zdobył 17 punktów. Polacy wygrali Ligę Narodów po raz trzeci, poprzednio w 2023 i 2025 roku. Wcześniej w 2012 też zdobyli złoto, ale wtedy rozgrywki odbywały się jeszcze pod szyldem Ligi Światowej. Teraz czeka ich zasłużona przerwa, po której rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy. Do kolejnego turnieju przystępują jako niekwestionowani liderzy rankingu Światowej Federacji Siatkówki. Trzecie miejsce zajęli Słoweńcy po wygranej 3-1 z Japonią.
1: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Mężczyzna podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku w Suwałkach, zatrzymany nad ranem na polsko-niemieckim przejściu w Kołbaskowie. 30-letni Suwalczanin poszukiwany był listem gończym po tym, jak przed tygodniem w centrum miasta potrącił śmiertelnie na przejściu dla pieszych 31-letniego mężczyznę i uciekł z miejsca zdarzenia. Informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach, Wojciech Piktel.
2: Na chwilę obecną zostaną podjęte czynności, aby jak najszybciej go przetransportować do Suwałk. Teraz po przetransportowaniu do prokuratury prokurator przedstawi postanowienie o przedstawieniu zarzutów podejrzanemu.
0: Za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym i ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi do 20 lat więzienia.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: W najbliższym tygodniu decyzja Senatu w sprawie referendum klimatycznego. Na dziś żaden z klubów koalicji rządowej, które mają większość w Senacie, nie zamierza popierać wniosku głowy państwa. Europoseł PSL-u Krzysztof Hetman mówi, że w tym referendum prezydentowi chodzi o coś więcej niż odrzucenie polityki klimatycznej.
3: To jest referendum o wyjście Polski z Unii Europejskiej, bo tego tak naprawdę prawa strona i pan prezydent by na końcu tej drogi chcieli.
0: Opozycja zdecydowanie popiera pomysł reorganizacji referendum. W jej ocenie obecna polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest dla Polski bardzo niekorzystna, stąd konieczność skierowania takiego zapytania społecznego do obywateli. Posiedzenie Senatu, dodajmy, rozpocznie się w środę, 5 sierpnia.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Górki w gminie Pruszków obchodzą 720-lecie miejscowości. Z tej okazji w ważnych punktach wsi na stałe pojawią się ogromne widokówki, które w przyszłości mają stać się częścią infrastruktury turystycznej tej miejscowości.
4: Jest to taki projekt. Pozbieraliśmy z małego góreckiego muzeum stare zdjęcia i chcemy przedstawić mieszkańcom i przejezdnym, jak wyglądały górki kiedyś. Mieliśmy tutaj na tej ulicy, na której stoimy, piękną aleję drzew i takie zdjęcia udało nam się zdobyć i taka też widokówka będzie utworzona i postawiona na przykład na ulicy Opolskiej. Będzie stara ulica Szeroka, będzie młyn na widokówce, którego już nie ma, został zburzony.
0: Wyjaśniam w rozmowie z naszą reporterką Justyna Szmechta, to sołtyska górek, widokówki X.

0: SL na ulicach miejscowości mają się pojawić do końca sierpnia.
1: Światowe agencje informują.
0: Po kolizji dwóch śmigłowców gaśniczych w Grecji odnaleziono na razie dwuosobową załogę jednej z maszyn. Poszukiwana jest załoga drugiej. Śmigłowce brały udział w gaszeniu pożarów lasów na przedmieściach Aten. Do wypadku doszło w rejonie Psaty, kilkadziesiąt kilometrów od greckiej stolicy. Premier Węgier apeluje do firm i instytucji o oszczędzanie energii. To jest konsekwencja wyłączenia elektrowni atomowej POX, a w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. Przypomnijmy, woda z rzeki jest niezbędna do schładzania reaktorów jądrowych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w Opolskim pogodnie, temperatury maksymalne w okolicach 25 stopni, 24 kreski mamy obecnie w Opolu. Wiatr cały czas słaby z kierunków wschodnich. Przed nami noc przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym. Przelotne opady deszczu mogą wystąpić w drugiej połowie nocy. Temperatury minimalne od 16 do 18 stopni. Początek nowego tygodnia poniedziałek. Zachmurzenie duże początkowo, później rozpogodzenia. Temperatury maksymalne znów wysokie. Proszę się na to przygotować. Od 32 do 34 stopni wiatr będzie słaby ze wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
4: czują się bezpieczne i kochane.
5: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
6: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
7: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
4: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
8: Razem możemy zmienić świat.
6: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
3: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Reklama społeczna.
15: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
16: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
15: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
16: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
15: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
16: Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Po reklamie.

0: Krótko o literaturze.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Śląszczyki, której akcja toczy się na Opolszczyźnie. Agnieszka Głębicka, która urodziła się na Śląsku Opolskim, pochodzi z Paczkowa, autorka sztuk teatralnych, słuchowisk, malarka, ze swoim debiutem prozatorskim dzisiaj gości w Radiu Opole. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Książka, która opowiada historię przedwojenną i wojenną kobiet stąd, ze Śląska Opolskiego, kobiet, które mają bardzo, niektórzy mówią, skomplikowaną tożsamość, ja bym powiedziała bogatą i niejednoznaczną, nie dającą się uchwycić tak bardzo w jednym słowie. Właśnie dlatego takie książki są ważne i cenne.
2: Tak, bohater, który nie jest taki jednolity, jednorodny, który musi też podejmować pewne decyzje, kim chce być, jest zawsze dla dramaturgii, dla fabuły ciekawszy.
1: Jak się opowiada historię Śląska, to najczęściej to województwo śląskie jest tym miejscem, gdzie zajmujemy się historią, chociaż na przykład Kajś Zbigniewa Rokity także dotyczy Śląska Opolskiego, ale mam wrażenie, że jednak o tym Śląsku Opolskim jest mniej książek.
2: Rzeczywiście jest mniej. Ja dotarłam niedawno do pani, która była rodzimą Opolanką, pisała książki pod pseudonimem Leonia, wydała taką książkę Hanyska. Natomiast współcześnie rzeczywiście jest moda na pisanie o Śląsku, natomiast mam wrażenie, że Opolszczyzna jest taka trochę pominięta, a że ja jestem z Opolszczyzny i chciałam pisać o tym, co najbardziej jest mi bliskie i co znam, dlatego podjęłam decyzję, że właśnie akcja mojej powieści będzie się toczyć pod Opolem.
1: To za moment porozmawiamy więcej o tym debiucie literackim, prozatorskim, bo na swoim koncie masz słuchowiska teatralne, masz także sztuki teatralne, między innymi Guziki czy Umierania, które zostały też wyróżnione w konkursie Teatru Polskiego we Wrocławiu i miesięcznika Dialog, ale chciałam, żebyś opowiedziała w ogóle swoją drogę artystyczną, która właśnie prowadzi z Opolszczyzny przez Wrocław teraz do Warszawy.
2: To było takie naturalne dla młodzieży z Paczkowa, żeby wyjechać do liceum do Opola albo do Wrocławia. Ja wybrałam Wrocław, czyli bardziej się tutaj ukierunkowałam na zachód i tam spędziłam kilkanaście lat życia swojego, bo najpierw było liceum, potem pierwsze studia, były to stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Wrocławskim. Natomiast ciągnęło mnie zawsze do twórczości, do malarskiej, a także do pisarskiej, dlatego nie poszłam w kierunku politologii, a zostałam studentką scenariopisarstwa w szkole filmowej. Tam się twórczo rzeczywiście spełniałam. Po studiach pracowałam jako scenarzystka, pisałam seriale dla telewizji i gdzieś obok było też moje malarstwo, które sobie tam obok robiłam, czyli zrobiłam też studia w Krakowie na ASP. I tak minęły 20 lat mojej twórczości. Natomiast poczułam, że chciałam zmienić medium, czyli z telewizji przejść teraz na literaturę, bo czasami niektóre historie mogą lepiej wybrzmieć właśnie w prozie. I nosiłam się z takim pomysłem, żeby opisać z ziemię, na których się urodziłam.
1: I tutaj opisujesz właśnie Śląsk Opolski, chociaż ta miejscowość, której akcja toczy się najbardziej, Śląszczyki po II wojnie światowej, wcześniej nazwa jest inna, zostają wymyślone, ale osadzone w tych realiach.
2: Tak, miałam swoje pierwowzory, tak samo jak Dolenstadt, miasteczko Dolenstadt, wzorowałam się na swoim Paczkowie, natomiast jeśli chodzi o Opolszczyznę, Opole, to pamięć mi została z dzieciństwa, kiedy to spędzałam lato pod Opolem w sanatorium, które już nie istnieje. To było dziecięce sanatorium. Cztery razy tam byłam, czterokrotnie wakacje tam spędzałam. I to mi zostało, mimo że już ta placówka nie istnieje, nawet została wyburzona. to ona jest silna w mojej pamięci. Dlatego postanowiłam, że wrócę tutaj, zobaczę choćby te gruzy, a też poszukam w pogrzebie w historii, co tam było kiedyś. Stąd się w ogóle zaczęła moja opowieść, że czytałam, że to kiedyś było sanatorium dla dzieci z chorobami płuc. W czasie rządów Hitlera w ogóle zostało zamknięte, a otworzone po wojnie już służyło dzieciom głównie z kończynami chorymi czy kręgosłupami, czyli to było ortopedyczne sanatorium.
1: No takie miejsca na pewno są intrygujące, bo są trochę oddalone od jakiejś miejscowości. Tak. To, co się tam dzieje, może też pobudzać wyobraźnię. Eryka, która jest główną bohaterką twojej książki, ma swój pierwowzór?
2: Eryka nie ma. Ona powstała w mojej głowie, a teraz dostaję informację, że Eryka istnieje. Że ktoś mówi, że to jest moja sąsiadka z Opolszczyzny. Czyli mnie to cieszy, bo stworzyłam kogoś, kto mógł istnieć, kto jest z krwi i kości. Natomiast ona mi się wytworzyła w czasie zbierania też materiałów do książki.
1: Eryka jest bardzo intrygującą postacią, jest Ślązaczką, jej mąż jest socjalistą, który ma bardzo takie propolskie początkowo zainteresowania, wysyła syna do polskiej szkoły w Lublińcu. Ona sama nie czuje potrzeby jakiegoś określania siebie, po prostu czuje się związana z ziemią.
2: Tak, tak, i to potem widać w książce, że to dla niej jest ten taki heimat, jak to mówiono, taka mała ojczyzna, ona jest tam tu pod Opolem, nie potrzebuje się określać. Żyje swoim życiem, żyje też tradycją, mówi po polsku, tak jak mówili jej rodzice, chodzi do kościoła katolickiego, tak jak właśnie jej przodkowie. Nie ma problemu z tym, czy jest Niemką, Ślązaczką czy Polką.
1: Skąd Eryka czerpie siłę, żeby przeżyć te wszystkie zawirowania, które pojawiają się w książce?
2: Z charakteru. Dała mi silny charakter, dała mi też taką siłę wobec społeczności, że ona się też umie przeciwstawić, może umie się też inaczej ubrać, nie boi się, co powiedzą inni. I stąd ona przyjmuje. To jest tak, że ona trochę bierze te życie, niewiele ma też do tego, żeby... Niewiele ma sprawczości, natomiast jak już przychodzi ta wojenna zawierucha, to umie sobie poradzić. Ona to jest ta osoba, która jest odważna, która się nie boi.
1: To jest też interesujące, inne bohaterki, które tu się pojawiają, stawiasz na kobiety. Ich portrety są bardzo złożone, tak sobie myślę, bo i Agnes, która pojawia się na kartach tej książki, która mieszka w miejscowości turystycznej, staje się lokalną przewodniczką, i też siostra Brygida, która później zmienia swoją funkcję, nie chcę zdradzać całej historii, to są takie osobowości, które trudno jest jakoś jednoznacznie opisać, i myślę sobie, że chyba najbardziej tajemnicza z nich wszystkich to jest Brygida. Jej motywacje, jej historia, może by to był dobry pomysł na kolejną książkę, która odsłoni losy tej bohaterki bardziej.
2: Ona była tutaj taką postacią funkcyjną. Ona łączy te dwie bohaterki i była troszeczkę takim moim wyobrażeniem na temat Niemki z popkultury, więc dlatego w pewnym momencie daję jej mundur niemiecki, wojskowy. Ona to jest osoba, która ciągle się przebiera. Ona jest, nie zdradzamy tutaj, ale ona ma swoje trzy postaci, w każdym etapie historii się pojawia. Wydaje mi się, że ona nie potrzebuje już rozwinięcia. Niech będzie taka tajemnicza i taka pojawiająca się trochę jak kobieta pracująca z pewnego serialu w różnych uniformach. Natomiast dla mnie najważniejsze było opisanie historii Eryki, a także Agnes, młodej dziewczyny pochodzącej akurat bardziej z niemieckiej rodziny, ponieważ mówiącej już w domu po niemiecku i chodzącej do kościoła ewangelickiego, gdyż jej tato jest pastorem, więc jej historia jest również przejmująca. Więc to są takie moje dwie mocne śląskie bohaterki.
1: Akcja jest wartka. Wspomniałaś o swoim doświadczeniu związanym z pisaniem seriali, że ta fabuła jakby ona ma, zazębia się w odpowiednich miejscach, toczy się bardzo intensywnie, jest intrygująco. Czy jest na to jakaś recepta i sposób, żeby tak pisać, czy to bardziej kwestia intuicji i wyczucia, które się nabiera?
2: Intuicja i doświadczenie. Bo ja niewiele pokazałam swojemu wydawnictwu. Wydawnictwo widziało tylko pierwszą część książki i było bardzo ciekawe, co ja z tego zrobię, jak zaczęliśmy się umawiać na książkę. Byli zaskoczeni, że tak łatwo powiązałam wątki. No myślę, że to wyniosłam z pracy i też jak się pracuje w serialu, to nie dość, że jest tych wątków dużo, to jeszcze jest dużo postaci. Każdą trzeba w pewnym momencie pokazać. Nie wiem, 3 odcinki nie ma tej postaci, ona się potem musi pojawić. Więc takie żonglowanie też postaciami, że o żadnej nie zapomniałam. Do końca poprowadziłam, zamknęłam wszystkie wątki w ostatnim rozdziale. No to jest na pewno doświadczenie, ta nauka w szkole filmowej i również praca.
1: Za moment powracamy do rozmowy z Agnieszką Głębicką o książce Śląszczyki. Dzisiaj rozmawiamy w Radio Opole, za chwilę kontynuacja.

0: Wszystko o literaturze.
1: Powracamy do rozmowy z Agnieszką Głębicką, urodzoną na Śląsku Opolskim, mieszkającą przez 15 lat w Paczkowie, później kontynuowała naukę we Wrocławiu, teraz mieszka w Warszawie. Przypomnę, że jest autorką sztuk teatralnych i słuchowisk, malarką, absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Łódzkiej Szkoły Filmowej, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Masz taki ogrom doświadczeń, jeśli chodzi o próbowanie jakby ujawniania swojego potencjału, że bardzo dużo cię interesuje i bardzo wielu rzeczy próbujesz.
2: Malarstwo było ze mną od zawsze, natomiast dopiero się odważyłam na taką, na wykształcenie plastyczne, jak już skończyłam 30 lat, kiedy już byłam ugruntowana właśnie zawodowo, kiedy już byłam, pisałam scenariusze, więc to nie jest tak dużo tych zainteresowań, bo jest tylko właśnie malowanie i pisanie i to chyba nie jest takie niezwykłe, bo znam wspaniałe malarki, które również piszą, wspaniałe pisarki, które malują, na przykład Leonora Carrington, czy Polka Ewa Kuryluk, którą uwielbiam, jeśli chodzi o malarstwo. I czasami jest tak, że coś chce się opowiedzieć, czasami robi się to przez obraz, a czasami przez słowo. I dlatego do tej pory maluję i do tej pory i piszę, żeby potrzebuję różnych środków wyrazu w tej swojej twórczości.
1: Pisałaś też sztuki teatralne, które były nagradzane. Jak wygląda ten rodzaj tworzenia, pisania? Jak to uwzględnić? Jak pisać?
2: Och, bo bardzo dawno temu, byłam wtedy na pierwszym roku studiów, tych pierwszych wrocławskich, przeczytałam kilka sztuk Sławomira Mrożka i przynajmniej wiedziałam, jak postawić dialog i kiedy wpisać didaskalia. To się znów pojawiło w mojej głowie, ta potrzeba twórczości, kiedy miałam takie bardzo konkretne studia, kiedy dużo było teorii, dużo czytania, potrzebowałam uciec w fikcję. I stąd się wzięło to pisanie sztuk teatralnych, a jak już napisałam te sztuki, to nagle się tak mnie trochę porwało życie, bo dowiedziałam się, że poszukują scenarzystów, czyli osób piszących i postanowiłam tam spróbować swoich sił.
1: To powiedz o tych pierwszych sztukach, Guziki i Umierania. Tak. O czym one były?
2: Guziki są takie może bardziej pozytywne. One się toczą w domu spokojnej starości i są trochę taką metaforą rzeczywistości, ponieważ bohater tam robi coś z punktu widzenia kapitalizmu, z punktu widzenia rynku, to robi coś bardzo niepotrzebnego, bo sobie po prostu ma specjalizację przeszywanie guzików. Natomiast pojawia się w jego życiu osoba młoda, która chce to skapitalizować. Jest to taka opowieść o ideałach i pogoni za pieniądzem. To była pierwsza sztuka. Umierania już są trudniejsze, bo dotyczą doświadczenia depresji i one były przedstawiane we Wrocławiu, również w Radomiu, w teatrze. Natomiast jest to już taka mocna, trudna sztuka. Troszeczkę bawiłam się tam formą, ponieważ mam tam na scenie 5 osób, które jednocześnie monologują o swoich traumach. Czasem zdarza im się stworzyć te monologi, połączyć w dialog, chociaż oni są nieświadomi, że nawet dialogują. Po prostu każdy wypowiada swoje kwestie. Więc to było eksperymentalne bardziej niż klasyczne guziki.
1: To teraz powracamy do twojego debiutu prozatorskiego, Śląszczyki. Wydawnictwo Czarne opublikowało tę książkę. Mówiłaś o właśnie swoim dzieciństwie na Opolszczyźnie, w Paczkowie, z perspektywy rodziny, która tu była napływowa. Obserwowałaś Śląsk Opolski. Moja rodzina też ma takie napływowe korzenie, ale ja się wychowałam na Dolnym Śląsku, więc ciekawi mnie, jak tutaj było się wychowywać właśnie wśród ludności zróżnicowanej bardzo.
2: Paczków nie jest zróżnicowany. Paczków jest taki bardziej zbliżony do Dolnego Śląska właśnie, do Kotliny Kłodzkiej, bo tam bardzo niewiele osób zostało po II wojnie światowej. Większość to była napływowa, przesiedlona ze wschodu. Nie widziałam tej różnorodności. Wręcz byłam przekonana, że cała Opolszczyzna została wysiedlona. Wtedy jako dziecko tak myślałam, bo żyliśmy w poniemieckim domu, Korzystaliśmy z poniemieckich sprzętów, chodziliśmy drogami zbudowanymi przez Niemców i wszystko było po niemieckie. Natomiast kiedy już jechałam bliżej Opola i miałam świadomość na przykład, że istnieje tam mniejszość niemiecka, że mają swoją reprezentację w Sejmie, że z czasem, to już późno, 2005 rok, kiedy wchodzi ustawa o mniejszościach narodowych, że dostają miejscowości podwójne nazwy, polską i niemiecką. Tam dopiero, i że dzieci, z którymi się bawiłam pod Opolem w sanatorium, niektóre miały niemieckie nazwiska. Tam zobaczyłam większą różnorodność niż na Paczkowie, który jest w sumie bardzo daleko od Opola, 80 kilometrów, jest ostatnią miejscowością w województwie opolskim, wysuniętą na zachód. Więc ono już bardziej miał, Paczków miał bardziej charakter dolnośląski.
1: Ale interesuje Cię ta historia, mówisz o tym doświadczeniu tych poniemieckich przestrzeni właśnie, zbudowanego miasta, przedmiotów, które spotyka się w domu. W mojej rodzinie to była taka historia nieopowiedziana, taka historia, do której się nie wracało, pełna właśnie jakiś luk, milczenia, zmiany tematów. Jak Ty się czułaś wobec tego? Czy czułaś obcość, czy czułaś zakorzenienie, jakieś wrastanie w tą przestrzeń?
2: Czułam się zakorzeniona, pomimo opowieści. Moje babcie, jedna pochodziła z Warszawy, druga ze Lwowa i one, ja byłam długo jedynaczką, więc dużo spędzałam sama czas ze swoimi babciami. One tak snuły taką opowieść, jak to wspaniała była Warszawa przed wojną, a jaki wspaniały był Lwów. I ja to przyjmowałam, no tak się wydarzyło, wydarzyło się coś złego, była wojna, babcia ze Lwowa straciła swój dom, żeby móc być dalej w państwie niemieckim, musiała się przenieść na zachód. Babcia z Warszawy akurat nie miała do czego wracać po powstaniu warszawskim i tak się osiedliły w Paczkowie, czyli na ziemiach zachodnich. Więc ja byłam takim, no nie czułam się obca. Wiedziałam, że wszyscy przyszliśmy na tereny niemieckie, my jesteśmy z zewnątrz, ale tak się potoczyła historia. To było coś naturalnego. Wyrosłam w tej poniemieckości. Tak, więc absolutnie nie czułam, że te ziemie są jakieś też różnorodne, bo nie były. Były różnorodne, bo ludzie przyjechali zewsząd, nie tylko ze wschodu.
1: Tak. Powróćmy może do miejsc też, które pojawiają się w tej książce. Niektóre z nich realnie istnieją na tym Śląsku Opolskim. Tak jest z przedwojennym Opolem i też powojennym trochę. Tak samo jest z Górą Świętej Anny, która tutaj też się pojawia. Są te miejscowości wymyślone. Opowiedz nam trochę mapę tego świata, po którym się poruszają twoi bohaterowie.
2: Tak, Góra Świętej Anny istnieje. Jest też Warta, czyli Bardo, bo to są miejsca pielgrzymkowe, jak wyczytałam, dla Ślązaka opolskiego bardzo ważne. I mamy jeszcze, mamy Dolenstadt, które jest wzorowane na Paczkowie. Dolenstadt znaczy miasto kawek. Paczków słynie z tego, że jest tam dużo tego ptactwa. Również nazwa jest troszeczkę wzięta z gazety, którą wydawali, a może jeszcze wydają, właśnie wysiedleni paczkowianie, którzy osiedli w Dolnej Saksonii. Ja dotarłam do tej gazetki, tam jest dużo wspomnień z samej ucieczki przed wojskami radzieckimi, też dużo wspomnień, jak to się żyło przed wojną na tych terenach. I oni tam też skupili się na tym, że ta nazwa tej gazetki ma właśnie dolen, czyli kawki. I ja pomyślałam, że czy to będzie dobrze, jak stworzę takie Dolenstadt, które potem po wojnie w mojej książce jest przemianowane na Kawkowo.
1: No mamy też miejscowość, która później zostaje przemianowana na Śląszczyki.
2: Tak, to jest ta ważna miejscowość, bo to jest miejscowość mojej bohaterki Eryki.
1: Przypomnij nazwę tej miejscowości.
2: Ona nazywa się Marienwald przed wojną, którą też wymyśliłam. Natomiast po wojnie następuje zmiana miejscowości i ta miejscowość dostaje nazwę Śląszczyki. Oczywiście nie pasuje to ludności rodzimej, bo przede wszystkim jest to trudne do wymówienia. i ma dużo polskich liter, ale to o to chodziło władzom, tym moim fikcyjnym władzom, żeby właśnie było trudno i bardzo polsko, z polskimi znakami. Więc tak, taka nazwa zostaje. Pierwszy raz widzą tę nazwę, jak bohaterki jadą pociągiem i zatrzymują się na stacji swojego miasta, w swojej miejscowości i nagle widzą, że nie ma już Marienwaldu, są Śląszczyki.
1: Powracamy za moment do rozmowy z Agnieszką Głębicką, która pochodzi z Opolszczyzny, o jej debiucie prozatorskim dzisiaj w Radio Opole.

0: Agnieszka Głębicka, autorka książki Śląszczyki, to jest jej debiut prozatorski, wydawnictwo Czarne wypuściło właśnie taką książkę. Dzisiaj rozmawiamy o historii, której nie będziemy zdradzać, ale trochę kreślimy ramy powstawania tej opowieści, której akcja toczy się przed wojną, przed II wojną światową, w jej trakcie i tuż po niej. Jest też ten moment wysiedlenia ze Śląska Opolskiego tej pierwotnej, rodzimej ludności, też tych autochtonów, którzy pozostają i pojawia się ludność napływowa. Czy w twojej rodzinie też były opowieści o tym, jak ten czas wyglądał? No akurat Paczków było głównie wysiedlone, ale czy przetrwały jakieś opowieści z tamtych czasów, stricte tego osiedlania się właśnie na Śląsku Opolskim?
1: Znam opowieść mojej babci, która jako nastoletnia dziewczyna pociągiem towarowym przyjechała do Bytomia i to opowieść o tym, to oczywiście ona zawsze uważała, że Lwów jest najpiękniejszy, więc powiedziała, no przyjechałam na taki szary Śląsk. Oczywiście szybko jej tato się przeniósł do Głuchołaz i tam dopiero stworzyli dom, czyli też Opolszczyzna. Więc miałam takie podstawy, że wiedziałam, że to było trudne dla ludzi ze wschodu. Najbardziej chyba trudne, bo oni rzeczywiście opuszczali swoje domy i to nie robili tego z przyczyn ekonomicznych, tylko takich, że chcieli być dalej w Polsce, a nie w Związku Radzieckim. Nie mam za wiele informacji o moich dziadkach warszawskich, bo oni już nie żyją i nie wiem, jak oni się osiedlili ten Paczków, jak to wyglądało. Słyszałam tylko, że kiedyś trzeba było mieszkać w Rynku w 45, bo dalej było, na obrzeżach było niebezpiecznie, że jakby wszystkie najlepsze mieszkania były zajmowane w Rynku, bo Lęk był przed szabrownikami, że to tak się, jak tworzyło się ta Polska nowa się tworzyła, no to wiadomo, że to były czasy bardzo niepewne i też niebezpieczne.
0: Dlaczego wybrałaś właśnie ten temat? Ja wiem, że trochę już wokół tego krążyłyśmy, ale dlaczego akurat tą historię swojego regionu wybierasz na temat swojej pierwszej powieści?
1: Początkowo chciałam opisać tylko swoje dzieciństwo pod Opolem, w tym sanatorium. Nie wiedziałam jeszcze, czy będę pisała w pierwszej osobie, czyli stworzę taką autofikcję takiej dziewczynki, która pojawia się daleko od domu w nowym środowisku, czy też stworzę reportaż, który będzie opisywał dzieje tego sanatorium. Jak w trakcie zbierania materiałów okazało się, że ani to, że bardziej mnie ciekawi, żeby opisać osoby, które tu żyły przede mną, że ich historia mnie bardziej zainteresowała niż moja własna. Pomyślałam, że odejdę od swojej przeszłości, a zajmę się przeszłością regionu i przeszłością mieszkańców.
0: Co twoim zdaniem, jakie twoim zdaniem możliwości daje właśnie fikcja literacka, powieść, proza w przeciwieństwie do reportażu, bo można by takie historie też gdzieś tropić za pośrednictwem literatury faktu, ale jaka jest twoim zdaniem zaleta właśnie literatury pięknej?
1: To jest zaleta, że ja nie muszę być, to nie musi być zgodne z prawdą, co ja tworzę, natomiast musi być prawdopodobne, czyli mogło się wydarzyć. Mogła istnieć Eryka, mogła istnieć Agnes. Mogło też być tak, że w sanatorium dziecięcym powstał ośrodek Lebensborn, który opisuję. Że to mogłoby się wydarzyć. Natomiast gdybym chciała być taka dokładna, to trzeba być bardzo dokładnym w reportażu. Nie można sobie pozwolić na fantazję. I też było chyba by mi trudno dotrzeć teraz do, jest za późno, żeby dotrzeć do tych mieszkańców, do autochtonów, bo już to są albo osoby 90-letnie, albo już nieżyjące. Trudno by było mi otworzyć taką historię, żeby ktoś mi to opowiedział, jak to było przed wojną i jak to było, kiedy przyszły wojska radzieckie, jak to było, kiedy ktoś przyszedł ze wschodu czy z centralnej Polski i zajął moją połowę domu.
0: A w jaki sposób starałaś się pobudzić swoją wyobraźnię właśnie w tym kierunku, docierając do tych źródeł, które zostały, które jeszcze można jakoś znaleźć, przeczytać?
1: Po wojnie wychodziły pamiętniki Opolan. Dotarłam chyba nawet do trzech książek, takich wspomnień, pamiętników. mogłam sobie stworzyć taką historię w głowie, że bo ci piszący, oni opisywali czasy przedwojenne, to byli głównie działacze Związku Polaków w Niemczech, czyli osoby, które określały się jako tożsamościowo jako Polacy i też uważały, że są Polakami, mimo że żyją w państwie niemieckim. I te osoby dużo pisały właśnie o strajkach, dużo o walce z nazizmem, o tym, że niektóre osoby trafiły nawet do obozów koncentracyjnych, wyszły i potem miały możliwość tworzenia Opola, czyli byli we władzach, przy wojewodzie, województwo śląskie wówczas musiało jakby scalić ziemię, ten Śląsk, który już wcześniej był, czyli Katowice z tym Śląskiem, który dopiero powracał do macierzy, jak to mówiono. Więc z takich relacji dużo wyciągnęłam. Mogłam sobie wytworzyć w głowie już ten obraz tej wsi opolskiej i też miasta.
0: No dobrze, to ja myślę, że warto zakończyć fragmentem książki Śląszczyki w wykonaniu autorki Agnieszki Głębickiej.
1: Gdziekolwiek spojrzeć, Polska. Wrocław, Wałbrzych, Nysa, Kłodzko, Racibórz. Wybiera drogę na Lubliniec, bo brzmi bardziej znajomo. Pójdzie pieszo, co się będzie tłukł pociągami. Zresztą nie ma grosza przy duszy, bo tu chyba grosze są. Zagląda przez szybę do piekarni. Nie, złotówki. 25 złotych bochenek. Nic mu nie mówią te liczby. Wkłada do ust ostatnie opłatki, które ukradł z kościoła. Za te wszystkie niedziele, co nie brałem, sam się rozgrzesza. Tuż za Opolem zatrzymuje się przy nim stary Citroen. Podwiozę księdza. Wsiada, bo co ma zrobić? Bóg zapłać. To gdzie jedziemy? Do wsi. Żeby było jasne, z nikogo tej sutanny nie zdarł. Wisiała sobie na haku w zakrystii. 33 guziki do zapięcia, skaranie boskie. Do chorego ksiądz jedzie? Przytakuje. Ja też jestem lekarzem. Może jedziemy do tego samego? Jak nazwisko? Ból. Ból? A to nie znam. Zresztą ja jestem od dzieci. Jedziemy otwierać sanatorium w Śląszczykach. W Śląszczykach? Ładna nazwa, prawda? Tutaj muszę odbić w prawo. Wysiada. Polska jak się patrzy. Ani jednego niemieckiego samochodu. Niech będzie pochwalony, wołają do niego wracające ze szkoły dzieci. Kiwa głową, za cholerę nie wie, jak się odpowiada. O Jezusie Nazareński, jak Jezus ksiądz wygląda, zaczepia go jakaś baba. On w moim wieku już dawno nie żył, mówi i odchodzi pospiesznie. Nie mija kwadrans i już widzi tablicę. Śląszczyki, jak w mordę strzelił. Co za durna nazwa, myśli. Już Polszczyki brzmiałyby lepiej. W końcu chodziło nam o Polskę, tak czy nie?
0: I tak zakończymy więcej w książce. To była historia akurat związana z Józefem po wojnie, ale tutaj przede wszystkim prym wiodą kobiece bohaterki i to na nich skupiła się autorka, która dzisiaj gościła w programie, Agnieszka Głębicka, o książce Śląszczyki. Mówiła dzisiaj w Radiu Opole.
1: Dziękuję.
0: I to już wszystko w audycji, wszystko o literaturze. Dziękuję za dziś i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem kolejna audycja w Radiu Opole na końcu języka, na którą zapraszają Beata Granatowska i Ireneusz Prochera, a wcześniej wiadomości w Radiu Opole. Dobrego popołudnia, do usłyszenia.
2: Wszystko o literaturze.

0: O 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: W wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Czy już znasz tę nowość?
0: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
3: EPA i DHA
0: na wsparcie pracy serca
3: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
0: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
0: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
5: W niedzielne, późne popołudnie Radio Opole w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Przygotowani na wiadomości zaczynamy, na zegarach 18. A w wiadomościach generał Leon Komornicki komentuje wydarzenia po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Wakacyjne remonty dróg w gminie Dąbrowa. Sprawdzamy, gdzie przede wszystkim ta poprawa komfortu dla zmotoryzowanych.
4: Wiadomości Radia Opole.
5: Rozpoczynamy jednak od ostrzeżenia. Przestępcy przejmują konta WhatsAppa i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu. Ostrzega rzeczniczka MSWiA Karolina Gałęcka. Ofiarą takiej metody wyłudzenia danych padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści uzyskują dostęp do konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego. Czytamy w komunikacie CERT. Jest zalecenie, by osoby, które padły ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparowały wszystkie nieznane urządzenia w ustawieniach aplikacji WhatsAppa. To jedyny sposób na odcięcie przestępcom dostępu do konta.
4: Twoje radio, twoje wiadomości.
5: System alarmowania i ostrzegania musi być jasno zdefiniowany. Obrona cywilna priorytetowa. Tak generał Leon Komornicki komentuje wydarzenia po upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego przyznał na antenie Polskiego Radia, że działania podjęto za późno.
6: Trzeba było wydać właśnie to, co dotyczy społeczeństwa, jeszcze dobę wcześniej, uruchomić system powiadamiania. Tak jest, takie są procedury w ramach obrony cywilnej kraju. Te informacje w postaci SMS-ów czy innej formy powinny dotrzeć do wszystkich mieszkańców województw podlaskiego, lubelskiego, czy nawet warmińsko-mazurskiego. Zresztą te województwa, tej przestrzeni powinno być dzisiaj mieć już modelowe rozwiązania, jeżeli chodzi o obronę cywilną kraju.
5: W ramach wakacyjnych remontów dróg w gminie Dąbrowa zakończono właśnie remonty ulic Krótkiej i Osadników w sołectwie Ciepierowice, ulicy Zielonej i Oliwkowej w Krościnie, a teraz trwa przebudowa ulicy Szkolnej w samej Dąbrowie. Mówi nam wójt gminy Katarzyna Gołębiowska-Jarek.
7: 400 metrów odcinek drogi idącej do szkoły od krzyżówki z drogą powiatową do krzyżówki z ulicą Brzozową, 4,5 do 5 metrów szerokości i bardzo przede wszystkim szeroki zakres tej inwestycji, bo od zabudowania rowu przydrożnego w celu poszerzenia tej drogi, wykonanie oczywiście kanalizacji deszczowej, przekładanie sieci energetycznej idącej w drodze, stabilizacja, podbudowa drogi, ale też wykonania parkingów.
5: W Mechnicach trwa remont wojewódzkiej 435, przy której wyremontowana będzie także zatoczka autobusowa.
4: Wiadomości ważne dla Ciebie.
5: W najbliższym tygodniu na dobre wracają upały, w związku z tym jest apel policji o zachowanie przezorności na drodze i jak najrozsądniejsze planowanie podróży. Mówi starszy aspirant Jolanta Frydel, komenda powiatowa policji z Żywca.
8: Dlatego w czasie podróży pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu i o robieniu przerw co najmniej co 2 godziny. W okresie wakacyjnym wielu kierowców wybiera się do kurortów górskich, dlatego też należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu właśnie na tych drogach dojazdowych. W rejonach górskich mogą tworzyć się korki, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.
5: W przypadku dłuższych podróży warto rozważyć jazdę w godzinach porannych lub wieczornych.
4: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Polscy siatkarze obronili tytuł mistrzowski w Lidze Narodów po wygranej z Amerykanami w 5-setowym boju. Najskuteczniejszym zawodnikiem polskiej kadry został przyjmujący Kamil Semeniuk, zdobywca 17 punktów. Polacy wygrali Ligę Narodów po raz trzeci. Poprzednio miało to miejsce w 2023 i 2025 roku. Wcześniej w

0: W 2012 też mieliśmy złoto, ale wtedy rozgrywki odbywały się pod szyldem Ligi Światowej. Teraz czeka ich zasłużona przerwa, po której rozpoczną przygotowania do Mistrzostw Europy.
1: Światowe agencje informują.
0: Zespół poszukiwawczy prowadzący akcję na Broad Peak w Karakorum odnalazł 4 ciała, w tym Nirmala Purji, jednego z najbardziej znanych himalaistów świata. Natrafiono na nie w zwałach lawiniska na wysokości 5700 metrów nad poziomem morza. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało o wykryciu przez system radarowy obcego obiektu w przestrzeni powietrznej tego kraju, w związku z czym poderwano 2 myśliwce F-16. Jednocześnie pojawiają się informacje o znalezieniu szczątków drona już w pobliżu samej granicy z Ukrainą.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w regionie pogodnie, przed nami noc przy zachmurzeniu małym i umiarkowanym. Nad ranem przejściowo zachmurzy się mocniej, możliwy przelotny deszcz. Wszystko to przy temperaturach minimalnych od 16 do 18 stopni, wietrze słabym z północnego wschodu i wschodu. Poniedziałek pod znakiem zachmurzenia dużego z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz. Jutro maksymalnie proszę spodziewać się temperatur od 32 do 34 stopni. Wiatr będzie słaby ze wschodu. W Opolu teraz całkiem przyjemne 24 stopnie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też. To poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką syli maryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.

0: końcu języka.
1: Ponownie mamy przyjemność z Państwem się przywitać w niedzielę.
2: Beata Grenatowska.
1: Ireneusz Prochera, i to nie jest ta ostatnia niedziela. Będziemy z Państwem jeszcze przynajmniej przez jakiś czas,
2: tak,
1: mamy nadzieję.
2: Proszę docenić, że wakacje, nie wakacje, deszcz, śnieg, przychodzimy, by dawać słowo o słowie. Zresztą stanowi to dla nas ogromną przyjemność, bo cały czas podkreślamy, że język to jest nie tylko środek komunikacji. To jest także środek do wyrażania emocji. Środek, dzięki któremu możemy nawiązać kontakt z bliskim człowiekiem, niekoniecznie tylko informując go o czymś. I tu powtarzam cały czas to słynne powiedzenie, które też jest takim znanym związkiem frazeologicznym: ojczyzna, polszczyzna. Julian Tuwim nie mógł tworzyć na obczyźnie, mimo że miał takie możliwości, ponieważ jego ojczyzną był język polski. Mm-hmm.
1: I to był jego kontekst kulturowy. To
2: właśnie
1: tak, nawiązując do naszego spotkania
2: chodzi.
1: Sprzed tygodnia.
2: Są takie słowa, które są bardzo sugestywne i obrazowe. Jednym z nich jest, przynajmniej dla mnie, przymiotnik niemrawy. Czy ktoś
1: taki
2: jeszcze mówi niemrawy?
1: Ruszający się, bez energii.
2: Może pójść w tę fizyczność, ale może to także dotyczyć stanu umysłu. Kiedy słyszę ten przymiotnik, od razu mam przed oczami kogoś właśnie wolno ruszającego się, mówiącego w sposób niezdecydowany. Takie ciepłe kluchy. Słownikowa definicja wyrażenia niemrawy. Człowiek lub zjawisko czy urządzenie, którego działanie jest powolne i pozbawione energii. To ważne, czyli to nie dotyczy tylko człowieka, może też jakaś maszyna działać niemrawo.
1: Wiatr może niemrawo wiać?
2: No możemy go uosobić w końcu.
1: Jakiś taki niemrawy jest.
2: Wiatr bardzo często w poezji pojawia się właśnie jako istota taka uczłowieczona. Wyje, dmucha, przemieszcza się, więc tu jak najbardziej by pasowało.
1: Wiatr to jest taki gitarzysta, co gra na akacjowych liściach.
2: Pięknie, pięknie. Od razu mamy związek kulturowy. To słowo funkcjonuje w polszczyźnie tylko w formie zaprzeczonej, co rodzi podejrzenie, że sobie pożyczyliśmy ten wyraz i jak twierdzi wielki słownik języka polskiego, tak jest. Pożyczyliśmy z języka czeskiego, choć zmieniliśmy nieco jego znaczenie, bo tamtejszy niemrawny to nieobyczajny. Z kolei rzeczownik niemrawa oznacza oprócz człowieka nieobyczajnego także prostaka, gamonia. Forma czeska wywodzi się z prasłowiańskiego norw. Skłonność, usposobienie, charakter, zwyczaj. W języku czeskim doszło do rozpodobnienia NRMR. W polskim znaczenie nieruchawy jest wtórne. I tutaj przykłady. Zespół w drugiej połowie solidnie zapracował na to zwycięstwo, ale trzeba też przyznać, że pierwszą przespaliśmy. Niemrawe poczynania wynikały być może z temperatury. Dawno nie graliśmy przy takiej pogodzie. I kolejny. Polek uniósł wolno rękę do twarzy, przetarł nią czoło, nos i usta, a potem patrzył długo na krew ściekającą sutymi kroplami z palców. Następnie zbladł raptownie i jakimś sennym, niemrawym ruchem osunął się na ziemię. Czesi niemrawą nazywają zarówno prostaka, jak i gamonia, ale w polszczyźnie nie ma tak ścisłego związku. Gamoń nie musi być prostakiem, ani prostak gamoniem. W latach 60. popularna była francuska komedia pod tytułem Gamoń i tytułowy bohater, grany przez Bourvila, był właśnie takim gamoniem i fajtłapą, ale bardzo dobrotliwym. Już sama aparycja aktora, sympatycznego brzydala, narzucała pewien typ ról, stąd często występował w parze z Louisem de Finesem, który był wulkanem energii i cholerykiem. Tak nawiasem, załapałeś się jeszcze na wielką włóczęgę?
1: Tak, tak, to słynny, ale zabawny nawet.
2: Bardzo zabawny. Zresztą de Finesse i Bourvil to trochę jak Paddy Pantaszon, Flippy Flap. Oni byli właśnie zestawieni na zasadzie przeciwieństw charakterologicznych, bo już nie fizycznych. To jak już padły synonimy niemrowego, czyli gamoń i fajtłapa, to powiedzmy o nich coś więcej. Słowo gamoń brzmi z francuska, stąd sugestia w wielkim słowniku języka polskiego, że może pochodzić od francuskiego gamin, młody pomocnik, dzieciak. Co ciekawe, wyraz ten był znany naszym przodkom już w XVIII wieku. U Aleksandra Bricknera gamoń, gamajda to wyrazy obelżywe dla gapiów, niedołęg, powodów. powolnych od pnia gam, oznaczających to samo co gamać, gamgać się, chodzić ociężale. Czeskie hamoń. Szczerze mówiąc, gamgać i gamać, no chyba już nikt
1: nie
2: tego
1: spotkałem się.
2: Nie spotkałem się, to pewnie wyszło z użycia. W zależności od intencji i kontekstu, gamoń może być wyrażeniem obraźliwym albo pieszczotliwym. I to właśnie ostatnie by odsyłało do francuskich korzeni, bo jak wiadomo, dziecko może być niezdarne i niezaradne, bo takie jest jego prawo. I rzeczywiście, no, czasami mówimy tak pieszczotliwie, ty mój gamoniu, bo komuś coś wypadło z ręki na przykład i wcale nie chcemy go obrazić. Natomiast fajtłapa wygląda bardziej swojsko i rzeczywiście ma polskie korzenie, w dodatku całkiem świeżej daty. W znaczeniu kogoś niezdarnego, niezaradnego, fajtłapę wprowadził do literatury i rozpowszechnił Tadeusz Boy-Żeleński. Żargonowe określenie fajtłapa oznaczało natomiast kuternogę i pierwotnie odnosiło się do psa z kulawą nogą. Tego, co to nie przyjdzie, nie zajrzy, nie zainteresuje się tym, na czym by nam zależało. Słowo fajtłapa powstało bowiem od połączenia fajtać łapą, czyli majtać, machać niesprawną łapą. Sam czasownik fajtać dziś jest już rzadko spotykany. W użyciu pozostaje natomiast jego dokonany odpowiednik fajtnąć, zazwyczaj jednak w innym znaczeniu, przewrócić się lub umrzeć. Oba czasowniki, fajtać i fajtnąć, pochodzą najprawdopodobniej od okrzyku fight, fight, wydawanego przez XVIII-wiecznych szermierzy podczas ćwiczeń.
1: Ale ten katalog słów oznaczających osoby, które tak bez energii się zachowują, niezbyt dynamicznie, jest dużo, dużo szerszy, bo przecież na przykład mówimy o kimś takim, że robi coś flegmatycznie. To jest akurat nawiązanie do charakteru, cech charakteru, czyli takiej osoby właśnie, której się nigdy nie spieszy.
2: I jest rozbudowany związek, rusza się jak mucha w smole.
1: Czyli flegmatyk, wypisz, wymaluj. Ale też i ślamazarny. To słowo wywodzi się z języka jidysz od słowa szlimazl. Oznaczało wówczas pechowiec, nieudacznik. Ono z kolei pochodzi od średnio niemieckiego slim, które oznaczało koślawy, połamany, oraz hebrajskiego mazal, czyli szczęście. W słynnym powitaniu używanym na co dzień, dzisiaj na przykład w Izraelu, ten mazal się nadal pojawia. Ale tutaj mamy do czynienia z pewnym przesunięciem znaczenia, bo w języku polskim dzisiaj ten ślamazarny to już nie jest pechowiec. To już jest ten, który właśnie robi coś powoli i flegmatycznie.
2: Nie wiem do końca, czy można stawić znak równości pomiędzy ślamazarnym a flegmatycznym. Bo flegmatyk rzeczywiście robi może coś wolniej niż inni, ale...
1: Bo ma taki charakter.
2: Bo ma taki charakter, ale wcale nie znaczy, że to jest jakoś wyjątkowo długo czy nieudolnie. Ślamazarny bardziej mi się z tą nieudolnością kojarzy. W każdym razie proszę pamiętać, że choć mamy właśnie bardzo bogatą gamę synonimów, które określają człowieka mało energicznego, to należy pamiętać, że ich wydźwięk jest zróżnicowany. I o ile na niemrawego mało kto się obrazi, to pewne nikt nie chce być fajtłapą czy gamoniem, jeśli nie jest oczywiście dzieckiem. Ślamazarnym też nie chciałabym być.

0: końcu języka.
1: Mimo wakacji w tym roku jakoś tak się składa, że to życie społeczne, polityczne ma swoją wysoką temperaturę, nie tylko za sprawą słońca, które daje z siebie wszystko, ale też i splotu różnych okoliczności tych wewnętrznych i zewnętrznych. I co jakiś czas media informują o tym, że dochodzi do różnego rodzaju form protestów związanych na przykład z warunkami płacy, pracy, no jak to w życiu bywa, prawda? Ale przy okazji pojawia się też ten problem, który wygląda na nierozwiązywalny w przypadku wielu dziennikarzy, bo mają problem z określeniem uczestnika protestu. Zwróciłeś na to uwagę?
2: Że co? Że jednym zastanawia słowem. Się, czy protestant?
1: No właśnie.
2: Czy protestujący?
1: Coraz częściej zaczyna się pojawiać ta forma protestant w odniesieniu do uczestnika protestu. Do jakiś czas temu, pamiętam, zajmowaliśmy się tym problemem i byliśmy na etapie takim, że no nie wypada, ponieważ protestant ma konotacje raczej religijne, a nie takie związane z różnego rodzaju formami protestu. I postanowiłem, że dzisiaj się przyjrzę bliżej, czy rzeczywiście nie wypada używać określenia protestant w odniesieniu do uczestnika protestu.
2: Tym bardziej, że w języku polskim mamy często do czynienia ze słowami, które brzmią podobnie, a znaczą coś innego. Więc gdybyśmy chcieli znaleźć jakoś inaczej brzmiący odpowiednik, byłby z tym problem. Musielibyśmy wymyślać nowe słowa.
1: A jest tu pewnego rodzaju nierównowaga, bo już zadomowiła się na dobre forma manifestant. Czyli uczestnik manifestacji.
2: Ale manifestacja nie zawsze musi wiązać się z protestem. Ja bym nie dawała takiego znaku równości.
1: Tak, oczywiście nie daję tutaj znaku równości w sensie semantycznym, ale w sensie językowym. Tworzenia form. Masz manifest, manifestant.
2: Tak.
1: Masz
2: protestant. No i tutaj rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, dlatego że ostatnio widziałam taki filmik o Ewie Peron. Ewa Peron, czyli żona dyktatora Perona, i był taki nagłówek: święta czy grzeszniczka? I autor, prawdopodobnie sztuczna inteligencja, wahał się, ponieważ my używamy formy grzesznica. No, ale mamy wiele żeńskich form utworzonych przez dodanie K. Prawda? Uczestniczka, bojowniczka. No i on wybrał tę, widocznie, która była najczęściej stosowana. A nie zawsze to jest dobry sposób.
1: Bo tradycja językowa też ma znaczenie. Pewne utrwalone formy właśnie dzięki tradycji. Słowa protest i protestant mają wspólne korzenie językowe, jednak odnoszą się do różnych sfer życia społecznego i religijnego. Choć oba wyrazy wywodzą się od łacińskiego czasownika protestari, oznaczającego publicznie oświadczać, świadczyć lub sprzeciwiać się. Ich współczesne znaczenia, jak już powiedzieliśmy, są odmienne. Analiza tych pojęć pozwala lepiej zrozumieć zarówno historię języka, jak i wydarzenia, które wpłynęły na kształt naszej współczesnej kultury europejskiej. Słowo protest oznacza wyrażenie sprzeciwu wobec określonej decyzji, działania, prawa lub sytuacji. Tutaj słowniki są jednoznaczne. Protest może mieć więc charakter indywidualny lub zbiorowy. Ludzie protestują, gdy chcą zwrócić uwagę na problem, wyrazić niezadowolenie albo doprowadzić do zmian społecznych, politycznych czy ekonomicznych. Protesty mogą przybierać różne formy, od pokojowych demonstracji i petycji po strajki i manifestacje. Z kolei protestant to wyznawca protestantyzmu, czyli jednego z głównych nurtów chrześcijaństwa. Protestantyzm powstał w XVI wieku w wyniku reformacji zapoczątkowanej przez Marcina Lutra. Nazwa protestanci wywodzi się od protestu złożonego przez część niemieckich książąt i miast przeciwko decyzji cesarskim ograniczającym reformację. A więc coś jednak jest na rzeczy.
2: Czyli jest jakby wspólny rdzeń, tylko na skutek zmian słowotwórczych zmieniły się także znaczenia, więc protestant jednak jest zarezerwowany dla człowieka o określonym wyznaniu, a nie dla człowieka, który w ogóle protestuje.
1: Ale jak widzimy, jakby źródłem tego protestantyzmu jest też protest. Więc pod tym względem jakby no...
2: Logika, tak by nakazywała, prawda?
1: Że ten, który protestuje, jest protestantem.
2: No dobrze, ale oprócz logiki jeszcze obowiązuje historia, pewne takie ustalenia kulturowe. No prostownik też by się, albo protestownik też by się nie nadał, prawda?
1: No chyba nie ma takiej możliwości, bo też nie ma mechanizmów, które pozwalały właśnie tą drogą pójść. No, są więc podobieństwa, są różnice, ale przyjmijmy, że jednak mamy inne słowa określające uczestnika protestu, które chyba się sprawdzają i nie budzą żadnych zastrzeżeń ani wątpliwości. Po prostu powiedzenie, że o kimś, że jest protestującym.
2: Mm-hmm. Albo uczestnikiem protestu.
1: Neutralne, powszechne określenie. Uczestnik protestu. Demonstrant, no to już
2: o, właśnie.
1: Przeciwko
2: demonstrant.
1: Czemuś, tak?
2: Bo demonstrant pasuje akurat i zarówno do tej grupy uczestników manifestacji, jak i protestu. Więc mamy tutaj wybór, nie możemy się usprawiedliwiać tym, że nie ma odpowiednika.
1: Ten manifestujący też się dobrze sprawdzi, ale czy strajkujący i protestujący to samo? No nie zawsze, a właściwie rzadko bywa, że to są formy równoznaczne. Nie używa się więc słowa protestant w znaczeniu uczestnika protestu, bo to po prostu wyznawca protestantyzmu, czyli luteranin, kalwinista albo anglikanin, bo tutaj też mamy rozróżnienie. Natomiast pojawiło się już też manifestacja i manifestant, to dodajmy, że manifestacja także wywodzi się od łacińskiego słowa manifestatio, ujawnienie, ukazanie, które wywodzi się od manifestus, czyli jawny, widoczny, oczywisty, czyli można powiedzieć, że manifestując, uzewnętrzniamy nasz pogląd, albo nasze odczucia, albo nasze idee, którymi chcielibyśmy się podzielić.
2: Czyli to jest, stoi w opozycji do działań podziemnych, bo można protestować także skrycie, prawda? I działamy w podziemiu.
1: I to jeszcze dodajmy demonstrację, bo ona się też pojawiła. To także źródło słów łaciński. Demonstratio, pokazanie, wskazanie, dowód. Czyli bardzo blisko od czasownika demonstrare, pokazywać, wykazywać, udowadniać. Pierwotnie oznaczało pokaz lub przedstawienie czegoś w sposób widoczny lub przekonujący. No i w języku polskim zauważmy. Demonstracja może funkcjonować w tym znaczeniu politycznym, jako demonstracja przeciwko albo za czymś, ale też odbywają się na przykład demonstracje działania jakiegoś urządzenia. Czasami to się wymienia na pokazy. Słynne pokazy, podczas których sprzedaje się garnki i odkurzacze. No tam też się odbywają demonstracje działania
2: pokaz,
1: tego.
2: I tu jest pokaz siły, tu jest pokaz możliwości, ale tak paradoksalnie trzeba stwierdzić, no popatrz, czym my się zajmujemy w wakacje? Kiedyś mówiło się o sezonie ogórkowym, że tematów brakuje, a my tu 30 ileś stopni, słońce i rozmawiamy o manifestacjach i demonstracjach.
1: No bo nieprawdą jest, jakoby nastąpił koniec historii przepowiadany kiedyś przez Fukuyamę. Sytuacja rozwija się dynamicznie. Niektórzy mówią nawet, że za dynamicznie.

0: Żyjemy w czasach przecen, promek, rabatów i ulg, a wszystko po to, by nas skusić do kupienia czegoś czasami zupełnie niepotrzebnego, zwłaszcza, że te obniżki bywają złudne i nie wszyscy im ulegają. Więc handlowcy sięgnęli po kolejny wabik, tak zwane PayPo. Korzystasz z tej usługi?
1: A cóż to jest? Pierwsze słyszę.
0: A widzisz, ja korzystam.
1: Rzadko bywam na zakupach, to prawda.
0: Nie musisz iść na zakupy. Wystarczy, że siądziesz przed komputerem, wejdziesz sobie do jakiegoś sklepu online i tam proponują ci formy płatności. I jedną z tych płatności oprócz przelewem, blikiem jest...
1: PayPal.
0: Nie PayPal, PayPo. Są to płatności odroczone, co po prostu oznacza, że jakąś rzecz kupisz teraz, a zapłacisz później.
1: To taki zlepek, bo pay to po angielsku płacić, a po, no to wiadomo, po czymś.
0: No właśnie, mamy tutaj do czynienia ze spolszczeniem. Mamy cząstkę angielską i cząstkę polską. Na czym to polega? Firma opłaca twoje zamówienie od zaraz, a ty masz 30 dni na uregulowanie należności bez dodatkowych kosztów lub rozłożenie spłaty na raty.
1: Taka karta kredytowa bez karty kredytowej trochę.
0: Swoją drogą, kupowanie na raty jest znane, zresztą już przed wojną można było kupić na raty. Szczególnie było popularne w PRL, kiedy brakowało różnych towarów albo ludzie mało zarabiali. Praktykuje się zresztą do dziś w sklepach, ale system jest dość skomplikowany, bowiem wymaga podania danych, zgody banku. Natomiast PayPo jest prosty i łatwy, co z jednej strony pomaga na zakup potrzebnych rzeczy, ale z drugiej może stać się pułapką, kiedy kilka zakupów na kredyt skumuluje się w następnym miesiącu.
1: Czyli kolejna pułapka zastawiona na konsumenta.
0: Tak, no ale pamiętajmy, mamy mózg i warto z niego korzystać od czasu do czasu przynajmniej. Sam zwrot, jak sam zwróciłeś uwagę, jest ciekawy, bo stanowi kombinację angielskiego słowa pay, płacić, i polskiego skrótu od wyrazu potem, czyli po. Warto dodać, że posłużył on jako nazwa firmy finansowej, która spopularyzowała płatności odroczone. To jest kolejna firma po firmie Rafała Brzoski, czyli tych paczkomatów, która w Polsce właśnie rozpowszechniła tego typu płatności. Myliłby się jednak ten, kto uważa, że to wynalazek XXI wieku. Ta metoda była znana co najmniej w XIX wieku, tyle, że nosiła inną nazwę – borgowanie. Słowo to pojawia się m.in. w Chłopach Reymonta w czwartej części pod tytułem Lato. Szło o zgodę z dziedzicem, któren obiecywał za morgę lasu dać chłopom po 4 na podleskich polach, a drugie tyle ziemi puścić na spłaty, chciał nawet borgować drzewo na chałupy. Co do pochodzenia borgowania, mam sprzeczne informacje. W Wielkim Słowniku Języka Polskiego borgować to przestarzale kupować bez płacenia z zobowiązaniem spłaty należności w późniejszym terminie pochodzi od niemieckiego borgen. Natomiast kiedy wpisałam w cudzysłowie zborguj mi, nasza sztuczna inteligencja odpisała: jeśli potrzebujesz czegoś na kreskę, niestety muszę cię odesłać do lokalnego sklepu. Jeśli jednak twoje zapytanie to popularny slang i masz na myśli usunięcie błędu usterki lub po prostu zhakowanie, zmodyfikowanie jakiegoś systemu z angielskiego borg, potrzebuję więcej szczegółów. A chętnie podpowiem ci, jak go naprawić lub skonfigurować. To była polska sztuczna inteligencja. Natomiast słowacka AI dała odpowiedź dowcipną. Słowo zborgować pochodzi z gwary, głównie ze słowackiego i polskich dialektów, i oznacza wziąć lub dać coś na kreskę, na kredyt, z obietnicą późniejszej zapłaty. Jako sztuczna inteligencja nie mam portfela ani możliwości postawienia czegoś na zeszyt, więc piosenka z tradycyjnych narodnie śpiewanki Kryczmarka Zborguj Mi musi na razie poczekać. Jak mogę ci dzisiaj pomóc w bardziej cyfrowy sposób? Uważam, że ta odpowiedź bardziej mnie satysfakcjonuje.
1: Tak, to jest zupełnie nowa kategoria swoją drogą. Dialogi prowadzone ze sztuczną inteligencją to nasza nowa rzeczywistość, tak można by nawet pomyśleć.
0: Tym bardziej, że możesz sztucznej inteligencji zasugerować, żeby posłużyła się na przykład dowcipem i ironią. I sztuczna inteligencja już może nie tak...
1: Ale oczywiście za tym stoją pewnego rodzaju niebezpieczeństwa, bo zwracają na to chociażby raporty badaczy, którzy zajmują się tym stykiem człowieka z narzędziami komputerowymi, elektronicznymi, nie wiem, sztucznymi, nie wiem jak to określić. No i tutaj coraz łatwiej wpadamy w takie przekonanie wewnętrzne, że byśmy rozmawiali z żywym człowiekiem, a to ciągle jest tylko algorytm. Nawet jeśli jest samouczący się, to jednak tylko algorytm.
0: Ja polecam taki serial francuski, nazywa się Biuro Szpiegów i tam jest taka sytuacja, że bohater, szpieg francuski, zostaje podwójnym agentem na zlecenie Francuzów w Moskwie. W pewnym momencie zostaje porwany w Moskwie, na lotnisku czeka na niego dziewczyna, do tej dziewczyny jest telefon i ona rozmawia z nim, ale nie z nim, tylko sztuczną inteligencją, która wykorzystała głos, pewne frazy, odpowiadała jej na pytania, więc ona się dała nabrać i inni też się dali na to nabrać.
1: Technologia deepfake, która jest coraz większym problemem. Ale ty użyłaś dwóch takich zwrotów, które funkcjonowały w języku polskim, czyli na kreskę i
0: na zeszyt.
1: I na zeszyt. Mhm. To są dwa ciekawe zjawiska, właściwie ekonomiczne, tak by to można określić, bardzo głęboko osadzone w historii ekonomii, bo historia zjawiska kupowania na zeszyt czy na kreskę sięga czasów dużo przed powstaniem nowoczesnej bankowości i powszechnego dziś dostępu do gotówki. Przez wieki był to podstawowy mechanizm kredytowy w małych społecznościach. Na początku, w czasach karczm i różnego rodzaju zajazdów, czyli dawnego handlu, czyli zanim pojawiły się papierowe zeszyty, karczmarze i kupcy nacinali kreski na drewnianych deskach lub glinianych tabliczkach. Stąd właśnie wzięło się powiedzenie na kreskę. Każda kreska oznaczała określoną miarę towaru, na przykład kwartę miodu czy bochenek chleba, za który klient miał zapłacić po zbiorach lub po sprzedaży swoich produktów, plonów, no gdy po prostu miał czym uregulować długi.
0: A te kreski na czym nacinali? Na ladzie? Czy był specjalny?
1: Na belkach albo na drewnie.
0: W XX wieku już te deski znikły i nie robiono kresek, ale pojęcie zostało. Z tym, że zaczęło być wypierane przez zeszyt.
1: No bo się pojawił papier.
0: Co ciekawe, bardzo popularny był w międzywojniu, szczególnie w tych bardzo chudych latach II Rzeczpospolitej, ale wrócił zeszyt na początku lat 90., kiedy Polska przechodziła transformację. Końcówka PRL-u, ale potem też pierwsze lata po transformacji, kiedy brakowało pieniędzy i szczególnie w byłych PGR-ach i ludzie kupowali właśnie na zeszyt.
1: Dzisiaj odchodzi to kupowanie na zeszyt do lamusa również dlatego, bo wprowadzono kasy fiskalne i zupełnie zmienił się mechanizm sprzedaży. Sprzedawca musi po prostu odprowadzić podatek w momencie, gdy wydaje towar.
0: No bo to było z jednej strony pożyteczne dla tych, którzy nie mieli w danym momencie pieniędzy, ale z drugiej strony była to broń obosieczna, bo na przykład ten, kto udzielał takiego kredytu, mógł być lichwiarzem i mógł na przykład sobie zarzucić procentów, których oczywiście w tym zeszycie nie wpisywał i wtedy nękać się takiego klienta. Natomiast dzisiaj już to jest sformalizowane. No nie da się.
1: Są nowe narzędzia po prostu kupowania bez posiadania odpowiednich środków na kredyt. Jakbyśmy je nie nazwali, czy na kreskę, czy na zeszyt, czy PayPo, no to ciągle chodzi o to samo, o to, żeby po prostu klient kupował, nawet jeżeli go na to nie stać.
0: No właśnie, to od razu podzielę się taką osobistą refleksją, bo mnie się też wydawało, że po to jest sklep, żeby sprzedawać. Zależy sprzedającym na kliencie i żeby pozbyć się towaru. I ostatnio spotkała mnie bardzo śmieszna rzecz. Otóż płacę gotówką, bo tak chciałam po prostu. Mam możliwość, to mogę zapłacić gotówką. I pan mi mówi, ale ja nie mam wydać. Ja mówię, no to co? Musi mieć pani odliczoną kwotę. I ja szczerze mówiąc zdębiałam. Po raz pierwszy zdarzyło mi się, że sprzedawca nie był zainteresowany sprzedażą towaru. Znaczy, on myślał, że co, ja wybiegnę z tego sklepu.
1: Gotówka dla niego to kłopot ewidentnie. To i tak jest, powiedzmy, lepsze niż to, wiesz, będę pani winna grosik, bo nie mam
0: Ale to jest takie cwaniactwo, natomiast tutaj według mnie to jest lenistwo po prostu i brak zainteresowania tym zajęciem. Zwłaszcza, że to był sklep ze sprzętem elektronicznym i pętało się tam mnóstwo tak zwanych pracowników.
1: Może trzeba było właśnie zapłacić pay po.
0: Nie, a to nie jest co prawda program ekonomiczny czy prawniczy, ale gdyby państwo mi wytłumaczyli, czy rzeczywiście jest taki przepis, takie prawo, które nakłada na klienta obowiązek uiszczania wyliczonej kwoty, że co, ja już nie mogę mieć więcej, tylko zawsze muszę mieć tą odliczoną kwotę, byłabym wdzięczna. Bo sprawdzałam i znowu sztuczna inteligencja trochę tak, a trochę nie.
1: Halucynuje jednym słowem.
0: Halucynuje i ja też już zaczęłam popadać w halucynacje.

0: na końcu języka.
1: Jest takie słowo, które zawsze budzi we mnie taki odruch pewnej niechęci.
2: O.
1: Słowo karkołomny.
2: A czemu niechęci? Czy
1: bo raz, że się nie lubię spieszyć, to, albo spieszyć, jak mawiają niektórzy, a z drugiej strony takie mam skojarzenie, że to coś naprawdę drastycznego.
2: Ale tutaj zwróciłeś uwagę na pośpiech, ale karkołomność niekoniecznie musi być związana z szybkością. To raczej jest takie pokręcenie, skomplikowanie,
1: no właśnie,
2: narażenie się na ryzyko. Ale tutaj na moment chciałam się zatrzymać, bo miałeś takie wahanie śpieszyć czy spieszyć.
1: To nie tylko ja, bo to jedno z najczęściej zadawanych pytań.
2: Tak jak przy odmianie romantyzm, romantyzmie, więc... Śpieszę powiedzieć, że w języku potocznym i mówionym możemy zastosować obie formy.
1: Wracając do naszego karkołomnego, powiedziałeś, że to jest raczej takie zadanie pokrętne, takie nieoczywiste.
2: Często stosuje się na przykład w sportach różnych, karkołomna ewolucja,
1: no
2: czyli
1: właśnie
2: wymagająca, no... takich odważnych ruchów, zaryzykowania, niezgodna być może z grawitacją czy z fizyką. Ja to tak sobie wyobrażam.
1: I rzeczywiście karkołomny dziś najczęściej odnosi się do niezwykle trudnego zadania, skomplikowanego pomysłu lub ryzykownego przedsięwzięcia. Mówimy więc o karkołomnych obliczeniach, karkołomnych teoriach czy karkołomnych planach, rzadko zastanawiając się, dlaczego właśnie kark zresztą stał się tutaj miarą trudności. Natomiast mi się kojarzy ten karkołomny z takim na przykład z górki na pazurki, tak bez zastanowienia, skok na główkę do wody, nie sprawdziwszy jej głębokości. Coś, co ma jakiś taki pierwiastek lekkomyślności w sobie.
2: Ale czasami nie ma wyjścia. I tutaj przytoczę taką historię. Ja oglądam taki vlog o różnych katastrofach i między innymi chodziło o ratowanie dzieci, które utknęły wraz ze swoim wychowawcą w grocie podwodnej. No bo doszło do powodzi, zalało jaskinię. No i po wielu godzinach prób wypompowywania wody, różnych zabiegów, jeden z lekarzy, anestezjologów, który brał udział w wyprawie naukowej, wpadł, i tutaj zresztą padło to słowo, na karkołomny pomysł, żeby dzieciom, aby nie wpadły w panikę w trakcie transportowania ich przez wąskie otwory w tych jaskiniach, podać środek znieczulający, tak jak przy operacji. No i na początku było oburzenie, sprzeciw, bo to niebezpieczne, trzeba przecież cały czas monitorować. Wiemy, jak bardzo ważne jest to w czasie operacji. Ale zdecydowano się i okazało się, że uratowano w ten sposób życie. Więc czasami może nie lekkomyślność, tylko podjęcie takiego ryzyka bez wiedzy, jak to się może skończyć, przynosi odpowiednie rezultaty. To też trzeba uwzględnić.
1: Chociaż sama budowa tego słowa wskazuje, że może się skończyć czasami źle, bo
2: ułomnością jakąś.
1: Mamy karkołomny, czyli złożenie dwóch elementów, rzeczownika kark oraz czasownika łamać. Dosłownie oznaczał kiedyś ten wyraz coś, co łamie kark lub może doprowadzić do jego łamania, do jego złamania. W dawnej polszczyźnie nie był to jednak obraz metaforyczny, określano nim niebezpieczne miejsca, strome urwiska, ryzykowne przeprawy czy śmiałe wyczyny jeździeckie. Karkołomny był ten, kto podejmował działania grożące najcięższymi konsekwencjami. No, sam kark od wieków zajmuje szczególne miejsce w języku. To nie tylko tylna część szyi, ale także pewien symbol życia i siły. Złamanie karku oznaczało śmierć lub ciężkie kalectwo, dlatego wyrażenie szybko nabrało znaczenia granicznego. Chodziło o ryzyko najwyższej próby. Do dziś mówimy przecież nadstawiać kark, uratować własny kark,
2: byczy kark,
1: skręcić sobie kark. Wszystkie te związki frazeologiczne pokazują, że kark był postrzegany jako jedna z najważniejszych części ludzkiego ciała. No i stąd też ten karkołomny. Ale, mówisz o byczym karku. To ja dodam jeszcze określenie kark, takie w tym znaczeniu pejoratywnym. potocznym na określenie człowieka, który dużo ćwiczy na siłowni, ale rozwija głównie mięśnie, a nie mózg, prawda? I stąd takie określenie właśnie na takich ludzi raczej oszczędnie gospodarujących myślą, których czasami w naszej rzeczywistości
2: tak
1: właśnie spotykamy. No ale rzeczywiście łamanie karku również w tym sensie metaforycznym, czy łamanie kości, czy łamanie charakterów. Tak, no, to jest takie określenie na pokonanie oporu tych, którzy mają jakieś zasady i zmusza się ich do wyzbycia.
2: Zaczęło się od fizyczności, a proszę popatrzeć, jak wiele jest przenośnych znaczeń z karkiem w roli głównej, bo też na przykład krewni spadli mi na kark.
1: Czyli
2: sprawili mi kłopoty, prawda? Mam kogoś na karku. No i rzeczywiście ten kark trochę jak ten atlas, prawda, który podtrzymuje.
1: A swoją drogą ten kark w tym znaczeniu tego człowieka silnego siłą mięśni, no, zastąpił takie słowo, które kiedyś było dużo popularniejsze, osiłek. No dzisiaj już bardzo rzadko się je słyszy, jeśli w ogóle, prawda?
2: Ale blisko karku są barki i też występują.
1: Mieć na barkach.
2: Właśnie, albo coś tak nosić na barkach. I to jest bardzo ciekawe, jak tutaj ciało pięknie stworzyło różne nowe słowa. A dzisiaj zastanawiam się, z czym się Państwu kojarzy kark, czy przypadkiem nie z karkówką?
1: Z karczkiem.
2: O właśnie, albo z karczkiem, który też ma wiele znaczeń, bo oprócz tego, że jest to odpowiednia część mięsa, to jeszcze może być częścią garderoby, bo to jest górna część sukienki.
1: Ale
2: no i moglibyśmy w niej skończyć.
1: Na tym polega piękno naszego języka, że rzeczywiście możemy się w nim posługiwać w bardzo elastyczny sposób.

0: A tak a propos kupowania na kredyt, to funkcjonuje też takie pojęcie jak życie na kredyt, czyli w odniesieniu do tych, których spotkało coś złego, ale udało im się wykaraskać z tego, na przykład wyzdrowieć po poważnej chorobie, no i wtedy traktują tę pozostałą część swojego życia właśnie jako coś darowanego. Coś, za co być może kiedyś trzeba będzie zapłacić rachunek z odsetkami, no ale to jeszcze nie dziś.
1: Kredyt z kategorii ekonomicznej przeszedł w kategorię medyczną, a także nieco
0: językową.
1: Tak. A tak swoją drogą, lubisz robić zakupy, jak jesteś na wakacjach?
0: Nie.
1: Nie chodzisz po targach.
0: Ja w ogóle nie lubię robić zakupów.
1: Ja też nie lubię chodzić normalnie po sklepach, natomiast jeżeli jestem w jakimś zakątku, gdzie są jarmarki, targi, takie specyficzne, bardzo lubię, zwłaszcza te pchle targi, o których kiedyś opowiadaliśmy w naszym programie. Jeżeli Państwo są na wakacjach na przykład nad morzem czy na Mazurach, tam w wielu miejscowościach są takie mobilne pchle targi, na których oczywiście można znaleźć złom, ale też czasami bardzo ciekawe rzeczy i tego typu zdobyczy handlowych Państwu życzę.
0: A w tych bardziej egzotycznych krajach, szczególnie tam powiedzmy azjatyckich, to warto odwiedzać tak zwane suki, bo to jest pojęcie targu. No i już nawet nie kupując, ale tylko oglądając.
1: Zwłaszcza, że jeżeli Państwo nie są wyszkoleni w targowaniu się, to lepiej nie zaczynać.
0: No, chociaż tam ceny są z reguły mocno umowne w zależności od takiej oceny sprzedawcy.
1: Tak, zasobności umówmy się, że te ceny, które są na karteczkach, są zawyżone bardzo, bardzo i zwykle spadają czasami nawet...
0: Jeśli w ogóle są na karteczkach, to zupełnie...
1: Ale to jest taka słynna zasada, że jeżeli pytasz o cenę jachtu, to znaczy, że cię na niego nie stać, więc może wychodzą też z takiego założenia. Nieważne, nawet jeżeli tylko jako turyści, jako oglądacze, warto pójść w takie miejsca, bo to jest swoisty koloryt.
0: A to już wszystko w dzisiejszym programie. Dziękujemy Państwu za uwagę.
1: Beata Granatowska
0: i Ireneusz Prochera.

0: produktów stworzona w trosce o seniorów.
1: Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
1: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Po reklamie.
4: Radio Opole w pasmach FM, w internecie, a także w paśmie cyfrowym DAB+. Redakcja informacji przygotowana, aby przekazać Państwu wiadomości wieczorne. Zaczynamy na zegarach 19. W wiadomościach dwie skrajnie różne oceny 12 miesięcy prezydenta Nawrockiego. Przyjmowanie pacjentów na szpitalny oddział ratunkowy w Opolu od poniedziałku po nowemu oraz kluczborczanin Patryk Stosz przed rozpoczynającym się w poniedziałek właśnie Tour de Pologne.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: W najbliższym tygodniu 6 sierpnia przypada pierwsza rocznica zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta. Bardzo negatywnie te 12 miesięcy oceniają politycy sejmowej większości. W ocenie Katarzyny Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej głowa państwa swoimi decyzjami krępuje decyzje rządu.
6: Jego liczne weta to jest przykład, w jaki sposób sypać piasek w tryby rządowi, ale tak naprawdę niszczenie również interesów Polaków. Mogliby mieć niższe ceny benzyny, gdyby nie weto pana prezydenta, mogliby mieć rozwody pozasądowe, gdyby nie weto prezydenta.
4: Znacznie wyższe oceny prezydent Nawrocki zbierał przedstawicieli opozycji. Marcin Chorała z klubu Rozwój Plus, pytany o to, co wymaga poprawy, odpowiada, że prezydent mógłby być bardziej aktywny na krajowej scenie politycznej.
7: Karol Nawrocki ma obecnie ogromny autorytet po tej patriotycznej, niepodległościowej, szerszej niż tylko prawicowej stronie opinii publicznej i gdyby tylko zechciał ten swój autorytet wykorzystać bardziej aktywnie, to myślę, że bardzo, bardzo wielu by od razu za nim poszło.
4: Teraz Opole przypominamy o. Od jutra zmienia się organizacja ruchu pacjentów udających się do szpitalnego oddziału ratunkowego, do punktu przyjęć planowych oraz nocnej, świątecznej opieki zdrowotnej i wreszcie poradni kardiologicznej. W związku z rozpoczęciem remontu estakady zamknięte będą dotychczasowy wjazd i wejście do SOR-u, parking pod estakadą oraz wejścia do punktu przyjęć planowych i nocnej opieki medycznej. Pacjenci będą kierowani przez główne wejście do budynku D, w którym znajdują się rejestracja i poradnia.
5: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
4: To są takie trochę przepychanki, pokazywanie, kto jest ważniejszy. Tak szef Opolskiego Związku Piłki Nożnej Tomasz Garbowski odnosi się do konfliktu na linii FIFA-UEFA. Odnośnie odwołanych już planów wpuszczenia kapitału prywatnego w organizację mundialu.
8: Na linii UEFA, czyli Europejska Federacja Piłkarska i ta Międzynarodowa Światowa Federacja Piłkarska chyba od wielu lat iskrzy, tak? Mówiąc wprost, to jest kolejny konflikt pomiędzy dwoma dużymi federacjami i przepychanie, które jest ważniejszy, kto jest ważniejszą instytucją. Teraz dochodzi jakiś deal, nie wiadomo do końca jaki, z jakąś tam rodziną Donalda Trumpa i wydaje się, że coś tam było napisane. No i UEFA i także Ameryka Północna sprzeciwiają się, żeby jednoosobowo prezes federacji takiej największej, FIFA, podjął taką decyzję, która ma skomercjalizować Mistrzostwa Świata.
4: Gianni Infantino z tego kontrowersyjnego pomysłu skomercjalizowania mundialu się wycofał, ale niesmak i brak zaufania do lidera największej federacji piłkarskiej na świecie pozostał.
5: Twoje źródło prawdziwych informacji.
4: 7 sierpnia Opole będzie miastem startowym 5. etapu Tour de Pologne. Na liście składu reprezentacji Polski jest m.in. zawodowy kolarz z Kluczborka, Patryk Stosz. To będzie dla niego 6. start w tej imprezie. Kilkakrotnie już pokazywał, na co go stać.
9: 3 razy byłem aktywnym. Raz zdobyłem też klasyfikację górską. No i w tym roku na pewno też będę chciał powalczyć o aktywnego. No zobaczymy, czy się uda, czy forma dopisze. Przygotowywuję się, więc zobaczymy, jak to będzie.
4: 83. Tour de Pologne rozpoczyna się w poniedziałek w Gdyni. Kolarzy będzie można zobaczyć w Opolu 7 sierpnia. Stąd właśnie wyruszają na prawie 220-kilometrowy etap z metą w miejscowości Kociesz.
5: Światowe agencje informują.
4: Rekordowo wysokie temperatury w Korei Południowej w mieście Yongsan. Słupki rtęci pokazały 42,5 stopnia. To najwyższy znany poziom temperatury na Półwyspie Koreańskim od czasu rozpoczęcia pomiarów ponad 120 lat temu. Coraz więcej nielegalnych migrantów zatrzymują służby w Estonii. Władze zapowiedziały właśnie zaostrzenie działań, restrykcji i wsparcie ze strony sąsiedniej Finlandii. W sporcie o 20 zapraszam Państwa, m.in. polscy siatkarze, przypominamy, po raz trzeci wygrywają Ligę Narodów.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Temperatura zaparkowała nam na 20.

0: 24 stopniach, nie zmienia się nic od 3 godzin w nocy, zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem przejściowo zachmurzy się mocniej, możliwe słabe upady deszczu. Temperatury minimalne od 16 do 18 stopni, wiatr będzie słaby z północnego wschodu i wschodu. W poniedziałek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, możliwe przelotne opady deszczu, jutro maksymalne temperatury bardzo wysokie, proszę uważać, od 32 do 34 stopni, wiatr będzie słaby z kierunków wschodnich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
2: Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior.
6: Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Reklamie.

0: głowa nie boli.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Dobrowolski i zapraszam na spotkanie z kolejną organizacją pożytku publicznego w naszym studiu. Ksiądz biskup Wojciech Pracki, który reprezentuje także diakonię przy parafii ewangelicko-augsburskiej w Opolu.
2: Kłaniam się nisko, dobry wieczór. Właściwie to mogę powiedzieć, że nie tylko tę opolską diakonię, ale też diakonię diecezji katowickiej kościoła ewangelicko-augsburskiego w RP, ponieważ z urzędu jako biskup diecezji też jestem odpowiedzialny za diakonię diecezjalną. A co to jest diakonia? To musimy sobie chyba wyjaśnić, panie redaktorze, tutaj, że diakonia to, tak najprościej mówiąc, to jest odpowiednik rzymskokatolickiej caritas, tylko w kościele ewangelicko-augsburskim, czyli dzieło miłosierdzia, dzieło charytatywne, kościelne, które właśnie nosi tę nazwę diakonia.
1: Przewielebny pastor to tak trochę pomiędzy Katowicami, gdzie pełni urząd biskupa, a parafią w Opolu, gdzie pełni nadal funkcję proboszcza parafii ewangelicko-augsburskiej. Wracamy do diakonii w takim razie. Kiedy powstała ta organizacja i jakie były okoliczności? Bo domyślam się, że jeżeli chodzi o wykładnię, to zawsze, jak to u luteran, musi być gdzieś u podstawy Pismo Święte.
2: No właśnie trochę jednak nie. Z tego prostego względu, że diakonia powstała tak naprawdę w XIX wieku, druga połowa, i to jest okres już rewolucji przemysłowej i tej wielkiej prosperity, która za tym poszła. Tutaj na terenie Górnego Śląska, no bo jednak trzeba pamiętać, że historycznie znajdujemy się w Opolu na Górnym Śląsku i Opole było swego czasu stolicą tego właśnie regionu, więc wraz z wydobyciem węgla i rudy żelaza, no to chociażby pobliski Ozimek, jeśli chodzi o rudę żelaza, no a ruda węgla i ruda żelaza to już bardziej ten okręg górnośląski przemysłowy.
1: I to było później? Najpierw były rudy żelaza właśnie te z Doliny Małej Panwi, później dopiero Górny Śląsk.
2: Ten Górny Śląsk to był dopiero wtórny. Oczywiście to jest też wydobycie srebra w Tarnowskich Górach. W związku z tym, że tutaj te tereny należały do Prus, to też bogacili się pruscy przedsiębiorcy, pruskie rodziny. Oni bardzo często byli luteranami i założycielami i sponsorami też jednocześnie parafii luterańskich tutaj w naszym regionie. I takim zjawiskiem, które za tym rozwojem ekonomicznym szło w ślad, to było tworzenie dzieł charytatywnych. No, z jednej strony to byli przedsiębiorcy, którzy zatrudniali ludność regionu i widzieli po pewnym czasie, że nie można tych ludzi tylko i wyłącznie eksploatować, trzeba im też coś dać, trzeba im też coś zapewnić. To jest podobnie jak rozwój przemysłu włókienniczego w Łodzi i okolicach, prawda? I nie można tego człowieka tylko eksploatować, trzeba mu też coś dać, trzeba mu też coś zapewnić. Kiedy rodzice są w pracy, trzeba zająć się dziećmi. Bardzo wiele jest wypadków w pracy, więc jest dużo sierot. Poza tym osoby, które już zakończyły swoje życie zawodowe, to tutaj dochodzi nam jeszcze kwestia wszystkich, dzisiaj to pięknie mówimy, pięknie nazywamy seniorów, którymi trzeba się też zaopiekować, skoro dla nas pracowali całe swoje życie zawodowe, no to trzeba by było ich też u tego schyłku życia, bo pamiętamy, że takiej opieki medycznej jak dzisiaj nie było, no ale trzeba ich jakoś wesprzeć i w związku z tym podjęto tak zwane dzieła diakonii, czyli służby bliźniemu. I bardzo często, jako że ci fabrykanci, przemysłowcy, jakkolwiek ich nazwać, byli też fundatorami parafii, to parafie stały się automatycznie takimi

0: weekend w Tatrach. Tylko jednego dnia zginęły 3 osoby. W sporcie polscy siatkarze po raz trzeci wygrywają Ligę Narodów oraz Ekstraklasa i wygrana Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Biało-czerwony przejazd rowerowy ulicami Warszawy. Od tego rozpoczynamy z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Ponad 2000 rowerzystów wyruszyło w masę powstańczą, odwiedzając miejsca związane ze zrywem. Rozmawiała z nimi Agata Króla.
2: Jeździmy od kilku lat w strojach z epoki, dosiadając przedwojennych polskich rowerów. Co roku trasa jest inna, to jest ogromna frajda.
3: Radość, zaduma i przede wszystkim pamięć, bo po to tysiące warszawiaków, ale także ludzi z całej Polski stara się co roku przyjeżdżać tutaj, co roku jest więcej tych rowerzystów.
4: To jest bardzo piękna inicjatywa, upamiętniająca bohaterów walczących o naszą wolność.
0: Jednego dnia w Tatrach zginęły 3 osoby, o tym teraz. Wczoraj do śmiertelnego wypadku doszło na Słowacji, z kolei w Polsce zginęły 2 osoby od początku wakacji. Ratownicy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego udzielili pomocy 200 osobom, ustalił Paweł Pawlica.
5: Po słowackiej stronie Tatr Wysokich zginął 37-letni polski taternik. Jak poinformowała Horska Zachranna Służba, do wypadku doszło w rejonie skrajnej Rzeżuchowej Turni. Mężczyzna nie przeżył upadku z dużej wysokości. Na Mięguszowieckim szczycie w rejonie Morskiego Oka również zginął taternik. Do trzeciego śmiertelnego wypadku doszło na Orlej Perci. Tam w rejonie Granatów upadku z wysokości nie przeżył turysta. Od początku wakacji ratownicy TOPR udzielili pomocy 200 osobom. Najczęstszymi powodami interwencji były urazy kończyn i zasłabnięcia.
0: Gdyby mało było państwu jeszcze lata, najbliższy tydzień ponownie pod znakiem upałów. Synoptyk MGW w Warszawie Przemysław Makarewicz mówi w Polskim Radiu, że jutro temperatura miejscami przekroczy znacznie 30 stopni.
6: Jutro temperatura maksymalna w centralnej części kraju wzrośnie do około 30 stopni, natomiast na południu i południowym wschodzie temperatura maksymalna sięgnie około 33-34 stopni.
0: Tak wysokie temperatury zgodnie z zapowiedziami synoptyków mają utrzymać się do końca nadchodzącego tygodnia, później lekkie kilkudniowe ochłodzenia. Od poniedziałku rusza policyjna akcja Speed, co oznacza zwiększoną liczbę policyjnych patroli, które zwrócą szczególną uwagę na prędkość, z jaką się poruszamy. Na najbardziej uczęszczane trakty wyjadą też nieoznakowane wozy z wideorejestratorami. Akcja Speed tradycyjnie obejmie całą Polskę, potrwa aż do 9 sierpnia. Rozpoczyna się rozbiórka mostu tymczasowego przez Białą w Głuchołazach. Po demontażu cała konstrukcja wróci do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W kończącym się tygodniu przekazano w użytkowanie częściowo nowy most w ciągu Krajowej 40, ale do listopada będzie tam obowiązywać ruch naprzemienny, stąd cierpliwość zmotoryzowanych, zwłaszcza w godzinach szczytu, zdecydowanie w cenie.
1: Światowe agencje informują.
0: 2 osoby zginęły, 2 jeszcze zostały poszkodowane w zderzeniu 2 śmigłowców gaśniczych w Grecji. Ofiary wypadku to obywatele Grecji i Danii. Załoga drugiej maszyny została uratowana. Do wypadku doszło w rejonie Psaty, kilkadziesiąt kilometrów na zachód od stolicy Grecji, Aten. Przedsiębiorcy z departamentu Gironde liczą straty po pożarach lasów, które nawiedziły południowo-zachodnią Francję. Lokalni sklepikarze i właściciele firm boją się poważnych problemów finansowych. Sierpień tradycyjnie jest najważniejszym miesiącem dla turystyki, a zainteresowanie regionem spadło praktycznie do zera.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 minuty po 20.
1: Sport w Radiu Opole.
7: Przed mikrofonem Adam Wołek, dobry wieczór. Polscy siatkarze drugi raz z rzędu najlepsi w Lidze Narodów. W rozegranym w chińskim Ningbo finale wygrali z USA 3-2. Najpierw wygrali do 21, potem 2 sety przegrane do 23 i 25, potem wygrana do 23 i w tiebreaku 15-10. Rozgrywający Marcin Komenda jest dumny z tego, czego dokonał polski zespół.
8: No powiem szczerze, wielkie emocje. Twardy mecz. Amerykanie naprawdę prali na zagrywce, dawali z siebie maksa. W tym elemencie i grało się ciężko, bo często nas odrzucali od siatki. Natomiast my to przełamaliśmy. Trzeci set trochę na własne życzenie przegramy. Natomiast to, co zrobiliśmy w czwartym i w piątym secie, myślę, że może nam dać bardzo dużo w przyszłości, bo jak wygrywasz 3-0, super. Natomiast jak przełamujesz rywala i wygrywasz 3-2, gdzie rywal gra bardzo dobrze, to jest najlepsze, co może się wydarzyć drużynie. Dlatego jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. Ten medal smakuje wyjątkowo. Obroniliśmy tytuł. Zawsze cięższe się broni niż zdobywa.

0: Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci, odpowiednio w 2023 i dwa lata później. Wcześniej, w 2012, także zdobyli złoto, ale wtedy rozgrywki odbywały się pod szyldem Ligi Światowej. Od 2019 roku biało-czerwoni nie schodzą z podium Ligi Narodów. Za kadencji selekcjonera Nikoli Grbicia wywalczyli piąty krążek w tych rozgrywkach. Z serbskim szkoleniowcem mają na koncie 3 złote i 2 brązowe medale. Trzecie miejsce, przypomnijmy, zajęli Słoweńcy po wygranej 3-1 z Japonią. Szczypiorniści Korotop Gwardii Opole przygotowują się do startu sezonu Orlen Superligi. Nasi piłkarze ręczni zmierzyli się w meczu sparingowym z SC Magdeburg i przegrali 26-34. Do przerwy spotkania z aktualnym mistrzem Niemiec i trzecią drużyną Europy podopieczni Bartosza Jureckiego przegrywali 11-15. Teraz piłka nożna. Legia Warszawa wygrała z Zagłębiem Lubin 3-1 w spotkaniu drugiej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W pozostałych niedzielnych meczach Śląsk Wrocław wygrał z Rakowem Częstochowa 2-1, a za kwadrans rozpoczyna się mecz GKS-u Katowice z Radomiakiem Radom. Za nami także kolejne mecze w pierwszej lidze. Ruch Chorzów Miedź Legnica 0-2 i Stal Mielec pod Beskidzie 3-3. Trwa spotkanie Pogoni Grodzisk z Puszczą Niepołomice, a Odra Opole przygotowuje się do wyjazdowego starcia z Chrobrym Głogów, które rozegra w poniedziałek o godzinie 19. Niestety nie ma dobrych informacji z trzeciej ligi, tylko jeden punkt zdobyty przez drużyny z regionu. Stal Brzeg zremisowała z LKS-em Goczałkowice 1-1. Podopieczni Zbigniewa Smułki pierwsi zdobyli gola za sprawą Maksymiliana Nowaka w 42 minucie, ale 3 minuty później goście wyrównali. Nie powiodła się wyprawa do Sułowa MKS-owi Kluczbork, który z tamtejszą Baryczą przegrał 0-2. Wyjazdowy mecz też nie wyszedł Polonii Nysa, która zanotowała porażkę 0-3 z Odrą Bytom Odrzański. I na koniec jeszcze Patryk Dudek zajął drugie miejsce w zawodach żużlowego Grand Prix w Łodzi. W 7. rundzie Mistrzostw Świata wygrał Brytyjczyk Robert Lambert, a 3. miejsce zajął Australijczyk Brady Kurz. Z pozostałych Polaków Bartosz Zmarzlik był 6., Kacper Woryna 8., Piotr Pawlicki 11., a Dominik Kubera 13. Ponownie o sporcie za godzinę, do usłyszenia.
1: Pogoda. W regionie opolskim przed nami noc pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Tylko nad ranem przejściowo zachmurzy się mocniej, może też przelotnie popadać. Temperatury minimalne od 16 do 18 stopni. Wszystko to przy wietrze słabym z północnego wschodu i wschodu. W poniedziałek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, możliwe przelotne opady deszczu. Temperatury maksymalne jednak bardzo wysokie. Od 32 do 34 stopni. Wiatr słaby ze wschodu. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy aktualnie 23 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
6: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
7: Wszyscy się na ciebie skarżą.
8: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
6: Zejdź mi z oczu.
8: Co za idiot.
9: Nie chcę cię tu widzieć.
10: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
11: Co z tobą jest nie tak?
8: Jesteś nikim.
12: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu.
13: Mobbing to przemoc.
14: Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami.
15: Godność ma swoje imię.pl.
2: Reklama społeczna.
16: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
17: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
18: EPA i DHA
17: na wsparcie pracy serca
18: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
17: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
18: Wszystko takie ważne.
17: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
16: Po reklamie.

0: linii oddzielenia, które polegają na wycince drzew, czaków, jakiejś takiej niskiej roślinności oraz odgarnianiu narzędziami ręcznymi ściółki leśnej po to, żeby obszar, który już został spalony i się tli, nie rozniósł się w wyniku podmuchów wiatru dalej.
1: Do końca miesiąca misję w Hiszpanii będzie pełnić 105 polskich strażaków.
2: Na dobry wieczór, wiadomości Radio Opole.
1: Średnie ceny paliw przekroczyły właśnie psychologiczną barierę 8 zł za litr. Dotyczy to oleju napędowego oraz benzyny 98. Rząd, przypomnijmy, zapowiedział, że na ostatnie 2 tygodnie wakacji będzie starał się przywrócić mechanizm obniżający ceny paliw.
3: Postaramy się przed końcem wakacji jakoś wprowadzić takie rozwiązanie, które będzie ułatwiało i ograniczało koszty tej bardzo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Zapowiadał w tym tygodniu rzecznik rządu Adam Szłapka. Za 95 kierowcy płacą średnio 7 zł 51 groszy. To jest najwyższa cena tego paliwa na razie w tym roku.
2: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
1: Od 8 do 10 tysięcy złotych na swoją działalność mogą pozyskać koła gospodyń wiejskich od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać w tym nowym naborze tylko elektronicznie do 30 września albo do momentu, w którym wyczerpie się cała pula. Przypomina Tomasz Siwik z olsztyńskiego oddziału ARIMRO. W skali kraju łączna pula dofinansowań sięga 140 milionów złotych.
4: Kto szybciej złoży wniosek, szybciej otrzyma pieniądze i szybciej będzie mógł je wydatkować, a potem rozliczyć, bo do końca roku koło gospodyń wiejskich musi wydatkować te środki, a do końca stycznia kolejnego roku rozliczyć się tutaj, składając w agencji sprawozdanie, na co te pieniądze zostały wydatkowane.
1: Pozyskane dofinansowania można wykorzystać m.in. na organizowanie festynów integracyjnych dla mieszkańców. W całej Polsce, to już statystyka, prężnie działa ponad 19 tysięcy koł gospodyń wiejskich. Z powodu braków kadrowych, przypominamy, oddział ginekologiczno-położniczy Szpitala Powiatowego w Głubczycach przedłużył czasowe zawieszenie działalności o kolejne 2 miesiące. Jak na razie nie zgłosił się żaden lekarz, który chciałby podjąć się pracy na tym oddziale. Od jutra do odwołania będzie zamknięty dla ruchu turystycznego czerwony szlak prowadzący przez Dolinę za Mnichem do Wrót Chałubińskiego, informuje Tatrzański Park Narodowy. Powodem jest konieczny remont trasy, która jest w fatalnym stanie technicznym.
2: Światowe agencje informują.
1: 6 osób zginęło, 27 jest rannych w tragicznym wypadku autobusu i kampera w środkowych Włoszech. Do tego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 79 na granicy regionów Latium i Umbria w pobliżu jeziora Wettina. Na Węgrzech pogłębia się impas energetyczny spowodowany rekordową suszą. Premier Péter Mogior poinformował, że w nocy z soboty na niedzielę wyłączono przedostatni już blok elektrowni atomowej Pokrz.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem stopniowo zachmurzy się mocniej. Możliwe są także niewielkie opady deszczu. Tak wygląda pogoda dla Śląska Opolskiego na najbliższą noc. Temperatury minimalne od 16 do 18 stopni. Wiatr będzie słaby z północnego wschodu i wschodu. W poniedziałek początek nowego tygodnia pod znakiem zachmurzenia dużego, ale z rozpogodzeniami. Możliwe przelotne słabe opady deszczu. Temperatury maksymalne jutro wysokie od 32 do 34 stopni. Wiatr będzie słaby ze wschodu. Sprawdzamy jeszcze temperaturę. W Opolu mamy aktualnie 22 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
5: Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek. Ruszamy, szanowni państwo, audycja Cały Nasz Sport do 22.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
3: czują się bezpieczne i kochane.
4: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
5: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
6: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
3: Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat.
5: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
2: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
14: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
13: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
14: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
13: To wszystko takie ważne.
14: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
13: Po reklamie.

0: Uwalniasz sport w Radiu Opole.
1: Prawie 14 minut po godzinie 21. Kłaniamy się Państwu bardzo nisko ze sportowym pozdrowieniem. Ruszamy z doniesieniami ze świata sportu. Będzie na pewno o siatkówce i to już na dzień dobry, dlatego że Polacy wygrali Ligę Narodów. Na pewno podsumujemy to, co wydarzyło się na piłkarskich boiskach, bowiem polska ekstraklasa, pierwsza, druga i trzecia liga już grają i oczywiście także zespoły z naszego regionu, choć Odra Opole swoje spotkanie rozegra dopiero jutro. Będziemy na torze żużlowym, będziemy także na torze wodnej Formuły 1, a także na rajdzie Finlandii. Także zapraszamy Państwa do godziny 22. Jeszcze raz Marcin Kobza za konsoletą realizatora, Adam Wołek przed mikrofonem, a zaśpiewa nam Shakira Wherever.

0: ze mną bądź i na pewno z drużyną siatkarzy byli wszyscy kibice. Dzisiaj po 13:30 rozpoczął się finał turnieju Ligi Narodów, a polscy siatkarze obronili ten tytuł w rozegranym chińskim Ningbo. Finale wygrali ze Stanami Zjednoczonymi 3-2, ależ to było spotkanie, naprawdę jak w kalejdoskopie zmieniała się sytuacja. Pierwszego seta nasi wygrali 25-21, w drugim przegrali do 23. Ja przecierałem oczy ze zdumienia, dlatego że Amerykanie troszkę zmienili ustawienie, troszkę styl gry i w pewnym momencie nasi się pogubili. Trzeci set także dla Amerykanów wygrany na przewagi do 25, ale potem nasi w secie czwartym doprowadzili do stanu 2-2, wygrywając do 23, a w tiebreaku 15-10. I powiem Państwu, że potężny kamień spadł mi z serca. Libero naszej drużyny, Jakub Popiwczak, ocenia wynik biało-czerwonych.
1: Jestem przeszczęśliwy. Ciężko mi w ogóle będzie wyrazić to, jak teraz się czuję. Mam wrażenie, że to jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz. Przychodzą mi gdzieś obrazki z zeszłego roku, gdzie wygraliśmy tutaj wszystkie 3 mecze po 3-0 i tak wracaliśmy do domu. Wiadomo, my byliśmy mega szczęśliwi, ale tak trochę z takim uczuciem, że nikt nas nie sprawdził i może jakoś wszyscy zagrali poniżej oczekiwań. A dzisiaj zdobywamy ten złoty medal, pokonując Amerykanów, którzy wczoraj rozegrali fenomenalny mecz. Dzisiaj no było to mega ciężko, a ostatecznie wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. Zachowując wszelkie proporcje, ja oglądając mecz chłopaków ze Stanami Zjednoczonymi na Igrzyskach Olimpijskich, marzyłem o tym, żeby mieć taki swój mecz. I tutaj dzisiaj brałem w tym udział, w tym wielkim wydarzeniu siatkarskim. Co prawda tylko Liga Narodów, ale aż Liga Narodów. I jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze. Momentami było ciężko, no ciężko było zatrzymać McHenry'ego dzisiaj, który tam czasami się mówi, że z drugiego, z trzeciego piętra. On dzisiaj mam wrażenie z czwartego atakował. Haynes, który był świetny. Anderson z plastrem na czole, niesamowitą raną wrócił do gry. No heroiczny bój, heroiczna postawa Amerykanów, ale tym bardziej cieszy to, że to my na koniec cieszymy się ze zwycięstwa. Naprawdę ciężko opisać słowami to, jak jestem dumny z całej ekipy i z tej grupy ludzi. Wszyscy mamy tutaj podobne plany, po prostu na chwilę znaleźć jakiś cichy kąt, zamknąć się w czterech ścianach ze swoimi ulubionymi ludźmi i nie myśleć o siatkówce, bo dużo tej siatkówki było ostatnio, dużo podróży, dużo zmian czasu, dużo emocji. Mamy to szczęście, że tych pięknych emocji jest bardzo dużo, a tych złych było przez ostatnio troszkę mniej, także myślę, że to jest świetna sprawa.
0: A najważniejsze, że na szyjach naszych zawodników zawisły złote medale. Dodajmy, że Polacy zwyciężyli w Lidze Narodów po raz trzeci. Poprzednio w 2023 i 2025. Wcześniej w 2012 także zdobyli złoto, ale wtedy rozgrywki odbywały się pod szyldem Ligi Światowej. Od 2019 roku biało-czerwoni nie schodzą z podium Ligi Narodów. Za kadencji selekcjonera Nikoli Grbicia wywalczyli piąty krążek tych rozgrywek. Mają 3 złote i 2 brązowe medale. Trzecie miejsce dla Słoweńców po wygranej 3-1 z Japonią, a w siatkówce trzeba skakać, to też Van Halen, Jump.

0: Dzisiaj na pewno oczy wszystkich kibiców zwrócone były na chińskie Ningbo. Ten mecz o 9, który był rozgrywany między Słowenią a Japonią, na pewno nie wzbudził takich emocji jak ten finałowy, czyli Polaków z Amerykanami, który to Polacy wygrali 3-2 i, co bardzo ważne, obronili tytuł najlepszej drużyny w Lidze Narodów. Są takie sporty jak siatkówka, gdzie to my jesteśmy grupą śmierci, bo wiadomo, że jak piłkarze trafiają na swoich przeciwników w eliminacjach czy w europejskich pucharach nasze kluby, to za każdym razem jest tłumaczenie, że nie ma już słabych drużyn w Europie, że musimy się dotrzeć, że wyciągniemy wnioski, skupiamy się na lidze i tak dalej. Nie, Polacy skupili się w siatkarscy na Lidze Narodów, posprzątali tam bardzo ładnie, porozstawiali po kątach swoich przeciwników, bo w ćwierćfinale Ukrainę, w półfinale Słowenię i w finale pokazali miejsce w szeregu Amerykanom. I z tego sukcesu niesamowicie zadowolony jest selekcjoner naszej kadry, Nikola Grbić.
1: Oczekiwałem trudny mecz. To, co powiedziałem zawodnikami na początku szatni, było to, że musimy oczekiwać, bo oni będą grali dużo lepiej. Będzie inaczej, absolutnie, jak ten mecz w Chicago. Musimy się przygotować, że będziemy grali punkt za punktem, ale na końcu musimy mieć cierpliwości, jeśli oni zagrają, jak zagrali. Wrócić i mieć cierpliwości, bo nasza jakość na końcu musi zrobić przewagi i pomogło za dużo to, co Semen zagrał, to, co Leo zmienił rolę praktycznie i zagrał na miejscu, na którym nie próbowaliśmy nie jeden raz i naprawdę, kiedy mamy tych zawodników z taką jakości, myślę, że jest łatwiej dla mnie też robić decyzje i przygotować zespół za każdy scenariusz. Czekamy na Kevina, on jeszcze nie jest na swoim poziomie, na który może być. Jedna rzecz, że nie chciałem go puścić w jednym momentu, który naprawdę mieliśmy dużo problemów w ataku z prawego. On może zagrywać, on może blokować, ale jeszcze ma jakieś problemów w ataku i dlatego nie chciałem go zostawić w trudnej sytuacji. Oczywiście Leo był gotów, on jest fantastyczny w ataku, zagrywce i bloku dzisiaj też i pomógł naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
0: I ma rację Nikola Grbić, tym bardziej, że Polacy już zapowiadają, że absolutnie nie mają zamiaru odpuszczać. Nikola Grbić, znakomity siatkarz, reprezentant Jugosławii, także jego ojciec, co jest bardzo też ciekawe, grał w reprezentacji Jugosławii, był aktywnym siatkarzem w latach 1960-1982, a Nikola Grbić trenersko związał się także z Polską, bowiem był szkoleniowcem w sezonach 2019 do 2021 Zaksy Kędzierzyn Koźle. Zatem mamy także i swoje tutaj regionalne zasługi w rozwoju kariery trenerskiej naszego selekcjonera. A jeżeli chodzi o drużyny, w jakich grał, to między innymi w Trentino, grał w Zenicie Kazań, grał także w Treviso, w Wojwodinie Nowy Sad. Człowiek, który siatkówkę ma w DNA. Szanowni Państwo, Gentleman i Michael Patrick Kelly w utworze że Wildfire. Dla tych, którzy pamiętają muzykę połowy lat 90. powiem tylko tyle. Michael Patrick Kelly to Paddy Kelly. Pamiętacie The Kelly Family?

0: są tacy piłkarze, których będzie się pamiętać przez wiele, wiele lat, tak jak pamiętamy Maradonę, będziemy pamiętać Cristiano Ronaldo, będziemy pamiętać Leo Messiego. Wydaje mi się, że nasze pokolenie ma to szczęście, że żyje jeszcze w dobie już odchodzących powoli ze sceny tych wielkich piłkarzy. Ja doskonale pamiętam debiut Leo Messiego w Barcelonie, bardzo dobrze pamiętam debiut Cristiano Ronaldo w Manchesterze United. Pamiętam też świetnie debiut Roberta Lewandowskiego w polskiej ekstraklasie i powiem Państwu, że było to w roku 2008 w meczu z GKS-em Bełchatów. On wtedy strzelił bramkę piętą po dośrodkowaniu zawodnika, który pochodzi z Opolszczyzny, czyli Tomka Bandrowskiego. I już wtedy mówiło się, że będzie to zawodnik, który może w Europie coś zdziałać. Nikt jednak nie spodziewał się, łącznie z dziennikarzami sportowymi, w tym wielkim znawcą, jakim jest Roman Kołtoń, który w Borussii Dortmund wyżej cenił Shinji'ego Kagawę niż Roberta Lewandowskiego. Natomiast gdzie gra teraz Shinji Kagawa wiemy, a w jakim momencie kariery jest Robert Lewandowski też wiemy. Robert Lewandowski po paśmie sukcesów z Borussią Dortmund, Bayernem Monachium czy Barceloną przeniósł się do Chicago Fire, by tam rozwijać swoją markę, ale też powoli schodzić ze sceny i popularyzować piłkę nożną w Stanach Zjednoczonych jeszcze bardziej. Jego Chicago Fire w trzecim meczu Lewandowskiego, w tym pierwszym u siebie, pokonało Charlotte FC 2-1, a Robert Lewandowski strzelił w tym spotkaniu dwie bramki i ponownie zamknął usta krytykom.
1: Robert Lewandowski zdobył dwie bramki, w tym tę decydującą o zwycięstwie w swoim debiucie na własnym stadionie w barwach Fire, pomagając drużynie z Chicago pokonać Charlotte FC 2-1. Polak wyrównał stan meczu w 20 minucie, popisując się potężnym strzałem za pola karnego. Drugiego gola tego wieczoru Lewandowski strzelił w 68 minucie, trafiając w dolny lewy róg bramki i zapewniając zwycięstwo ekipie Fire, która rozgrywała swój pierwszy mecz u siebie od ponad 2 miesięcy. Zaraz po spotkaniu na konferencji prasowej nasz piłkarz podkreślił:
2: dzisiaj się już dużo lepiej czułem. Naprawdę od początku przyszedłem do Chicago, wiedziałem, że na potrzeby po prostu kasy przygotować, więc chyba każdy, kto się zna na piłce, że też to widział, raczej spodziewał się tego, dziś te pierwsze 3 tygodnie to jest raczej skupienie na tej cięższej pracy.
1: Mówił dziennikarzom nasz piłkarz. Na trybunach słynnego stadionu Soldier Field zasiadło kilka tysięcy polskich kibiców. Nie zabrakło transparentu z kotwicą, nawiązującego do kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: W Miami właśnie gra Leo Messi, szanowni państwo. Cristiano Ronaldo przeniósł się do Arabii Saudyjskiej, a nasz Robert Lewandowski do Chicago Fire. To też marketingowe dobre posunięcie zarówno Roberta, jak i samego klubu, ze względu na potężną Polonię, która właśnie zamieszkuje wieczne miasto. Skoro o piłce nożnej, szanowni państwo, no to trzeba przejść do podsumowania piłkarskiego weekendu w naszym kraju, a także w naszym regionie. Zaczynamy oczywiście od tego, co wydarzyło się w piłkarskiej ekstraklasie. Komplet rozstrzygnięć tego, co już za nami. Rozegrane mecze, które za nami, to naturalnie Wisła Płock, Widzew Łódź, tam bramek nie było. Motor Lublin, Jagiellonia Białystok 1-2, to mecze piątkowe. Mecze sobotnie: Piast Gliwice, Wisła Kraków 4-3, Wieczysta Kraków, Lech Poznań 1-2, mecze dzisiejsze: Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa 2-1. To ciekawa też sytuacja, dlatego że do 86 minuty drużyna śląska przegrywała 0-1. Marianić i Samiec Talar doprowadzili do łez piłkarzy Rakowa, wygrywając 2-1, strzelając dwie bramki. Jeżeli chodzi o mecz GKS-u Katowice z Radom, to w 66 minucie mamy wynik 1-1. Przypomnę, w Katowicach gra zawodnik urodzony na Opolszczyźnie, grający także niegdyś w barwach Odry Opole, czyli obrońca Lukas Klemens. Bardzo ci, Lukas, kibicujemy, liczymy na dobre występy w europejskich pucharach. Mówię tak, bo znam Lukasa i wiem, że jest świetnym zawodnikiem, a też bardzo sympatycznym człowiekiem, ale twardym obrońcą. Muszą na niego napastnicy uważać. Przełożone spotkanie pomiędzy Koroną Kielce a Górnikiem Zabrze. Jutro rozegra się mecz między Krakowią a Pogonią Szczecin. W tabeli prowadzi warszawska Legia, na drugim miejscu Jagiellonia Białystok, na trzecim Lech Poznań, ex aequo z Wisłą Płock. Tabelę zamyka Wieczysta Kraków. Na miejscach spadkowych na razie jeszcze Raków Częstochowa i Pogoń Szczecin, ale to dopiero druga druga kolejka. Pierwsza liga, szanowni państwo, tutaj także się dzieje i to dzieje się naprawdę sporo. My co prawda czekamy na spotkanie Odry Opole, które odbędzie się jutro po godzinie 19, a w innych meczach, które już za nami, to Arka Gdynia, Stal Rzeszów 4-0, Lechia Gdańsk, Warta Poznań 0-3, ŁKS Polonia Bytom 2-1, Pogoń Grodzisk Mazowiecki, Puszcza Niepołomice 1-0, to mecz rozegrany w Pruszkowie, bo stadion Pogoni Grodzisk Mazowiecki nie nadaje się do tego, by grać na nim rozgrywki zaplecza Ekstraklasy. Pogoń Siedlce, Termalika Bruk, Bedniciecza 1-2, Polonia Warszawa ogrywa Unię Skierniewice 3-1, Ruch Chorzów na własnym stadionie przegrywa 0-2 z Miedzią Legnica, a Stal Mielec remisuje 3-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Na czele tabeli Arka Gdynia, na drugim miejscu Pogoń Grodzisk Mazowiecki, na miejscach spadkowych Stal Rzeszów, Lechia Gdańsk i Ruch Chorzów. Odra Opole na razie na miejscu 13. Jeżeli wygra swoje spotkanie z Chrobrym, ma szansę wskoczyć nawet na miejsce 8. Przypomnijmy, pierwsze spotkanie opolskiej Odry na stadionie przy Olejnika, czyli na Itaka Arenie, nieudane, bowiem przegraliśmy z Arką Gdynia 0-1. No ale co ma powiedzieć biedna Resowia, która dostała łomot aż 0-0. Biedna Stal Rzeszów, przepraszam, nie Resowia, gdzieś mi Resowia Siatkarska jeszcze gdzieś w głowie tam się kołacze, bo Łukasz Kaczmarek tam przeszedł, ale Stal, która dostała tęgie baty, bo aż 0-4. Przechodzimy do drugiej ligi, tam co prawda nie mamy swojego reprezentanta, ale mamy zawodników między innymi wypożyczonych z Odry Opole, którzy występują w klubach, które grają na tym poziomie. No między innymi bramkarz Adam Wójcik, który występuje na poziomie drugiej ligi. Zaglądamy bardzo szybko, co się tam wydarzyło. Natomiast no, wyniki na pewno są bardzo interesujące. Mam nadzieję, że w przyszłości zobaczymy któregoś z naszych trzecioligowców na poziomie drugiej ligi. Górnik Łęczna, Awia Świdnik 0-1. Hutnik Kraków, Świt Szczecin 3-0. Rekord Bielsko-Biała wygrywa 3-0 z Zawiszą Bydgoszcz. Resowia Rzeszów, ta piłkarska, przegrywa 1-5 z rezerwami Śląska Wrocław. Sandecja Nowy Sącz ogrywa 3-0 Chojniczankę Chojnice. Sokół Kleczew 0-0 remisuje z Podhalem Nowy Targ. Stal Stalowa Wola przegrywa 1-2 z GKS-em Tychy. Znicz Pruszków ogrywa rezerwy Legii 2-1, a Lechia Zielona Góra przegrywa z remisuje z Olimpią Grudziądz 2-2. Przechodzimy teraz do tabeli. Tutaj Awia Świdnik na miejscu pierwszym, na drugim GKS Tychy, to Spadkowicz z pierwszej ligi, podobnie jak Znicz Pruszków, który znajduje się na miejscu trzecim. Tabele zamykają od końca Resowia, Chojniczanka, Świt i Legia Druga Warszawa. Szybko, trzecia liga, grupa trzecia. Tutaj także mamy komplet rozstrzygnięć. Niestety nie do końca udana kolejka dla zespołów z naszego regionu. Przypominam, to oczywiście inauguracja rozgrywek w BetClick trzeciej lidze, grupie trzeciej. I tak oto, szanowni państwo, w piątek mieliśmy otwarcie gier. Stal Brzeg, LKS Goczałkowice Zdrój 1-1. Maksymilian Nowak, były piłkarzem KS-u Kluczbork, strzelił w 42 minucie na 1-0 dla Stali Brzeg. Kiedy już wszyscy spodziewali się, że trzeba zejść do szatni i przygotować się do drugiej połowy, to w 45 minucie Nikolas Wróblewski trafił na wyrównanie. Barycz Słów, MKS Kluczbork 2-0, nieudany wyjazd podopiecznych trenera Łukasza Ganowicza. Niestety podobny los spotkał Polonię Nysa, która pojechała do Bytomia Odrzańskiego na mecz z tamtejszą Odrą i przegrała aż 0-3. Karkonosze, Jelenia Góra, Zagłębie Sosnowiec bez bramek, Rower Rybnik, Warta, Gorzów Wielkopolski 5-1. Kalina Gubin, Miedź Druga, Legnica 2-1, Górnik Polkowice, Raków Drugi, Częstochowa 5-4, Odra Bytom Odrzański, już powiedziałem, Polonia Nysa 3-0, Stilon Gorzów Wielkopolski, Ślęza Wrocław 3-1, Zagłębie Drugie, Lubin, Sparta Katowice 1-0. Tabeli nie ma sensu przytaczać, dlatego że to dopiero pierwsza kolejka. Jeżeli chodzi o zespoły z naszego regionu, to w nadchodzącej serii gier w przyszłym tygodniu. Dokładnie 8 sierpnia Polonia Nysa o 18 podejmie Zagłębie II Lubin. MKS Kluczbork o godzinie 17 zagra u siebie z Górnikiem Polkowice, a Stal Brzeg w piątek 7 sierpnia o 18 podejmie Ślęzę Wrocław. Tyle jeżeli chodzi o piłkę nożną. Szanowni Państwo, wiemy, ligi zagraniczne jeszcze nie grają, będziemy musieli na to chwilę jeszcze poczekać, a my posłuchamy sobie teraz Milesa Smitha w utworze Hold Me in the Dark.

0: Brytyjczyk Miles Smith, który przebojem wdarł się na scenę. Szczególnie ten utwór zapada w pamięć, szanowni państwo. A my teraz będziemy mówić o sportach związanych z silnikami. Patryk Dudek zajął drugie miejsce w zawodach żużlowego Grand Prix Polski w Łodzi. To siódma runda Mistrzostw Świata. Wygrał Brytyjczyk Robert Lambert, a trzecie miejsce zajął Australijczyk Brady Kurtz. Z pozostałych Polaków Bartosz Zmazdig, na którego wielu stawiało jako pewniaka, był szósty, Kacper Woryna ósmy, Piotr Pawlicki jedenasty, a Dominik Kubera trzynasty. Następne zawody 8 sierpnia w Rydze. Żużel to także jest sport, w którym Polacy brylują i tak podobnie jak w przypadku siatkarzy, to my jesteśmy tutaj grupą śmierci. Warto tylko dodać, że zagraniczne zespoły jeżdżą w polskich ligach, bo i Landeshut, a także Lokomotiv Daugav Pils także w naszych ligach się zmagają, bo u siebie po prostu takowych rozgrywek nie mają. Natomiast jeżeli chodzi o to, co zapowiadałem, czyli motorowodną Formułę 1, to Amerykanin Shaw Torrent wygrał wyścig o Grand Prix Kirgistanu. To druga runda Mistrzostw Świata w motorowodnej Formule 1. Bartosz Marszałek, nasz reprezentant, zajął 5 miejsce, ale musiał składać protest, który się powiódł i Polak jest zadowolony.
1: Były to bardzo, bardzo, bardzo trudne warunki wyścigowe. Jest to naprawdę wyścig położony tak wysoko nad poziomem morza, że ustawienia silników i bolidy od tej strony technicznej to było ogromne wyzwanie, także tutaj nie byłem w stanie wykrzeszać z bolidu wszystkiego, co mogę, ale no musiałem lawirować w granicach tego, co mam, także no zrobiłem naprawdę wszystko od strony tej inżynieryjnej, technicznej, żeby usprawnić działanie silnika jak najbardziej. Najważniejsze jest to, że Grand Prix jest za nami. Zakończyłem wyścig na 5 miejscu. Później w wyniku kontrowersyjnych tutaj decyzji sędziów próbowano mnie w tym wyścigu ukarać jednym okrążeniem kary i spadłem na 12 miejsce. Natomiast odwołałem się od tej decyzji i została ona zniesiona, bo byłem ewidentnie niesprawiedliwie potraktowany i na szczęście tutaj rozsądek i sprawiedliwość wzięła górę, także zdobywam w Grand Prix punkty. Są to bardzo cenne punkty, bo pozwalają mi utrzymać trzecią lokatę w generalce Mistrzostw Świata Formuły 1. To jest najważniejsze i z takim celem przyjechałem. Przyjechałem trzeci w generalce, wyjeżdżam trzeci. No i mam wielką nadzieję walczyć o podium Mistrzostw Świata do końca sezonu, bo tutaj najważniejsze jest to, żeby suma tych punktów na koniec roku wyłoniła ten dobry rezultat, także ta systematyczność i punkty w każdym wyścigu są bardzo ważne.
0: A następna runda Mistrzostw Świata odbędzie się w październiku w Szanghaju. Tak to wygląda, szanowni państwo. My bardzo serdecznie dziękujemy. Przypominamy, że jutro o godzinie 19 na stadionie przy ulicy Olejnika Odra Opole podejmie Chrobrego Głogów. Czekamy na ten mecz, dlatego że zapowiedzi są wielkiej walki o 3 punkty po porażce z drużyną z Gdyni. I miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie, bo Odrę mimo wszystko, mimo tego, że poprzedni sezon nie był zbyt udany, wymienia się im w gronie faworytów w tej lidze i ja bardzo bym chciał, żeby tak faktycznie było. Bardzo serdecznie dziękujemy, było miło nam ze sportem gościć w państwa domach. Marcin Kobza, Adam Wołek, do usłyszenia.
2: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum? W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
2: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.
3: Polskie Radio Pole, jesteśmy w pasmach FM, w internecie, jesteśmy w paśmie cyfrowym DAB+, jesteśmy przygotowani dla Państwa na wiadomości wieczorne. Zaczynamy na zegarach 22, a w nich historyczny wyczyn Bartosza Kubkowskiego. Polski pływak długodystansowy jako pierwszy w historii przepłynął wpław Bałtyk. Polski samolot wsparł akcję inspekcji tankowca z rosyjskiej floty cieni. Akcja na Morzu Śródziemnym.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Rozpoczynamy od historycznego wyczynu Bartosza Kubkowskiego, który po ponad 160 kilometrach walki z morzem, zmęczeniem, własnymi słabościami przepłynął Bałtyk. Dotarł w pław ze szwedzkiej miejscowości Kasseberga do polskiego wybrzeża w Dziwnowie. Pokonanie trasy zajęło mu niespełna 55

0: Europejskiej i należącego do tzw. rosyjskiej floty cieni na Morzu Śródziemnym. Akcję przeprowadzili włoscy żołnierze, którzy z pokładu flagowego okrętu misji Unii Europejskiej dokonali desantu na pokład jednostki z helikoptera. Kapitan tankowca początkowo odmawiał współpracy, a później włoscy żołnierze weszli na statek i przeprowadzili wymagane inspekcje.
1: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
0: Od przyszłego roku Polska dołączy do grona państw, które nałożą na zagranicznych potentatów technologicznych tak zwany podatek cyfrowy. Wprowadziły go już m.in. Francja, Włochy, Hiszpania czy Wielka Brytania. Więcej o przedstawionym w tym tygodniu przez resort cyfryzacji projekcie obciążeń w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
2: Projekt podatku cyfrowego zakłada nałożenie 3% podatku od przychodów największych globalnych firm technologicznych działających w Polsce. Danina ma obejmować 3 kluczowe segmenty rynku: ukierunkowaną reklamę cyfrową, udostępnianie interfejsów cyfrowych, na przykład media społecznościowe, czy sprzedaż danych użytkowników w celach marketingowych. Resort cyfryzacji zaznacza również, że podatek nie jest antyamerykański i obejmuje on firmy z całego świata. Rząd szacuje, że tylko w pierwszym roku obowiązywania podatku przyniesie on budżetowi ponad 1 700 000 000 zł.
0: Odra Opole przygotowuje się do poniedziałkowego wyjazdowego starcia z Chrobry w Głogowie w drugiej kolejce Betclic pierwszej ligi. Wiemy, jak gra Chrobry, spodziewamy się bardzo trudnego meczu, zapowiada pomocnik niebiesko-czerwonych Tomasz Gajda.
3: Wiem, że Chrobry to jest drużyna, która też bazuje na szybkich skrzydłowych. Na to się przygotowujemy. My jako drużyna, jako zawodnicy na pewno chcemy realizować to, co sztab nam przedstawia, jaki jest plan. I uważam, że drużyna bardzo mocno w to wierzy. Na pewno dwóch napastników powoduje to, że w polu karnym jest więcej zagrożenia, dajesz sobie szansę na strzelenie większej ilości bramek.
0: A początek spotkania Odra Opole, Chrobry Głogów w Głogowie, poniedziałek, godzina 19.
1: Światowe agencje informują.
0: Do 5 wzrosła liczba ofiar sobotniego zamachu w Moskwie. Według ukraińskich mediów mógł w nim zginąć m.in. dowódca wojsk prowadzących masakrę w ukraińskiej Buczy w 2022 roku, Aleksander Czajko. Na portalach sportowych sporo miejsca poświęca się wygranej polskich siatkarzy w turnieju finałowym Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Do osiągnięcia po złoto, przypomnijmy, była konieczna 5-setowa batalia z Amerykanami i wygrana w tiebreaku do 10. Biało-czerwoni obronili tytuł, stanęli na szczycie Ligi Narodów po raz trzeci.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem stopniowo zachmurzy się mocniej, możliwe są przelotne opady deszczu, temperatury minimalne od 16 do 18 stopni, wiatr będzie słaby z północnego wschodu i wschodu. W poniedziałek zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, możliwe przelotne opady deszczu, temperatury maksymalne jednak dość wysokie, proszę wziąć to pod uwagę, od 32 do 34 stopni spodziewamy się wiatru słabego ze wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
4: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
5: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
4: EPA i DHA
5: na wsparcie pracy serca
4: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
5: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
4: To wszystko takie ważne. Vital Senior.
5: Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
4: Po reklamie.
1: Słuchać i słyszeć.

albumu Dominiki Barabas, zbiór porannych bzdur. Utworem tytułowym rozpoczęliśmy dzisiejsze Słuchać i Słyszeć, a tym samym Dominika Barabas będzie bohaterką dzisiejszego programu. Nie ukrywam, że artystka ta jest wielkim moim odkryciem ostatnich lat. Bardzo wyróżnia się na tle dzisiejszych piosenkarek. Dobry wieczór, witamy serdecznie. Audycję realizuje Arkadiusz Czyżewski, a przy mikrofonie Marzena Mielcarek. Dominika Barabas to polska wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów oraz multiinstrumentalistka, która swoją twórczością pokazuje, że muzyka może być nie tylko formą rozrywki, ale także sposobem wyrażania emocji, poglądów i osobistych doświadczeń. Urodziła się 28 lutego 1989 roku i od najmłodszych lat była związana ze światem muzyki. Swoje umiejętności rozwijała w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach, którą ukończyła w 2007 roku. Jej talent został zauważony podczas wielu konkursów i festiwali muzycznych. Zdobywała nagrody, m.in. na wydarzeniach związanych z piosenką artystyczną, twórczością autorską oraz interpretacją muzyczną. Twórczość Dominiki Barabas wyróżnia się połączeniem poetyckich tekstów, charakterystycznego głosu oraz różnorodnych inspiracji muzycznych. Artystka porusza w swoich utworach tematy związane z emocjami, relacjami międzyludzkimi, codziennością i poszukiwaniem własnej drogi. Jej piosenki pokazują dużą wrażliwość oraz umiejętność opowiadania

historii poprzez muzykę. Do jej albumów należą m.in. Cień, Rustykalny cyrk, Psia mać oraz zbiór porannych bzdur. Ważnym elementem działalności Dominiki Barabas jest również niezależność artystyczna. Jako twórczyni sama angażuje się w proces powstawania swoich utworów, łącząc rolę wykonawczyni i autorki. Dzięki temu jej muzyka ma bardzo osobisty charakter i pozwala słuchaczom lepiej poznać jej sposób patrzenia na świat. Dominika Barabas jest przykładem artystki, która konsekwentnie rozwija swój talent i pozostaje wierna własnej wizji muzycznej. Jej działalność pokazuje, że sukces w sztuce nie zawsze zależy od popularności, ale także od autentyczności, pracowitości i odwagi w wyrażaniu siebie. Jej twórczość stanowi wartościowy przykład współczesnej polskiej muzyki alternatywnej i artystycznej. A zbiór Porannych bzdur to muzyczna opowieść o emocjach i codzienności. To wyjątkowa propozycja muzyczna, w której Monika Barabas łączy osobiste teksty, subtelne emocje i melodie oraz dużą wrażliwość na ludzkie emocje. Płyta została wydana w 2013 roku i jest jednym z autorskich albumów wokalistki, kompozytorki i autorki tekstów. Składa się z 11 utworów, które tworzą spójną opowieść o miłości, tęsknocie, nadziei oraz codziennych doświadczeń człowieka.

0: Reprezentacji Polski jest m.in. zawodowy kolarz z Kluczborka Patryk Stosz. To będzie dla niego szósty start w tej prestiżowej imprezie. Kilkukrotnie już pokazywał, na co go stać.
1: Trzy razy byłem aktywnym, raz zdobyłem też klasyfikację górską. No i w tym roku na pewno też będę chciał powalczyć o aktywnego. No zobaczymy, czy się uda, czy forma dopisze. Przygotowuję się, więc zobaczymy, jak to będzie.
0: 83. Tour de Pologne rozpoczyna się w poniedziałek w Gdyni. Kolarzy będzie można zobaczyć w Opolu 7 sierpnia. Stąd właśnie wyruszył na prawie 220-kilometrowy etap z metą w miejscowości Kociesz.
2: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: W przyszłym tygodniu na dobre wrócą upały. W związku z tym jest apel policji o zachowanie przezorności na drodze i jak najrozsądniejsze planowanie podróży. Mówi starszy aspirant Jolanta Frydel z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Upalna aura ma znaczący wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na koncentrację za kierownicą.
3: Dlatego w czasie podróży pamiętajmy o regularnym nawadnianiu organizmu i o robieniu przerw co najmniej co 2 godziny. W okresie wakacyjnym wielu kierowców wybiera się do kurortów górskich, dlatego też należy liczyć się ze zwiększonym natężeniem ruchu właśnie na tych drogach dojazdowych. W rejonach górskich mogą tworzyć się korki, dlatego warto uzbroić się w cierpliwość, zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu i dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.
0: Od poniedziałku też, przypominamy, rusza policyjna akcja Speed, co oznacza zwiększoną liczbę policyjnych patroli, które zwrócą szczególną uwagę na prędkość, z jaką się poruszamy. Na najbardziej uczęszczane trakty wyjadą także nieoznakowane wozy z wideorejestratorami. Akcja tradycyjnie obejmie całą Polskę i potrwa do 9 sierpnia.
2: Światowe agencje informują.
0: We wtorek unijna wideokonferencja w sprawie impasu migracyjnego w Ceucie, hiszpańskiej esklawie graniczącej z Marokiem, o której zwołanie apelował premier Hiszpanii. Z Maroka do hiszpańskiej eksklawy przedostało się w tym tygodniu około 50 tysięcy migrantów. Zdecydowaną większość udało się deportować. Dublin i fani na całym świecie pożegnają w najbliższym tygodniu Glenna Hansarda, irlandzkiego muzyka, autora tekstów, aktora i lidera formacji The Frames. Zdobył m.in. Oscara za najlepszą piosenkę skomponowaną do filmu Once, a w którym zagrał główną rolę.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy w regionie opolskim zachmurzenie małe i umiarkowane, nad ranem przejściowo zachmurzy się mocniej, możliwe także niewielkie opady deszczu, wszystko to przy temperaturze minimalnej od 16 do 18 stopni, wietrze słabym z północnego wschodu i wschodu. W poniedziałek spodziewamy się zachmurzenia dużego z rozpogodzeniami, możliwy przelotny deszcz, temperatury maksymalne bardzo wysokie, od 32 do 34 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje ze wschodu. Dziękuję Państwu, życzę spokojnej, dobrej nocy, do usłyszenia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Słuchać i słyszeć.
4: Konflikt Dominiki Barabas ze Stowarzyszeniem Autorów ZAIKS stał się jednym z głośniejszych sporów ostatnich lat w polskim środowisku muzycznym. Artystka znana jako wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów przez pewien czas była związana z organizacją również jako działaczka. Sprawa nabrała rozgłosu, gdy Dominika publicznie opowiedziała o swoich doświadczeniach związanych z funkcjonowaniem stowarzyszenia i relacją z jego władzami. Sednem konfliktu stały się poważne zarzuty dotyczące nadużycia pozycji, presji oraz niewłaściwych zachowań ze strony prezesa ZAIKS-u Miłosza Bębinowa. Według artystki relacja, która początkowo miała charakter zawodowy, z czasem stała się dla niej źródłem trudnych doświadczeń. ZAIKS odrzucił przedstawianą przez nią wersję wydarzeń i podjął działania prawne, twierdząc, że część zarzutów jest nieprawdziwa. Spór ten wywołał dyskusję nie tylko o samych oskarżeniach, ale także o sposobie działania dużych organizacji artystycznych, zależnościach między twórcami a osobami posiadającymi władzę oraz o tym, jak powinno wyglądać rozwiązywanie konfliktów w środowisku kultury. Historia Dominiki Barabas i ZAX-u pokazuje, że

za światem muzyki i sztuki często kryją się skomplikowane relacje międzyludzkie. Niezależnie od ostatecznych rozstrzygnięć prawnych, sprawa stała się ważnym głosem w rozmowie o przejrzystości i odpowiedzialności oraz bezpieczeństwie osób działających w świecie artystycznym. Powracamy do piosenek Dominiki Barabas z albumu Rustykalny cyrk.

podobnie w życiu start. Może przec na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył świat. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś. Człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez złość.

do piosenek Dominiki Barabas, która wyróżnia się na tle polskiej współczesnej twórczości. Będziemy niejednokrotnie wracać oraz do sporu między artystką a zarządem ZAIKS-u. A na koniec zwiastun, czego będziemy słuchać za tydzień, album Track zespołu King Crimson, wydany w 1995 roku. Jest to jedno z najważniejszych dzieł w późniejszym okresie działalności grupy. Płyta łączy w sobie elementy rocka progresywnego, muzyki eksperymentalnej, jazzu i ciężkich, niemal metalowych brzmień. Charakterystyczne dla albumu jest surowe, dynamiczne brzmienie oraz skomplikowane rytmy, które pokazują niezwykłą kreatywność zespołu. Track jest albumem wymagającym, pełnym eksperymentów, które do dziś pozostaje ważnym przykładem odwagi artystycznej i muzycznej wyobraźni. Za tydzień przedstawię Państwu zespół King Crimson. Audycję dzisiejszą zrealizował Arkadiusz Czyżewski, a do usłyszenia mówi Marzena Mielcarek.

odpowiedniej drodze. Jest także certyfikowaną dev-dulą. Będziemy wyjaśniać, co to oznacza. Towarzyszką żałobną i edukatorką prowadzi profil w mediach społecznościowych Szkoła Dobrego Umierania. Dlaczego o śmierci warto rozmawiać? O tym także, że ten temat uczy nas uważności i pozwala doceniać teraźniejszość, będziemy dzisiaj mówić. Będzie także o tym, jak mądrze towarzyszyć podczas tego ostatniego etapu życia bliskiej nam osoby. Zapraszam do słuchania programu.

0: Dzisiaj gościnią programu jest Żaneta Gromek, która jest edukatorką, założycielką profilu w mediach społecznościowych Szkoła Dobrego Umierania. Jest też deaf-dulą, towarzyszką żałobną i pracuje jako wolontariuszka w holenderskim hospicjum. W kontekście umierania chciałam cię zapytać o życie. Czy jak spotykasz się na co dzień ze śmiercią, czy daje ci to jakieś myślenie o tym, jak dobrze przeżyć swoje życie i co zrobić, żeby się przygotować na dobrą śmierć? I jakie jest w ogóle znaczenie tej śmierci w naszym życiu? Jak na nią patrzysz dzisiaj?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o znaczenie, no to wiadomo, że no,

0: my jesteśmy nieśmiertelni i my możemy nadać temu znaczenie albo i nie, ale i tak umrzemy. Bo mniej więcej życie to tak jest 4600 tygodni chyba. To jest 80 ileś tam lat, 80 chyba 6, a tak niewiele, no nie? 4600 tygodni. To jest 4600 poniedziałków tak naprawdę tylko, no. I jest to nieodzowna część, jedyna pewna w naszym życiu. I tak naprawdę to, jak żyjemy, no na pewno ma wpływ. Nie wydaje mi się, że ma to wpływ na to, jak umieramy, tak do końca, chociaż fajnie by było, bo wtedy można by było pomyśleć, że to jest takie, o, ktoś dobrze, ładnie, zgodnie, nie wiem, z naturą czy z czymś tam żyje i tak samo będzie umierał. Jeżeli będzie umierał ze starości, to może i tak, ale jeżeli będzie, nie wiem, umierał po chorobie nowotworowej, z wykończonym organizmem, chemioterapiami i tak dalej, no to nie będzie miało znaczenia. On tak będzie umierał, nie wiem, w jakichś bólach albo coś, znaczy nie, że tak będzie umierał, bo hospicjum, lekarze będą robić wszystko, żeby to zminimalizować i z jego dolegliwości, ale wydaje mi się, że tutaj chodzi o to, że łatwiej będzie nam umierać, jeżeli będziemy o tym rozmawiać. Nie będziemy się bali poruszać tego tematu, tego tabu, bo nam się wydaje, że jak coś jest niewidoczne i tego nie ruszamy, to tego nie ma. A to nie jest prawda, no. My, jeżeli będziemy o tym rozmawiać na co dzień, nie wiem, przy kuchennym stole czy w ogródku przy kawie, to ten temat wtedy jakby jest wyciągnięty z tej szafy na światło dzienne i on już nie jest taki straszny. Bo wtedy okazuje się, ja mam bardzo dużo też wiadomości od osób, czytam komentarzy, że one nawet, że bardzo bały się śmierci, ale że ta śmierć tutaj jest przedstawiona jak taka normalna część życia, no że to takie no nic spektakularnego i tak faktycznie jest. I oswajamy, jeżeli o tym mówimy, jeżeli trzymamy to zamknięte w szafie, to wtedy to rośnie przez cały czas, fantazja jest wtedy nie wiadomo jaka, wtedy my nie wiemy, co się dzieje w momencie umierania, choroby na przykład bliskiego. Jakbyśmy wiedzieli, jak będzie to przebiegało, wtedy będzie spokojnie, jeżeli my już się poinformujemy wcześniej na ten temat, od lekarza, nie wiem, no na moim profilu jest masa informacji na ten temat, po prostu mamy te informacje, jesteśmy spokojniejsi, tak? Nie zabierze to nam, nie wiem, smutku, żalu, złości i takich emocji, ale jesteśmy trochę spokojniejsi, ponieważ wiemy, jak to będzie wyglądało, wiemy, o, że to jest rzężenie przedśmiertne, a nie, że ktoś się dusi albo, że ktoś ma zapalenie płuc, czy coś w tym stylu, co często słyszę. Także my, to jest etap życia i jest to etap rozwoju, ale myślę, że mówiąc o śmierci jako o ostatnim etapie rozwoju, to jest taki poziom ninja już. Mhm. I to nie jest jakby dla każdego. I wtedy każdy, wiele osób jakby usłyszało o tym, jako że to jest śmierć jako etap rozwoju, to powiedzą, że to są jakieś tam czary, mary, death positive, w ogóle bzdura. No, nie słuchamy tego, bo tutaj nie chodzi o to. Opieka paliatywna to jest właśnie tak naprawdę komfort umierania, a opieka paliatywna patrzy, czy jest komfortowo na poziomie emocjonalnym, fizycznym, duchowym, socjalnym. Mhm. To są poziomy, które jakby muszą być dobrze zaopiekowane, żeby nasze umieranie było komfortowe. I my to robimy sami, ze sobą, jako na przykład umierający, nasi bliscy, lekarze i cała ekipa opieki paliatywnej, która powinna być zaangażowana, to oni to gdzieś tam robią, tak? A my, nie wiem, no teraz na przykład, czy ja myślę teraz o swojej śmierci, no nie, jakby się do tego nie przygotowuję. Mam ten komfort, że wiem, że jeżeli będę w Holandii, no nigdzie się nie wybieram, to będę tam miała dobrą opiekę, będę miała wybór, chociażby eutanazji. Chociaż wcale o tym nie myślę w ten sposób teraz i wcale bym się na to nie decydowała. Ale może być taka opcja, będę bardzo cierpieć, będę się bała, będę mogła się na to zdecydować. Także czy my musimy jakoś tak przez całe życie przygotowywać? Nie, bo ja nie wiem, czy to będzie, że jeżeli będziemy takimi dobrymi ludźmi, to my też będziemy wtedy dobrze umierać. No, nie wydaje mi się, że tak to jest. No.
1: Na swoim profilu na Instagramie Szkoła Dobrego Umierania wspominałaś też pewną dziewczynę, która była, zdaje się, w podobnym wieku, która ciężko chorowała i wiedząc, że odchodzi, postanowiła zrobić coś dla swoich sąsiadów i ufundowała ławeczkę przed kamienicą dla nich.
0: Tak, Tak, no, no była też dosyć smutna historia, bo to było rok temu, dokładnie rok temu, jak właśnie chodziłam do niej do domu, ponieważ jestem wolontariuszką w hospicjum stacjonarnym dwa razy w tygodniu i jeszcze w takiej organizacji właśnie, która wspiera umierających w domu. Ale wtedy dostaje się, powiedzmy, jakąś tam osobę, do której się chodzi przez czasami parę miesięcy, czasami parę tygodni, w zależności. I ja chodziłam do niej tak, ona była o 3 lata starsza ode mnie, wtedy miała, no, 48 lat, 49. Ona była bardzo, gdzieś tam bardzo tego świadoma, ona też dowiedziała się później o tym nowotworze kości, ona się tego gdzieś tam przygotowała z jednej strony, z drugiej strony właśnie tak, właśnie chociażby tak, żeby w podzięce i na pamiątkę swoim sąsiadom, którzy gdzieś tam ją wspierali i dzieciom, które słyszała za ścianą akurat, z którymi sypialnie dzieliła i tak naprawdę od kiedy się urodziły gdzieś tam była jakby z nimi. I chciała, żeby po prostu mogli sobie móc być, siedzieć, bawić się, te dzieci bawić na podwórku, na tej właśnie ławeczce, także ludzie gdzieś tam, ona zorganizowała wtedy taką imprezę pożegnalną, prawdzie mogła być tylko w oknie towarzyszyć, bo nie była w stanie zejść na dół już, a właśnie oni wszyscy na tej ławeczce i tam jakieś sobie jeszcze tak jedzenie i barbecue robili sąsiedzi, także ludzie jakby tak przygotowują się do tego, ona gdzieś tam też do tego się przygotowywała emocjonalnie, chociaż było, ona na przykład miała wytyczone cele, że chciałaby jeszcze przeżyć lato gdzieś tam, żeby słońce czuć, żeby móc być na dworze, ale też z drugiej strony była bardzo taka zawzięta w tym, że ona wszystko chce zrobić sama, co no, poskutkowało tym, że no, nie zorganizowała tego, a nie pozwoliła sobie pomóc i wesprzeć się, bo czasami też tak właśnie to wygląda, że ludzie no jakby nie do końca chcą. Właśnie w Holandii jest to, że tam bardzo ważna jest ta autonomia i decydowanie o sobie samym. I nawet aż dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, że ktoś woli cierpieć, ale on sam decyduje o tym, że cierpi i nikt nie będzie mu mówił, co ma zrobić. Tak jak właśnie było w jej przypadku, gdzie ona umierała na raka kości po prostu na ibuprofenie. I nawet lekarz nie widział przerzutów, które miała już, nie wiem, tam za uchem i tak dalej, bo nie chciała zobaczyć się z lekarzem na przykład. No. Także no, to była jej decyzja i trzeba gdzieś tam też umieć to uszanować, bo bardzo różnie ludzie do tego tematu podchodzą.
1: Czy to nie jest tak, że kiedy jest ten wybór związany z zakończeniem życia, to człowiek może być pogubiony i niezdecydowany i miotać się w tych ostatnich decyzjach?
0: Na pewno. Ona powiedziała właśnie, że różne sytuacje, na przykład jak zdecydowała się na, bo ona miała taką zaproponowaną terapię już paliatywną hormonalną, ale w pewnym momencie, biorąc te hormony, wiadomo jak to z hormonami bywa, że ona zaczęła po prostu się dziwnie czuć, zaczęła gdzieś tam tracić siebie i zdecydowała, że ona tego nie chce, że dla niej właśnie miało za duże skutki uboczne, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne i stwierdziła, że nie chce, że odstawia to. Mówi, że no pod koniec życia decyzje są nielogiczne bardzo, a już naprawdę na pewno są nielogiczne dla zdrowych, dla nas osób, które patrzą, które towarzyszą umierającym, bo nam się wydaje, ale przecież to, ale tamto można zrobić, a po prostu ktoś powie nie, tak samo jak ona była, ona nie chciała wziąć silniejszego, mocniejszego leku przeciwbólowego, którym mogła, jest cała masa różnych innych, które mogłaby dostać i mogłaby przynajmniej spokojnie spać, a nie półsiedząco, bo już tak ją wszystko bolało. No ale taka była decyzja, nie chciała i na przykład nie chciała sobie dać pomóc. Ona krzycząc z bólu, jak się przesuwała z jednego takiego krzesła, na którym się poruszała, powiedzmy po tym domu, na fotel, a ja nie byłam w stanie jej niejako pomóc. I wiadomo, że pierwsze razy od razu gdzieś tam się chce gdzieś podeprzeć czy coś, a ona tego nie chciała. Ona chciała zrobić to wszystko sama i ja musiałam to zaakceptować i ja nie wiem, zaparzałam kawę, a ona tam w bólach i krzyku na przykład się przemieszczała z jednego miejsca na drugi na przykład. I to też trzeba umieć zaakceptować, bo ta osoba tak zdecydowała i tak chce. Ja jako dula będę ją wspierać tak, jak ona tego potrzebuje. No.
1: Czy to jest takie założenie w tym towarzyszeniu, że ten pacjent, ten człowiek, który odchodzi, jest decyzyjny w pełni i to on jakby jest podmiotowy i on decyduje i słuchamy tego, co mówi.
0: Tak. Tak, albo przynajmniej, jeżeli może nie chcieć decydować też o sobie, okej, okay, i może powiedzieć, ja nie chcę, róbcie co uważacie, no tylko, że lekarze czy tam pielęgniarki tak muszą to skonsultować osobą, która jest podana jako osoba kontaktowa, tak? Nie lekarz, lekarka, pielęgniarka nie podejmują żadnej decyzji jakby sami, tak? Mhm. Takich decyzji na przykład, nie wiem, jakby sedacji paliatywnej, powiedzmy. Jeżeli chodzi o leki, no to wiadomo, że tak. Tylko, że tak czy siak się rozmawia o tym, o to musimy zwiększyć dawkę, czy coś tam, że zawsze jest to w towarzystwie albo osoby chorej podejmowana rozmowa, tak? Jeżeli ona jest w stanie, wiadomo, zrozumieć i kontaktować, jest na takim momencie. A jak nie, to osoby kontaktowej. Mhm. Że musi być zawsze też osoba po prostu kontaktowa, która jest przy spotkaniu z lekarzem.
1: A jak wyglądały twoje początki związane właśnie z tym wolontariatem? Dlaczego zainteresowałaś się, jak trafiłaś na wolontariat związany z odchodzeniem, umieraniem, towarzyszeniem osobom, które tego doświadczają?
0: To było takie nagłe, nie wiem, ja po prostu, bo ja też masuję, jestem masażystką i kiedyś podczas masażu pomyślałam sobie, że kurczę, chyba chciałabym masować w hospicjum. A dawno temu, jak byłam w szkole takiej pomaturalnej na technika masażysty jeszcze tutaj, po maturze, miałam też w kupach w szpitalu właśnie te praktyki i tam parę razy zdarzyło się, że trzeba było pójść na właśnie oddział onkologiczny, czy tam nowotwór w płuc, no wiadomo. I tam nikt nie chciał pójść. I mi się zdarzyło właśnie, ja tam poszłam z tą jako praktykantka i ja tam się dobrze czułam. Ja się czułam dobrze, myśmy tam sobie mogli żartować z pacjentami. Oni tego potrzebowali. I może ja nie myślałam o tym, żeby kiedykolwiek jakoś po tej sytuacji, czy tam innej, żeby pracować z umierającymi, ale to tak przyszło jakoś nagle, nie wiem, podczas masażu. Myślałam sobie, kurczę, chyba chciałabym iść do hospicjum masować.
1: I pierwsze spotkanie z tym hospicjum było dla ciebie jakimś szokiem, zaskoczeniem?
0: Nie, nie, zupełnie nie. To jest, hospicjum to jest takie, ja wiem, że to się może dziwnie osobom w ogóle wydawać, co ja tutaj za głupoty opowiadam, ale to jest takie spokojne, dobre miejsce, gdzie przynajmniej ja mam takie doświadczenia z hospicjami w Holandii, w których też gdzieś tam byłam, że to jest dobre miejsce. To są bardzo wspierające pielęgniarki, które tam są, czy wolontariusze, którzy robią wszystko, żeby osoba czuła się dobrze. Także ja tak samo jak przyszłam tam, to zostałam przyjęta bardzo ciepło. No wiadomo, że chyba trzeba mieć to coś, tak? Że się nie boi iść do pokoju i powiedzieć dzień dobry i nie wiem, usiąść. Nie wiem, może ja też tak mam łatwość w jakichś takich trudnych rozmów o emocjach ze wszystkimi tak naprawdę, dlatego nie było to dla mnie jakimś tam chyba wyzwaniem. Ja nigdy nie miałam uczucia mocniejszego bicia serca ze strachu. To wręcz działa odwrotnie, w jakiś taki sposób uspokajający bardzo.
1: Za moment wracamy do rozmowy Żaneta Gromek, którą możecie między innymi znaleźć na jej profilach edukacyjnych w mediach społecznościowych. Szkoła Dobrego Umierania dzisiaj nam towarzyszy w programie Radia Opole.

0: żyć.
1: I powracamy do naszej rozmowy dzisiaj z Żanetą Gromek, edukatorką, autorką też profili w mediach społecznościowych Szkoła Dobrego Umierania, wolontariuszką w holenderskim hospicjum, certyfikowaną deaf doulą i towarzyszką żałobną. No właśnie, to jest też interesujące. Można zdobyć certyfikat bycia taką doulą śmierci, czyli osobą, która towarzyszy komuś, kto odchodzi, kto wspiera taką osobę, jest blisko, jest obok.
2: Tak, można. No, tyle, że akurat nie w Polsce. Nie jest to też jakby zawód chroniony przez... można pracować, można założyć sobie firmę jednoosobową i być towarzyszką umierania. W Holandii, w Anglii, w Kanadzie, w Stanach, w różnych zresztą, czy tam Francji. Tyle, że no tak, można zdobyć dyplom. Moja szkoła trwała, ja robiłam akurat online, bo było mi łatwiej, nie byłam w stanie jeździć na zjazdy. Trwała w sumie 9 miesięcy razem z pas egzaminami. Także no, jest trochę nauki.
1: Czego uczy się taki człowiek, który zdobywa doświadczenie kogoś takiego, kto jest deaf doulą, towarzyszką w odchodzeniu?
2: No przede wszystkim czym jest dobre umieranie i komfortowe umieranie, czyli czym jest opieka paliatywna. Ponieważ o tym właśnie mówi, to nie jest jakby coś wysane z palca. My jesteśmy jakby szkoleni pod kątem tego, co oznacza dobra opieka paliatywna, czyli na tych wszystkich poziomach, które są fizycznym, emocjonalnym, socjalnym i duchowym. Oczywiście o żałobie, ponieważ żałoba zaczyna się w momencie, kiedy my słyszymy diagnozę. Nawet choroby, nawet nie tylko nieuleczalnej choroby, wtedy osoba jest tak naprawdę już w żałobie. Także uczymy się o żałobie, uczymy się rozpoznawać, jak fizycznie, emocjonalnie osoba będzie się w tym czasie, może się zmieniać, na pewno fizycznie, co będzie się działo. O tym oczywiście, jak wspierać rodzinę, zarówno jak i osoba chora, jak o tym rozmawiać i z jednymi, i z drugimi. Jak w ogóle zacząć jakąkolwiek rozmowę, do kogo przychodzimy, żeby właśnie wspierać na przykład, nawet czy jako wolontariusz. Także o kulturach, no bo gdzieś tam tutaj w Polsce no nie ma jakby takiego dużego tak wachlarza, no jednak w Holandii jest bardzo dużo kultur, tam chyba jest 200 ileś w ogóle narodowości mieszka obok siebie. O tym, co dzieje się na przykład o rytuałach, tak samo zarówno w każdej kulturze, jak i ogólnie o rytuałach, zarówno przed śmiercią, czy podczas już agonii, czuwania, nie wiem, chociażby o rozmowach, o przygotowaniu właśnie pogrzebu, to są no, tego typu rzeczy.
1: Temat śmierci właśnie bardzo często jest wypierany, unika się go. Ty mówisz o tym, że warto o tym rozmawiać. To w jaki sposób rozmawiać o śmierci? Jak zacząć taką rozmowę? Jak sobie poradzić w ogóle z tymi wszystkimi lękami, które taki temat też generuje? Zwłaszcza jeśli się nie ma doświadczeń w rozmawianiu o śmierci.
2: No właśnie, tak jak mówię, zawsze to, co jest ukryte, jest w cieniu, jest cieniem. I my nie wiemy, jak to wygląda, my tego nie dotykamy i to zazwyczaj nasza fantazja zrobi z tego coś gorszego niż to jest. A jeżeli my o tym będziemy rozmawiać, będziemy, nie wiem, chociażby słuchać rzeczy na profilu, czy teraz gdzieś tam no, troszkę coraz więcej może się na ten temat słyszy, my po prostu musimy o tym najnormalniej w świecie rozmawiać w momentach, kiedy jesteśmy zdrowi. I żeby jakby o takich chociażby, no nie wiem, no tak jak, nie wiem, wspomnieć o tym, że och, ja to bym chciała mieć na przykład, ta sukienka dobrze wygląda, no mogłabym nawet leżeć w niej trumnie. I to jest takie zarzucenie tematu, takie o sobie. Ale przede wszystkim, gdzie powinno się to zmieniać, to są szkoły i edukacja. Ja miałam kiedyś też okazję być u mojej córki, poprowadzić takie zajęcia dla dzieci 4-6. Oczywiście na ich poziomie, o tym, co to jest śmierć, kremacja, pogrzeb, co to znaczy w ogóle nie żyć. I później mogłam poprosić, czy mogłabym to poprowadzić w tych innych grupach. Nie jest to standard, oczywiście w Holandii tego typu zajęcia, ale powinny być. Powinny, bo my nie uczymy dzieci i tak naprawdę, jeżeli zmieniłoby się to w naszej kulturze, że my byśmy te dzieci angażowali w śmierć, prowadząc w chorobę bliskich dziadków, nawet na przykładzie chomika, tak jak mówi się, że nie wiem, pies uczy nas o odwzajemnionej miłości, kot uczy nas o nieodwzajemnionej miłości, a chomik o śmierci. Zamiast podkładać takiego chomika dziecku, to my moglibyśmy właśnie zrobić mu pogrzeb, powiedzieć, co to znaczy, że on nie żyje, że on już nic nie czuje i że musimy mu teraz zrobić jakiś, nie wiem, ładną trumienkę i pogrzeb mu zrobimy i poświęcić na to czas, to my wtedy uczymy dziecko tak naprawdę, co to jest żałoba, co się czuje, że można być złym, że można płakać, że można zboleć głowa, że możemy się nie umieć skoncentrować, że to wszystko są uczucia żałobne. Także tak naprawdę, pomijając takie sobie rozmowy przy kuchennym stole, to edukacja na ten temat i rozmowa z dziećmi, to już jest ten początek, który powinien zmieniać to wszystko. Że my nie, żeby wszystko dzieje się tak naprawdę nad głowami dzieci. Tak jakby one nie miały emocji a propos tego, że odchodzi ktoś bliski z rodziny, kto coraz był i nagle on znika, nikt, bo nie wiem, dziadek tam śpi, czy coś w tym stylu, zasnął i poszedł do szpitala, zasnął i tyle. To wszystko, fantazja dzieci podpowie nam im takie obrazy, że naprawdę nie jest to na tyle straszne. To jest emocjonalnie ciężkie, ale to nie jest straszne. Śmierć nie jest straszna. Ona jest emocjonalnie ciężka. Tyle, że dzieci są dziećmi i one też potrafią, one biorą wszystko inaczej i gdybyśmy my zaczęli już z dziećmi zmieniać to, tamte rozmowy, to my zmieniamy wtedy to w całym społeczeństwie, ten temat tabu, tak jak właśnie jest na przykład w Holandii. To nie jest tematem, seks nie jest tematem tabu, tam się o tym rozmawia, są zajęcia, dzieci wiedzą o antykoncepcji, o tym, o tamtym, tak? Tak samo ta śmierć. Jeżeli ktoś umiera w rodzinie, to te dzieci u nas w hospicjum, dzieci przychodzą, siedzą, rysują, bawią się. Jakiś czas temu umierała mama, młoda dziewczyna, była w moim wieku, miała 9-letnią i 15-letnią córkę. To pielęgniarka smażyła naleśniki w dzień śmierci tej mamy z tą dziewczynką 9-letnią, a druga siedziała sobie tam na telefonie w tej naszej wspólnej dużej kuchni. I to jest naturalne, to jest poprowadzenie, tak? Już tak jest, niestety jest choroba, prowadzi do śmierci, ale te dzieci są też w tym prowadzone, one są i tutaj nie ma wtedy traumy. Trauma jest, jeżeli dziecko zostaje odrzucone i zostawione samemu sobie, z emocjami, których nie rozumie i nie wie, co się z nim dzieje. A jeżeli już wtedy zaczniemy tam rozmawiać z tymi dziećmi, dopasowane do wieku, bo nawet dwulatek może pozbierać kamyki i poukładać na grobie dziadka czy babci. Nieważne, że on nie wie, tak naprawdę nie będzie wiedział, o co chodzi, nie wie, co to jest śmierć, bo on tylko jeszcze nie będzie rozumiał przez następne 3 lata czy 4, ale on już może położyć te kamyki i pozbierać kwiatki. Mhm. I powiedzieć babci, o babciu, papa, albo narysować obrazek, czy przykleić, nie wiem, naklejkę na trumnę. Mhm. Wtedy to mogłoby się już zacząć zmieniać. Wtedy te rozmowy powinny się zaczynać.
1: Czy myślisz, że pracując właśnie w ten sposób, ten temat śmierci, lęku przed własną śmiercią albo bliskich masz jakoś częściowo przynajmniej przepracowany? Jakoś oswojony.
2: Oswojony, tak. Tak, oswojony, bo my nawet wiedząc już, że wiedząc, jak będzie wyglądała agonia, będziemy mieli większy spokój. Bo przynajmniej wiem to na pewno z komentarzy, wiadomości od osób, które piszą, że dzięki tym nawet rolkom wiedziały, jak co wygląda i co jest czym. Czy nawet osoby, których bliscy zmarli rok temu i oni nie rozumieli tego, co się działo z tymi osobami i ich to przez te nawet lata potrafiło męczyć. A tak naprawdę wystarczyło, jakby lekarz wtedy powiedział, to już jest proces, powoli zaczyna się, no tutaj powiedzmy, że może jeszcze z parę dni, nie wiemy kiedy to się stanie, ale za niedługo, tak, że to jest rzężenie, że to rzężenie nie dokucza i wtedy to na pewno daje większy spokój. To nie zabiera smutku, jak już mówiłam, żalu, ale daje większy spokój, że wiemy, co się dzieje, zwłaszcza dla osób, których bliscy też odchodzą w domu i oni są z tym sam na sam, nie mają wsparcia żadnego pielęgniarki ani lekarza i gdyby oni o tym wiedzieli, to wtedy byłoby naprawdę spokojniej. I wiem, że tak jest, no bo sama gdzieś tam dostaję potwierdzenie tego od osób, że rozumieją, co się dzieje, że wiedzą, że nie muszą dzwonić po pogotowie, że to już jest ten proces, że tak to wygląda, że to wygląda naturalnie, bo jeżeli nie wiemy, to faktycznie, no, jak tylko zacznie się rzężenie przedśmiertne, czyli ten taki dźwięk, to jest to, że zbiera się wydzielina, ale osoba zazwyczaj w tym momencie jest już nieświadoma i my nie musimy wtedy wzywać pogotowia, ale ja nie wiem, pewnie w 80%, jak nie w 100%, jak tylko usłyszymy to i nagle, że coś tam się takiego dzieje, to my z lęku zadzwonimy po pogotowie. I pogotowie albo przyjedzie i zabierze tą osobę do szpitala, na jakiś ojom i będą ją tam reanimować, kiedy ona już jest w procesie umierania, czyli będą przerywać ten proces, utrudniać odejście. A tak, no, może są też tacy, że czasami przyjeżdżają, powiedzą, to jest już proces, to już jest koniec, no, i tak, że tak to wygląda, że osoba nie cierpi, bo jest w stanie nieświadomości, że to jest bardzo naturalne, że się zmienia ta wydzielina, tak, bo nie pracuje przełyk, mięśnie już nie pracują, sygnał jest niewinny z mózgu wysyłany. Także te informacje, takie totalnie fizyczne, dają, wydaje mi się, duży spokój.
1: Potrafisz policzyć, przy ilu śmierciach towarzyszyłaś, ile osób przy tobie odeszło?
2: Nie wiem. Bo, znaczy, bo to też nie jest tak, że ja jestem przy każdej śmierci, która tam jest w hospicjum, bo my mamy... Hospicja w Holandii są bardzo małe, my mamy 8 pokoi, zazwyczaj tak jest właśnie. To są pokoje jednoosobowe, to są takie małe mieszkanka, w których jest duży pokój, łazienka, aneks kuchenny, to są takie małe mieszkanka. My mamy, tak jak ostatnio ktoś powiedział właśnie, że mniej więcej to było chyba, w zeszłym roku było 78 osób, które zmarło. I no ja tam jestem przez dwa dni, w ciągu dwóch dni, także to też nie jest tak, że tak na wszyscy akurat będą umierać we wtorek i w środę, prawda? Ale tym bardziej, że proces też jest, trwa. Proces umierania, aktywnego umierania trwa 2, 3, 4 dni, tak? I on po prostu wygląda w taki, a nie inny sposób, co też jest ważne, żeby wiedzieć, jak on wygląda. I osoba jest w takim momencie po prostu, aż w pewnym momencie tego oddechu już nie weźmie. Ale nie jestem, nie wiem.
1: Potem wracasz do domu i masz swoje życie i próbujesz sobie wyobrazić, jak to jest towarzyszyć osobom umierającym, już niezależnie od tego, czy ta osoba odchodzi w tym momencie, czy jest bliska tej śmierci, a potem przechodzić na ten tryb codzienności życia, takiego z bliskimi.
2: Tak, ale to daje taki właśnie taką, że wychodząc z hospicjum, nagle patrzy się inaczej na to życie. Patrzę się na, jak mało ważne jest to, że ja teraz będę stoję w tej kolejce do tej kasy. To jest takie wtedy, jest, wydaje mi się, słowo łatwiej żyć w takiej sytuacji.
1: Czy jest coś, co można zrobić, kiedy pojawia się w nas ten ból, smutek związany z żałobą, żeby jakoś znaleźć ukojenie, jakoś trochę sobie ulżyć w tym wszystkim, tak bezpiecznie i zdrowo, czy coś można zrobić?
2: To znaczy, jako mówimy tutaj osoby tak towarzyszące, jako bliscy,
1: tak,
2: rodzina,
1: tak.
2: Bo tak jak mówię, żałoba, ta żałoba w ogóle, którą my znamy, taką, która to Kubler-Ross, że tam jest tak złość, negocjowanie, depresja, te wszystkie jakby takie przejścia żałoby, to one powstały tak naprawdę pod pacjenta, czyli osobę, która słyszała diagnozę i ona przechodzi przez te procesy żałobne. Myśmy to jakby przeciągnęli też na żałobę po stracie, po śmierci bliskiej osoby. A to była żałoba po stracie zdrowia, bo już są różne rodzaje żałoby. I teraz właśnie pytanie, czy my mówimy o tej już żałobie po śmierci, czy w żałobie, kiedy nasz bliski umiera i my już towarzyszymy temu?
1: Czy widzisz takie zasadnicze różnice, oprócz tego, że jakby fakty są inne, dzieją się inne rzeczy, ale na poziomie emocjonalnym, że się przez to inaczej przechodzi, przez własną utratę zdrowia, zmierzanie do śmierci, a godzenie się z odejściem bliskiej osoby?
2: Tak, ja myślę, że to ma duży wpływ, tak jak, że inaczej do tego podchodzą sami umierający, a inaczej bliscy. Ale my, każdy ma swój jakby sposób radzenia sobie z żałobą. I co jest takie, no wydaje mi się, że najważniejsze, co powinniśmy zrobić, to pozwolić sobie poczuć, a my tego właśnie nie chcemy. My nie chcemy czuć tego smutku, tego żalu i tych takich najgorszych emocji. Powiedzmy już teraz, że bardziej skoncentrujemy się po śmierci naszego bliskiego. My bardzo często, co jest w Polsce dosyć często spotykane, że osoby mają wrażenie, że one chyba nie przeżyją tej straty. Co przeżyją tą stratę, tylko one nie chcą pozwolić sobie wejść tak głęboko w te emocje, że naprawdę tam można tak tarzać się po prostu w tym swoim bólu i rozpaść się na kawałki. I tak to powinno wyglądać. społecznie powinien być na to czas i pozwolenie, co też często nie jest, bo za jakiś tam czas już musimy wracać do pracy, tak jak nam po śmierci, nie wiem, tam kogoś z rodziny, nawet nie męża, bo chyba wtedy jest trochę może, nie wiem, więcej tego urlopu, nie wiem jak tutaj wygląda, w pewnym momencie musimy wracać, a nie jesteśmy na to gotowi i wtedy gdzieś tam przyjmuje się maski, zażywa się leki, jakieś tam przeciwdepresji i tak dalej, żeby tego nie czuć. Często nawet jeszcze przed pogrzebem osoby idą po lekarstwa, bo nie chcą czuć tego okropnego żalu i bólu, ale to jest bardzo ważne, żeby to poczuć. Bo dopiero jak my to poczujemy, jak zobaczymy rzeczywistość, jaka ona jest, to dopiero później możemy powoli integrować tą stratę w życie. Bo my często myślimy, że my musimy przejść przez te etapy i wtedy już będziemy, że to będzie koniec żałoby. Nie, nie, nie. My musimy nauczyć się jakby żyć na nowo z brakiem tej bliskiej osoby. My nie przechodzimy żałoby, tylko my integrujemy stratę w życie. My musimy, ja zawsze bardzo lubię porównanie do żałoby, do pływania łódką z wiosłami. Jedno wiosło to jest wiosło takiego wychodzenia z żałoby i uciekania, odczucia i tak dalej, a drugie wiosło to jest z kolei wiosło smutku, takiego pogrążenia w tych takich emocjach żałobnych. Jeżeli my tylko będziemy wiosłować tym, będziemy się kręcić w kółko. Jeżeli będziemy wychodzenia z żałoby i do takiego, tak, do życia, to też będziemy się kręcić w kółko. Żeby iść gdzieś, dojść, musimy wiosłować raz jednym, raz drugim wiosłem, albo razem, tak, albo na zmianę. Wtedy dopiero posuwamy się do przodu, bo inaczej będziemy się cały czas kręcić w kółko. Jeżeli będziemy cały czas w tych ciężkich emocjach, to też w kółko kręcimy się, albo tak zapominania o tym i że nic się nie stało, udawaniu, też się kręcimy w kółko. Także kto już, każdy musi, ma jakieś sam mechanizmy, które pomagają. Będzie to praca i okej, niech to będzie praca, jeżeli ktoś będzie chciał iść do pracy, ale też żeby wtedy nie kręcił się w kółko tej pracy, tylko żeby mógł pozwolić sobie. Integracja straty bliskiej osoby trwa bardzo długo. Nam się wydaje, że jak my się śmiejemy w pewnym momencie, to tak jakbyśmy zdradzali tą właśnie osobę, że my już nie możemy się śmiać i tak dalej, że to jest takie nawet dziwne w momentach, jak my nagle możemy się śmiać i wtedy ojej, ale czy to wypada już nam się śmiać, nawet dla samych siebie, nie mówię o społeczeństwie dookoła, no, tam tylko czujemy taką trochę zdradę, że może my już zapominamy, ale to nie jest tak, że my mamy zapomnieć czy nie zapomnieć. My mamy wziąć tą stratę ze sobą i uczyć się z nią żyć na nowo. Ale jak już to każdy robi, to już musi się jakby sam znaleźć, co daje mu kopa do życia.
1: Widziałaś pewnie też takie, jeśli chodzi o bliskich, towarzyszenia tam w hospicjum, na przykład w umieraniu, czy gdzieś w domach prywatnych, które były takie wspierające, które jakoś też dawały nadzieję, że ten czas można dobrze przeżyć, ten, który zostaje do końca, aż do odejścia tej osoby.
2: Tak jak tutaj mamy teraz pana, który wymyślił sobie projekt stworzenia toru wyścigowego i on po prostu całymi dniami siedzi i robi z papierosów, z jakichś małych patyczków auta wyścigowe. I ten tor już jest prawie gotowy, no on ma jeszcze tam dwa auta, boi się, że mu się to nie uda skończyć może czy nie, ale ludzie... Tak, tam w hospicjum jest życie, to jest jeszcze życie i czy nawet osoby towarzyszące, czuwające w agonii, no na przykład to potrafi być takie piękne, bo siedzi żona, córka, która jest tam przez dwa dni, bo tyle trwa na przykład agonia i ona pracuje sobie pod kocem w tym dużym pokoju. Nie wiem, żona umierającego trochę siedzi przy nim, coś tam czyta sobie książkę, to wszystko jest takie, to potrafi być takie spokojne. I to mnie właśnie zainspirowało do tego, żeby stworzyć ten profil, żeby się tym dzielić, bo ci ludzie mają informacje, oni wiedzą, jaki będzie przebieg, oni wiedzą, że jeżeli będzie, nie wiem, jakoś tam groźnie, czy nie wiem, czy osoba zacznie się dusić, będzie miała jakiś krwotok tak wewnętrzny, bo może się tak zdarzyć, nieczęsto, ale może, że wtedy na przykład będzie tak, jest rozmowa, że może dostać sedację paliatywną, że nic nie, jest większy spokój, wiedzą, są zabezpieczeni. Także to naprawdę może ładnie wyglądać. Mieliśmy na przykład taką panią, która towarzyszyła mamie. Mama w ogóle jak do nas przyszła, ona chyba była może z 5 dni i ona w ogóle nie było z nią kontaktu. I ona była po jakimś takim wylewie, coś tam, już teraz nie pamiętam, bo to już było jakiś czas temu, ale ta kobieta siedziała na przykład przy łóżku i robiła na drutach. Robiła sweter, ona tam miała dużo różnych jakichś takich kamieni porozstawianych. Ona tam medytowała, ona się tą mamą zajmowała praktycznie sama. Ona sama chciała ją myć i robić wszystko przy niej. Po czym na przykład jak okazało się w pewnym momencie, że ona wychodzi z pokoju i mówi, mama zmarła półtorej godziny temu i my w ogóle sami te zaskoczeni, dlaczego nic nie powiedziała. Ona wie, że potrzebowała czasu, gdzie sami do tego zachęcamy, żeby ten czas wziąć, no bo tak, żeby nie łapać od razu za telefon i dzwonić po zakład pogrzebowy i obdzwaniać wszystkich, tylko właśnie odetchnąć tam, okej, ostatni oddech, my też odetchnijmy, bo to nie jest nagłe, to trwa miesiącami, tygodniami, jak my wiemy, że ta osoba umrze. Tylko my zamykamy uszy, oczy, nie chcemy tego wiedzieć i nagle później jesteśmy zdziwieni. W Polsce my bardzo często, co z tego, co słyszałam, że my nawet myślimy, że ktoś umiera z głodu, bo my nie rozumiemy tego, że organizm na parę dni przed śmiercią, jeżeli jest zwłaszcza choroba nowotworowa, odstawi jedzenie i picie. Po prostu. Jedzenie pierwsze. Nawet tydzień osoba może nie jeść. Ta osoba nie umiera z głodu, a często tak myślimy. On umarł z głodu. Nie, on umarł z choroby. Organizm odstawia jedzenie, bo ten organizm się zamyka, on nie ma co zrobić z jedzeniem. Nie ma co zrobić z tą energią. Już układ trawienny nie pracuje jak powinien. On już dlatego, organizm nie chce już jeść, bo z tym nie ma co. Mięśnie nie działają. Przełyk. Nie da się przełknąć, tak? Osoby trzymają jedzenie w policzkach, bo się boją. A my, nie wiedząc, denerwujemy się, co to jest. Wydaje nam się, o Boże, on przestaje jeść, umrze z głodu. Nie, on umiera i organizm po prostu to odstawia, bo nie ma co zrobić z tym już. To jest mądrość tego organizmu. Mhm. Także my, wiedząc to, mamy większy spokój na pewno.
1: Myślę sobie o tym, że to też jest bardzo trudne doświadczenie, którego tutaj na Ziemi, które przeżywamy na Ziemi tutaj będąc właśnie, kiedy ktoś odchodzi i też zmierzając ku temu, że nasze życie również jest skończone, ale tak to, co mówisz, myślę, że jest ważne, żeby tego nie wypierać, żeby o tym rozmawiać, o tym myśleć i że wtedy to wszystko wydaje się odrobinę mniej straszne paradoksalnie.
2: Tak, i zwłaszcza na przykład skoncentrujmy się wtedy na tym pożegnaniu, na rytuałach, nie wiem, na wizytach księdza dla osób wierzących, dla osób niewierzących. Nie wizyt ksiądz, tak? Żeby wtedy nie było. Niech to będzie ktoś inny. Niech to będzie przygotowanie pokoju w taki sposób, jakby ta osoba chciała. Nie wiem, przygaszonego światła, może kadzidła, chociaż z tym trzeba uważać, bo te zapachy też pod koniec życia mogą dokuczać. Ale skoncentrujmy się wtedy. W pewnym momencie jest etap, że my musimy przysiąść na rękach i to i nie robić nic. I nie działać. Tylko czuwać. Właśnie tego czuwania. Tego bycia w bliskości, towarzyszenia, wsparcia, rytuałów. Ja wiem, że to jest trudne, ale ja nie mówię tego, to nie jest wyssane z palca, to nie jest wyssane z teorii, z książek, tylko właśnie z obserwacji ludzi w hospicjum, gdzie oni na przykład czasami nawet z różnych innych kultur, muzułmańskich kultur, gdzie po prostu ten pokój jest przyozdabiany w jakiś tam sposób. Cały czas leci gdzieś tam z radia, czy nie wiem, jakieś modlitwy muzułmańskie, że gdzieś tam to jest wszystko wtedy, no okej, niestety, żegnamy się, ale zrobimy to też tak duchowo wtedy. Tyle, że my musimy pierwsze co zrobić, to zobaczyć rzeczywistość i ten swój ból i swoją żałobę zostawić na później, a skoncentrować się i widzieć osobę umierającą.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę, za spotkanie w Radiu Opole. Przypomnę, że też możecie Żanetę Gromek, która dzisiaj gościła w programie, znaleźć w mediach społecznościowych. Jej profil nazywa się Szkoła Dobrego Umierania. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.

Audycja Lepiej Żyć dziś dobiega końca. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Przez kolejne sierpniowe odcinki tego programu będzie spotykać się z Wami Żaneta Plotnik-Krumpiec, a my ponownie w tej audycji usłyszymy się we wrześniu. Niebawem na antenie Radia Opole wiadomości, później audycja Na kocią łapę i Na psa urok. Będzie o podpisanej niedawno ustawie o ochronie praw zwierząt. Nowe przepisy zakazują trzymania psów i kotów na uwięzi. Więcej o tym w programie Magdaleny Szybińskiej. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć. Wszystko o literaturze.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji Wszystko o literaturze, już za moment rozmowa o zamkach i pałacach opolszczyzny. Autorem ponad 100 publikacji poświęconych zabytkowym obiektom w Polsce jest Marek Gaworski, nasz dzisiejszy gość, który, warto dodać, jest także współautorem aplikacji Project Castle. Tę aplikację można bezpłatnie pobrać i dzięki niej znaleźć w okolicy, w której w danym momencie jesteśmy, ciekawe zamki i pałace, poznawać ich historię. Marek Gaworski jest także kierownikiem filii numer 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej, która działa w Sławięcicach. Za moment rozmowa z autorem. Po godzinie 17 kolejny temat. Sięgniemy po książkę pod tytułem Śląszczyki. To debiut prozatorski, który ukazał się nakładem wydawnictwa Czarne. Jego autorką jest pochodząca z Paczkowa Agnieszka Głębicka, która ma już na swoim koncie docenione sztuki teatralne i słuchowiska. Teraz postanowiła spróbować swoich sił w prozie. I taka rozmowa dzisiaj także na antenie o książce, która odnosi się do skomplikowanych losów mieszkańców Śląska Opolskiego i pokazuje bohaterki, które mają odwagę kroczyć własną drogą. Zapraszam do słuchania.

0: Marek Gaworski, który od lat pisze o zamkach i pałacach w Polsce, także tych opolskich, ma na swoim koncie bardzo wiele publikacji, ponad 100. Kieruje także filią numer 8 w Sławięcicach, to jest filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. I dzisiaj w studiu Radia Opole będzie opowiadał o zamkach i pałacach i o tworzeniu książek na ten temat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy Radia Opole, no i oczywiście wszystkich czytelników z Kędzierzyna-Koźla.
0: Podsłuchałam już w jednym z wywiadów z tobą, że to pasja przeniesiona z dzieciństwa, z podróży z ojcem po różnych miejscach, stąd te zamki i pałace, ale tempo masz niewiarygodne, 100 publikacji ponad.
1: Ale już zwolniłem. W ostatnich 2 latach zwolniłem troszeczkę. A tak, ta moja pasja się wzięła po pierwsze z podróży właśnie z moim tatą, który zabierał mnie przede wszystkim do Warszawy, do Krakowa, do wszystkich tych dużych miejscowości, w których oczywiście są zamki i pałace. No, a pisanie o zamkach i pałacach, to ja zawsze mówię taką anegdotkę, że to jest moja pokuta. Już to powtarzam wszędzie, ale powtórzę znowu. Jeden z moich przodków brał udział w spaleniu dworu w Kalinowie koło Strzelec Opolskich w 1921 roku jako powstaniec śląski. No więc on niszczył, ja odpokotowuję i piszę, przekazuję tę historię dalej o zamkach i pałacach nie tylko właśnie naszego Śląska, ale całej Polski.
0: A jak tą historię rodzinną znalazłeś?
1: Po zdjęciach. Okazało się, kiedyś przeglądając zdjęcia mojej rodziny, okazało się, że byliśmy w posiadaniu albumu dawnych właścicieli pałaców w Zakrzowie koło Gogolina, rodziny Madelungów. No i nagle się okazało, że tam na jednym ze zdjęć jest mój pradziadek, który był, pełnił funkcję nadleśniczego, ówczesnego nadleśniczego u Madelunga. Zacząłem tak jakby zgłębiać bardziej tą historię. Okazuje się, że drugi z członków rodziny, który pochodził ze Starego Ujazdu, był w oddziale powstańców śląskich. No i co najgorsze, właśnie brał udział w wysadzeniu dworu w Kalinowie.

0: No ale historia bywa przewrotna, bo okazało się oczywiście, jak już zacząłem się interesować zamkami i pałacami, okazało się, że dwór w Kalinowie należał również do rodziny ostatnich właścicieli zamku w Strzelcach, czyli rodziny Castel-Castel. A z rodziną Castelli jestem zaprzyjaźniony poprzez poszukiwanie informacji do moich książek. Do dzisiaj się nie przyznałem oczywiście, że to mój przodek brał udział w spaleniu tego dworu. No więc, tak jak powiedziałem, to taki mały wyrzuty sumienia, tak to można nazwać, anegdotycznie.
1: Powiedzmy też o pałacu w Sławięcicach. Ja w ogóle nie wiedziałam, że na Opolszczyźnie jest tyle zamków, pałaców, dworów, blisko 300.
0: Tak, jest blisko 300, ale my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, bo każdy z nas, każdy mieszkaniec miasta, wsi bardzo często oczywiście nazywał tutaj w naszym rejonie to zamkiem, ale nie każdy sobie zdawał sprawy też, że w tej chwili te obiekty takie, które już nawet nie przypominają zamków i pałaców, to jednak były dawne rezydencje arystokracji miejskiej, tej naszej miejscowej arystokracji. Zostały potem w późniejszym czasie przebudowane, doprowadzone do takiego stanu, a nie innego, ale tak, to również są te właśnie zameczki, pałacyki, dwory w naszym województwie. A z pałacem w Sławięcicach to jest niewiarygodna sytuacja, ze względu na to, że w momencie, kiedy zakończyłem pracę w poprzedniej firmie, zająłem się tylko i wyłącznie pisaniem książek 24 godziny na dobę, to pewnego dnia pani dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum w Koźlu, pani Izabela Migocz, zapytała, czy nie napisałbym dla niej książki, dla biblioteki książki właśnie o pałacu w Sławięcicach, ze względu na to, że w tym okresie biblioteka była remontowana. Pracę zakończono w 2023 roku i oczywiście książka powstała. No i pierwsze spotkanie autorskie w tej bibliotece było ze mną. I w momencie, kiedy ja siedziałem właśnie w pełnej sali, co było dla mnie w ogóle zaskoczeniem, jakie jest zainteresowanie miejscowej ludności na temat historii, tej historii regionalnej. Kiedy siedziałem i rozmawiałem z panią dyrektor właśnie przed wszystkimi czytelnikami, siedząc na tym foteliku, nawet nie przypuszczałem, że rok i chyba miesiąc później w tej chwili będę już pracował, będę wypożyczał książki, więc to było dla mnie naprawdę, to pokazuje nam, jakie życie jest przewrotne i jakie czasami nam niespodzianki szykuje. Nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy.
1: Możesz tak pokrótce naszkicować trochę tą historię tego pałacu w Sławięcicach?
0: Niewiele osób wie, chociaż oczywiście za wyjątkiem mieszkańców Sławięcic, niewiele osób wie, że w ogóle w Sławięcicach tak naprawdę były trzy obiekty, bo był pierwszy zamek piastowski, który był dosyć ważnym w ówczesnym czasie miejscu. Co ciekawe, Sławięcice miałyby zostać miastem, ale nie spodobało się to biskupom z Ujazdu, a więc swoimi ścieżkami doprowadzili do tego, że książę piastowski musiał te zapędy Sławięcic ograniczyć, no i mamy w tej chwili tylko Ujazd jako miasto, Sławięcice zostało, do końca już pozostało wsią, więc w Sławięcicach był najpierw pierwszy zamek, potem został zbudowany pałac naprawdę przepiękny, nazywany Wersalem, został zbudowany z inicjatywy Fleminga, czyli człowieka Augusta II Mocnego. Potem ten pałac został rozbudowany przez Chojma, no i przez ministra Chojma, no i niestety spalił się. W momencie, kiedy pałac się spalił, kolejna rodzina rozpoczęła jakby rozbudowę, jakby można powiedzieć budowę tego pałacu, który znamy w Sławięcicach, choć w ówczesnym czasie to była taka po prostu zwykła jakby kostka. Potem dopiero za czasów rodziny Hohenlohe zostało rozbudowano do tego, można powiedzieć, jednego z najpiękniejszych, śmiało można stwierdzić, jednego z najpiękniejszych pałaców w ogóle na Śląsku. Bo przecież rodzina Hohenlohe była wówczas jedną z najbogatszych rodzin w Europie.
1: To jest bardzo bogata historia i w ogóle mnie interesuje, skąd ty czerpiesz informacje o tych wszystkich zamkach, pałacach, o których piszesz. Co trzeba przekopać, żeby dotrzeć do takich historii?
0: No niestety tracimy wzrok, już tacy pasjonaci jak ja często tracą wzrok siedząc przed tymi, już nawet nie wiem czy to powiedzieć, kilogramami, tonami tych materiałów w archiwach, w dawnych archiwach, ale też mamy teraz bardzo dużo szczęścia ze względu na to, że te dane archiwalne, które kiedyś były niedostępne, są teraz digitalizowane. Więc mamy teraz, można powiedzieć śmiało, że siedzimy w wygodnym fotelu przed komputerem i wyszukujemy, ale kiedyś tak nie było, kiedyś trzeba było jeździć, kiedyś trzeba było rozmawiać przede wszystkim z mieszkańcami danej wsi. Najpierw oczywiście rozmowa się zaczynała najczęściej od sołtysa, potem od tych miejscowych pasjonatów, potem były archiwa, no a w tej chwili bardzo dużą pracę jednak wykonuje się, przynajmniej w moim przypadku, no przy komputerze. Ja bardzo dużo korzystam z archiwów zdigitalizowanych w Niemczech, w Austrii, no ale również zdarza się na stronach na przykład czeskich, no bo też przecież ci nasi arystokraci tutaj z województwa opolskiego bardzo często mieli koligację w Czechach, więc to są po prostu dawne archiwa niemieckie, austriackie, czeskie przede wszystkim, bo w naszych polskich no to tak odrobinę mniej, jeżeli chodzi o nasz Śląsk.
1: Czyli musisz dobrze język niemiecki znać.
0: Tak i nie, ja nie znam bardzo dobrze języka niemieckiego, ale mam ten dar po mojej babci, która nauczyła mnie czytać gotyk, więc ja nie mam z tym najmniejszego problemu, czytam niemiecki gotyk. No i to jest ten siódmy zmysł taki, gdzie jeżeli zna się podstawy tego języka niemieckiego, to wyszukiwanie odpowiednich słów, odpowiednich wyrażeń podpowiada już to, że tak, że to jest ten fragment, którego szukam, że to jest ten fragment, który trzeba rozwinąć, że to jest ten fragment, który należy po prostu jakby tak mocniej zgłębić. No i niejednokrotnie okazywało się, że przez to, dzięki temu docierało się do materiałów takich, o których nawet nigdy w życiu bym nie pomyślał, że akurat wydarzą się w tym miejscu lub będą miały związek z tą rodziną.
1: Możesz podać przykład właśnie takiej historii, która cię zaskoczyła? Jakie to jest uczucie, dreszcze są wtedy?
0: Oczywiście, ja pamiętam, jak ja pisałem moją pierwszą książkę taką beletrystyczną, czyli Śmierć, Bale i Skandale. To była taka dosyć wesoła książka, bo w niej mamy, no jak sam tytuł już mówi, dotyczy śmierci, bali i skandali. Ja śmieję się, że wygrałem tym tytułem. No i ta pierwsza część była taka bardzo wesoła. Chodziło o to, że było w niej dużo takich wesołych historii na zasadzie bardzo pięknych opisów bali. Tych takich skandalików, które bywały bardzo często właśnie w czasie życia tych rodzin arystokratycznych. Więc tą książkę ja pisałem z uśmiechem, bo była dosyć taka fajna, plus właśnie odkrywanie tych miejsc nieznanych wcześniej, opisywanie tych historii nieznanych wcześniej. I ona była na tyle fajna, że nawet na okładce z tyłu dałem swoje selfie z moim ulubionym kotem. Także to już zdjęcie w tej mojej ramce z tyłu pokazywało to, że ta książka jest wesoła. Ale kolejna część Śmierci, Bali i Skandali była już taka dosyć poważniejsza i nawet czytelnicy mi zwracali uwagę, że no Marek, tego się już nie czyta tak fajnie. A dlaczego? Dlatego, że właśnie w tej drugiej części zacząłem pokazywać historię tą taką trochę bardziej brutalną, jeżeli chodzi o nasze województwo, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakich czasami w naszych miejscowościach mieliśmy sąsiadów. A mianowicie kilku takich właścicieli zamków i pałaców miało przeszłość na przykład w partii nazistowskiej w trakcie II wojny światowej, więc o tym się pisało trudno, ale trzeba o tym pisać, bo nie mówię o tym, żeby potępiać, ale my musimy wiedzieć, kto mieszkał koło nas, po to, żebyśmy byli świadomi tych błędów, grzechów oraz przeszłości, oraz tego, że ten nasz górny Śląsk, dolny Śląsk nie jest taki jednoznaczny i bardzo często dzielił się pomiędzy tych dobrych Niemców a złych Niemców.
1: Za moment wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, dzisiaj Marek Gaworski gości na antenie Radia Opole.

0: I powracamy do rozmowy. Marek Gaworski, który kieruje filią numer 8 w Sławięcicach, o tamtejszym pałacu już opowiadał. Autor ponad 100 publikacji zamkowych, czyli opisujących pałace, zamki, dwory w Polsce i wiele, wiele na Opolszczyźnie, między innymi oczywiście. Dzisiaj jest gościem programu. Prawie 300 zamków w regionie opolskim. Wiadomo, że Moszna, Kopice to są takie bardzo znane zamki, a z tych mniej znanych, które twoim zdaniem są ciekawe i warte uwagi, bo pewnie wielu z nas nie wie, jakie mamy cudowne miejsca.
1: Oczywiście, że tak. No, mi jest bardzo ciężko powiedzieć, mi jest bardzo ciężko pokazać, powiedzieć, myśleć o jakimś takim zameczku, pałacyku w województwie opolskim, który jest warty wskazania ze względu na to, że ja je kocham wszystkie. Ja się śmieję, że ja jestem jak ta mama tych wszystkich zamków albo tatuś tych wszystkich zamków, który nie może pokazać, który jest jego najbardziej ulubionym, bo każdy choćby nawet nie wyglądał na zewnątrz na jakiś taki piękny, okazały, to ma tak ciekawą historię lub ma tak ciekawych właścicieli, że zawsze w tym obiekcie jest coś takiego właśnie fajnego, godnego uwagi. I właśnie stąd ja mam zawsze problem, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie tak szczegółowo. Tak powiedzieć, tak, to ten na przykład jest fajny, bo przykładowo taki obiekt w Łąkach Kozielskich, który nie wygląda w ogóle jak pałac. Został po II wojnie światowej pozbawiony tych dawnych cech stylowych, ale miał właścicieli z zachodu Niemiec, książęcą rodzinę, o której byśmy nigdy nie powiedzieli, że zawędrowała tak daleko, to byli bodajże Plettenbergowie. Bo ja, właśnie to jest ten mój problem też, że kiedy człowiek już napisał grubo ponad 100 książek, w tej chwili pracuję nad kolejnymi. Właśnie jestem na etapie zakończenia prac przy przewodniku po gminie Strzelce Opolskie. To mi wypadają te nazwiska, daty, nawet same nazwy miejscowości po prostu, bo moja ogłówka jest taka dosyć już mała, a tak pełna tej wiedzy, że już czasami nie ma tam miejsca. Więc każdy z tych naszych ciekawych obiektów może nam pokazać coś, czym będziemy bardzo zaskoczeni. A przecież my mamy tutaj naprawdę w tym naszym województwie wiele obiektów takich godnych uwagi, bo no właśnie, my myślimy tylko o Pałacu w Mosznej. Pałacu, nie zamku. Myślimy o zamku w Brzegu, ale przecież nie możemy zapominać o zamku w Niemodlinie, o pałacu w Kopicach, który podnosi się teraz z ruin, o przepięknym pałacu w Żyrowej, który został odbudowany. Mamy moje ukochane Strzelce Opolskie, mamy pałac w Sulisławiu, mamy, jejku, zamki w Namysłowie, w Koźlu. Przecież my mamy w Kędzierzynie Koźlu, a dokładnie właśnie w Koźlu, Muzeum Ziemi Kozielskiej, w którym są pozostałości dawnej wieży mieszkalnej i o tym też nikt nie pamięta, nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że właśnie w Koźlu są pozostałości najstarszej wieży mieszkalnej na Śląsku.
0: To teraz może spróbujmy uporządkować wiedzę, czym się różni pałac od zamku.
1: Ojeju, Marek i uporządkowanie wiedzy. No. Dobrze, postaramy się. Więc tak, zamek jest to obiekt o charakterze średniowiecznym, o cechach obronnych. Musiał posiadać tą obronną wieżę, musiał posiadać mury obronne, musiał posiadać fosę, a pałac jest to po prostu wygodna rezydencja.

0: Konstrukcja mieszkalna pozbawiona cech obronnych, po prostu bardziej jako siedziba reprezentacyjna niż właśnie zamek obronny. Stąd właśnie jest ten problem, jeżeli chodzi o nasz Pałac Możnej, bo ja też się wielu takim zwykłym turystom, których nie interesuje historia, których nie interesuje to, czy to jest zamek, pałac i dwór, nazywają Pałac w Możnej zamkiem, bo on przynosi na myśl taką warownię po prostu obronną z tymi swoimi wieżami, ale to jest, był i będzie zawsze pałac, ze względu nawet na to, że on został przebudowany na początku XX wieku, powstał na przełomie, w tej obecnej Bryle powstał na przełomie XIX i XX wieku, ale czy to jest zamek, czy pałac, to jest najpiękniejszy na Opolszczyźnie i musimy mu to przyznać.
1: Masz jakąś swoją odpowiedź, co powinniśmy robić, jak działać, w jakim kierunku zmierzać, żeby te pałace dzisiaj były piękne, były zadbane, były odremontowane, żeby tam toczyło się jakieś życie, żeby mogły służyć też publicznie.
0: Musimy pamiętać, że zawsze taki obiekt jest wizytówką danej miejscowości. Ja podam taki przykład, zejdę troszeczkę z tematu, ale podam przykład, który powinien najbardziej przemówić chyba do, może nie tyle co do władz, do właścicieli, ale też uzmysłowić właśnie nam, turystom. Kiedy jesteśmy na wakacjach, leżymy na tej plaży i nagle skończy nam się już chęć na leżakowanie, no to jedziemy coś zwiedzać. I dzieci, co zwiedzamy? Zamek! Przecież zawsze myślimy właśnie o zamku, o mniej już o pałacyku. Nie myślimy chyba o kościołach, mówimy o zabytkach, bo wiadomo, że parki rozrywki cieszą się największą popularnością, ale zawsze jest ten właśnie zamek, chcę być rycerzem, chcę być księżniczką. No i właśnie, i to są te nasze reprezentacyjne miejsca, więc warto w jakimś stopniu zainwestować w te miejsca, które są naszymi regionalnymi perełkami, ze względu na to, że one zawsze będą przynosiły pieniądze, zawsze będą przynosiły splendor regionowi, zawsze będą przynosiły splendor właścicielom i władzom i będą przyciągały tych turystów, nie tylko tych, którzy są w tej chwili w okolicy, ale przecież turystów z drugiego końca Polski, którzy chcą przyjechać i chcą zobaczyć właśnie to, o czym piszą autorzy książek, to, o czym można przeczytać w przewodnikach i to, z czego dany region jest znany, więc warto naprawdę inwestować w tego typu zabytki, bo no to jest ta wizytówka i to jest coś, co ściąga do nas turystów, a tym samym ściąga pieniądze. Popatrzmy teraz na Pałac w Żyrowej, który w przeciągu ostatnich lat zrobił bardzo duży krok do przodu i w tej chwili szczycimy się już tym, że mamy w naszym województwie Pałac w Możnej i Pałac w Żyrowej, które cieszą się naprawdę bardzo dużą popularnością już wśród turystów, co widać w samej Żyrowej.
1: A dlaczego tak wiele tych obiektów, mimo że mają właścicieli, ktoś je kupuje, więc widocznie ma na nie pomysł, jednak mimo wszystko niszczeje i serce się kraja, kiedy się na to patrzy?
0: No przede wszystkim oczywiście budżet. W tej chwili budżet, pieniądze. No czasami może też zbyt wygórowane ambicje właścicieli, bo niejednokrotnie zdarza się tak, że właściciele, nowobogaccy przede wszystkim kupują sobie jeden pałac, drugi pałac, trzeci pałac. Mogą się szczycić tym, że mają wiele obiektów, ale tak naprawdę nie biorą się za żaden. No więc te pieniądze są tym takim głównym minusem, przeszkodą po prostu w tym, żeby odrestaurować, żeby zadbać o tego typu obiekty. No i też oczywiście, kiedy już któryś z właścicieli weźmie się za odbudowę, no to wiadomo, że bardzo chciałby, aby te fundusze mu się zwróciły. No więc stworzenie z takiego miejsca hotelu, restauracji jest takim najprostszym przykładem, no ale oczywiście ileż może być tych hoteli zabytkowych nawet w naszym takim województwie opolskim. Więc bardzo często po prostu z powodu jakby tego planu na przyszłość te obiekty, mimo że są własnością prywatną, popadają w ruinę, bardzo często zapadają się w sobie. Jak można tak już powiedzieć o pałacu w Grudyni, nie chciałbym teraz strzelić, Grudynia Mała, Grudynia Wielka, w tym takim barokowym pałacyku słynącym, w Grudyni słynącej z sadów. Więc bardzo łatwo popadają w ruinę poprzez zaniedbanie, poprzez brak funduszy i brak pomysłów do tego, aby coś w tym miejscu stworzyć.
1: Ja myślę sobie, że to też musi generować gigantyczne koszty, które
0: oczywiście,
1: na początku
0: tak, to są
1: bardzo trudno oszacować.
0: Tak, to są koszty idące w grube miliony i nie, to, i nie w 5-10, ale w 50-60, 100 milionów to za duże obiekty, więc ja w tej chwili oddaję hołd na przykład właścicielowi pałacu w Żerowej, a tym samym pałacu w Kopicach, ze względu na to, że mając i pracując już na tej

0: końcówce doprowadzania Pałacu w Żyrowej do takiego stanu, jakim możemy się teraz cieszyć, zakupił pałac w Kopicach i tam pracuje, no to wielkie szapoba.
1: Za momencik wracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, dzisiaj Marek Gaworski, gości w programie.

0: Marek Gaworski, autor publikacji o pałacach, zamkach, ma ich na koncie grubo ponad 100. Mnie zaintrygowały Śmierć, bale i skandale, właśnie taka publikacja, kilka części jej, bo próbuję sobie wyobrazić, jak te bale w dawnych pałacach wyglądały. To jest coś, co działa na wyobraźnię. Myślę, że masz świadomość tego bardzo dużą, skoro takie książki też piszesz.
1: Jejku, po prostu... Jeżeli chodzi o bale, to jest takie najbardziej kolorowe zawsze rozdziały w tej książce, bo no nie oszukujmy się, ja natrafiam na te opisy w starej prasie niemieckiej, ale również w starej prasie polskiej przedwojennej. Na przykład w którymś z ostatnich części jest taki barwny opis balu rodziny Czartoryskich i Habsburgów w zamku w Żywcu. Ilość prezentów, jakość tych prezentów, jak wielkie prezenty, jak bogate prezenty. Poza tym ten opis tych wszystkich strojów, biżuterii, kolorów, dań, tortów, po prostu robi tak niewiarygodne wrażenie. To jest tak barwny i piękny świat, że możemy tylko żałować, że nie jest nam dane uczestniczyć, zobaczyć na żywo, jak te imprezy wszystkie wyglądały. Po prostu oczywiście cały rygor takiego balu, bo pamiętajmy, że takie przyjęcie musiało odbywać się pod czujnym okiem szambelana, który najpierw musiał ogłaszać porządek imprezy, musiał dbać o kolejność tańców, o to, aby o danych godzinach, o danych porach podawać odpowiednie dania, zapowiadać odpowiednie imprezy okolicznościowe oczywiście, więc to było naprawdę impreza, która trwała przez cały rok i była tak barwna i kolorowa, że no ja bym bardzo chętnie się przeniósł w ten czas. Ja w związku z tym właśnie, że tak trochę mi tęskno do tych dawnych czasów, to bardzo chętnie oglądam właśnie te dawne filmy historyczne, bo przecież nie możemy zapominać o Lalce, który pokazuje nam ten okres taki tych rosnących bogactw przemysłowców, tej arystokracji. Na przykład Biała wizytówka, film Bajona, na przykład filmy, które pokazywały rodzinę Hochbergów z Pszczyny. Więc to są takie czasy, do których bardzo chętnie się wraca i to są czasy takie, do których, przynajmniej w moim przypadku, które pokazują nam ten barwny świat arystokracji, ich skandale, ich zachowanie i to, jak mieli wybujałe pomysły, jaką mieli fantazję w swoich czasach.
0: A ta śmierć w tytule też jest niepokojąca.
1: Ach, śmierć. Śmierć odnosi się do tego, że oczywiście w tych zamkach, pałacach bardzo często popełniano morderstwa na przykład, ale mieliśmy też ten odnośnik śmierć również dotyczy na przykład wybitnych postaci, którzy zginęli lub zmarli w tych naszych rezydencjach, więc właśnie ten pierwszy człon tego ciekawego tytułu odnosi się właśnie do postaci, które albo zginęły w jakiś taki drastyczny sposób, albo zmarły po prostu z powodu ubiegającego czasu.
0: Polska Cerekiew, tam też jest pałac.
1: Tak, oczywiście.
0: Bardzo piękny, nie wiedziałam.
1: Tak, i też pochwalę się, udało mi się popełnić książkę o zamku, pałacu Polskiej Cerekwi. Tutaj, jeżeli chodzi o nazewnictwo tego obiektu, to możemy używać zarówno zamku, jak i pałacu, ze względu na to, że on ma średniowieczną historię. Był kiedyś zamkiem, a potem w późniejszym czasie został przebudowany przez Oppersdorfów, przez Gaszynów, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i tak cieszę się ogromnie, że on istnieje, że został jakby dźwignięty z ruin za czasów świętej pamięci pani wójt, której marzeniem było doprowadzenie tego pałacu do takiego stanu, jaki jest dzisiaj. No i tak, to jest taka mała też wizytówka ziemi kozielskiej.
0: Spójrzmy też poza nasz region. Dokąd warto gdzieś tu jeszcze w sąsiednie województwa się wybrać, żeby pooglądać pałace?
1: Ja tak nawiążę, akurat w tym tygodniu ukazał się wywiad ze mną w pewnym tygodniku, gdzie też redaktor zadał mi pytanie: Marku, no to pokaż takie miejsca, które chciałbyś polecić. I ja powiedziałem: nie pokażę, bo wystarczy zamknąć oczy, położyć palec na mapie pierwszym lepszym miejscu i nagle się okaże, że tak, że właśnie tam jest coś ciekawego, ale zaraz wrócę do województw ościennych, ale ja się śmieję, to taki żarcik był w tym tygodniku, bo jako Ślązak to najchętniej proponuję turystom Kozłówkę w województwie lubelskim. Ale dlaczego? Dlatego, że my zaniedbujemy jakby te dalsze rejony. My jesteśmy bardzo przywiązani do naszego Śląska. My jako Ślązacy, czyli Opolanie, Dolnoślązacy, mieszkańcy województwa górnośląskiego. I bardzo rzadko lubimy jeździć gdzieś dalej, ale jak mamy pojechać gdzieś dalej, to naprawdę ja proponuję zobaczyć te takie przepiękne pałace w naszej Polsce, typu Kozłówka, gdzie czas się zatrzymał, ale nie pod względem negatywnym, ale pod względem pozytywnym. Ten pałac zawsze jest i będzie dla mnie takim wskaźnikiem tego, jak może wyglądać obiekt z dawnych lat w obecnym czasie. Po prostu ten pałac kipi pięknem. No szkoda, że jest tak daleko. Ale wracając do nas bliżej, no to oczywiście, jeżeli chodzi o województwo opolskie, to nie muszę nikogo zachęcać do tego, żeby zwiedzał nasze województwo, ale w najbliższej okolicy. No jeżeli chodzi o województwo śląskie, mamy bardzo blisko pałac w Pławniowicach. Mamy zamek w Raciborzu. Mamy klasztor, pałac w Rudach Raciborskich. Mamy zamek w Pszczynie. No niedaleko jest oczywiście Jura Krakowsko-Częstochowska, po której możemy chodzić, gdzie możemy zwiedzać zamki przystosowane do zwiedzania, czyli Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice, Siewierz, Rapsztyn. Co jeszcze z województwa śląskiego? Pałace w Sosnowcu. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, no to chyba nie mamy tyle czasu, żeby pokazywać. To najbliżej może ukochany pałac w Kamieńcu Ząbkowickim. Pałac, zamek na Skale w Trzebieszowicach. Pałac w Kamieńcu koło Kłodzka. Zamek w Ząbkowicach Śląskich. Pałace we Wrocławiu. Pamiętajmy również, że we Wrocławiu, który jest mało znany z obiektów tego typu, no to Muzeum Miejskie. To jest miejsce, w którym dawniej rezydowała rodzina królewska pruska, więc muzeum ma również przepiękne sale do zobaczenia i naprawdę mógłbym tak mówić.
0: A postaci kobiece, które wiążą się z historią tych pałaców, to jest też dla mnie ciekawe. Są takie bardzo, bardzo znaczące.
1: Oczywiście, no dla mnie takim numerem jeden, jeżeli chodzi o nasz region, to jest oczywiście Marianna Orańska, jak ja to nazywam, Maryśka. Jej historii nie trzeba nikomu opowiadać, ale również tutaj nasze województwo miało kilka takich osób bardzo ciekawych. Ja teraz nie pamiętam, bo proszę, jak chcecie mi wytknąć niepamięć, kto z was pamięta jakieś japońskie nazwisko? A mieliśmy Japonkę na przykład, która mieszkała w pałacu w Pomorzowicach. Bardzo ciekawa osobowość. Również jest opisywana w mojej książce Tajemnice opolskich zamków i pałaców. Więc na przykład tutaj, jeżeli chodzi o polszczyznę, to właśnie ta pani Japonka. Oczywiście nie możemy zapominać o Muriel, czyli mieszkańce Pałacu w Dobrej i Pałacu w Roskochowie, której życie zakończyło się bardzo tragicznie, a też niewiele osób wie, że ona pomagała Żydom w wyjeździe, w ucieczce z Niemiec. Plus na przykład też niewiele osób wie o tym, że wyobraźcie sobie, że nasza mieszkanka Pałacu w Dobrej była szantażowana przez pewnego mieszkańca Dolnego Śląska, który chciał wysadzić jej pałac w Rościszowie koło Pieszyc. Oczywiście ów osobnik został schwytany, nie przekazano mu pieniędzy, ale również z nią właśnie związana jest ta ciekawa historia. No moją osobistą taką bardzo ulubioną kobietą jest Sybilla Kastel, czyli właścicielka zamku w Strzelcach. Mówi się, że ostatnimi właścicielami zamku w Strzelcach był Wolfgang, czyli jej mąż i syn Prosper, ale tak naprawdę nie oszukujmy się, od lat 40. taką prawdziwą właścicielką zamku w Strzelcach była księżna von Reuss, hrabina zu Kastel, czyli nasza Sybilla, o której również marzy mi się napisanie książki biograficznej, bo jeżeli chodzi o materiały, to mam jej pełen życiorys. Od urodzenia, kiedy wspominała po prostu swoje lata dziecięce, po łoże śmierci, które opisał jej syn Prosper. Więc jest znakomity materiał na książkę biograficzną o naszej Sybilli Kastel ze Strzelec Opolskich.
0: Ile średnio w roku tych książek powstaje?
1: Ojeju, za mało teraz. Teraz za mało ze względu na to, że praca moja w bibliotece jest dla mnie bardzo absorbująca, ale wcześniej potrafiłem pisać od 7 do 11 książek rocznie. Ale też oczywiście nie tylko i wyłącznie książek, ale też w tej liczbie możemy zawrzeć albumy. Albumy ukazujące piękno naszej Polski, przede wszystkim właśnie w postaci zamków i pałaców, ale również to są monografie, czyli historie dotyczące tylko i wyłącznie danych obiektów. Tak jak na przykład z naszego województwa udało mi się popełnić już książki o zamku w Strzelcach, Pałacu w Mosznej, w Kopicach, w Żyrowej, w Polskiej Cerekwi. Nie wiem, o czym zapomniałem. Nie jest wykluczone, że o czymś zapomniałem jeszcze.
0: Skąd bierzesz energię i siłę, żeby aż tak intensywnie publikować?
1: No, jestem pracoholikiem. Jak ostatni czas pokazał, nie jest wcale takie dobre. Więc to moje życie wyglądało na takiej zasadzie, że przyjeżdżałem z pracy, od razu włączałem komputer, ściągałem kurtkę, włączałem program do pisania, zdejmowałem buty, włączałem program do obróbki zdjęć, podgrzewałem obiad, włączałem odpowiedni folder, więc wszystko naraz. Więc to takie ADHD, które po prostu... Można powiedzieć, że w tym wypadku akurat pomaga mi tworzyć, ale czy jest do końca takie dobre, to nie jestem tego pewien.
0: A ta strona ilustracyjna, jeśli chodzi o książki, jak wygląda podczas tworzenia takich przewodników czy opisów danych miejsc?
1: No więc to jest to, co również wyróżnia Gaworskiego ze względu na to, że ja książkę tworzę od A do W. Czyli pomysł, zbieranie materiału ilustracyjnego, wykonywanie zdjęć, pisanie, skład komputerowy, tworzenie tej książki już właśnie do makiety, do drukarni. No a Z to jest już tylko i wyłącznie ta nasza drukarnia i to nasza drukarnia tutaj Opolska, którą serdecznie pozdrawiam. No więc stąd można powiedzieć, mam tak jakby całkowitą kontrolę nad tym procesem wydawniczym.
0: Mówisz o tym ADHD, to jest często też taki hiperfokus, że jak się wejdzie w jakiś temat, to człowiek po prostu się w nim zatapia, jest pochłonięty, ale to też bywa bardzo wypalające, więc...
1: Tak, zgadza się. Wypalające to jest jedna rzecz. Ja tak pamiętam, że i też... To jest też czasami problem. Ja pamiętam, jak pisałem książkę Śmierć, Balej i Skandale, Arystokracja od Śląska po Wołyń. Wołyń. Ja po napisaniu tej książki, po napisaniu takich dosyć drastycznych rozdziałów dotyczącej historii polskiej arystokracji na Wołyniu, wszyscy wiemy w jakim okresie, potem odchorowywałem to przez jakieś kilka miesięcy. Więc to była taka długa przerwa, która była od tworzenia, więc właśnie to takie branie do serca sobie tych historii, o których piszemy. I właśnie to jest to, że udaje mi się bardzo często odkrywać te białe dziury w historii Śląska, pokazywać właśnie tych naszych sąsiadów, o których byśmy nie wiedzieli, o których nawet byśmy nie myśleli, że mieszkali tutaj w danym pałacu. W tym wielu niestety członków partii nazistowskiej, którzy osobiście krzywdzili, mordowali również mieszkańców naszego regionu. No i potem takie odchorowywanie właśnie po napisaniu jakiegoś rozdziału bywa bardzo często.
0: Jak o tym słucham, to też myślę sobie o takim społeczeństwie klasowym, że jednak z jednej strony mamy piękne pałace, zamki, które pozostały po dawnych czasach, ale to też jest jakiś symbol nierówności społecznych, jakby się nad tym zastanowić.
1: No niestety tak. No, dlaczego teraz nie ma zamków i pałaców? No są. Nie w postaci zamków i pałaców, ale w postaci przecież tych przebogatych willi, właścicieli wielkich przedsiębiorstw, właścicieli, nie wiem, dużych fabryk, nawet, to nie jest przytyk teraz, żeby była jasność, samorządowców. Więc to jest ta taka góra, która w tej chwili, która kiedyś, można było powiedzieć, była arystokracją, a w tej chwili jest tymi takimi hrabiami, baronami, księciami w XXI wieku, książętami XXI wieku.
0: Spróbujmy zakończyć jakimś skandalem. Opisałeś ich sporo. Możesz jakieś przytoczyć. Albo czego dotyczyły te skandale po prostu?
1: No jak to, czego dotyczyły skandale? No przecież
0: romanse?
1: No właśnie, przede wszystkim romanse, ta nierówność społeczna, kiedy hrabia, baron, książę zapominał się w ramionach nierównej sobie, a najgorzej było, kiedy został przyłapany na tym, no i oczywiście te wielkie skandale. Taki skandal, który mi przychodzi teraz do głowy, jeżeli chodzi o na przykład nasz Śląsk, no to wielki książę, znaczy wielki, to jest cudzysłów, syn cesarza Wilhelma, który mieszkał w zamku w Oleśnicy, zapomniał się w ramionach pięknej pani, która pisze na maszynie. Oczywiście skandal wybuchł, aby go uciszyć, no to ojciec, który miał najwięcej do powiedzenia, ojciec właśnie dziewczyny, został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Na szczęście jego w niemieckim urzędzie wybuchł skandal i pewien z posłów zainteresował się tematem, ojciec został wypuszczony z więzienia, panienka została zwolniona z pracy, no ale piękna księżna Cecylia, no nie zapomniała mu tego, aż do oczywiście do końca jego życia. No można powiedzieć, że wszyscy ci nasi hrabiowie, baronowie, książęta mieli coś przeskrobane. No również jeden z właścicieli pałacu w Musznej słynął z tego, iż zapominał się, tak to bardzo ładne skojarzenie, w ramionach pięknych mieszkanek wsi Moszna. No, jakie plotki mu wchodzą teraz po okolicy, to nie będziemy powtarzać, ale czasami zdarzają się informacje takie, że o, ta tam to pochrabił.
0: Czyli arystokratyczne korzenie na Opolszczyźnie także są. Bardzo dziękuję. Marek Gaworski, który kieruje filią numer 8 w Sławięcicach, to jest filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie Koźlu, autor ponad 100 publikacji poświęconych pałacom, zamkom i wielu wyjątkowym obiektom, nie tylko na Opolszczyźnie, ale w Polsce, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą. Wszystko o literaturze.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o książce Śląszczyki, której akcja toczy się na Opolszczyźnie. Agnieszka Głębicka, która urodziła się na Śląsku Opolskim, pochodzi z Paczkowa. Autorka sztuk teatralnych, słuchowisk, malarka, ze swoim debiutem prozatorskim dzisiaj gości w Radiu Opole. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Książka, która opowiada historię przedwojenną i wojenną kobiet stąd, ze Śląska Opolskiego. Kobiet, które mają bardzo, niektórzy mówią, skomplikowaną tożsamość, ja bym powiedziała bogatą i niejednoznaczną, nie dającą się uchwycić tak bardzo w jednym słowie. Właśnie dlatego takie książki są ważne i cenne.
2: Tak, bohater, który nie jest taki jednolity, jednorodny, który musi też podejmować pewne decyzje, kim chce być, jest zawsze dla dramaturgii, dla fabuły ciekawszy.
1: Jak się opowiada historię Śląska, to najczęściej to województwo śląskie jest tym miejscem, gdzie zajmujemy się historią, chociaż na przykład Kajś Zbigniewa Rokity także dotyczy Śląska Opolskiego, ale mam wrażenie, że jednak o tym Śląsku Opolskim jest mniej książek.
2: Rzeczywiście jest mniej. Ja dotarłam niedawno do pani, która była rodzimą Opolanką, pisała książki pod pseudonimem Leonia, wydała taką książkę Hanyska. Natomiast współcześnie rzeczywiście jest moda na pisanie o Śląsku, natomiast mam wrażenie, że Opolszczyzna jest taka trochę pominięta, a że ja jestem z Opolszczyzny i chciałam pisać o tym, co najbardziej jest mi bliskie i co znam, dlatego podjęłam